Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: SK2 Konin.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Cmentarze ewangelickie w regionie konińskim stały się podstawą projektu Nieme Ślady. Zdzisław Siwik nie ograniczył się do samego fotografowania. Szukał nazwisk, pytał o rodzinne wspomnienia, odtwarzał tło powstania nekropolii i losy ludzi.
2: Siłą fotografii jest zachowanie w pamięci czegoś, czego nie ma albo za chwilę nie będzie. I stąd się wziął też pomysł na dokumentowanie i fotografowanie cmentarzy ewangelickich. Byłem w województwie konińskim jest ich ponad 200. Ja ograniczyłem się do powiatu konińskiego i sfotografowałem, zdokumentowałem około 45 cmentarzy ewangelickich. Sam nie byłem świadom, że jest ich aż tyle. Myślałem, że to się zamknie w jakichś 25 cmentarzach, ale fotografując, oczywiście cały czas wysyłałem takie wici do znajomych, do różnych historyków czy regionalistów i spływały do mnie ciągle jakieś nowe informacje, tak? Nowe lokalizacje tych cmentarzy. Okazuje się, że jest ich po zamknięciu projektu, po zamknięciu już, po wydrukowaniu albumu, okazało się, że jeszcze wypłynęły jakieś cmentarze, których nie zdokumentowałem. Więc po prostu świadczy to, jaka duża to była społeczność w naszym regionie. Nawet, znaczy nie tylko w naszym, ale w całej Polsce tak naprawdę. Że ta mniejszość ewangelicka, niemiecka, że ci osadnicy, którzy przyjeżdżali do nas z Niemiec, to była taka duża grupa społeczna, o której do końca sobie nie uświadamiałem. Dopiero odwiedzając te cmentarze, uświadomiłem sobie, jak duża to musiała być społeczność. Ona miała ogromny wpływ na rozwój naszego regionu, na rozwój w ogóle całej Polski, bo teraz jak jeżdżę po Polsce, czy Pomorze, czy Mazowsze, czy Śląsk, nagle wszędzie widzę te cmentarze. Wcześniej nie zwracałem na nie uwagi, ale wróćmy do tego, jaki ona miała, ta społeczność, wpływ. Ogromny miała wpływ, bo musimy sobie powiedzieć, skąd oni się wzięli. To już końcówka XVI, początek XVII wieku, po potopie szwedzkim, po epidemiach. Na naszych ziemiach polskich brakowało ludzi do pracy. Było dużo ziemi. Dużo ziemi było niezagospodarowanej, zalesionej i potrzebne były właściciele gruntów, potrzebowali ludzi do pracy. I oni właśnie, to był powód, dlaczego oni tutaj przybyli, tak? I co jest najważniejsze, oni przywieźli do nas wiedzę i technologię. Oni byli... To byli ludzie z obszarów Holandii, Niemiec, posiadali tą wiedzę melioracyjną, inny sposób uprawiania ziemi, bardziej wydajny. Oni przywieźli ten kaganek oświaty dla polskiego rolnictwa. Tutaj pewnie było różnie, ponieważ oni byli na tak zwanym prawie holenderskim, mieli troszeczkę inną strukturę społeczności. Oni często gospodarowali na takich obszarach wyizolowanych, tak? Czyli, znaczy na pewno mieli kontakty i integrowali się ze społecznością tutaj miejscową, ale jednak byli taką społecznością odrębną. Byli innego wyznania, byli przybyszami, trzymali się, podejrzewam, bardziej jednak właśnie w swojej jak gdyby takim środowisku, ale pewnie się integrowali. No tego do końca nie wiem tak naprawdę, nie? To trudno powiedzieć, w zależności w jakiej okresie to było, bo ta kolonizacja czy ta imigracja, ona była na różnych etapach, miała różną formę. Inaczej to wyglądało w XVIII wieku, a inaczej już w XIX, czy pod koniec XIX. Na początku miał to być album fotograficzny, który miał służyć wystawie. Ta wystawa nie powstała. Powstał album fotograficzny z pewnymi opisami. Na początku miały być to same zdjęcia plus wstęp, ale w pewnym momencie, jak już tworzyłem ten album, stwierdziłem, że brakuje jednak tych opisów. Więc lokalizacje tych cmentarzy to oczywiście z literatury regionalnej, ale także używałem map Google. Na mapach Google one są też gdzieś tam pozaznaczane. I mają też współrzędne, można sobie, że tak powiem, szczytać z map Google, wrzucić do aplikacji i prawie że pod każdy cmentarz nasz aplikacja podprowadzi. Natomiast sobie w którymś momencie zadałem taki trud, żeby o każdym cmentarzu coś napisać, znaleźć jakąś ciekawostkę. I to w którymś momencie stało się naprawdę dużym wyzwaniem, bo nie wszystkie cmentarze są opracowane. Niektóre są rzeczywiście dobrze, tak jak na przykład w gminie Krzymów. To są bardzo dobrze opracowane tutaj, przede wszystkim właśnie przez Stowarzyszenie Frydhof, czy tam miejscowych regionalistów. Konin, Żychlin, Węglewskie Holendry, bardzo dobrze opracowane. Ale są też takie, jak w gminie Kramsk, czy Wierzbinę, gdzie po prostu znaleźć jakiekolwiek informacje o tych cmentarzach, to było kuriozalne zajęcie. Natomiast korzystałem z wielu źródeł, tak? Na przykład ze spisu powszechnego z 1921 roku, z dzieł Eduarda Kneifla, takiego tutaj pastora, który zajmował się opracowaniem tych parafii przede wszystkim tutaj w powiecie kaliskim, ale też on pochodził z Władysławowa, z Felicjanowa, więc też pewne informacje gdzieś z jego prac wyciągnąłem. Z Atlasu Geograficznego Królestwa Polskiego można też pewne informacje wyciągnąć. Ciekawe prace znalazłem, to jest na przykład zarys najstarszych dziejów osad holenderskich w Puszczy Pyzderskiej Zbigniewa Chodyły. Wydawnictwa nasze tutaj regionalne, czyli Holendry wokół Konina, to jest książka wydana i zredagowana przez Stowarzyszenie Frydhof. Zerwane ogniwo, Ewangelicy na ziemi zagórowskiej i wielu, wielu innych źródeł. Też szukałem informacji na stronach gminnych, tak? Każda gmina ma tam jakieś też lepiej lub gorzej opracowaną swoją historię i tych źródeł informacji, powiem szczerze, że gdybym to wynotowywał, to by było z 3 strony, a 4. Korzystałem z pracy innych historyków i regionalistów. Nie miałem ambicji, żeby to była praca naukowa. Chciałem bardziej, żeby to było bardziej taki album popularyzujący, będący takim... bo mi się wydaje, że oprócz tego, że to jest album fotograficzny, to jest to fajny przewodnik po cmentarzach ewangelickich ziemi konińskiej, że jeżeli ktoś już go ma w rękach, no to ma tą wskazówkę, gdzie tego szukać i jak tam na przykład trafić. Niektóre cmentarze są w bardzo dobrym stanie i gdzie te nagrobki są interesujące, warto je sfotografować, ale są takie cmentarze, gdzie właściwie została tylko przyroda. I przyroda jest takim drugim tematem tego albumu, tego dokumentu, ponieważ pokazuje też, że przyroda sobie bez nas, bez ludzi poradzi, tak? Mamy cmentarz, którego tak naprawdę już nie ma, on jest pod ziemią, ale przyroda jest bujna i po prostu żyje dalej. I tak na przykład był nieciekawy cmentarz, w tym sensie, że była jakaś powtarzalność, bo taki mój pomysł był, żeby każdy cmentarz troszeczkę, żeby to nie było tak samo sfotografowane. Szukałem dla każdego cmentarza takiej jednej klatki, która będzie charakterystyczna tylko dla tego jednego cmentarza. I to nie było łatwe. I nieraz była taka sytuacja, że rezygnowałem z dokumentowania, znaczy ja zdokumentowany to mam wszystkie te cmentarze w takim bardziej szerszej dokumentacji, ale w albumie wybierałem takie zdjęcia, które właśnie miały być taką reprezentacją, taką jakby ikoną tego cmentarza. I są też cmentarze, gdzie nie mamy nagrobków na zdjęciu, tylko jest jak gdyby klimat tego miejsca. W Alinowie koło Złotkowa. No tam było po prostu jak gdyby sama przyroda, która stworzyła to miejsce, jest dla mnie bardziej interesujące niż te nagrobki, tak? Są cmentarze, gdzie przyroda współgra z nagrobkami, tak? Pokazuje jak na przykład przejmuje jak gdyby taką władzę nad tym cmentarzem. Są cmentarze, które właśnie pokazuje, jak przyroda zawłaszcza w ogóle całkowicie. One są często porośnięte mchem. Z tych nagrobków wyrastają drzewa, nieraz wielkie drzewa. Że to jest jakaś społeczność, która tutaj była, która żyła. Ona mi się raczej z życiem kojarzy. Z tym, że oni tutaj tworzyli tą rzeczywistość, przetwarzali. Oni po prostu budowali ten naszą rzeczywistość. Przecież oni robili jako pierwsi meliorację, tak? Osuszali tereny bagienne, wycinali jakieś drzewa w puszczy, karczowali, zabierali przyrodzie tą ziemię do uprawy. Teraz ta przyroda znowu ją sobie odbiera. Więc to jest ciekawe też, nie? Takie dla mnie jako fotografa, jako twórcy taki temat. Tutaj na przykład w Kopojnie, no państwo tego nie widzicie, bo jesteśmy w radio, ale my tutaj widzimy na przykład, gdzie są nagrobki, pokazują właśnie te drzewa, tak? Bo one wyrastają z tych miejsc, gdzie były wcześniej groby. Te drzewa się jak gdyby karmią minerałami, które są w nas. Nie? Czyli taki obieg materii. My tą przyrodę, że tak powiem, wykorzystujemy, a teraz przyroda wykorzystuje nas. To jest ciekawe. Takie trochę filozoficzne podejście do tego tematu. Ale to jest właśnie najciekawsze, żeby nie dokumentować tylko rzeczy materialnych z jednej strony, tylko żeby spróbować zinterpretować tą społeczność. Nie wiem, czy to odbiorca też tak odbiera jak ja, ale dla mnie to była duża przygoda. Że mogłem po tym powiecie konińskim jeździć, oglądać, przeżywać, rozmawiać z ludźmi, których gdzieś tam spotkałem. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja to fotografowałem przez parę lat. Starałem się to robić w różnych porach roku, bo często był jeden cmentarz pokazany w paru porach roku i potem sobie wybierałem, tak? Każdy cmentarz mam zdokumentowany tak między 150 a 300 zdjęć, więc to jest taka dokumentacja, która mi się wydaje, że pozostaje stanie, tak? Bo nie wszystkie cmentarze przetrwają. Już teraz zwiedzając je, wiem, że część zostanie, ale część prędzej czy później zniknie. Więc traktowałem to też jako taką formę dokumentowania. A poza tym fotografowanie jeszcze, dokumentowanie w różnych porach roku też daje fajną możliwość urozmaicenia tego materiału. Tak? Bo mam na przykład zdjęcia fotografowane zimą. To zdjęcie na przykład w Osowcu, w Milinie, w gminie Kramsk. Wydaje mi się, że gdyby ono było sfotografowane w innej porze roku, nie byłoby takie ciekawe. A powiem państwu taką ciekawostkę. To jest zdjęcie sfotografowane zimą, ale tak naprawdę ta zima była tylko 2 dni. To był po prostu taki okres, że rano spadł śnieg, ja to pojechałem, zrobiłem zdjęcie, a następnego dnia już ten śnieg zaczął topnieć i już nie było. To był moment. Kilka takich właśnie momentów przeżyłem przy tym projekcie i to było bardzo ciekawe dla mnie. Starałem się też, żeby ten projekt był jednolity. Żeby było czuć, że to jest zrobione jedną ręką, tak? I możliwe, że świadczy o tym, że to są takie kolory, ponieważ robiłem w podobnych porach dnia. To były zawsze popołudnia, wieczory. No i powiem tak, no większość zdjęć prawdopodobnie było robione jesienią, więc to może stąd to wynika. Jesienią, zimą, latem było ciężko nieraz się tam dobić, ponieważ po pierwsze one były, niektóre są tak zarośnięte, że latem ta przyroda jest tak bujna, że nawet nie ma jak tam wejść. Natomiast część było na pewno robione wiosną. Część było jesienią i część zimą. Latem myślę, że też któreś było, ale chyba najmniej. To, że one są w podobnym, w takim klimacie czy stylu, to wynika z tego, że to jedna osoba robiła i miała jakiś koncept na to. No taki był zamysł. Żeby to nie były zdjęcia od sasa do lasa. One mają być interesujące, mają być każde troszeczkę inaczej pokazane, ale mają stworzyć spójną całość. Bo często jak oglądam na przykład albumy, gdzie jest paru fotografów, to właśnie jest, mimo że jest na przykład jeden temat, ale na przykład są różne zdjęcia. I ja to widzę, nie? Widzę, na przykład rozróżniam tych autorów. Znaczy, z tym albumem jest taki troszeczkę problem, że to jest bardzo małe wydawnictwo. Bym powiedział nawet, że kolekcjonerskie. Zostało wydanych 150 egzemplarzy i tak naprawdę zostało jeszcze około 50. Więc gdyby ktoś miał ochotę nabyć, to jedyny sposób to jest po prostu indywidualne skontaktowanie się ze mną, najlepiej przez jakiegoś messengera i tylko taka forma. Przekazałem część egzemplarzy do bibliotek i konińskich, i takich ogólnopolskich, które wymaga jak gdyby użycie numeru ISBN, tak? Ale tu w Koninie to na pewno w bibliotece głównej jest ten album. Jest też w bibliotece szkolnej zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, więc uczniowie tej szkoły na pewno mogą skorzystać. No i w bibliotekach uniwersyteckich.
1: Dla mieszkańców regionu ten album to sygnał, że pamięć o dawnych społecznościach nie jest wyłącznie domeną archiwów. Ponad 200 strażaków z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych przyjechało do Lichenia Starego, by wziąć udział w mistrzostwach Firefighter Combat Challenge Poland. Te zawody to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności. Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska.
3: Lidia Maciejewska, prezes fundacji Firefighter Combat Challenge Poland.
4: Co takiego jest w Licheniu, że tylu zawodników tutaj przyciągło?
3: Są to zawody formuły amerykańskiej, jako jedyni w Polsce. Mamy ją opatentowaną i możemy te zawody robić u siebie. Wcześniej one się odbywały w Łodzi, od 2 lat odbywają się w Licheniu. W zeszłym roku robiliśmy jednodniowe, w tym roku już będą dwudniowe. Będą starty indywidualne i klasyfikacje do sztafet. Mamy 202 zawodników z Polski, z Czech, z Niemiec, z Austrii, z Węgier, 20 ponad Litwinów. Mamy też gościa specjalnego z USA, także jesteśmy zadowoleni z frekwencji, troszkę mniej z pogody, ale mamy nadzieję, że się uciszy.
4: Są nie byle jakie zawody, bo trudność jest dość ogromna.
3: Tak, taki człowiek z ulicy nie jest w stanie pokonać takiego toru. Ja przyznam, na wbiegnięciu na wieżę odpadam, a jeszcze jest dalszy tor, pięć różnych elementów toru. Poziom zawodników jest bardzo wysoki. Mamy tu mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów Polski, wielokrotnych, ale mamy też debiutantów. Mamy wiele osób, które po raz pierwszy będą mierzyć się z tym torem. No, trzymamy za nich bardzo kciuki. Mamy tu strażaków ochotników, strażaków zawodowych, kobiety, mężczyźni, także różnorodność, jest na co popatrzeć. Zapraszamy z całego serca, bo jest na co popatrzeć.
4: No właśnie, a ten tor, mogłaby Pani trochę zdradzić szczegóły, na czym to polega, ta cała konkurencja?
3: Tak, w ogóle to biegamy w całym ciężkim sprzęcie z aparatem, z maską. Pierwszy element to jest wbieg z pakietem, czyli z wężem, schodami do góry. Na górze podnosimy, wciągamy pakiet z dołu, zbiegamy, dobiegamy do młota. To jest też ciężkie zadanie, trzeba przesunąć taki klocek slalom. Wracamy, bierzemy wąż, trafiamy wodą do celu i bierzemy 80-kilowy manekin i przez cały tor przeciągamy go na koniec. Także są osoby, które padają w połowie toru.
4: No właśnie, oprócz tego sprawdzenia swoich umiejętności, co ma dać udział w tej konkurencji?
3: Ćwiczą. Strażacy ćwiczą swoją wydajność, swoją kondycję, sprawność, ale w tym roku też chcielibyśmy trochę się zintegrować, także prócz czasu takiego zawodów liczymy na wspólnego grilla, wspólne świętowanie, poznawanie się, bo to jest taka brać strażacka, fajne spotkanie.
4: Super. Zapytam jeszcze, kobiety mają taki sam tor jak mężczyźni?
3: Tak, kobiety mają dokładnie ten sam tor, dokładnie te same elementy, z takim samym obciążeniem, mają swoją klasyfikację, także one między sobą konkurują w tych samych warunkach. Zasada jest taka, że każdy strażak ma dokładnie takie same okoliczności na torze, nie? Wszyscy mają to samo, nie?
4: I dają radę?
3: Dają. oglądają. Mamy 15 kobiet w tym roku. Dziękuję. Dzięki bardzo.
5: Starszy kapitan Bereza Rafał, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
4: No i co pan dzisiaj tutaj robi, zapytam?
5: Tutaj startujemy razem z zawodnikami z innych państw, również dużo zawodników z Polski przyjechało tutaj na zawody. Sprawdzamy naszą wydolność, nasze przygotowanie do służby, jak pełnimy na co dzień w naszych jednostkach. A dodatkowo rywalizujemy tutaj na torze, ale to jest rywalizacja taka sportowa, ponieważ my tu wszyscy się znamy tak naprawdę. Jesteśmy rywalami, takimi można powiedzieć przeciwnikami, te dwie minuty na torze, a później każdy jest tak przyjaźnie nastawiony, także bawimy się.
4: Czy każdy strażak może wziąć udział w takich zawodach?
5: Jak najbardziej. Każdy strażak, który jest dopuszczony do działań, czyli ma badania, ma przygotowanie odpowiednie, może wziąć tutaj udział w tych zawodach i może się sprawdzić pod względem właśnie tego przygotowania do działań, które na co dzień mogą mu się przytrafić.
4: Czy trudno jest pokonać ten tor?
5: To znaczy tak, jeżeli ktoś startuje pierwszy raz, to na pewno zderza się z taką ścianą, ponieważ jest to w ogóle sport nazwany jest dwie minuty, najcięższe dwie minuty w sporcie. I faktycznie pierwsze te starty mają takie odzwierciedlenie. Jest to ciężki tor, aczkolwiek jeżeli później już ktoś dba o swoje przygotowania, o swoją tężyznę fizyczną, już takie jakby trudności ten tor mu nie sprawia.
4: Właśnie pan tutaj ma zaszczytne tytuły, że tak powiem, w tej konkurencji. Jak udało się osiągnąć?
5: Tak, z takich większych to jestem trzykrotnym mistrzem świata indywidualnie. 16 lat już trenuję. Dzień w dzień trenuję pod te zawody. Teraz akurat jestem w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata, które będą od 19-24 października w Stanach Zjednoczonych. Tam jedziemy ekipą taką większą z Polski i chcemy tam namieszać, tak jak w latach wcześniejszych miało to miejsce. Tutaj jesteśmy w takim przygotowaniu, czyli nasza forma nie jest jakby taka najwyższa, w najwyższym jakby piku naszym przygotowań, aczkolwiek sprawdzamy się, żeby wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie właśnie do przygotowań w tych najważniejszych zawodach.
4: Generalnie ja nie wiedziałam na przykład, że strażacy konkurują ze sobą w takich umiejętnościach też.
5: To znaczy konkurują, ale to jest taka dobra konkurencja, ponieważ my konkurując tutaj, nas to jakby motywuje do treningu, do przygotowań i do pracy nad sobą, abyśmy byli lepsi i skuteczniejsi w działaniach, w wyzwaniach, które nam stawiają te wyjazdy właśnie nasze do działań.
4: No właśnie, to pomaga potem już w takiej codziennej pracy?
5: Tak, jak najbardziej. No to jest, można powiedzieć, że trenując do takich zawodów, to trenuję dwa w jednym, ponieważ trenuję do zawodów i trenuję do codziennej mojej pracy, która jest to podział bojowy. No i wiadomo, jeżeli ktoś jest sprawniejszy, jest mu łatwiej wykonać pewne zadanie, które wymaga jakiegoś wytrzymałości, tężyzny fizycznej, siły i jak najbardziej te treningi, wszystkie ten czas poświęcony skutkuje i odzwierciedla właśnie czas w tych działaniach. Jakby.
4: A Lichen jest odpowiednim miejscem do takich zawodów?
5: Powiem tak, lepszego miejsca znaleźć się nie dało. Jest najbardziej, jak najbardziej odpowiednim miejscem i no, tak jak widać, troszeczkę pogoda jest wiecznie, ale strażak niczego się nie boi, ani wiatru, ani wody, także działamy i startujemy. Wszyscy mamy równe warunki, także no, startujemy, działamy.
4: Dziękuję bardzo. Nie? Właśnie, dlaczego pan tutaj w ogóle przyjechał?
6: Reprezentuję naszą jednostkę OSP Licheń Stary w biegu indywidualnym.
4: A te zawody, po co one? Co one dają, udział w tych zawodach?
6: No, satysfakcja na pewno. Z wystartowania, z ukończenia tego toru, bo naprawdę tor jest przygotowany dość trudny, także no wydaje mi się, że satysfakcja gwarantowana.
4: A trudno go pokonać? Pokonywał już pan go?
6: Startuję pierwszy raz, także no wszystko się okaże. Na treningach wychodziło ok, no zobaczymy jak będzie. Na czasy jakieś mega nie liczę, ale no samo ukończenie to już jest duże wyzwanie.
4: I to pomaga potem w pracy takiej codziennej strażaka?
6: Na pewno. Kondycja jest potrzebna jak najbardziej w akcjach, w zdarzeniach różnego typu. Ja na ogół jestem ochotnikiem w Straży Licheniu Starym, a zawodowo jestem kucharzem, także...
4: No to trochę się nie łączy.
6: Trochę się nie łączy, ale wiadomo, jakieś hobby, tu pomaganie ludziom i tak dalej, tu karmienie ludzi oczywiście i jakaś tam kondycja, nie powiem, że jest, ale no staramy się.
4: Ja życzę powodzenia.
6: Dziękuję bardzo. Nie dziękuję raczej, żeby nie zapytać.
7: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Łukasik.
4: Tuż po przejściu tego ogromnego toru, jak było?
7: Powiem tak, bardzo ciężko, ale dałem jakąś radę.
4: Co daje udział w ogóle w tych zawodach?
7: Satysfakcja gwarantowana na pewno. Polecam.
4: Dużo pan ćwiczył przed?
7: Nie mam bardzo gdzie ćwiczyć takiego czegoś, ale crossfit, siłownia, bieganie. I w sumie tylko tyle.
4: Co się czuje jak się kończy? Bo przed na pewno ogromną adrenalinę, a po?
7: Ciężko oddech złapać. Naprawdę, ciężko.
4: I jak się podoba w Licheniu?
7: Fajnie, polecam. Na pewno jeszcze przyjadę.
4: Ja dziękuję bardzo.
7: Również dziękuję, do widzenia.
4: Ale żyje pan.
7: Adam.
8: ledwo. Nie, bo to odcina jest takie niedotlenienie, że się ciemno przed oczami. Jeszcze mroczki mam, no. Bo się wcale tak dobrze nie oddycha. To jest o połowę mniejszy oddech niż normalnie, nie? Skorupka Dawid, Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie. Chodź, Ziu.
4: Jak było?
8: Rewelacja. No, 10 lat temu ostatni raz startowałem w ostatnich zawodach. Teraz takie małe przypomnienie, żeby się może trochę odmłodzić. Ale rewelacja, naprawdę każdemu to polecam, żeby się sprawdzić. Nie chodzi o to, żeby kręcić czasy, tylko żeby po prostu ukończyć i sprawdzić się, zrobić to dla samego siebie.
4: Trudno było wejść na tą górę?
8: Wejście jest łatwe, najgorszy jest jednak ten fantom, on waży 80 kg i nogi, ręce, wszystko dostaje potężną dawkę, że tak powiem, niedotlenienia.
4: Ale zadowolony pan jest.
8: Tak, no endorfiny zaczynają działać, nie? Od wysiłku fizycznego.
4: A Licheń sprzyja tym zawodom?
8: Pogoda, rewelacja, miasto oczywiście, no bardzo dużo miejsca mają, nie? Warunki nad jeziorem, wiatr wieje, jeszcze fajnie, bo akurat kierunek jest wiatru, jest w stronę mety, więc idealny dzień na takie zawody.
4: Ja gratuluję.
8: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: Firefighter Combat Challenge odbywa się na oczach publiczności, dzięki czemu zawody były nie tylko sportowym wyzwaniem, lecz także bardzo widowiskowym wydarzeniem. Konińskie Dobre Miejsce stało się miejscem spotkań dla dzieci i rodziców, w tym także dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą.
9: To jest przestrzeń całego naszego dobrego miejsca i ogrodu, który właśnie dostał nowe życie, został przygotowany do takiego bezpiecznego używania przez dzieci i uczestników na co dzień warsztatów terapii zajęciowej. Realizujemy jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci projekt ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Jest to projekt, który nazywa się Kierunek Rozwój i Profesjonalizacja. I to jest ważne, ponieważ jest to projekt, który służy rozwojowi organizacji, ale przy tej okazji mieliśmy szansę zaproponować też nowe usługi, nowe działania na rzecz mieszkańców. I jedną z tych nowych usług, nowych od 1 czerwca tego roku, przez półtora roku, jedną z tych nowych usług jest właśnie miejsce spotkań w dobrym miejscu. Ta oferta została skierowana do sądów okręgowego i rejonowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Usługa polega na tym, że w dobrym miejscu przygotowaliśmy warunki do spotkań rodziców z dziećmi. Rodziców, którzy są w trakcie spraw rozwodowych, spraw o opiekę nad dzieckiem, spraw również pieczy zastępczej, czyli dla rodziców biologicznych, dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej w mieście Koninie i powiecie konińskim, wskazanie takiego miejsca bezpiecznego, gdzie mogą odbywać spotkania z dziećmi. Miejsce jest przygotowane adekwatnie do potrzeb dzieci i rodzin, które tam te spotkania odbywają. I jest też opiekun miejsca spotkań, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za całą logistykę, przygotowanie miejsca i ta, która czuwanie nad bezpieczeństwem. Nie jest to osoba, która uczestniczy i jest stroną w tych spotkaniach, ale jej zadaniem jest bezpieczne przeprowadzanie tych kontaktów. Ta usługa jest bezpłatna, przygotowana no właśnie na potrzeby lokalne przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dlaczego do tego doszło? Dlatego, że mieliśmy takie informacje i z rodzin zastępczych, z miasta i powiatu, ale też z sądu, od kuratorów sądowych, że jest z tym problem. Nie ma takiego miejsca, które byłoby takim miejscem bezpiecznym i takim obiektywnym dla rodzin. Po prostu nie ma, więc do tej pory w tych kontaktach sądy były zmuszone do wskazywania miejsc w przestrzeni publicznej, na placach zabaw, w salach zabaw. Wiadomo, że też rok ma swoje pory, zimna, gorąca, deszczu i te warunki były nie zawsze odpowiednie. A ja to potwierdzam, bo od czerwca miejsce udostępniamy, więc widzimy, jakie to są sytuacje, jak przebiegają spotkania, jak ważne jest otoczenie, które po prostu sprzyja dobrej komunikacji dzieci z rodzicami i też rodziców nawzajem. Zasada jest taka i taką zasadę i takie wskazówki otrzymaliśmy od kuratorów, że spotkania są dla rodziców i to rodzice powinni przede wszystkim zadbać o to i przygotować się do spotkań. Bo przecież one czemu służą? Temu, żeby w przyszłości najbliższej sąd mógł podjąć taką decyzję, no bo to są sprawy konfliktowe, sprawy trudne, prawda? Nie każda rodzina potrzebuje takich mediacji i takiego środka, żeby na gruncie pozarodzinnym spotykać się z własnymi dziećmi. A więc głównie to rodzice muszą zadbać o to i przygotować się, bo to oni znają swoje dzieci, to oni mają się zbliżyć do dzieci, to oni mają uzyskać, czy jakby udowodnić taką więź i taką potrzebę z obu stron płynącą do tych spotkań i że te spotkania są bezpieczne. Tym niemniej mamy ogród na potrzeby tych spotkań.
1: Tłumaczyła Elżbieta Sroczyńska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie. Korzystanie z tego miejsca jest bezpłatne.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was ponownie. Przed nami kolejna porcja informacji z Konina i okolicy. Zaczynamy. Biblioteka emocji już działa. Nowa strefa ma stać się przystanią dobrostanu w sercu Konina. Tutaj wypożycza się książki, nie kierując się autorem czy tytułem. Więcej o tym Justyna Zacharek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, z którą rozmawiała reporterka Eski2 Emilia Czerniejewska.
10: Biblioteka emocji to jest jedno z takich, myślę, że najbardziej innowacyjnych działań, które w ostatnim czasie u nas się odbywają. I też te działania, o których mówiliśmy w większości, one się odbyły w zeszłym roku. Natomiast Biblioteka Emocji to jest coś, co trwa, coś, co tak fizycznie trwa i fizycznie się u nas znajduje, ponieważ to jest wydzielona przestrzeń w naszej bibliotece, w której jednak nie wypożyczamy książek, nie szukamy na podstawie autora

0: pracownicy biblioteki segregują te książki według wskazanych, że tak powiem, emocji, tak?
1: Można tak powiedzieć. One zostały specjalnie zakupione z myślą dokładnie o takiej konkretnej emocji. Wybrane cały czas tam będą się pewnie jeszcze pojawiać nowe. Każda jest opatrzona naklejką z tą emocją. Są regały właśnie opisane emocjami. I te książki można wypożyczać, czytać u siebie wygodnie w domku.
0: Czyli to ma doprowadzić do takiego ułatwienia wyboru czytelnikowi tej lektury, którą ewentualnie chciałby wypożyczyć.
1: To jest też związane w ogóle z biblioterapią, cały ten projekt. Także on troszeczkę jest szerzej pomyślany. Nie chodzi tylko o samą zmianę sposobu wypożyczenia, ale myślę, że też to może nam pomóc odkryć zupełnie inne książki, do których byśmy może nie dotarli, nie patrząc w ten sposób. Ja myślę, bo tak pytałaś, jak się czują u nas czytelnicy, więc ja mam nadzieję, że się czują bardzo dobrze i często o tym mówią, a myślę, że to też dlatego, że przestrzeń jest bardzo przyjazna. Biblioteka ma wiele takich miejsc tutaj, gdzie można po prostu usiąść sobie wygodnie i z tą książką posiedzieć, poczytać, przejrzeć. Przede wszystkim myślę też, ja tu pracuję od 2 lat i to jest rzecz, która mnie tutaj zachwyciła, że te osoby, które spotykamy w wypożyczalniach, w filiach, które stoją za tą ladą, gdzie przychodzimy wypożyczyć książkę, są bardzo otwartymi osobami, które doradzą. I oni też, nasi bibliotekarze, znają naprawdę czytelników. I ja też czasami, bo sama nie staję za ladą, nie wypożyczam książek komuś, ale słyszę te dialogi, gdy przychodzi czytelnik. Wczoraj akurat była taka sytuacja, w której bibliotekarka mówiła, że chyba przez pomyłkę jakaś książka znalazła się na koncie, bo ona już od tylu lat zna czytelniczkę, że wie, że ta do niej nie pasuje. Bibliotekarze znają naszych czytelników, doradzają, znajdą nowości, znajdą, polecą coś, co na pewno się spodoba, a może czasem zaskoczy. Ale też właśnie te projekty, które były realizowane rok temu, one pokazały, że czytelnictwo jest czymś, co nie zna granic na przykład wiekowych, bo w tych projektach naprawdę w dużym przekroju wiekowym brali udział uczestnicy, bo były to zarówno rzeczy skierowane do najmłodszych, jak i do najstarszych, a przede wszystkim Konin lubi książki pokazał, że młodzież też czyta i że potrafi przyjść na spotkanie autorskie w tak dużej ilości, że się nie mieszczą w sali.
2: Wyjaśniła Justyna Zacharek z Konińskiej Biblioteki i dodała, że można nie tylko wypożyczać książki, ale także zatrzymać się na chwilę i odpocząć. Ponad 100 łosi żyje na terenie powiatu konińskiego. Z roku na rok liczba ich rośnie, a i miejsc, gdzie można spotkać te ogromne zwierzęta, jest coraz więcej.
3: Ogólnie to wszystkie zwierzęta praktycznie występują na leśnictwie koni. Od takich drobnych gryzoni, owady, ale ja może wymienię takie ciekawe, które po prostu robią wrażenie, jeżeli idziemy do lasu, czyli duże ssaki, no bo to najczęściej widzimy, to nam się podoba i to fajnie wygląda. Nie mówiąc o tym, że mamy bardzo dużo ptactwa, bo nasz teren jest, po pierwsze, jest mnóstwo jezior, mnóstwo różnorodnych drzewostanów, to ptactwo ma bardzo dużą bazę pokarmową, dzięki czemu po prostu ściąga tu praktycznie z całej Polski. Mamy cieplejsze te wody na jeziorach, mamy chłodniejsze, więc każdy ptak może znaleźć odpowiednie warunki dla siebie. Z takich ciekawych ptaków to na pewno mamy bielika. To jest bardzo ładny, duży ptak, drapieżny. Jest u nas od co najmniej 20 lat. Pojawiają się nowe pary. Co roku praktycznie jest lęk, więc to już świadczy o tym, że on ma się tutaj dobrze. To jest ptak pod ścisłą ochroną, więc nie mogę zdradzić miejsca, w którym możemy go spotkać, ale na pewno możemy go często zobaczyć. Mamy bociana czarnego. To też jest gatunek pod ochroną, też wyznacza się dla niego strefę. I ta strefa jest, ja pracuję w nadleśnictwie koło 15 lat i to gniazdo z tym bocianem jest co najmniej tyle, jak nie dłużej. Oczywiście my o te miejsca dbamy, robimy odpowiednie strefy i tam nie wykonuje się żadnych działań gospodarczych, nie niepokoi się go. To my wiemy, gdzie on jest i tak ma po prostu pozostać. Ale przechodząc do takich zwierząt, które wszystkim się podobają, czyli ssaki. Mamy mnóstwo jeleni i to takich naprawdę bardzo ładnych. Bardzo ładne, mówię, mam na myśli takie, które mają

0: potężne poroże, dobrze zbudowane, takie praktycznie jak jelenie, które występują w górach. To jest taki fenomen, jeżeli chodzi o nasze nadleśnictwo, bo bywamy zwałki. Dla jednych plus, dla innych minus. No, dla zwierzyny zwałki to jest miejsce, gdzie mogą spokojnie się rozwijać, wychowywać młode, to jest trudno dostępny teren. No i jest to jakieś tam urozmaicenie krajobrazu. Naprawdę, nie oceniam, czy to się podoba ludziom, czy nie. Zwierzynie się podoba. Także mamy jelenie. Co roku we wrześniu możemy oglądać na łąkach koło kamienicy potężne rykowiska. Mamy mnóstwo saren. Zresztą to chyba wszyscy widzą, bo sarny są... No, całą zimę praktycznie występowały na polach. Teraz zaczęły wracać do lasu, no bo no, poszukują pożywienia. No. I tego schronienia, no bo zimą szukały jedzenia, no to najłatwiej jedzenie znaleźć jest na polach. Teraz wracają do lasu, gdzie jest troszkę inaczej. Mamy mnóstwo dzików. Mamy mnóstwo lisów, zajęcy, nie wiem, bażantów. Jeżeli chodzi o bażanty, no to dlaczego nie wspominam? Bo często mamy telefony, że pojawiają się już nawet na ogródkach działkowych, na, nie wiem, na podwórkach. Także widać, że tego ptactwa też jest bardzo dużo. No i mamy największe ssaki na naszym terenie, czyli łosia. Coraz więcej ludzi też tam zgłasza, że widzieli łosia, że przechodził tu czy tam, bo jeszcze, znaczy to już nie jest tak jak było, nie wiem, 5-10 lat temu, kiedy jak się pojawił w jakiejś miejscowości łoś, to mieliśmy od razu 20 telefonów, że co to jest, bo przechodzi. Ludzie się już jakby przyzwyczaili do tego, że te łosie są, no zresztą nie ma się co dziwić. No, na naszym nadleśnictwie mamy ponad 130 sztuk tych zwierząt, więc no praktycznie chyba każdy miał możliwość zobaczenia tego łosia. Jak kiedyś mieliśmy te łosie tylko na Brzeźnie, to na leśnictwie Brzeźno, czyli po południowej stronie Warty i leśnictwo Tokary, czyli to jest od Ślesina w kierunku na Sąpolno, tak w tym momencie praktycznie te łosie się występują już wszędzie. Dla łosia nie jest problemem przejście przez Wartę, więc on jest i po północnej, i po południowej stronie. Więc w okolice Goliny również możemy spotkać łosie. Możemy spotkać w Puszczy Bieniszewskiej łosia. Także możemy spotkać na Skulsku, czyli Jeziora Wilczyńskie, ta północna nasza strona. Więc tak naprawdę w każdym miejscu naszego nadleśnictwa są już łosie. Często możemy też spotykać łosie, jak przechodzą z jednego kompleksu do drugiego i wtedy wychodzą na pola. I naprawdę robi to wrażenie, bo nieraz widziałem, jak jechałem samochodem, i na przykład ludzie się zatrzymują specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć łosia, bo akurat sobie idzie. On wygląda tak ślamazarnie, tak spokojnie, ale proszę pamiętać o jednym, to jest dzikie zwierzę i naprawdę może nam zrobić krzywdę. Więc noga z gazu, nie płoszymy, bo nigdy nie wiemy, co to dzikie zwierzę zrobi, jeżeli zostanie wystraszone. Pojawiają się u nas wilki. Tak, to są wilki przechodnie, nie mamy stałej watachy, nie mamy miejsca, w którym te wilki jakby występowały cały czas. One przychodzą z innych nadleśnic, albo z północy, z Miradza, albo z południa, czyli Turek i Grodziec. Mamy, nie wiem, mnóstwo lisów. Jedni uważają lisa za szkodnika, no bo wyjada drobną zwierzynę. Inni uważają, że lis jest piękny. No, dla każdego zwierzęcia w naturze jest miejsce. Więc jeżeli jest zachowana ta równowaga, to wszystko jest dobrze. Im więcej tych zwierząt będzie u nas, tym ta równowaga bardziej się jakby ustabilizuje i będzie jakby łatwiej regulowana. No nie może być gatunku, którego będzie albo za dużo, albo za mało. Często spotykam się z takimi zdaniami, że tak, opiniami, że natura sobie sama poradzi. No tak, gdy jest równowaga. No niestety, no przez to, że zajęliśmy dużą część natury, tak, wybudowaliśmy miasta, wybudowaliśmy drogi, pozbyliśmy się drapieżników, tak, dopiero teraz my jako lasy próbujemy stopniowo rozbudować tą populację drapieżników. Ta regulacja zaczyna jakoś tam pomału działać. Ale no, te stany zwierzyny są naprawdę wysokie i teraz chodzi o to, że jak to pogodzić, no bo zwierzyna robi szkody na polach, robi szkody w lesie. No ale no, każdy chciałby iść do lasu, każdy chciałby to na pole i zobaczyć tą zwierzynę tak sobie, tak, jak w stanie wolnym. Więc tu też chodzi o to, żeby zachować tą równowagę, bo są różne jakby potrzeby społeczeństwa. Teraz za chwilę zacznie się wiosna, będzie coraz więcej młodych, tak, no i będą agresywne matki, tak, znaczy agresywne, no, broniące swojego nowego pokolenia. No, każda matka dba o swoje dziecko i taki to jest normalny odruch natury, więc jak będziemy się wybierać na spacery, no bo jest ładnie, coraz częściej będziemy z tego domu wychodzić, mało tego, przez tą zimę brakowało nam tego, żeby wyjść do tego lasu, żeby wyjść do tej przyrody, a wyjdziemy do lasu, no bo to jest najprostszy sposób, żeby jakoś, nie wiem, odreagować ten stres, tak, żeby się uspokoić, no bo w zielonym się lepiej odpoczywa. I będziemy spotykać oczywiście te małe zwierzęta. I apeluję od razu, bo chyba co roku apeluję o to, żeby nie zbliżać się do małych zwierząt, znaczy małych, młodych, tak? No bo często, może nie wiem, może z niewiedzy, może z chęci jakby tego, że chcemy zawsze pomagać, dużo ludzi do nas dzwoni, że na przykład znalazło w lesie, czy gdzieś na łące jakąś małą sarnę, jakiegoś małego liska, jakiegoś małego zająca i co oni mają z nim zrobić. Najlepsze, co możemy zrobić, to jeżeli nie widzimy, że on jest, nie wiem, ranny, nic mu się nie dzieje, to go zostawić w tym miejscu, nie zbliżać się, nie zostawiać swojego zapachu. Ta matka gdzieś w pobliżu jest, bo ona po prostu odciąga jakby potencjalnego drapieżnika, czyli nas, od swojego młodego. Jeżeli my przyjdziemy, będziemy z tym młodym, nie wiem, dotkniemy go, zostawimy swój zapach, to ta matka do niego nie wróci, no bo ona będzie czuła drapieżnika. No to jest jakby logiczne. I pamiętajmy, nie pomagajmy na siłę, bo my, zabierając to małe zwierzę ze środowiska naturalnego, wskazujemy go na to, że on resztę życia spędzi w ośrodku rehabilitacji. To znaczy, zwierzęta bardzo szybko się przyzwyczajają do obecności człowieka. Jeżeli ktoś będzie, to zwierzę będzie karmione przez człowieka, tak, będzie, nie wiem, miało ten kontakt z człowiekiem, no to ono będzie chciało do niego wrócić, więc wypuszczone później do środowiska, ono będzie do tego człowieka wracać, ono będzie agresywne, tak, bo ono będzie chciało tego człowieka, żeby on jej dał, tak? Dlatego też nie dokarmiajmy tych zwierząt, tak? Oczywiście zimą, kiedy są trudne warunki, myśliwi czy leśnicy wiedzą, jak dokarmiać, czym dokarmiać, w jakich ilościach. My też oczywiście możemy, tak jak robimy jakieś karmniki dla ptaków, tak, coś, co po prostu staramy się tej naturze pomóc, ale w momencie, kiedy tego pożywienia w środowisku jest dużo, to nie dokarmiajmy, czyli nie zostawiajmy jedzenia gdzieś w niezamkniętych pojemnikach, tak, nie zwabiajmy tych zwierząt w dane miejsce, bo później mamy telefony na takiej zasadzie, że ja nie wiem, czemu te dziki podchodzą pod mój dom, czemu niszczą, czemu coś tam, one nie chcą odejść, one atakują, nie wiem, sarny podchodzą pod sam dom, tak, no dlaczego, no bo tam dostali jedzenie, no to on się przyzwyczaja, no to tak jak my, gdybyśmy, nie wiem, wiedzieli, że w danym miejscu dostaniemy coś do jedzenia, no to tam będziemy przychodzić, no bez wysiłku, po co mam chodzić po lesie, szukać tego jedzenia, skoro idąc do człowieka, dostanę to za darmo, bez żadnego wysiłku. Mało tego, często dajemy pożywienie, to co my jemy, dajemy też zwierzętom i to też może im zaszkodzić. Pamiętajmy, nie pomagamy na siłę, pomagamy wtedy, kiedy jest potrzeba. Lepiej zapytać myśliwego lub leśnika o to, co mogę zrobić w tym lesie, niż na własną rękę pomagać, bo ja wiem, że my często chcemy pomóc, ale bardzo często się zdarza, że my bardziej szkodzimy niż pomagamy. Więc to też należy na to zwrócić uwagę. Ale na pewno zwierzęta sobie poradzi. Mamy je naprawdę dużo i też nie wiem, jeżeli widzimy, bo w zeszłym roku na przykład mieliśmy taki telefon, że jakiś drapieżnik jakby, no drapieżnik sam z siebie, ze swojej natury musi, jest mięsożerny. W związku z tym on musi polować. I mieliśmy telefon, że nie wiem, że drapieżnik atakuje biedną sarnę. No ale no, taka jest natura, no tego nie powstrzymamy. Do tego to się nazywa regulacja. Ten drapieżnik, pojawiając się, czy wilk, czy lis, pojawiając się w środowisku, on w pierwszej kolejności eliminuje najsłabsze osobniki. Dlaczego? Dlatego, że no nie ma sensu biegać, męczyć się za zdrową zwierzyną. Lepiej złapać to, co jest chore, coś, co się nadaje do dalszego życia. I w tym momencie ta populacja danego roślinożercy jest bardziej stabilna, jest bardziej żywotna. I to też jest dobre. Pamiętajmy, natura działa bez człowieka i z człowiekiem od x lat i ona dalej będzie działać. My nie ulepszajmy tego, co natura wypracowała przez miliony lat.
1: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. Kierowcy powinni uważać szczególnie wieczorem i nad ranem. Kłopotliwi lokatorzy to problem nie tylko dla sąsiadów, ale i dla spółdzielni mieszkaniowej. Niestety takich sytuacji nie brakuje na konińskich osiedlach. Więcej o tym opowie nam Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2: Ja oczywiście ze względu na RODO będę mówił w sposób ogólny, ale że tak powiem, to obrazuje autentyczne sytuacje, które mają miejsce w naszych zasobach. No, mamy takie mieszkanie, można by powiedzieć, wolność Tomku w swoim domku. Burdy pijackie, awantury, hałasy, siedlisko insektów. Niestety dochodzi do zalewania sąsiadów fekaliami, wodą. Uszkodzona spłuczka, niedrożna bateria. Wzywamy kogoś, żeby to naprawił, żeby wykonał dezynsekcję. Robimy te dezynsekcje, informujemy, zawiadamiamy sanepid. Spotykamy się z mieszkańcami, co możemy z tym dalej zrobić. No i dochodzi do takiej sytuacji, to może teraz też niektórych bardzo zdziwić, no ale jeżeli ktoś, przecież każdy powinien sam u siebie spłuczkę naprawić. No dobrze, tylko co zrobić wtedy, kiedy on ma czas na picie, na inne rzeczy, a to go mało obchodzi. A to, że sąsiada pod spodem zalewa, no to już go w ogóle nie interesuje. A ten sąsiad przychodzi o pomoc do spółdzielni. No to organizujemy wtedy, to jest taki przepis, który pozwala, że możemy w trybie awaryjnym przy udziale policji, taka sytuacja miała miejsce w tym konkretnym przypadku, wejść do mieszkania. Doprosiliśmy asystę policji, prezes pan Wolicki też brał w tym udział, przejdę się, nie zawsze się pracuje za biurkiem. No i pukamy, walę w te drzwi, no nie chcą otworzyć, informujemy, że jesteśmy w związku z tą sytuacją, że przyszliśmy naprawić, zamknąć państwa spłuczkę, już byliśmy przygotowani do rozwiercania. Udało się, otworzyli. Proszę Państwa, no obraz nędzy i rozpaczy, jak można tak zapuścić mieszkanie. No ale dobra, uratowało się jakoś tą sytuację z tą spłuczką, a ponieważ policjanci, raz żeby też chronić te osoby, bo przecież wchodzimy do cudzego mieszkania, to jest objęte mirem domowym, nie można tak sobie wejść, przepis, mówię, pozwala, no to korzystając z tego przepisu ta asysta policji, no jeden z policjantów dostrzegł, że tam są jakieś młodsze osoby, poprosił, żeby te osoby podeszły, no bo to jest zapewnione bezpieczeństwo, więc chciał, tak to odbieram, zobaczyć, kto to jest, kim ma do czynienia. No i ten młody człowiek, że tak powiem, dosłownie, no nagle oszalał. Proszę Państwa, doszło do tego, że jednego z tych policjantów pogryzł. Musiała przyjechać dodatkowa grupa policjantów, tak, człowieka z kuli. Ja potem byłem też na policji złożyć zeznania, jak to wyglądało. No i ktoś może powiedzieć, no właśnie, przypominam, o czym rozmawiamy. My poszliśmy do tego mieszkania naprawić za kogoś spłuczkę. Potem wracam do firmy, rozmawiam z pracownikami. Kurczę, no, gdzie was wypuścić w teren? Przecież tak naprawdę, no gdyby nie ta policja, to nie wiadomo, do czego by doszło. Skoro ktoś pogryzł policjanta, no to aż strach pomyśleć, co mogłoby się zdarzyć, gdyby tego policjanta nie było. On musiał być, bo tak przepis wymagał. No idziemy dalej. Jest kolejna interwencja. Znowuż zalewają. To było niedawno. Sytuacja na dniach. Tym razem już ochronę też wynajęliśmy. Policja oczywiście była i po raz kolejny do tego samego mieszkania musimy wejść po to, żeby naprawić spłuczkę. I ktoś powie, no dobrze, a coś innego nie możecie zrobić. Możemy i to robimy. W lipcu tamtego roku wystąpiliśmy na drogę sądową. To też konsultowaliśmy z mieszkańcami. Na drogę sądową jest taki przepis, który mówi, że jeżeli ktoś w sposób rażący i uporczywy wykracza przeciwko regulaminowi porządku domowego, można wystąpić na drogę sądową o nakazanie przymusowej sprzedaży lokalu. Nie ma jakichś rozwiązań pośrednich. Można oczywiście występować z powództwem o nakazanie doprowadzenia spłuczki do należytego stanu. Mijają, proszę Państwa, miesiące. Człowiek pod spodem przeżywa gehennę. On nie wie, co ma zrobić. Przychodzi do nas, a my działamy w ramach tych instrumentów, które są. No i teraz, a co dalej z tą sprawą sądową? Lipiec 2025, pozew do sądu okręgowego. Nie było nawet pierwszego posiedzenia sądu. Z racji tego, że ci ludzie też nie płacą za mieszkanie, to prędzej pewnie zlicytuje z powodu długów ten lokal. I ktoś może powiedzieć, no tak, no to coś jest w trudnej sytuacji. No ja wtedy zawsze zadaję pytanie, a co z tymi wszystkimi, którzy są wokół? Ci, którzy przychodzą do nas i doświadczają no, tego, co doświadczają, że tam po prostu i insekty się wydobywają i można robić kolejne dezynsekcje i tak w kółko i póki ci ludzie tacy są, no to niestety to tak wygląda. To jest jeden przykład tych trudnych mieszkań. Na porządku powiem, oczywiście te osoby będziemy obciążali tymi kosztami tych wszystkich zastępczych działań, Ale no to chciałem zaakcentować. To co, to za kogoś spółdzielnia naprawia spółczkę? No w tej sytuacji, ze względu na całokształt, o którym mówiłem, no nie ma innego wyjścia. Kolejna sytuacja, chyba no niektórzy zapominają, że jest grawitacja. Mieszkanie w jednym z konińskich wieżowców i co jakiś czas, świeży temat, lądują na chodniku szklane opakowania. Po alkoholu albo cały słoik z ogórkami. No nie trudno sobie wyobrazić, że coś takiego może spaść komuś na głowę, tak? No i teraz też dociera do nas informacja, oczywiście kontakt z policją. To nie jest takie proste, jak ludzie zgłaszają, że coś z któregoś okna leci, trafić do tego mieszkania, pójść do kogoś i mu powiedzieć, że to od niego coś wypada. No można się naprawdę grubo pomylić, więc też taki pracownik spółdzielni, administrator potrzebuje czasu. Fajnie, że akurat w tej konkretnej sprawie ludzie współpracują z nami i też starają się pomóc namierzyć. No to akurat już w tej chwili wiemy, że jest problem z alkoholem, osoba uzależniona od alkoholu. Prawdopodobnie to się skończy występowaniem o przymusowe leczenie. I wrócę do tej pierwszej sytuacji. I co może zrobić spółdzielnia? To samo, wystąpić na drogę sądową i czekać, a ludzie, którzy są w tym bloku, patrzą, mówią: ej, zaraz, to co wy robicie? No przecież wy na to zgłosiliście. Zgłosiliśmy. No tak, kierujemy to do organów ścigania. Policja też robi co może. O kompetencjach policji to bym tu się może nie wypowiadał, ale wiem, że to też jest też takie proste dla nich, a starają się nam pomagać. No to taki drugi przykład. Wyrzucę po prostu coś przez okno. No nazywajmy rzeczy po imieniu. No mogę kogoś w końcu zabić. I wtedy wszyscy będą przychodzić i się pytać, a co z tym zrobiono? I dlatego też jest to nagranie, żeby o takich sytuacjach mówić. Robi się, co się może, ale procedury nie są w Polsce, to z pełną odpowiedzialnością to powiem, one nie są tak skonstruowane, żeby chronić tych wszystkich, którzy są narażeni na te uciążliwości. Coś jest nie tak z tym systemem. To też i za długo trwa. Dopowiem, że takie wyroki nakazujące przymusową sprzedaż, sąd jest bardzo ostrożny, żeby taki wyrok wydać, więc ja wcale nie wiem, czy bym taki wyrok uzyskał. To jest, powiem tak, jak z kibicami. Sam jestem kibicem. Jest 100 tysięcy ludzi na stadionie, a bo kibole dymią. No nie, 99 900 osób to są normalni ludzie, którzy przyszli tak samo z naszymi mieszkańcami. Chcą mieszkać, korzystając z tego porównania do kibicowania, obejrzeć mecz. A jak się znajdzie jakaś setka czy jakiś odsetek, którzy no, robią grandę, no to idzie na wszystkich. Zdecydowana większość osób zachowuje się tak, jak należy. Tak? Niestety jest odsetek tych, którzy robią, no, tak jak powiedziałem, to jeszcze będą kolejne przykłady. I te procedury do tego zmierzają, no, nie ułatwiają w eliminowaniu takich sytuacji. Niestety, natury nie oszukamy. Coraz więcej osób niezaradnych życiowo, często i z chorobami psychicznymi. Ja tak mówię, natury nie oszukasz. I takie przykłady, no, niesamodzielne osoby, które, no, ten poziom niezaradności życiowej jest taki, że nawet nie są w stanie zadbać o utrzymanie należytej higieny własnego ciała, i taka osoba gdzieś się pojawia na klatce. To jest takie już, no, no, inna sytuacja, ale występujemy do MOPR-u. Tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że każdocześnie, kiedy występujemy o pomoc do pracowników socjalnych, oni robią co mogą. Złego słowa nie powiem. Ja też wiem, że mają ograniczone możliwości. Nie każdy chce współpracować. Taki przykład człowieka, który gotował jakieś zatęchłe mięso u siebie, śmierdziało niesamowicie w klatce schodowej, i ten człowiek, poprosiliśmy o interwencję MOPR-u, MOP się pojawił, ale człowiek odmawia pomocy. To też nie jest tak, że ten pracownik socjalny pójdzie i nagle korzystamy z tego, pracownicy socjalni współpracują z nami, ale to też nie jest takie proste. U tego człowieka wiem, że jest akurat sprawa na etapie wniosku do sądu o umieszczenie bez zgody w domu opieki społecznej. Naprawdę zdarza mi się coraz częściej, sam kilka razy uczestniczyłem, mogę przyjąć, że no raz na kwartał, średnio raz na kwartał, no jest zgłoszenie, że ktoś zmarł, na klatce to czuć, to jest przerażające. Dowiadujemy się o śmierci człowieka, bo zaczyna śmierdzieć. Coraz więcej osób starszych, którymi się też nie ma kto zająć, to już jest takie, bym powiedział, trudne mieszkala, ale nie w znaczeniu, że ten ktoś jest coś złego zrobił, tylko ta trudność jest związana właśnie też z naturą. Samotność, mieliśmy też taką właśnie sytuację, przeprowadzaliśmy polimeryzację instalacji gazowej, czyli wypełnialiśmy instalację gazu ziemnego polimerem po to, żeby było bezpiecznie. No jedno mieszkanie się nie odliczyło. Okazało się, że dlatego, że mieszkańcy też nam tutaj pomogli, głosili strażakom, pani zmarła. Przy okazji tej polimeryzacji potem się okazało, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie musiał tę osobę pochować. Potem się rodzina pojawiła, gdzieś ten kontakt był, mieszkanie im wydaliśmy, ale no to też pokazuje, że to się przekłada na takie codzienne funkcjonowanie i samotność okazuje się, że jest dosyć straszna. I jeszcze mam takie dwa wątki. Ostatnio mieliśmy No, akt agresji w jednej z administracji, bo akurat administracja osiedla Wschód jest na 5. osiedlu. Pan, który często się pojawia w tejże administracji, jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby przyszedł trzeźwy. Pracownicy, można powiedzieć, się już trochę uodpornili i wyzywaniem od takich owakich się oswoili, no ale ostatnio, że tak powiem, pan już przekroczył pewne granice, poszło jeszcze dalej, no była agresja, zamknął pan pracownicę w pokoju, całe szczęście pan kierownik gdzieś był blisko, więc też mógł dziewczynę wyswobodzić, ale no już było autentycznie blisko tego, żeby tam się coś złego stało, bo to nie tylko była agresja słowna, tylko też gdzieś tam blokowanie wyjścia. Na szczęście nie uderzył, ale już niewiele brakuje, no ta sprawa zostanie zgłoszona policji. Natomiast to pokazuje, że no dobra, ja wiem, no można nie kochać spółdzielni, tak? No ale no też jesteśmy ludźmi, chcielibyśmy swoją pracę wykonywać, a też tak mi się przypomina, kiedyś kolegę z pracy, jego kolega zapytał, to co się robi w spółdzielni, w której się nie buduje? No między innymi właśnie to, co tu teraz powiedziałem, nie? Lata się też po budynkach, szuka się różnych, nie wiem, wymienia się toalety, jak do tego może dojść? No tak jak powiedziałem, tak może do tego dojść. I na koniec, gorący apel. Proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek robi remont w mieszkaniu, no niech się zgłosi do naszych służb technicznych. I proszę nie ingerować w elementy konstrukcyjne, nie podejmować działań na zasadzie będę sobie powiększał otwór wejściowy w ścianie konstrukcyjnej i nic się nie stanie. Na razie nic się nie stało, ale 40 spraw w nadzorze budowlanym ze względu właśnie na takie sytuacje. Te budynki są tak zbudowane, że no mają te ściany konstrukcyjne. I naprawdę proszę wziąć sobie tą uwagę do serca, bo co chwila ktoś kupuje, sprzedaje, no normalne to jest, ja to rozumiem, ale jak już ktoś wykonuje ten remont, my też na to zwracamy uwagę, to bardzo proszę, żeby zgłaszać się do nas. Przykład taki najbardziej skrajny, aż trzeba powiedzieć, to jest, ktoś stwierdził, że zmieni sobie umiejscowienie aneksu kuchennego i zrobił bruzdę w stropie, strop grubość 14 cm, bruzda na 7. No i przez po skosie z jednej części, tam od tej części sanitarnej w drugą część. Tylko dlatego się to udało wykryć, bo robiąc tą bruzdę spowodował. Bruzda była robiona po to, żeby tam poprowadzić wodę i kanalizę. No i klocek wypadł, część tego stropu. Sąsiad w końcu trafił do nas, nadzór budowlany też się pojawił. Udało się to wszystko zrobić, uratować sytuację. Żadnej katastrofy budowlanej nie było. Ale no to też pokazuje, że no takie elementarne zasady przy konstrukcji budynków też trzeba przestrzegać, bo to mogło się by źle skończyć. No nie wiem, czy to jest żartobliwie, ale tak można też to śmiech przez łzy chyba bardziej. Ja tak patrzyłem na zdjęcia z tego miejsca i widziałem, że jest przewód elektryczny w tej bruździe. Ja się pytam pracowników, ale przecież tu podobno miała być woda i kanaliza. No tak, prezes, bo człowiek stwierdził, że zrobi jedną bruzdę, w której będzie i elektryka, i woda, i kanaliza, no bo nie chciał robić drugiej. Chwała mu za to, że nie chciał robić tej drugiej. Szkoda, że robił w ogóle tą pierwszą. Proszę się do nas zgłaszać, jak ktoś robi remont. Pracownicy są do dyspozycji. Naprawdę to nie jest tak, że ja zrobię tylko u siebie. To jest element większej całości i ta całość, my jesteśmy po to, żeby o to dbać. No i to jest właśnie taki kolejny przypadek trudnych mieszkań, teraz architektoniczny.
1: Mówił Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeśli macie jakiekolwiek problemy z innymi lokatorami lub w każdej innej sprawie związanej z mieszkaniami, warto zgłosić się do Spółdzielni Mieszkaniowej.
3: SK2. Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, przed nami informacje z Konina i okolic. Francuska firma EDF chce wybudować w Polsce elektrownię jądrową. W Kazimierzu Biskupim przedstawiciele firmy, rządu i lokalni samorządowcy rozmawiali m.in. o technologii stosowanej przez Francuzów. Za chwilę usłyszycie starostę konińską Katarzynę Fryzę, posła Tomasza Nowaka, Thierry Deschamps z EDF, przedstawiciela ambasady Francji, zastępcę prezydenta Konina Pawła Adamowa, Jacka Zalewskiego, przedstawiciela Departamentu Energetyki Jądrowej, Pawła Szczepankiewicza, wójta Gwierzbinka i Grzegorza Maciejewskiego, wójta Kazimierza Biskupiego.
4: Szanowni Państwo, witamy serdecznie w gminie Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim. Dziś odbyło się posiedzenie konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej właśnie w tej gminie z udziałem naszych gości, pana dyrektora i przedstawicieli firmy EDF, francuskiej firmy konsorcjum, która jest liderem w budowie elektrowni atomowych na całym świecie. świecie. Dziś spotkanie było poświęcone wpływowi potencjalnej lokalizacji tej takiej elektrowni tu, rozważanej tu w Koninie, w tym powiecie, na nasze funkcjonowanie. W spotkaniu uczestniczyliśmy dyskutując i prezentując nie tylko walory, dzisiejsze walory powiatu konińskiego, którymi są nie tylko rolnictwo, ale również turystyka i rekreacja, przy dobrze funkcjonującym od blisko 80 lat, czy ponad 80 lat w sektorze górniczo-energetycznym. Dziś stoimy przed kolejnym wyzwaniem, bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju tego powiatu, tego regionu również, to jest stworzenie nowych miejsc pracy, ale również alternatywy dla wygaszanego sektora górniczo-energetycznego w takim wydaniu konwencjonalnej energetyki. Może oddam głos naszym gościom, panu posłowi, może w pierwszej kolejności, który jest szefem Komisji Energii w parlamencie i również na bieżąco prowadzi ten projekt.
3: Szanowni Państwo, sztab atomowy Atom w Koninie działa, jak Państwo widzicie. To jest kolejna odsłona naszych działań. Pierwsza to była, jak Państwo pamiętacie, duża bardzo konferencja w Koninie. Później była wizytacja wszystkich potencjalnych inwestorów. Teraz każdy z inwestorów przyjeżdża na indywidualne, jemu dedykowane spotkanie do naszego regionu. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest EDF, wcześniej było o Candu, będzie także Westinghouse. Co bardzo ważne, nasi przyjaciele z Francji bardzo stawiają na local content, dlatego to spotkanie będzie dwudniowe. W pierwszym dniu mamy, za chwilę pojedziemy, poza tym spotkaniem, o którym pani starosta mówiła, pojedziemy zobaczyć, jak wygląda cały powiat, szczególnie w kontekście wody. My już byliśmy, żeby zobaczyć śluzę w Morzesławiu, żebyśmy widzieli, jak wygląda transport wody ze strony Warty. Byliśmy na bloku energetycznym w ZE-PAK, żeby zobaczyć z góry. Pojedziemy także do Lichenia, żeby zobaczyć z wieży bazyliki cały ciąg jezior, ale za chwilę będziemy także na zbiornikach pokopalnianych, między innymi w Kleczewie, czy zbiornik Kleczew, czy na Malcie, czy w Kozarzewku. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Dzisiaj także InPlus zaprezentował wyniki swoich badań, znane już Państwu zapewne, ale nigdy dość powtarzać. Wnioski z badań, które zostały do tej pory przeprowadzane, wskazują, że Konin jest naprawdę bardzo dobrą lokalizacją i obiektywnie, zacytuję słowa, które powiedział przedstawiciel firmy InPlus, najlepszym w Polsce Środkowej. A tymczasem, panie Dichon, zapraszam.
5: Dzień dobry Państwu. EDF z Francją pragną zostać wybrany jako partnera strategicznego dla budowy drugiej elektrowni jądrowej tutaj w Polsce. To jest dla nas duży zaszczyt być zaproszony przez Ministerstwa Energii do konkursu, który jest zorganizowany, żeby wybierać ten partner. Jesteśmy dzisiaj, żeby podkreślić, jakie są atuty naszej oferty, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o, jak pan poseł podkreślał, local content i wszystkie te atuty, które my jako operator możemy wynieść tutaj, to znaczy, że jak budować z władzy lokalnymi, jak budować elektrowni, bo to jest duże inwestycje, które ma zaangażować wszystkie. Faktycznie, jak prezentowane, nie widać minusy na razie, ale trzeba poważnie to badać na bazie danych, które będą przedstawione poprzez PGE, PJ i rządu polskiego. W sumie na końcu to rząd polski będzie decydować o lokalizacji, my będziemy zaprezentować projekty, jak budować tu w Koninie, jak budować w drugiej lokalizacji, jeżeli trzeba, i potem rząd będzie decydować. Ale dzisiaj nie widzę przeszkód, żeby czy problemy, żeby mieć projekt jądrowy tutaj w Koninie, nie? Ale jeszcze nie mam wszystkie dane, więc trzeba troszkę poczekać, aby odpowiedzieć do końca. Technologia ma, co do tego, co tłumaczyłem teraz, że jest najbardziej efektywna. To znaczy, że zużywa mniej wody, mniej produkuje, mniej odpady jądrowe na 1 MWh, które jest produkowany, i to jest, można to sprawdzić. To pierwsze. I po drugie, jesteśmy w sumie stąd, to znaczy w Europie. Wiemy, jak jesteśmy w Polsce od prawie 30 lat. Od 30 lat mamy kontrakty z firmami polskimi i współpracujemy. Czy tutaj, kiedy mieliśmy aktywy węglowe przy inwestycje, które realizowaliśmy w ciągu 20 lat, czy w sektorze jądrowym, bo ponad 80 firm z Polski pracowały z nami, żeby budować reaktory EPR w Europie i nawet na świecie, w Chinach. Więc wiemy, jak współpracować na warunkach, które są tak zwane warunkach europejskich. Dziękuję bardzo i dam głos przedstawiciel ambasady Francji, pan Hugues Interland.
6: Au nom de l'ambassadeur de France en Pologne, Étienne de Poncien, je veux remercier déjà les autorités locales pour leur accueil et pour la visite du site.
7: W imieniu ambasady Francji w Polsce i pana ambasadora, pana Étienne de Poncin, chciałbym przede wszystkim podziękować władzom lokalnym tutaj, które nas goszczą i które pokazały nam cały region.
6: Il y a un peu plus d'un an, la France et la Pologne ont signé un accord, le traité de Nancy, qui était accompagné d'un plan de coopération sur le nucléaire civil.
7: Niecały rok temu Polska podpisała z Francją traktat w Nancy, w którym mowa była również o energetyce jądrowej cywilnej.
6: L'enjeu maintenant est donc de faire vivre ce plan de coopération, et le projet présenté par EDF est soutenu totalement par l'ambassade de France ici en Pologne et par les autorités françaises plus généralement.
7: I chodzi teraz o to, żeby te postanowienia tego traktatu wprowadzić w życie. I tutaj projekt EDF jest jak najbardziej wspierany zarówno przez ambasadę Francji w Polsce, jak i władze francuskie.
6: L'implication des autorités locales, l'implication de tous les industriels polonais est évidemment un souci permanent pour tous les projets qui sont menés par les industriels français et par EDF en particulier. Et donc l'ambassade apporte son soutien ici en Pologne.
7: Zaangażowanie zarówno władz lokalnych, samorządowych, jak i zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw jest dla nas zawsze bardzo cennym wkładem i z tego względu również ambasada bardzo wspiera ten projekt.
8: Zalewski Jacek, główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej. Rzeczywiście, szanowni państwo, w poprzednim tygodniu doszło do aktualizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej, na którym nastąpiła pewna, nazwijmy to, ewolucja, a nie rewolucja. Jeżeli chodzi o program jądrowy, rzeczywiście dwie elektrownie jądrowe w Polsce. Prowadzimy w tym momencie dialog konkurencyjny, jeżeli chodzi o dostawcę technologii do drugiej elektrowni jądrowej, jak i jej ostateczną lokalizację. W tego typu sprawach pośpiech nie jest wskazany, także zbieramy wszystkie agregujemy dane i informacje na tematy właśnie takie, które z perspektywy programu są istotne. Jutro będę miał przyjemność zaprezentowania założeń udziału polskich firm, polskiego przemysłu w projektach jądrowych, jak i założenia całego programu. Jeżeli chodzi o pierwszy projekt jądrowy na Pomorzu, no to prowadzone są w tym momencie negocjacje umowy EPC, kontraktu pod klucz. Dziękuję za uwagę.
9: Szanowni Państwo, EDF dzisiaj w rozmowach przekonywał i jest przekonany o tym, że ma najlepszą technologię do wybudowania drugiej elektrowni jądrowej w Polsce i najbardziej efektywną. My z kolei jesteśmy przekonani, że mamy najlepszą lokalizację do budowy tej elektrowni. Dlatego myślę, że to spotkanie dzisiejsze w powiecie konińskim i jutrzejsze w Koninie to jest dobre miejsce z dwoma odpowiednimi partnerami i cieszymy się bardzo, że mamy możliwość współpracy i rozmowy z EDF-em. Dziękuję.
10: Szanowni Państwo, konwent wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej popiera w sposób zdecydowany lokalizację elektrowni jądrowej w naszym regionie. Jesteśmy wsłuchani w oferty tych poszczególnych firm i mam nadzieję, że te wszystkie plany się ziszczą i ta lokalizacja zostanie w Koninie wybrana i będzie tutaj budowana elektrownia jądrowa.
2: Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są zaangażowani w to, żeby elektrownia atomowa powstała na terenie Konina. Jak wiemy, obejmie też część gminy Kazimierz Biskupi, z czego się cieszy, by będzie to bardzo duży bodziec gospodarczy, nie tylko dla samego miasta Konina, ale także dla powiatu konińskiego. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w to zadanie inwestycyjne potężne, które będzie trwało ponad 10 lat. Ja wierzę w to, my wszyscy powinniśmy wierzyć, że to się uda, bo to musi się udać. Panie pośle, panie starosto, zaproszeni goście według poszczególnej prezencji. Bardzo dziękuję, że ten konwent wójtów i burmistrzów odbył się w Kazimierzu Biskupim, w gminie Kazimierz Biskupi. Bardzo dziękuję Państwu.
3: No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że decyzja co do wyboru technologii, partnera technologicznego zapadnie w 2027 roku. Spodziewam się, że będzie to pierwsze półrocze 2027 roku, ale to ja się tak spodziewam i będę też na komisjach dopytywał o to, ażeby to stało się rzeczywiście w 2027 roku. Westinghouse będzie kolejnym elementem na budowy tej naszej, że tak powiem, oglądu naszego rejonu, ale także po tych działaniach będziemy chcieli podjąć kolejną ofensywę polegającą też na warszawskich prezentacjach oferty konińskiej. Ja myślę, że, ale to jest moje zdanie i to jest trochę chciejstwo może poselskie, ale to lato rzeczywiście dało chyba karty w nasze ręce. Znaczy to lato pokazało, że woda jest tu kluczowa i kłopoty, które są spowodowane brakiem wody, w tym roku odbiły się znacząco na ocenie sytuacji. EDF, jak słyszymy, ma system, który pozwala nawet w krytycznym momencie przez 10 dni pracować niezależnie w momencie, w którym byłby kryzys wodny, a my z kolei dzisiaj zaprezentowaliśmy po raz kolejny, że mamy 3 stopnie zabezpieczenia wody w najgorszym momencie. Znaczy mamy po pierwsze ciąg jezior, po drugie mamy dodatkowo odkrywki zalane wodą, co powoduje, że tu jest około 300 ponad dzisiaj milionów metrów sześciennych w odkrywkach, 80 milionów w jeziorach, plus zabezpieczenie w Jeziorsku i w ciągu Warty, to jest 1 miliard metrów sześciennych wody i to zdecydowanie pokazuje, że my się takiego lata jak to lato i być może gorsze nie boimy.
11: Ja odpowiem jako pracownik Departamentu Energii Jądrowej, zgodnie jakby z programem Polskiej Energetyki Jądrowej, jeżeli chodzi o wybór przy tym postępowaniu konkurencyjnym, to parę takich najważniejszych elementów ze strony rządowej to jest między innymi finansowanie projektu, to jest udział lokalnego przemysłu, mam na myśli lokalny, jak i polski, możliwości transferu technologii, czyli wszystko to, co zostało zapisane w programie energetyki jądrowej. Jesteśmy cały czas w trakcie spotkań z oferentami jako ministerstwo, jako Departament Energii Jądrowej, żeby w pewnym sensie zebrać wszystkie niezbędne dane, by przekazać je do późniejszej decyzji wraz jakby z naszymi adnotacjami jako departamentu.
1: Główne niewiadome w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej to kto i gdzie postawi elektrownię. Oprócz francuskiej EDF, także Amerykanie z Westinghouse i Kanadyjczycy Scandu, te trzy firmy walczą o kontrakt na budowę drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Decyzja ma zapaść w przyszłym roku. Ubywa wody w Jeziorze Wilczyńskim niemal metr w ciągu ostatniego roku, a od 2009 to aż 7 metrów. Sytuację miał poprawić projekt przerzutu wody z kanału Warta-Gopło dalej przez zbiornik Kazimierz Północ, Jóźwin 2B aż do Wilczyna. Jednak projekt stoi w miejscu, powiedział nam wójt gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński.
12: Woda opada i powiem, ponieważ mamy pomosty pływające, przesunęliśmy tym roku do lustra wody o prawie 8 metrów. Czyli to bardzo świadczy o tym, że ta woda opada i ona opadła blisko 85-90 cm, powiedzmy metr. Czyli już na lustrze wody na Jeziorze Wilczyńskim tracimy około 7 metrów od stanu, który był tak w latach jeszcze 2009, można powiedzieć. Także martwi nas to, bo stoimy w miejscu z projektem, który planowaliśmy, czyli przerzut wód z Jeziora Gosławskiego, czyli z kanału Warta-Gopło do zbiornika Kazimierz Północ, czyli w gminie Kleczew do Jabłonki. Stamtąd miało się przelewowo woda przelewać do zbiornika Jóźwin 2B, czyli na terenie gminy Kleczew i gminy Wilczyn. To spowodowałoby szybszy wzrost wody i automatycznie, gdyby się podniósł poziom wody do ileś tam, nie pamiętam w tej chwili, metrów nad poziomem morza, a powinno być to około 94 metrów nad poziomem, wtedy by to byłby taki już ostateczny, końcowy bilans, ale gdyby nam ten projekt wyszedł, co mówiłem o tej przerzucie, to Jezioro Wilczyńskie w przeciągu 8 lat podniosłoby się około 2 metrów. To było bardzo dużo, bo ponieważ w tej chwili robi się zagłada pięknego jeziora. Jezioro zaczyna tracić na jakości wody, czyli mamy jeszcze w niektórych odcinkach, bo jezioro nam się podzieliło na 4 części. W niektórych miejscach mamy jeszcze pierwszą klasę czystości, w niektórych jest druga klasa czystości, ale ta druga klasa świadczy o dobrej przejrzystości. Zresztą w naszym jeziorze są sielawy, a sielawa niestety nie będzie w brudnej wodzie, tylko krystalicznie czystej. I my, i jak jezioro Tręby, słyniemy z tej jakości wody i to jest plus dla nas, ale martwimy się, że ta woda ciągle opada.
13: No właśnie wspomniał pan, panie wójcie, o tym, że ten projekt miał wyjść, ale co się dzieje? Dlaczego? Co blokuje ten projekt?
12: Po prostu nie mamy decyzji środowiskowej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska miał, takie były założenia i takie obietnice, że będziemy mieli decyzję w sierpniu. Natomiast teraz mamy, że ze względu na trudny charakter sprawy w październiku, koniec października, więc to się niepotrzebnie przedłuża moim zdaniem i powinna być podjęta decyzja albo tak, ponieważ jest spięcie finansowe, zarówno z pieniędzy zewnętrznych, czyli unijnych, pieniędzy, samorządy również zabezpieczyły pieniądze, kopalnia zabezpieczyła pieniądze, więc spięcie finansowe byłoby. Kwestia tylko biurokracji, żeby to wszystko pasowało. Mamy spotkania, zawiązaliśmy komitet, mam przyjemność bycia w tym komitecie z ramienia Stowarzyszenia Pobliskiego Parku Krajobrazowego, którego jestem wiceprezesem i uczestniczy również wójt jako gid w tych spotkaniach, czy burmistrz Bitkowa Krzysztof Szyszorek. Staramy się, ale my jesteśmy tylko malutkim paluszkiem na całej dłoni w tej machinie. Jeżeli nam nie pomoże góra, no to chyba zostanie to tak jak jest i wtedy będziemy walczyć o tą wodę w inny sposób. Jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno nie pozwolimy zabierać wód gruntowych do wypełniania zbiornika pokopalnianego, bo w tej chwili chodzą pompy pompują wodę gruntową, która jest w cyklu takim zamkniętym, zasila zbiornik Jóźwin 2B. Prostym przykładem dla mnie to jest tak, ponieważ tereny tutaj Ślesin, Puszcza Biniszewska, to są tereny, które są niżej położone od od moich terenów, moich jezior i z tych jezior, jak gdyby z tych wód gruntowych, woda, jeżeli jest odpompowywana niżej, to ona przedostaje się dalej. Najlepszym przykładem, ja uważam, to jest bardzo wysoki, niespotykany poziom wód Puszczy Biniszewskiej. Możemy jechać do Konina, możemy obserwować w Kazimierza, ile się potworzyło jeziorek, jakie są one pełne, te jeziora. To nie jest nic innego, to jest woda, która z góry spływa, czyli ściągana jest do wypełniania zbiorników pokopalnianych, ale jednocześnie w ten sposób wody dostaje gruntowe w Binisze, a my cierpimy na to. Wody Polskie, gdzie mają dbać o zasoby wodne, tak? Uważaliśmy, że jeżeli będzie ten zbiornik dopełniony, stanie się to zbiornikiem retencyjnym, który, gdy tak zwana retencja, no bo ja nie mogę zrozumieć, że jedno, jeżeli jest rzeki w warcie, tak jak teraz jest niski poziom, to nikt nie będzie pompował do zbiorników pokopalnianych, bo jest niski poziom, musi być żeglowność, musi kanał Ślesiński być żeglowny i to my to doskonale rozumiemy, ale trafiają się okresy, gdzie jest nadmiar wody w zbiorniku Jeziorsko, nadmiar wody jest, która spływa i w warcie, i ona jest rzucana do Gopła. Obecnie jest niski poziom, pompy wchodzą, pompują, jest to nawet zastraszająco niski poziom wody w warcie, ale ta woda, idąc do Gopła, jest skierowana bezpośrednio, gdzie słodka woda, która mogłaby zasilać nasze jeziora, nasze grunty rolnicze, Wielkopolska stepowieje, a my rzucamy ją do Bałtyku poprzez Gopło. Dla mnie niezrozumiały temat i nie wiem, Ministerstwo Ochrony Środowiska, to jest środowisko. Wody Polskie to jest zadbać o wody. Mówi się dużo o tym, a zostawia się nas jako samorządy w sytuacji trudnej. Powinniśmy usiąść, siadamy często, ale znaleźć wspólny kompromis na to, na co oczekujemy. My ciągle jesteśmy zwodzeni, jak nie przez jedną grupę, drugą, trzecią. Ja mieszkańcom ogłosiłem sukces. W tej chwili już nie chcę podać nawet małego palca, gdzie wcześniej mówiłem, oddaję całą dłoń za to, że ten sukces się uda. Nie udaje się i nie wiem w tej chwili, jestem 16 lat włodarzem gminy, ale tego zrozumienia nie mogę zrozumieć. Ale nie poddajemy się, staramy bynajmniej pracować nad tym tematem. Jeśli do tego nie dojdzie, musimy wykorzystywać media, nie tylko tak jak tutaj państwo, ale już ogólnopolskie, bo to jest nie do pomyślenia, żeby mieć spięcie finansowe. Pieniądze bezpośrednio były dedykowane na ten cel, ponad 30 milionów złotych z Unii Europejskiej. No i jeżeli to zadanie nie będzie wykonane już wkrótce, to już czujemy oddech, będziemy musieli te pieniądze z powrotem oddać, czyli już nigdy nie zrobimy tego, co jest zaplanowane. Są zrobione decyzje, tak jak powiedziałem, wszystkie środowiskowe rzeczy, które od nas żądano. Wykonała kopalnia, zrobiła kopalnia, zapłaciła już na miliony złotych, się w tej chwili przelicza te ekspertyzy środowiskowe, ekspertyzy wszystko, ptaszków, zwierzątek żyjących, bagiennych, wszystko jest to zrobione, więc nie wiem, dlaczego nie dostajemy decyzji. Ja rozumiem, że chodzi o Wartę, o jeziora, które żeby Warta po prostu była rzeką żeglowną, no ale to ja mówię, każdy mądry, zdroworozsądkowo myślący nigdy nie weźmie tej wody z Warty, żeby zasilać przy niskim poziomie Warty.
1: Jak słyszeliśmy, do października przedłużony został termin na wydanie decyzji środowiskowej w tej sprawie. Do tematu będziemy wracać. Radni powiatu kolskiego sprzeciwiają się wobec projektu składowania odpadów niebezpiecznych w kopalni soli w Kłodawie.
14: Stanowisko nasze odczyta wiceprzewodniczący pan Marek Świątek. Bardzo proszę.
15: Stanowisko Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 września 2026 roku w sprawie planów podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach kopalni soli Kłodawa S.A. Rada Powiatu Kolskiego, reprezentując wspólnotę samorządową Powiatu Kolskiego, z niepokojem odnosi się do planów wykorzystania podziemnych wyrobisk kopalni soli Kłodawa S.A. do składowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Rada nie popiera tego kierunku działalności i wyraża sprzeciw wobec realizacji przedsięwzięcia w zakresie obejmującym podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach czynnej kopalni soli Kłodawa S.A. Kopalnia soli Kłodawa nie jest dla naszego regionu wyłącznie przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą. Jest miejscem wielopokoleniowej pracy górników, jednym z ważniejszych zakładów pracy w tej części Wielkopolski oraz istotnym elementem historii i tożsamości Kłodawy i powiatu kolskiego. Jest również miejscem eksploatacji nieodnagalnego złoża soli kamiennej o istotnym znaczeniu gospodarczym. W 2025 roku ze złoża Kłodawa 1 wydobyto 532 tysiące ton soli, co stanowiło około 19,5% krajowego wydobycia soli. Rada Powiatu Kolskiego postrzega kopalnię i eksploatowane przez nie złoże jako dobro narodowe. Ważny element polskiego dziedzictwa przemysłowego, zasób surowcowy państwa oraz jeden z fundamentów gospodarczych naszego regionu. Rada przyjmuje do wiadomości argument zarządu kopalni, że przyszłość przedsiębiorstwa wymaga poszukiwania nowych źródeł przychodów, dążenie do zapewnienia stabilności ekonomicznej kopalni, utrzymania miejsc pracy i stworzenia warunków dalszego rozwoju jest zrozumiałe. Nie oznacza to jednak, że każdy kierunek dywersyfikacji działalności powinien zostać zaakceptowany. Rozwój przedsiębiorstwa nie powinien wiązać się ze zwiększeniem długoterminowego ryzyka dla złoża soli, środowiska, wód podziemnych, gór otworu, możliwości dalszej eksploatacji ani bezpieczeństwa mieszkańców. Sama możliwość prawna i techniczna prowadzenia określonej działalności nie przesądza jeszcze o tym, że powinna ona być prowadzona właśnie w tym miejscu. W ocenie Rady Powiatu Kolskiego czynna kopalnia soli eksploatująca złoże o tak istotnym znaczeniu nie powinna jednocześnie stawać się miejscem podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych. Korzyści ekonomiczne mogą mieć znaczenie dla bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, jednak złoże soli jest zasobem nieodnawialnym. Decyzje dotyczące sposobu wykorzystania podziemnych wyrobisk powinny zatem uwzględniać nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również ich możliwe długoterminowe skutki dla kopalni i jej podstawowej działalności. Rada Powiatu Kolskiego odnotowuje decyzję zarządu kopalni o wstrzymaniu dalszych działań zmierzających do realizacji projektu oraz zapowiedź poddaną jego złożenia zewnętrznej ocenie Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Opinie i ekspertyzy naukowe mogą mieć istotne znaczenie dla dalszej oceny przedsięwzięcia. Nie zastępuje jednak wymaganych prawem procedur administracyjnych, ocen, opinii i uzgodnień właściwych organów, ani udziału społeczeństwa. Samo wstrzymanie dalszych działań nie oznacza także definitywnego wycofania projektu. W przypadku przedsiębiorstwa, którego skutki mogą mieć charakter wieloletni, szczególnego znaczenia nabierają zasada przezorności oraz odpowiedzialność za stan środowiska i zasobów naturalnych w przyszłości. Rada nie przesądza, że realizacja projektu doprowadziłaby do szkody. Ocena taka wymaga badań, analiz i przeprowadzania właściwych postępowań. Nie można jednak pomijać pytań dotyczących możliwego długoterminowego oddziaływania przedsięwzięcia na złoże, środowisko i przyszłość samej kopalni. Ochrona wymaga także renoma kopalni Kłodawa i pochodzącej z niej soli, budowana oraz przez dziesięciolecia i mająca realne znaczenie gospodarcze i społeczne. Rada Powiatu Kolskiego opowiada się za kopalnią silną ekonomicznie, nowoczesną, konkurencyjną i zapewniającą miejsce pracy kolejnym pokoleniom mieszkańców. Sprzeciw wobec podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych nie oznacza sprzeciwu wobec rozwoju kopalni. Wynika z przekonania o jej szczególnym znaczeniu dla regionu oraz odpowiedzialności za jej przyszłość. Zdaniem Rady należy poszukiwać innych kierunków dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa, które nie będą to łączyły podstawowej działalności wydobywczej i eksploatacji cennego złoża soli z podziemnym składowaniem odpadów niebezpiecznych. Dlatego Rada Powiatu Kolskiego jednoznacznie nie popiera realizacji projektu w zakresie obejmującym podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach kopalni soli Kłodawa S.A. Kierunki działalności przedsiębiorstwa mogą się zmienić, a źródła jego przychodów mogą być rozwijane na wiele sposobów. Nieodnawialnego złoża soli nie można jednak odtworzyć. Rada Powiatu Kolskiego popiera rozwój kopalni soli Kłodawa jako nowoczesnego, bezpiecznego i silnego zakładu wydobywczego. Nie popiera natomiast wykorzystania jej podziemnych wyrobisk do składowania odpadów niebezpiecznych.
1: Większością głosów radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. Magazyn lokalny. Arleta Janiak, przed nami kolejna część informacji z naszego regionu. Zaczynamy. Data Center, centrum danych dla sztucznej inteligencji, które miałoby powstać na terenach inwestycyjnych w Koninie, coraz bliżej realizacji. Na jakim etapie jest ta inwestycja? O tym opowie zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
16: Jest to inwestycja, którą można powiedzieć sami sobie przygotowaliśmy, bo projekt przygotowała firma lokalna z Konina. Realizowała go blisko 3 lata. Jest on przewidziany na 4 etapy. Pierwszy etap w zasadzie jest już gotowy do budowy, bo uzyskał decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę i trwa proces komercjalizacji tego projektu, czyli krótko mówiąc trwają negocjacje odnośnie sprzedaży projektu. Inwestor, który to kupi, niezwłocznie będzie mógł przystąpić do budowy. Jest to dosyć szybki termin, bo sam inwestor chce oddać tą inwestycję dla swojego klienta już w pierwszej połowie 2028 roku. Negocjacje toczą się zarówno pomiędzy deweloperem, który przygotował projekt, czyli tym naszym lokalnym, inwestorem, który wybuduje ten obiekt i między inwestorem a klientem, który potem będzie korzystał. Może być jeden klient albo kilku. Ci klienci też się potem mogą zmieniać, bo będzie to obiekt, który będzie trochę funkcjonował jak supermarket, to znaczy jest właściciel data center, natomiast poszczególne firmy będą mogły tam wkładać swoje

Jest ta przewaga Konina, że Konin jest teraz obiektem zainteresowania takich dużych graczy, bo tutaj ten projekt został wcześniej przygotowany. I to jest 3 miliardy euro tylko za pierwszy etap, który jest dzisiaj gotowy. Tych etapów będzie 4 i każdy z nich będzie tyle kosztował. No, dla nas to jest ogromna szansa, bo przy takich wartościach liczymy na bardzo duży podatek od nieruchomości. Nie chcę mówić, ile to będzie, ale na pewno będzie to coś, co bardzo mocno zasiliłoby budżet miasta. I to jest na pewno nasza największa motywacja, że chcemy to realizować. Myślę, że tutaj wyprzedzi zdecydowanie te największe zakłady. To jest też obiekt, który będzie pochłaniał 2% energii, którą dzisiaj pochłania cały kraj. Czyli będzie potężna ilość energii potrzebna do tego obiektu. Będzie to infrastruktura, która będzie miała za zadanie ćwiczyć modele dotyczące sztucznej inteligencji. No, na pewno też wizerunkowo bardzo nam to się podoba, ponieważ Konin stanie się taką tak naprawdę stolicą sztucznej inteligencji w Polsce i też w Europie Wschodniej. No, to jest projekt, który gdzieś jest, o którym jest głośno. Ostatnio też podpisaliśmy list intencyjny z Energą Obrót. Jest to operator na terenie naszego kraju, który ma najwięcej zielonej energii i to właśnie Energa będzie dostarczać ten prąd. No i liczymy też, że tego typu obiekt może nam też w dyskusji na temat elektrowni jądrowej, ponieważ elektrownia jądrowa, która byłaby realizowana, ona w znacznej większości pewnie będzie realizowana już przez firmy prywatne, czyli zdecydowana większość środków będzie pochodzić z firm prywatnych, w związku z czym potencjalni partnerzy czy inwestorzy, którzy taką elektrownię by budowali w Koninie, będą zainteresowani też czymś energochłonnym i na pewno data center jest energochłonne, które będzie mogło pożerać tą ilość ogromnej energii z elektrowni jądrowej. Co ważne, bo to też ludzie się często o to pytają, data center został tak zaprojektowany, że nie będzie w ogóle używać wody do chłodzenia. Tam będzie system zamknięty do chłodzenia, więc są oczywiście obiekty na świecie, które mają starszą generację i one używają dużo wody i to jest problem. U nas to będzie neutralne z tego punktu widzenia i było to dla nas ważne, bo ta gospodarka wodna jest rzeczywiście coraz bardziej dzisiaj tematem gorącym. Tym bardziej, że rzeczywiście jak chcemy mieć tą elektrownię jądrową, to musimy te zasoby wodne chociażby zatrzymać na potrzeby tamtej inwestycji. Hałas to był temat najważniejszy, bo w ogóle teraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w ogóle jest akustykiem, czyli wszystkie inwestycje, które procedujemy w ramach decyzji środowiskowej są bardzo mocno pilnowane przez niego, nawet z punktu widzenia hałasu. Samo data center nie jest obiektem, który generuje hałas. Ma on taki system zabezpieczenia w postaci agregatów. Jeżeli by na przykład zawiodły wszystkie inne źródła energii, a jest ich kilka, no to też system nie może się wyłączyć, no bo te wszystkie modele, które tam będą rozwijane, po prostu by zginęły, więc wtedy rzeczywiście na kilka godzin został zamontowany potężny system agregatów. Podejrzewam, że on w momencie włączenia się mógłby hałasować, natomiast założenie jest takie, że on nigdy nie będzie używany, on jest już takim ostatnim bezpiecznikiem. Ta inwestycja jest zlokalizowana przy ulicy Brunatnej, ona też nie będzie generowała w trakcie funkcjonowania dużego ruchu, jest ona zlokalizowana bezpośrednio obok przyszłej 25. Na pewno w trakcie budowy będzie bardzo dużo ludzi na budowie. Myślę, że to będzie porównywalne tutaj do tej inwestycji, którą mamy dzisiaj JS Energy, czyli Chińczyków. Będzie też bardzo dużo materiałów. Mamy też wpływ na to, żeby już teraz negocjować z przyszłym generalnym wykonawcą i staramy się zapewnić ten local content, czyli staramy się, aby jak najwięcej firm tutaj z naszego regionu mogło być podwykonawcą. Bo chociażby mamy taką firmę jak Elektrobudowa, która produkuje świetne urządzenia na cały świat i na pewno będzie zaangażowana w ten proces. Tam będzie dużo prac ziemnych, będą prefabrykaty, będą urządzenia energetyczne.
Mamy na terenie Konina bardzo dużo firm, które świadczą tego typu usługi i liczymy, że to one w znacznej mierze będą miały to zamówienie. Tak naprawdę pierwsze prace, które się niedługo rozpoczną, to będzie budowa takiego dużego przyłącza energetycznego, za pomocą którego Energa poda prąd do tej infrastruktury. Ja myślę, że to będzie maksymalnie kilkadziesiąt osób, które będą to obsługiwać, natomiast inwestor

0: deklaruje, że byłby zainteresowany budową wokół tego data center też takich centrów edukacyjnych, bo chciałby rozwijać, szczególnie tutaj w Koninie, także przy współpracy z uczelniami naszymi, zarówno tymi ponadpodstawowymi, ale też z Akademią Nauk Stosowanych, kierunki w zakresie AI. Ja myślę, że to może być bardzo ciekawa propozycja też dla młodych ludzi. To na pewno się dzieje już i bez tego, bo myślę, że nawet jakby tego data center tu nie było, to dzisiaj to widzimy. My też nawet w urzędzie, które jest taką strukturą często bardziej zastaną niż prywatne firmy, my też wdrażamy agentów, którzy procedują pewne rzeczy, których urzędnicy na przykład musieliby poświęcić bardzo dużo czasu, i mamy kilka takich agentów już wdrożonych w Urzędzie Miasta, w takich wydziałach też gospodarczych między innymi, dzięki czemu możemy szybciej odpowiadać na pisma, analizować pewne rzeczy, czy nawet mapować w ogóle pewne rzeczy dotyczące planów miejscowych, pozwoleń na budowę, więc to się sprawdza, urzędnikom to się podoba. I myślę, że dzisiaj jest coraz bardziej powszechne to, że w firmach wdraża się sztuczną inteligencję, która oczywiście budzi obawy w wielu aspektach. Ja sam się zastanawiam, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Natomiast też założeniem nie jest, aby zastąpiła ona ludzi w pracy, tylko żeby była takim narzędziem pomocniczym. Dzisiaj na pewno i tak wszystko trzeba sprawdzić po takim agencie, no bo to jest jednak maszyna, która nie jest jeszcze na tyle doskonała, żeby nie popełniać błędów. My mamy potencjał do tego, żeby zrealizować więcej tego typu obiektów niż te cztery etapy. Mamy kilka takich nieruchomości i myślę, że byłoby to dobre dla Konina, bo po pierwsze mamy mnóstwo energii. Tutaj nie jesteśmy takim miejscem, gdzie tej energii by zabrakło. Przy tego typu projektach nowoczesnych, tak jak mówię, system chłodzenia jest neutralny, więc im więcej tego typu obiektów by powstało, tym dochód miasta byłby z tego tytułu większy. Także na pewno jest do tego perspektywa. Na pewno też jest tak, że sami to wiemy, że to okienko na budowę tego typu obiektów, ono nie będzie długo trwało, bo ten rynek w pewnym momencie się nasyci. Potrwa to pewnie kilka lat i widzimy to po tych inwestorach, że oni też mają konkretne deadline'y od swoich klientów, więc kto skorzysta przez te kilka lat i doprowadzi do tego, że na terenie danego miasta wybuduje się takie data center, no to na pewno zostanie to już na zawsze i będzie taki obiekt przynosił podatki. Te obiekty muszą być mniej więcej równomiernie rozmieszczone, bo bardzo istotne znaczenie ma tak zwana latencja, czyli czas, w jakim płynie wnioskowanie do sztucznej inteligencji. Odległość ma bardzo duże znaczenie, bo tam każda mikrosekunda się liczy, więc to też nie jest tak, że w jednym miejscu możemy narobić tych obiektów dużo. Natomiast musi być to równomiernie rozmieszczone, szczególnie te elementy, które już, w których ta sztuczna inteligencja będzie miała za zadanie już odpowiadać na wnioskowanie ludzi, bo są zarówno data center, które będzie do trenowania modeli, tak jak u nas, albo są też takie data center, które już bezpośrednio odpowiadają na wnioskowanie ludzi i tam muszą być one równomiernie w miarę rozmieszczone. Liczymy na to, że to będzie głównie podatek od budowli. Podatek od budowli to jest 2% od wartości budowli. No to jeżeli sobie przeliczymy nawet ten pierwszy etap, czyli 3 miliardy euro, i załóżmy, że nawet 1/3, tylko już tak pesymistycznie, 1/3 to będą budowle, no to można sobie policzyć wpływ z tego podatku. To jest 2% od wartości budowli i no to są potężne pieniądze.
1: Przypomnijmy, data center to jedna z największych tego typu inwestycji w Europie. Zgodnie z projektem budowa obejmuje kampus posiadający 4 główne budynki serwerowe oraz zaplecze biurowo-logistyczne, a także obiekty kubatury, infrastrukturę techniczną oraz zaawansowane systemy zasilania awaryjnego, w tym 12 podziemnych zbiorników paliwa. Trwa zgłaszanie kandydatów do konkursu na wolontariusza roku. Do wyboru są dwie kategorie: najlepszy wolontariusz organizacji i najlepszy młody wolontariusz. O konkursie opowie więcej Urszula Łącka z Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2: Konkurs Wolontariusz Roku organizowany jest już kolejny raz i ideą konkursu główną taką jest właśnie docenienie osób pracujących czy działających na rzecz innych ludzi, instytucji podejmujących inicjatywy czy działania tutaj w naszym regionie, bo dotyczy konińskich organizacji pozarządowych i osób w nich działających. Tych organizacji jest bardzo dużo, bo około 300. Trudno może tak podać konkretną liczbę, bo to też czasami część organizacji przestaje działać, powstają nowe, rejestrują się, więc, ale tak w około tej liczby oscylujemy, więc jest tych osób zaangażowanych społecznie na pewno bardzo dużo. Bez takich osób no, trudno sobie wyobrazić działalność organizacji pozarządowych. Opierają się one właśnie o no, stowarzyszenia, o pracę swoich członków i ta praca członków stowarzyszeń no, rzadko bywała jakoś tam wynagradzana. Mogą być oczywiście jakieś tam gratyfikacje, ale najczęściej jest to praca właśnie społeczna, bezinteresowna, bez wynagrodzenia. I dlatego też no, taka idea, żeby zauważyć te osoby, docenić ich wysiłek, podziękować im za podejmowane tutaj działania i ten poświęcony czas. Konkurs jest pomyślany tak, żeby docenić no, jak największą liczbę osób, stąd każda organizacja pozarządowa, która zechce zgłosić, może zgłosić do 3 kandydatów w kategorii właśnie wolontariusz mojej organizacji lub też młody wolontariusz, bo to też taka kategoria jest i tutaj mogą zgłaszać kandydatów szkoły i placówki oświatowe. No, młody wolontariusz to jest skierowany do szkoły, czyli to jest osoba, która się uczy. Tak, to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, no w tym szkoły specjalne. Także to jest taka kategoria wiekowa, czyli od 7 powiedzmy do 19, no nawet 20 lat, no bo jeżeli szkoły ponadpodstawowe, no to czasami są to osoby, które kończą szkołę w wieku gdzieś tam 20 lat. Wiek 16 lat to jest związany ze zgłoszeniem kandydata, czyli jeżeli jest to osoba poniżej 16 roku życia, to zgłoszenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny. Ale oczywiście zgoda kandydata jak gdyby i tutaj wytypowanie przez placówkę szkołę, która zgłasza tę osobę. Kandydatury, zgłoszenia na załączonych formularzach, które są dostępne na Facebooku, na profilu w Centrum Organizacji Pozarządowych Konińskiej Rady, na stronie miasta Konina. Tam są dostępne formularze, regulamin i wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do Biura Centrum Organizacji Pozarządowych w Starym Koninie na ulicy 3 Maja lub wysłać pocztą. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to jest 5 grudnia, ustanowiony przez ANZ. My, no, ponieważ w tym roku wypada to w sobotę, więc przełożyliśmy na taki dzień roboczy, nazwijmy to dlatego stąd piątek, 4 grudnia, po południu Konińskie Centrum Kultury, mała scena przy ulicy Przemysłowej, tam odbędzie się gala. Będzie też obecność na pewno osób pana prezydenta, czy osób, które docenią jakby zaangażowanie wolontariuszy i też no, wspólna potem zabawa na pewno podczas tej uroczystości, więc chodzi o to też, żeby się poznać, zintegrować, porozmawiać o wspólnych pomysłach, może czasami, może gdzieś tam załączy nam się jakiś pomysł na wspólne działanie. Zapraszamy bardzo serdecznie do zgłaszania tych kandydatur i to, co ważne, to nie trzeba się bać jakby tutaj, no bo tam wiadomo, że trzeba opisać w pewien sposób tę działalność tej osoby. To może być wymienione od myślników, to nie musi być opis taki, są tam pytania też w formularzu takie pomocnicze, które ułatwią jak gdyby udzielenie też odpowiedzi, więc tutaj naprawdę naprawdę zachęcamy, no i zapraszamy potem na galę 4 grudnia. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest takim ciałem doradczym, nazwijmy to, przy prezydencie miasta Konina. Nasza rola to jest wyrażanie opinii, głosu środowiska organizacji pozarządowych tam, gdzie no, trzeba gdzieś zaopiniować, czy wystąpić z jakimś wnioskiem, no tak jakby chociażby w tym roku wystąpiliśmy do Rady Miasta Konina czy do pana prezydenta, a pan prezydent mam nadzieję, że uwzględnił w budżecie na rok 2027 zwiększenie środków na projekty, tak zwane małe granty oraz na regranting, ponieważ no, ustawa też o pożytku publicznym została zmieniona i zwiększona została pula środków w tym zakresie, więc wystąpiliśmy też o zwiększenie tych środków w budżecie miasta, żeby można było te większe pieniążki przyznawać organizacjom. Bo to są pieniądze na działania organizacji tu w naszym mieście dla naszych mieszkańców, które no, pozwalają rozwijać różne inicjatywy. A widać to chociażby po tym, co się dzieje w różnych dzielnicach miasta, wśród różnych grup, czy młodzieżowych, czy senioralnych. Naprawdę jest bardzo, bardzo wiele takich działań. Trudno, bo może rozmawiać z każdą organizacją. Będziemy starali się docierać do jak największej liczby. Mieliśmy już takie spotkanie zainicjowane w maju, gdzie zaprosiliśmy organizacje do współpracy i no, kilkanaście organizacji odpowiedziało na nasze zaproszenie i chcemy takie spotkania sieciujące no przynajmniej 2 razy w roku organizować po to, żebyśmy właśnie lepiej się poznawali. To nie chodzi tylko o samą Radę, ale też o to, żeby organizacje między sobą miały tę możliwość spotkania się, wymienienia doświadczeń, pokazania co robią, a być może właśnie podjęcia wspólnych inicjatyw, bo im czasami jest nas więcej przy organizowaniu czegoś, tym jest no, łatwiej te działania realizować. Jeżeli będzie bardzo dużo wniosków, no to wtedy no, podział na więcej organizacji, mniej może środków jest dostaną, ale jak gdyby możemy się, spotykając się, możemy na przykład ustalić, że podejmiemy wspólnie jakieś działania, bo ono jest podobne i możemy zrobić wspólne działanie dla członków kilku na przykład organizacji. Jest to możliwe, jeżeli te organizacje zechcą współdziałać albo też zapraszać się wzajemnie, bo to może być tak, że ktoś pomyśli, że my zrobimy jakiś piknik, bo mamy na to miejsce, warunki i tak dalej, a my was zaprosimy, nie wiem, na jakiś tam pokaz, bo mamy siedzibę jakąś, w której możemy czymś innym się pochwalić. Więc tutaj myślę, że możliwości poszukania jest bardzo dużo, bo ja wiem, że pieniądze są ważne, ale to też nie należy sprowadzać wszystkiego do pieniędzy. Stąd jest tak istotna chyba ta idea wolontariatu, nie? Że działają ludzie na rzecz innych i poszukajmy, może znajdziemy kogoś, kto zechce również się włączyć w działania różnych organizacji. Jestem chyba tego takim przykładem, bo działam nie tylko tu w Fundacji Otwarcie, ale też no, czynnie działam w PTTK od wielu lat i nie jest to w żaden sposób, mówię, konkurencyjne, wręcz tak jak mówię, może służyć wspólnemu działaniu, bo chociażby to PTTK organizuje różne wyjścia, spacerki, może zapraszać osoby z innych organizacji, tak? I znaleźć chętnych, którzy będą w tym uczestniczyć.
1: Zgłoszenia do konkursu na wolontariusza roku przyjmowane są do końca października, a najlepszych wolontariuszy poznamy podczas gali 4 grudnia. W powiecie konińskim od 20 lat działa lokalna grupa działania Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami. Stowarzyszenie zajmuje się aktywizacją mieszkańców oraz pozyskiwaniem i rozdzielaniem unijnych dotacji na rozwój przedsiębiorczości, kultury i infrastruktury na podległych mu terenach wiejskich. Więcej na ten temat powie nam prezeska stowarzyszenia Maria Siwińska, a o to jak wygląda współpraca z gminami pytałam przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Biskupi Janusza Stefańskiego, wójta Wilczyna Grzegorza Skowrońskiego, burmistrza Kleczewa Mariusza Musiałowskiego i Arletę Szczepańską z Koła Gospodyń Wiejskich Kazimierzanka.
3: Pani prezes, dzisiaj wyjątkowa okazja, wyjątkowy jubileusz, 20 lat. To jest ogrom czasu, kiedy działacie tutaj na naszym regionie, w powiecie konińskim i bardzo prężnie go wspieracie.
4: Zgadza się. Działamy od 2006 roku. Dzisiaj właśnie mamy jubileusz 20-lecia. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bowiem w stowarzyszeniu zmieniali się prezesi, zmieniali się dyrektorzy. W tym momencie mogę powiedzieć, że stowarzyszenie działa w sposób stabilny, prężny, wspomaga przedsiębiorców gminy i dlatego i mamy ten wspaniały jubileusz dzisiaj 20-lecia. Jeżeli chodzi o gminy, które wspieramy, to jest gmina Kleczew, Wilczyn, Ślesin, Kazimierz Biskupi i gmina Skulsk. Wcześniej jeszcze było u nas Ostrowite, niestety w 2015 roku odłączyło się od nas Ostrowite, dołączył się właśnie Ślesin. Wspieramy przede wszystkim przedsiębiorców, środki, które mogą pozyskać na działalność gospodarczą, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także na rozwój działalności gospodarczej, jeżeli po prostu chcieliby zdywersyfikować swoją działalność, tak? I dopisać jakieś kolejne PKD, żeby się po prostu rozwijać. Oczywiście wspieramy również gminy.
3: Gminy w różnych obszarach, na przykład wspomagacie turystykę w tym regionie, ale też pomagacie, żeby zakładać własną firmę, czy też inną działalność.
4: Zgadza się. Wspomagamy turystykę i wspomagamy osoby, beneficjentów, którzy chcą założyć własną firmę.
3: Czego Wam życzycie z okazji jubileuszu?
4: Żeby kolejna perspektywa rozpoczęła się tak, jak ta, która się powoli kończy. No i żebyśmy w dalszym ciągu mogli pomagać naszym beneficjentom, gminom i wzajemnie się wspierać.
3: Panie Przewodniczący, dzisiaj spotykamy się z okazji jubileuszu lokalnej grupy działania. W jaki sposób odczuwacie Wy z perspektywy właśnie gminy tą współpracę?
5: Dokładnie tak jak Pani zauważyła, dwie dekady działalności Stowarzyszenia między Ludźmi i Jeziorami, naprawdę piękny jubileusz. Ogromnie jako społeczeństwo doceniamy i zauważamy działalność tego stowarzyszenia. Jesteśmy dumni, że jako gmina należymy do tego stowarzyszenia i możemy wspólnie tutaj z stowarzyszeniem współtworzyć wiele wspaniałych rzeczy, które są zauważalne na terenie naszej gminy i gmin ościennych. Jesteśmy po prostu bardzo dumni z tego powodu.
3: Czego by Pan życzył przy okazji tego jubileuszu?
5: Życzyłbym wielu, wielu sukcesów na następne dekady, że tak powiem, żeby działalność stowarzyszenia stała się taką inspiracją też do działania innych osób, innych stowarzyszeń i przede wszystkim dla tych osób, które tak prężnie działają w stowarzyszeniu, satysfakcji z tego, co robią, bo robią rzeczy wielkie, wspaniałe i bardzo potrzebne nam, jako mieszkańcom i tu całej wspólnotom lokalnym z terenu naszej gminy, gmin ościennych, z terenu całego powiatu. Także tego im życzę.
6: Współpracę uważamy za wzorową, wręcz bardzo wzorową, ponieważ pozyskujemy dużo środków, jest ogólne zrozumienie. Te wszystkie samorządy, które jesteśmy, mamy wspólny cel, wspólną strategię. Wspólnie, mimo że moja gmina jest mniejsza, gmina Wilczyna, na przykład gmina Ślesin jest większą, ze środkami dzielimy się równo, wszyscy jednakowo. Czyli to jest tworzymy jedną wielką rodzinę. Pani dyrektor, pani prezes, cały zespół LGD-u, panie pracujące, doskonałe.
3: A w jakich obszarach ta współpraca jest taka najbardziej dynamicznie rozwijająca się?
6: To my rozmawiamy, jeżeli robimy, planujemy środki i wydatkowanie, to zawsze robimy spotkanie z panią dyrektor, z panią prezes. Głównie nastawiamy się na turystykę, bo wszystkie nasze te gminy, które jesteśmy, jak sama nazwa, między ludźmi i jeziorami, staramy się zadbać o otoczenie, o naszą turystykę, ale również i o przedsiębiorców, którzy próbują jakiekolwiek środki pozyskać z LGD-u. Jesteśmy bardzo im przychylni.
3: To wygląda w ten sposób, że pomysły płyną od Was, czy też ze strony lokalnej grupy działania zawsze odnośnie tego wsparcia, czy gdzieś tam po środku się spotykacie?
6: I tak po środku, chociaż większość właśnie to jest to, że pracownicy lokalnej grupy działania mają bardzo dużo pomysłów. pani dyrektor, pani prezes zawsze mówią, a może to by było fajne, może to by było fajne. No i tak nasuwa nam, co mamy robić. I potem my to modyfikujemy, dogadujemy się, jest fajnie.
3: Panie burmistrzu, jubileusz 20-lecia lokalnej grupy działania. Jak pan ze swojej perspektywy ocenia tę współpracę?
7: Trudno wyobrazić sobie lepszą. Ja nie chcę słodzić, dlatego że dzisiaj mamy tak dostojny jubileusz, natomiast wiem też, jak wygląda to w innych lokalnych grupach działania. Mam przyjemność rozmawiania z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast innych regionów polskich i wiem, jak wiele zamieszania potrafi być w trakcie organizacji różnego rodzaju wydarzeń albo inicjatyw czy inwestycji, które są finansowane za pośrednictwem LGD-u. U nas, ja myślę, że tak naprawdę dzięki pani prezes i dzięki takiemu normalnemu podejściu jest spokój. Tutaj nie ma żadnej zawiści, żadnej rywalizacji między samorządami. Reguły są ustalone od pewno 20 lat, mnie tu jeszcze nie było. I wszyscy doskonale wiedzą, czego się spodziewać, dlatego jestem spokojny, jeżeli słyszę, że inwestycja ma być finansowana za pośrednictwem LGD-u, to ja śpię spokojnie. Wiem, że pani prezes zrobi tak, żeby każdy był zadowolony. U nas jest bardzo prosta zasada. Wszyscy otrzymują jednakową pulę środków i dlatego nie ma też tych żadnych kłótni. A jeżeli faktycznie samorządy w ramach jednego LGD-u mogą ze sobą rywalizować, no to później może rodzić jakieś nieprzyjemności. U nas nie wiem, czy od 20 lat. Ja jestem tutaj od prawie 8, więc potwierdzam, jest perfekcyjnie.
3: Miałam okazję, żeby porozmawiać z wójtami gmin, które są zaprzyjaźnione, że tak powiem, są w partnerstwie z lokalną grupą działania. Ale proszę powiedzieć z perspektywy koła gospodyń wiejskich, jak wygląda ta współpraca? Czy wy możecie liczyć na pomoc, wsparcie ze strony właśnie tego stowarzyszenia?
8: Jeżeli chodzi o stowarzyszenie i wsparcie dla kół gospodyń, to jest bardzo duże, szerokie. Nigdy nie miałyśmy problemu, jeżeli chodzi o jakąś tam pomoc czy wsparcie. Zresztą my też oddajemy w jakiś sposób tą pomoc. Nie chodzi tylko o finansową, ale nawet taką, nie wiem, jakiekolwiek gadżety, zaproszenia na jakieś szkolenia, bo przecież robią na przykład ostatnio był taki zjazd kół gospodyń. Też była fajna impreza, było wszystko tłumaczone. Kwestie na przykład finansowania kół i tak dalej, ale my tak samo jako koła gospodyń, tak samo oddajemy to w jakiejś formie nawet takiej pomocy, czy pisania jakichś książeczek, nie książeczek, pomocy, czy takiego ogólnie wsparcia, tak? Jeżeli dziewczyny tam nas o coś poproszą, to zawsze chętnie oddajemy tą. Ta współpraca jest, powiedzmy, obustronna. Na takiej zasadzie, czy jeżeli są jakieś dożynki powiatowe, dziewczyny nas poproszą, żebyśmy jechały, żadnego problemu, więc tutaj współpracę mamy naprawdę bardzo bardzo dobrym poziomie i chyba się ta współpraca nam układa, ale to też mi się wydaje otwartość i tutaj dyrektora biura Marty i dziewczyn, które pracują, no i nasza otwartość też wobec dziewczyn.
3: Czyli co, liczycie, że ta współpraca będzie się układała dalej przez kolejne co najmniej 20 lat?
8: Tak, tutaj akurat nie widzę żadnego problemu, żeby ta nasza współpraca się układała, bo zawsze jest jakiś tam jakaś rzecz do zrobienia, możemy pojechać, gdzieś zobaczyć się. Mamy wyjazdy studyjne fajne, też z takimi warsztatami, nie warsztatami, więc tutaj jest bardzo duże, no takie nasze zaangażowanie tak samo i tak samo dziewczyn zaangażowanie.
1: Jeśli chcielibyście skorzystać ze wsparcia LGD, to szczegóły znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami.
9: SK2. Magazyn lokalny.
10: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Watacha w Koninie to grupa pasjonatów historii i militariów, która bada lokalne fortyfikacje, tropi historyczne zagadki oraz angażuje się w akcje pamięci narodowej i inicjatywy charytatywne w regionie.
11: Krzysztof Balcerczak, z zawodu lekarz. Jestem od początku stowarzyszenia, jestem jednym z ojców założycieli, jak to siebie określamy. Jestem wiceprezesem stowarzyszenia, jednym z wielu.
12: Grzegorz Jędza, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Watacha.
13: Ryszard Andrzejewski, prezes.
10: Tak z ciekawością przyznam, że przyszłam do was, bo Watacha to brzmi tak dość poważnie. Mówię, to tacy chłopacy, że tak powiem, mało chyba poważni, bardziej bym powiedziała, że żartobliwi, jak na początek przynajmniej. No ale sam pomysł Watacha, dlaczego, kto kto wpadł na stworzenie tego stowarzyszenia?
12: Historia zaczęła się z 20 lat temu od Ryszarda i naszego kolegi Roberta, też prezesa. Oni, można tak powiedzieć, zaczęli te eksploracje właśnie wiele lat temu. Poznawaliśmy się, reszta się poznawała w czasie, tak? Kilka ładnych lat temu się poznawaliśmy po kolei, bo nie znamy się oczywiście od zawsze.
14: Ogólnie poznaliśmy się na strzelnicy wszyscy. Znaczy, Ryszard jest moim sąsiadem.
13: A tak jak prezes tutaj Grzegorz powiedział, rzeczywiście z Robertem dwadzieścia parę lat temu zaczęliśmy naszą przygodę z historią, z podziemiami, z eksploracją podziemi różnych takich, powiedzmy, obiektów militarnych. Jeździliśmy pierw, powiedzmy, samochodami, takimi rzeczami, potem motocyklami. No i stało się naszą pasją, hobby, historia, w ogóle II wojna światowa, wszystko związane z umundurowaniem. Kolega jest kolekcjonerem też broni białej, ja też i broni białej, i umundurowania, i broni palnej. I tak się to wszystko fajnie ułożyło, gdzie poznaliśmy się właśnie wtedy z Grzegorzem, za chwilę potem z Krzysztofem, wszyscy strzelcy, wszyscy strzelają, każdy też ma to zamiłowanie do broni. I to nas połączyło. I ta grupa powoli się rozrastała. Potem następny kolega dołączył. A czemu Watacha? No Watacha, no to jak sama nazwa mówi, wilk, nie? Wilk jest niezależny, wilk jest twardy, wilk jest takim zwierzęciem tajemniczym i dlatego też wybraliśmy tą nazwę. Zresztą to jest też takie określenie oddziałów wojskowych, oddziałów specjalnych, dlatego też tutaj w logo są też noże szturmowe. Każdy ma coś powiązanego z bronią, z wojskiem, z różnymi rzeczami. Robiło się w życiu to i owo, tu i tam. I dlatego też Watacha.
12: Na tą chwilę mamy 10 zarejestrowanych członków. Między innymi właśnie mamy takiego prekursora, Marka Duziaka, który był założycielem miesięcznika Odkrywca, tak? No i ten Odkrywca, miesięcznik też był takim napędem do naszej historii, tak?
13: Tak, no ja z kolegą Robertem właśnie zaczęliśmy od zbierania tego miesięcznika. Tam to była jedyna taka na te czasy, te 20-30 nawet lat temu, bo to ponad 30 lat temu ten miesięcznik powstał. I on był pierwszym takim czasopismem, gdzie było to wszystko fajnie opisywane w naszym klimacie, czyli fachowcy, zawodowcy, pasjonaci, eksploratorzy opisywali swoje przygody, swoje znaleziska.
12: Nie było internetu i tą wiedzę się brało właśnie z takich magazynów, nie?
13: I działa ten magazyn, można go zakupić w każdym tam punkcie, jakimś kiosku i on jest. I to nas tak po prostu wszystko połączyło.
14: Potem przy ogniskach, bo często u Ryszarda organizowaliśmy sobie ogniska i opowiadali z Robertem na temat tych ich wypadów i kiedyś pomysł, może wyjdziemy na taki wyjazd. No i wjechaliśmy na pierwszy wyjazd, podobało się, no to organizujemy następny wyjazd i tak to stało się, że tak powiem, taką normą, że jak już powiedziałem wcześniej, 3-4 wyjazdy rocznie mamy. Minimum od 2-3-4 dni. Ostatnio mieliśmy, co prawda w okrojonym składzie Watachy, wyjazd motocyklowy 5-dniowy, gdzie 2000 km wzdłuż wschodniej granicy zrobiliśmy. Także no naprawdę ciekawe, poza tym właśnie, jak to koledzy powiedzieli, którzy interesują się historią, to nie są takie wyjazdy, że tak powiem, puste, bo oni nam też dużo na te tematy opowiadają, dużo na te tematy też gdzieś tam się czyta, ale no głównie, że tak powiem, tutaj tą wiedzą służą Robert i Ryszard głównie, nie?
10: Gdzie wyjeżdżacie?
14: Najczęściej są to, że tak powiem, kierunki związane z II wojną światową, ogólnie wojskowe obiekty, militarne, schrony, różne budynki, nawet zdarza się, że za granicę wyjeżdżamy, w Czechach ostatnio byliśmy, także no, wszystko, co związane jest z okresem wojny i zimnej wojny, może tak jeszcze powiem.
13: Najczęściej zaczęliśmy właśnie od wyjazdów na Dolny i Górny Śląsk, tam był tak znany, do tej pory już teraz bardzo znany kompleks Rize, tajemniczy, sztolnie wykute w podziemiach, gdzie ciężko się było dawno temu, 15-20 lat temu, to teraz jest komercja większość, ale kiedyś my to eksploatowaliśmy w sposób taki twardy, czyli kaski, liny, pontony. Wchodziliśmy tam, gdzie nie można było wchodzić. My tam wchodziliśmy, żeby poznać, zagłębić tą historię, poznać ten teren. Potem Międzyrzecze, to jest następny taki bardzo znany kompleks, Międzyrzecki rejon umocniony, czyli ponad 32 km pod ziemi, które się łączą tak, metra, tak można to wyobrazić osobie cywilnej, takiej, którego nigdy tam nie była. Tam jest kolej wąskotorowa. To jest wszystko połączone drogą, labirynt podziemi. I tak po kolei zdobywaliśmy te obiekty, których nie mieliśmy na swoim wykazie i do tej pory to robimy. A i musimy się pochwalić, że w niedalekiej przyszłości, bo w następnym roku planujemy taki poważny nasz wyjazd na wzgórza Monte Cassino, gdzie nasi żołnierze z generała Maczka i inni bohatersko walczyli, żeby zdobyć klasztor na wzgórzach Monte Cassino i przelewali za Polskę, za naszą ojczyznę krew.
15: Czyli trochę tak deptacie po piętach tej wojnie?
13: Tak, my od początku tą historią się interesowaliśmy. Kolega Grzegorz też się tym bardzo interesuje. Zresztą wszyscy się tym interesujemy. A ci, którzy na początku może tak do końca bardziej się pasjonowali tym adrenalinką związaną ze zdobywaniem tych, powiedzmy, podziemi, sztolni, schronów powojennych, po drodze poznają tą historię i weszli w to tak grubo prawie jak my i interesują się tym, zgłębiamy tą wiedzę, interesujemy się naszym przede wszystkim terenem, a teraz, tak jak powiedziałem, się rozszerzamy. Te Monte Cassino za chwilkę będzie, były Czechy, byliśmy i we Lwowie, i w różnych terenach takich, co są w okolicach tutaj naszego zasięgu.
15: Jakieś najciekawsze takie przygody, bo zapewne takim wyjazdom towarzyszy wiele takich jakichś smaczków, które może chcielibyście nam zdradzić?
13: Tak. No mam w pamięci, nie zapomnę, właśnie eksploracji podziemi w górach Sowich, gdzie też weszliśmy w takie niedostępne miejsce dla każdego. Musieliśmy je rozgruzować, wejść do środka, do dziury, małej dziury, gdzie nie fajnie pachniało, było wilgotno, było ciemno. No, odgruzowaliśmy to z kolegami, jeszcze to wtedy nie było to nasza, jakby cała nasza batacha, tylko ja, Robert i jeszcze dwóch innych pasjonatów, naszych kolegów, z którymi tam pojechaliśmy. Trzeba było tam wejść w woderach, było bardzo duży stan wody, prowadziło to do takiego kompleksu militarnego w górach Sowich, Ludwikowice Kłodzkie, kopalnia Wacław, gdzie Niemcy podczas wojny tam prowadzili jakieś eksperymenty, badania związane z bronią, może jakieś fabryki podziemne, do końca to nie jest to do końca zbadane. No i przygoda zaczęła się taka dosyć na początku fajnie, musieliśmy puścić tam ponton, którego mały, dwuosobowy, wojskowy, napompować go w tych warunkach, w kaskach, z latarkami na czoło. Jest to wąskie tunele, zaczęliśmy się przemieszczać do przodu, płynąć tym pontonem, i w którymś momencie ten sufit się robił coraz bliżej naszych głów, czyli był stan wody coraz większy. Coraz mniej było miejsca, kolega zdjął kask, Robert, ja miałem ten kask, sterowałem tym pontonem jeszcze póki mogłem. Potem chciał go założyć i wyrwał korek, powiedzmy, z tego pontonu, gdzie w trybie praktycznie natychmiastowym zaczął się napełniać wodą i byliśmy praktycznie po klatkę piersiową, po szyję w wodzie, w mundurowaniu, ze sprzętem, z całym w tych woderach. Była to dosyć niebezpieczna sprawa. Udało się jakoś z tego wyjść, palec się włożyło w wentyl, jak to się mówi. Pompka pływała na wierzchu, włożyliśmy ją do tego wentyla, zaczęliśmy pompować, udało się napompować jedną komorę pontonu i jakoś szczęśliwie wróciliśmy do wyjścia, gdzie straciliśmy łączność z naszymi kolegami, radia już nie działały, było to ponad około 800 parę metrów. To była taka najbardziej taka...
15: Mało bezpieczna.
13: Tak, wręcz przez chwilę dramatyczna, ale potem do tej pory się z tego śmiejemy i często z Robertem tą historię wspominamy, ale do takich historii było więcej. Już z naszą watachą byliśmy też w fajnych podziemiach tutaj i w Czechach.
14: Kolega nasz trochę, że tak powiem, korpulentny utknął w jednym z wyjść i mieliśmy problem go wyjąć.
13: Nasmarowaliśmy go olejem motorowym do motocykla, jego ciało, i jakoś go wyciągnęliśmy.
14: Wąskie było bardzo przejście, co prawda, ale kolega się uparł, że chce zobaczyć, akurat to był schron atomowy z okresu zimnej wojny. No i rzeczywiście było takie bardzo wąskie przejście, że wejść wszedł, ale z wyjściem był problem i śmiał się, że dajcie kostkę smalcu, to pójdzie.
13: Tak, na smaruje i pójdzie.
12: Koszula wyglądała jak wyglądała.
13: Tak? Dostał ją od żony i była fajna, nowa i ładna i miał fajne, nowe, ładne buty, które też raczej się nie nadawało już potem do niczego.
15: No to chociaż macie zabawnie. Dobrze, a powiedzcie mi, czy jakieś takie artefakty też z takich wypraw coś udało wam się przywieźć?
14: Najczęściej są to łuski po nabojach, jakieś różnego kalibru. Tu Ryszard coś na pewno powie, że więcej, bo im się udało trochę więcej znaleźć, ale są to najczęściej tego typu artefakty.
13: No łuski, bagnety, no takie no elementy, które no leżą powiedzmy no niegłęboko gdzieś tam, powiedzmy no można to znaleźć. Jest to bezpieczne przede wszystkim, bo to nie ma z tym żartów, bo można trafić na różne rzeczy, które są niebezpieczne, czyli powiedzmy no nie wybuchy, nie wypały. Takich rzeczy nie polecamy nikomu dotykać, zaraz zawiadamiać służby saperów. Nie wolno robić, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne.
15: Tylko stowarzyszenie, no bo macie teraz stowarzyszenie, no to macie jakieś takie właśnie rzeczy, którymi możecie się pochwalić.
12: Więc jako stowarzyszenie to jesteśmy młodym stowarzyszeniem w sumie, bo jesteśmy zarejestrowani dopiero od marca tego roku i działamy, że tak powiem, legalnie, tak? To nam ułatwia dużo też współpracy z miastem, z instytucjami. Pomagamy szkole małoletnich oficerów, tak? Tutaj
13: od oficerów małoletnich piechoty,
14: czyli tak. Szkoła specjalna teraz obecnie.
12: Dzieciakom robimy paczki różne, odwiedzamy ich na święta, zapraszają nas, robimy w Starym Mieście, robiliśmy w bibliotece też prelekcje o
13: Władysławie Szubińskim, cichociemnym, jest to cichociemny, są to żołnierze, którzy powstali podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii, to były jednostki specjalne, wybranych, wyszkolonych świetnie komandosów, tak to można ująć współcześnie, którzy byli zrzucani na teren Polski, szkolili partyzantów pod ziemię w różnych tematach, jak walczyć z wrogiem, z łącznością, z bronią. To byli z wysokiej klasy specjaliści, było ich tylko 316, których zrzucono w Polsce i taki jeden właśnie pan, kapitan Władysław Szubiński pochodził z mojej miejscowości, której mieszczam, czyli z Rumina. Niedawno ta sprawa udało się nam ją odkryć i tą osobę prezentowaliśmy w Starym Mieście Bibliotece Publicznej. Zrobiliśmy tam wielką, fajną prelekcję jeszcze z innymi historykami i kolegami, gdzie został on przedstawiony, on i no, cała jakby jednostka tych żołnierzy cichociemnych. To też jest właśnie jeden z takich teraz ostatnich naszych rzeczy, który fajnie wyszedł odnośnie historii. No i oczywiście musimy wspomnieć o naszym więzieniu tutaj w Starym Płynie, nie na Wodnej, no, 7. No,
15: przez to ja tu jestem właśnie, bo ten temat fajnie, bo tam zepsuliście mój parking, bo ja tam zawsze parkowałam na dziko. Wiem, że nieładnie, wiem, ale teraz to miejsce wygląda po prostu mega. I wy jesteście takimi ludźmi, którzy dbacie o takie miejsca.
12: Tak, ale to trzeba też powiedzieć, że no pomagali kibice Górnika Konin, tak? Uprzątność to my zrobiliśmy mural tutaj też, tą tablicę, ale tutaj trzeba zaznaczyć też, że właśnie współpracowaliśmy z kibicami, tak?
13: Górnika Konin, naszej tutaj drużyny piłkarskiej, która też ma tradycje wieloletnie. Nam pomagali, razem to wspólnie wyczyściliśmy, zrobiliśmy grafikę, teraz tam jest powieszona tablica upamiętniająca, która będzie jeszcze za chwilkę poprawiona na jeszcze fajniejszą, bardziej trwałą, żeby przez długie, długie lata młodzież, która idzie do liceum, powiedzmy tu na ulicy Wodnej, mogła liznąć trochę prawdziwej historii takiej i zapoznać się, że tu u nas też takie rzeczy się działy. Tam ginęli ludzie, w tym właśnie więzieniu zginęło ponad 15 osób i w czasach okupacji niemieckiej i oczywiście po wojnie przez NKWD, przez UB i SB byli tam przesłuchiwani, torturowani, przetrzymywani i też zginęło paręnaście osób. Tam zresztą przy tym muralu widnieją nazwiska tych osób, które zginęły bestialsko zamordowane przez UB.
15: Jaka historia wiąże się z tym miejscem, bo tu po części powiedziałeś, ale generalnie ten budynek chyba na tym miejscu, gdzie teraz jest ten mural, to tam stał też budynek.
13: Tak, ten budynek już tam jest od praktycznie z XIX wieku i od początku jeszcze za zaborów, gdzie byliśmy pod zaborami, tam zawsze w tym miejscu był jakiś budynek czy jakiejś policji, czy milicji. Był on tam od początku i w czasie I wojny światowej i w czasie II, tak jak powiedziałem, tam było właśnie więzienie i nie tylko więzienie, bo to był podzielony budynek, są dwa budynki. Jeden stoi, jakbyś nie wiedziała, to stoi do dzisiaj, bo jeden jest to budynek teraz mieszkalny, a wcześniej było to więzienie, ale tylko dla kobiet. I można go zobaczyć do dzisiaj. W nim są stare kraty, stare drzwi od cel, że można i tam ludzie mieszkają. A ten budynek, który stał na Wodnej 7, został zburzony i tak jest widać po tym miejscu, to był duży budynek, są stare zdjęcia, no ale już go tam nie ma. Ale jest teraz mural, tablica i czcimy pamięć, że w tym budynku i w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej ginęli ludzie i staramy się to upamiętnić.
15: Prowadzicie jakieś prelekcje na terenie Konina, więc te doświadczenia, które zdobywacie wyjeżdżając, eksplorując tam te wszystkie miejsca, można powiedzieć, że chcecie też z tą wiedzą podzielić się z naszymi mieszkańcami?
12: Oczywiście. Na naszej stronie publikujemy te wszystkie materiały. Będziemy chcieli pozyskać też lokal na Izbę Pamięci w przyszłości tutaj w Koninie. Może się uda coś od miasta dostać i wtedy będzie można zrobić jakieś wystawy i więcej na ten temat przekazywać, tak? Mamy w planach też poszukiwania, może, jesteśmy w trakcie załatwiania pozwoleń na poszukiwania na terenie naszej gminy, to w Żarach, w lesie. Odkryliśmy tam fajny obiekt też związany z partyzantką i coś więcej może jeszcze będzie. No na razie nie chcemy zdradzać tajemnicy, bo naprawdę mało osób o tym wie, szukamy informacji, ale jak dostaniemy zgody, będzie na pewno o tym coś więcej, nie? Mało tego, no będziemy chcieli, wiadomo, Konin tutaj jest też ciekawym, stary Konin, ciekawym miejscem. Jest dużo tuneli zasypanych, zabetonowanych. Wiemy o nich, też będziemy chcieli uzyskać jakieś zgody, żebyśmy mogli tam coś wejść do nich, coś opisać, może zaadoptować, by miasto chciało, no zobaczymy.
15: Gdzie te tunele?
12: W Starym Koninie.
13: W odpowiednim momencie poinformujemy, a teraz nie możemy ci o tym powiedzieć.
15: Dobrze, wiadomo, no nie chcecie zdradzać swoich, że tak powiem, odkryć, natomiast te, które już są odkryte, gdybyście mieli polecieć, gdzie można coś takiego fajnego u nas na terenie tutaj całego powiatu, bo myślę, że macie ogarnięty pewnie powiat, tak eksploracyjnie. Tak dla takich właśnie laików jak ja, gdybyście mieli mnie wysłać w fajne miejsce, ciekawe, takie historyczne, to gdzie?
12: Jeśli chodzi o militarne, no to mamy tutaj linię wzdłuż koła Turek, to jest tam stronę Kalisza, są bunkry polskie na Żółwieńcu, też mamy bunkry, nie są to duże obiekty.
13: Stanowiska na CKM i obsługę, one są sprzed 1939 roku, ale większość, ale chyba nawet żaden nie brał udziału w jakichś działaniach wojennych, no ale no są to nasze tutaj okoliczne bunkry w bardzo ładnym stanie. Można się do nich czy na rowerze, czy samochodem wybrać, zwiedzić. No teraz piękny zamek w Kole, otworzono tam teraz punkt widokowy, też bardzo ładne, kameralne, fajne miejsce przy rzece położone. No polecamy, warto tam się z rodziną, czy na rowerach, czy przejechać się, fajne miejsce.
14: No. Ogólnie nasz druh Marek teraz książkę promuje swoją właśnie a propos ciekawych miejsc w okolicach Konina i też właśnie są tam ciekawe historyczne miejsca, gdzie można poczytać i zwiedzić je przy okazji.
15: Czujecie się takimi strażnikami historii trochę?
12: Strażnikami może nie, ale pasjonatami i
13: pasjonatami historii.
12: Strażnik to pilnuje, żeby nikt nie miał dostępu. My chcemy, żeby ten dostęp był ogólnodostępny. No.
15: Z tymi strażnikami w tym sensie, żeby ta historia była przekazywana, wiadomo, teraz młode pokolenia, no ta młodzież mało się gdzieś tam interesuje historią.
13: Dlatego też zajęliśmy się tym więzieniem na Wodnej 7, no bo mówię, szkoła jest blisko, rozmawialiśmy z uczniami tej szkoły i nikt z tych uczniów, podkreślam, nie słyszał nigdy, żeby ktoś z historyków z tej szkoły wspomniał o tym miejscu, a to jest po sąsiedzku. No tam to jest historia z czasów I wojny światowej, z II i powojenna. I, no i to nam się udało tutaj z kolegami, z chłopakami z Górnika Konin jakby wypromować i to miejsce stało się już rozpoznawalnym miejscem i ta młodzież, która idzie do tej szkoły, może stanąć tam, przeczytać się, przemyśleć to, że w tym miejscu były takie i takie rzeczy, bo jest to w miarę prosty, czytelny sposób przedstawione. A takim bardzo ciekawym miejscem historycznym, no to jest właśnie ośrodek szkolno-wychowawczy w Koninie, numer 1 na ulicy Kaliskiej. Dla takich, powiedzmy, bardziej liczliwych obywateli naszego miasta, no to znana taka jako 20. Jest tam teraz ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci potrzebujących tej pomocy. Są tam naprawdę fajne dzieciaki, mają tam drużynę harcerską, a to są były koszary, w których stacjonowały jeszcze w czasach zaborów i wojska rosyjskie i potem wojska polskie, bo w 26 roku, dobrze pamiętam, marszałek Józef Piłsudski otworzył szkołę pod oficerów małoletnich piechoty i to była pierwsza taka szkoła w całej Polsce, a takich szkół powstały 3. I marszałek Piłsudski w tej szkole był tutaj naprzeciwko mojego sklepu w kościele świętego Bartłomieja. Mamy zdjęcia, jak wychodził tutaj z tej bramy, był przywitany, był pierwszy i ostatni raz w Koninie, ale był. Była tu wielka defilada na Błoniach, przy Wale Tarejwy. I te zdjęcia są, no, są do wglądu i są ogólnie dostępne, można je zobaczyć.
15: A zajmujecie się też, macie wykrywacze metali i takim poszukiwaniem?
12: Mamy, oczywiście, że mamy i właśnie na terenie Żar chcemy wykorzystywać to. Tylko czekamy na pozwolenie.
15: Czyli nie możecie wchodzić tak, że tak powiem, z ulicy, tylko to musi być wszystko gdzieś tam jakoś legalnie zatwierdzone.
13: To musi być wszystko zgłoszone konserwator zabytków, jeżeli będą jakieś tam prace prowadzone, przede wszystkim właściciele terenów, czy to są lasy państwowe, czy obiekty prywatne, czy pola prywatne. Ktoś musi nam tą zgodę udzielić. Nie możemy działać jakby w trybie takiej samowolki, bo tak nie wolno robić.
15: Dobrze, a te wszystkie rzeczy, które odkrywacie, to wy gdzieś potem te informacje o tym umieszczacie i może z tego powstanie jakaś książka, ja nie wiem, no to tak, takie ciekawe rzeczy, to myślę, że warto zapisywać gdzieś.
14: Kolego prowadzi Facebooka i większość właściwie informacji, które są z tych wydarzeń, są na Facebooku. A jeszcze w zamyśle jest Instagram, który ja się podjąłem prowadzić, ale no z racji braku czasu idzie to ciężko, ale no na pewno ruszymy z tym tematem już niebawem też.
15: Myślę, że warto by było chyba spisać te wszystkie wasze przeżycia i doświadczenia. Dobrze, powiedzcie mi, bo no, tworzycie taką zwartą grupę, można powiedzieć, że nawet zamkniętą, ale czym, jeśli ktoś na przykład usłyszy o was i chciałby dołączyć, to czy jest taka możliwość?
12: Nie, no nie jest to łatwe na pewno, tak? Mhm. Musimy się poznać, przeżyć parę różnych rzeczy, no i wtedy można zrobić zebranie i pomyśleć nad tym.
15: Ale jest szansa.
12: Szansa zawsze jest.
15: Czyli można się do was przykumplować, że tak powiem.
14: Najpierw trzeba się przykumplować, żebyśmy, że tak powiem, nie, nawet nie chodzi o to, że, czyli właściwie chodzi o to, żeby zobaczyć, kto co sobą reprezentuje, no bo, że tak powiem w cudzysłowie, byle kogo wziąć do stowarzyszenia, to jest nie problem, ale osoba, która coś wniesie i przede wszystkim osoba, na którą możemy też liczyć w pewnym sensie, no jak już powiedziałaś, jest to nasze środowisko koherentne, zamknięte i byle kogo do tego naszego środowiska nie wpuszczamy, więc no musi to być osoba naprawdę, która coś wniesie i jakaś wyjątkowa po prostu.
12: Musi zostać naszym bratem. No.
14: Tak jest.
12: Zasłużyć na to.
13: Nie będzie to żadna osoba pierwsza, lepsza z ulicy, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, sama nazwa, Watach Wataha. Wataha się trzyma razem i to są wilki, to są bracia. Musimy trochę razem przeżyć, my musimy wspólnie podjąć decyzję, musimy tę osobę poznać.
14: Te nasze wartości, które my wnosimy do tego stowarzyszenia, żeby też kultywowała to, popierała i sama też tak postępowała.
13: Nie? No, bo... I nie przynosiła nam wstydu.
14: No właśnie.
15: Ale o takich młodych wilczków dbacie jakby, co?
14: Jak jest potrzeba, to oczywiście, no, zawsze staniemy za jakimś potrzebującym.
12: No mamy swoich wilków właśnie tutaj w szkole, tak? Tak. Specjalnej.
13: Tak, tam jest drużyna harcerska. Przyjeżdżamy tam, jesteśmy też tutaj z kolegą strażakami. Nasza straż z Rumina też z nami już tam parokrotnie była. Pomaga nas, wspiera, robimy zbiórki na, nie na słodycze, nie na czekoladki, bo te dzieci tam takich rzeczy raczej nie mogą spożywać, ale na to, co są, czym są dobrzy. Czyli na wszystkie takie, powiedzmy, biurowe wycinanki, bloki. One są bardzo uzdolnione plastycznie i bardzo ładne rzeczy robią. I w tym ich wspieramy. To, co im potrzebne. To, co im brakuje, a my możemy im to dać i staramy się im zawsze wspierać. To są kochane dzieciaki. Pięknie śpiewają. Są też patriotami. Wszystko lepiej śpiewają hymny, znają wszystkie zwrotki niż jeden z Polaków.
14: Za się wokół kręci, jak takie małe dziecko przyjdzie, wuja, przytuli się i podziękuje za to wszystko.
12: Robiliśmy też szkolenie młodym piłkarzom strzeleckie, tak? Bo no, Wataha nie tylko bunkry, nie tylko chodzenie po podziemiach, no ale no, też właśnie strzelectwo promujemy, tak? Promujemy kulturę posiadania broni, także też zapraszamy nieraz młodzież na strzelnicę, żeby zobaczyła sobie od... bo jesteśmy instruktorami też strzelectwa, tak? Więc pod naszym okiem mogą sobie spróbować postrzelać i zobaczyć, jak ta broń pracuje.
13: Poznać zasady bezpieczeństwa obsługi tej broni, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych niedobrych wojennych czasach, gdzie warto to znać i umieć.
15: No właśnie, jak już liznęliśmy tego tematu strzelania, jak to jest teraz z tym strzelaniem? Czy lepiej, żeby każdy z nas potrafił, czy jak najdalej od broni? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, bo nie każdy może strzelać, według mnie. Powinien może.
12: No nie każdy powinien może strzelać, to trzeba po prostu spróbować, tak? Ale ja jestem tego zdania, że każdy obywatel powinien mieć styczność z bronią, wiedzieć w razie czego, nawet jak znajdzie tą broń, jak się bezpiecznie z nią obchodzić, żeby nie zrobić krzywdy sobie albo komuś. No czasy mamy, jakie mamy. Lepiej być wojownikiem w ogródku niż ogrodnikiem na wojnie, tak?
13: Tak ładnie kolega to wszystko ujął, no bo przede wszystkim nie ma teraz takiej służby wojskowej. No dobrze, teraz ruszyły klasy mundurowe, te wszystkie rzeczy, fajnie, ale to już jest troszkę, no już jest późno, bo coś się dzieje, no to się wszystko tworzy, zaczyna działać, a no nie ma tego wojska, to dlatego też teraz w tych czasach właśnie i rodzice i mężowie zabierają żony na strzelnice, żeby nie to, żeby może zrobić z nich wielkich strzelców, ale tak jak tu powiedział kolega Grzegorz, obyć się z bronią, zapoznać, bezpieczeństwo, jak ją obsłużyć, jak to wszystko działa, oddać trochę tych celnych strzałów do tarczy i w tych czasach warto to wiedzieć i warto to umieć. A to, że jak powiedziałaś, nie każdy do tej broni powinien mieć dostęp. Oczywiście, że nie tak, ale każdy, który powiedzmy, no, jest zdrowy, jest wszystko z nim w porządku, no to warto się w tym zakresie przeszkolić.
15: I na koniec już. Czego w najbliższym czasie możemy się od Was spodziewać? Wiadomo, gdzieś tam jest koncepcja, że powstanie jakaś taka siedziba, gdzie będziecie mogli te wszystkie swoje rzeczy takie ważne przetrzymywać. Gdzieś tam na pewno będziecie wychodzić przestrzeń miejską. A czy coś jeszcze?
12: No tak jak wcześniej wspomniałem, no będziemy się starać o jakiś lokal w Koninie, bo chcielibyśmy zrobić sobie izbę pamięci taką. No teraz mamy tutaj u kolegi Ryszarda lochy, no ale no...
13: No muzeum jest to tak, na razie nam to wystarcza. Spotykamy się w tym miejscu, wisi tam bardzo, bardzo dużo naszych wspólnych i moich prywatnych eksponatów. Jest fajnie, no ale no... Nie każdy może tam wejść. To jest mój teren prywatny. A gdy będziemy mieć już siedzibę naszego stowarzyszenia, będziemy mogli to dla wszystkich chętnych przedstawić, pokazać, zaprosić i Do tego dążymy, może nam się to uda.
15: Ja się już teraz czuję zaproszona niestety, no także jak coś tam już skombinujecie, to ja chętnie przyjdę, zobaczę.
13: Myślę, że w niedługim czasie to będzie możliwe.
15: Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo miło mi było Was poznać i podziwiam Wasze hobby, taką zajawkę, bo no, to jest bardzo, bardzo coś, co mnie też ciągnie, ale nie mam czasu na takie, ale żyję tutaj Waszymi zwierzeniami, że tak powiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
13: Dziękujemy.
16: Dziękujemy.
2: A jeśli zainteresowała Was działalność Watahy, to zaglądajcie do internetu.
9: Magazyn lokalny.
2: Ruszamy z informacjami z regionu. Krew, bezcenny dar życia, którego nie można kupić, nie można wyprodukować, a bez którego nie można żyć. Krew to jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie da się niczym zastąpić. Jedynym jej źródłem jest drugi człowiek.
17: Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
15: Krew, najcenniejszy dar życia, cały czas potrzebny. Są duże deficyty. Na początek może zachęćmy już od razu z jakimś apelem. Powinniśmy oddawać krew.
17: Dziękuję Państwu, że wspieracie nas w tym, żeby dotrzeć do jak największych kręgów społeczeństwa. I z tego miejsca bardzo chciałabym poprosić mieszkańców Wielkopolski o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa, do siedzib krwiodawstwa, na akcję poboru krwi. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej. Można sprawdzić, gdzie jesteśmy, w które dni, w jakich godzinach. Natomiast codziennie w dni robocze jesteśmy dostępni od godziny 7 do godziny 14. Jest rejestracja i wszystkich zapraszamy, i dawców, którzy już oddawali krew, jak również osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować, chciałyby zobaczyć, na czym polega oddawanie krwi. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zawsze można się skontaktować wcześniej z nami telefonicznie i osoby o odpowiednich kompetencjach przekażą, jak należy się przygotować do oddawania krwi, jakie dokumenty należy z sobą zabrać. I postaramy się podczas tych wstępnych rozmów rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast warto spróbować i bardzo, bardzo zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do oddawania krwi. Bardzo zależy nam, żebyście Państwo do nas dotarli i czekamy na Państwa.
15: Te deficyty, Pani Dyrektor, z czego one wynikają na ten moment?
17: Ja wiem, że krwiodawcy, którzy

0: kolejności wszystkie grupy krwi ujemne, no i w dalszej kolejności dodatnie, czyli grupa 0RH-, A-, B-, AB-, jak również grupy dodatnie. No w tej chwili w okresie wakacyjnym tak naprawdę chcielibyśmy zwiększyć liczbę składników krwi w zakresie wszystkich tak naprawdę grup krwi.
1: Czyli generalnie jesteście otwarci na wszystkich dawców, bez względu na to, jaką grupę krwi posiadają?
0: Oczywiście. Zapraszamy wszystkich krwiodawców, bez względu na to, jaką krwiodawca ma grupę krwi. Zdarza się, że okresowo te stany magazynowe mogą być wyższe. My musimy prowadzić racjonalną gospodarkę krwią. Zatem może być na przykład zapotrzebowanie w danym czasie na koncentraty krwinek płytkowych, więc możemy zaproponować oddawanie takiego składnika. Możemy zaproponować oddawanie osocza, ale najważniejsze, żeby dawcy nie myśleli, jaką mają grupę krwi, ale żeby przyszli do krwiodawstwa.
1: No właśnie, wy też, tak jak pani dyrektor tutaj wcześniej powiedziała, wychodzicie, że tak powiem, na ulicę do tych ludzi i też zachęcacie. Pani dyrektor, takie akcje właśnie w miastach, na wsiach, jak one, z jakim odbiorem się spotykają?
0: Obserwujemy, że akcje organizowane w małych miejscowościach przynoszą bardzo dobre rezultaty. Tam społeczeństwo potrafi się zmobilizować. Są osoby, które społecznicy, którzy potrafią dotrzeć do dużych kręgów osób i czy to po sąsiedzku, czy w miejscach pracy, akcje w małych miejscowościach na pewno są dla nas bardzo cenne.
1: I ludzie chętnie podchodzą do takich krwiobusów i nie wiem, zapytają tylko, jak to wygląda, czy decydują się też na to oddanie i czy właśnie jak wygląda ta cała procedura oddawania krwi w takim krwiobusie?
0: Jeżeli przychodzi osoba, która jest zainteresowana oddaniem krwi, może zadać przecież pytanie, co tam się dzieje, na czym polega to oddanie krwi, jakie musi spełnić warunki. I już w trakcie takiej rozmowy rozwiewamy pewne wątpliwości, przekazujemy informacje takiemu potencjalnemu krwiodawcy czy krwiodawczyni o tym, jaką wartością jest oddawanie krwi. I z osób, które tak przypadkowo podejdą do ambulansu, w którym odbywa się pobieranie krwi, okazuje się, że naprawdę duża część jest bardzo chętna i tak spontanicznie przychodzi oddać krew. Warunki, jakie trzeba spełnić, najważniejsze warunki. Krwiodawca, który zgłasza się do siedziby krwiodawstwa, żeby oddać krew, najważniejsze, żeby czuł się zdrowy, żeby posiadał dokument tożsamości, żeby dzień wcześniej, dobę wcześniej skorzystał z różnych płynów, żeby był odpowiednio nawodniony. Na pewno te 2 litry płynów warto w poprzedniej dobie czy dwóch dobach poprzedzających oddanie krwi wypić. I to, co najważniejsze, i tutaj bardzo chciałabym obalić mit, do krwiodawstwa przychodzicie Państwo po spożyciu lekkostrawnego posiłku. Pomyślcie Państwo o swoim zdrowiu. To nie są typowe, rutynowe, to nie są takie badania laboratoryjne, które u nas wykonywane, które wymagają, żeby krwiodawca był na czczo. Ważne jest, żeby krwiodawca zgłosił się do nas po spożyciu lekkostrawnego posiłku.
1: Pani dyrektor, jakie korzyści też płyną z tego, bo wiadomo, że to oddawanie krwi to nie jest tylko takie na darmo, że tak powiem, ale taki krwiodawca też ma korzyści z tego. Jakie?
0: Krwiodawca może skorzystać z 2 dni wolnego, które przysługują. Mówię, że może, ponieważ to nie jest obligatoryjne, nie musi. Są osoby, które nie korzystają z 2 dni wolnego, tylko przychodzą oddać krew, wracają do pracy, ale są osoby, które korzystają z 2 dni wolnego i faktycznie taka też jest duża grupa krwiodawców. W każdym razie jest to przywilej. Można skorzystać z 2 dni wolnego w dniu, w którym się oddało krew oraz w dniu następnym. Następnie krwiodawca otrzymuje ekwiwalent kaloryczny. Jest to pakiet kilku produktów spożywczych. Te pakiety będące ekwiwalentem kalorycznym zmieniają się, zmienia się ich skład. Na pewno zawsze korzystamy z listy produktów, które zostały zarekomendowane przez zespół ekspertów do spraw żywienia. I okresowo, co miesiąc, co pół roku, czasem co kilka miesięcy staramy się zmieniać taki skład ekwiwalentu kalorycznego. Następnie krwiodawca może skorzystać po zakończonym roku z odliczenia, z przywileju odliczenia od podatku, w zależności od litrażu oddanej krwi. No i krwiodawca otrzymuje, czy osoba, która się do nas zgłosi, nawet pierwszy raz, każda taka osoba otrzymuje informacje o swoich wynikach badań laboratoryjnych. I to jest, jeżeli ktoś się zgłosi pierwszy raz, to jest wynik badania morfologii, to są wyniki badań wirusologicznych. Jeżeli chodzi o badania wirusologiczne, to są to badania serologiczne, przeglądowe, wirusologiczne, ale również badania metodami biologii molekularnej wykonane. Także te badania, osoba, która odda krew, otrzymuje, każdy, kto się do nas zgłosi i z chęcią oddania krwi, otrzymuje taki komplet wyników badań bezpłatnie. Ponadto można oczywiście ubiegać się o odznaczenia związane, które wynikają z przepisów prawa i są przyznawane krwiodawcom, i po oddaniu określonego litrażu krwi zasłużony, honorowy dawca krwi, ponieważ to jest kolejny tytuł, dawca, który pierwszy raz się zgłosi do krwiodawstwa, to jest honorowy krwiodawca, natomiast po oddaniu odpowiedniego litrażu krwi staje się zasłużonym honorowym dawcą krwi i wówczas, co jest bardzo uważam cenne, na przykład może skorzystać z usług w ochronie zdrowia bez kolejki.
1: Czyli korzyści mnóstwo.
0: Tak, tak. Uważam, że jest dużo korzyści, powinniśmy o tym mówić. To są przywileje dawców, dawcy z nich korzystają i nie korzystają, ale też niech do nas wracają. A jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej na wstępie, jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, żeby oddawać krew, to bardzo, bardzo zapraszamy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, prosimy o kontaktowanie się. My te wątpliwości rozwijemy, może i nie, ale na pewno udzielimy odpowiedzi na nurtujące pytania.
1: I co ważne, panie dyrektor, trzeba też głośno powiedzieć, bo niektórzy na przykład boją się tych igieł, że to nie boli i daje ogromną satysfakcję na pewno.
0: Na pewno nie boli. Każdy z nas, nie ma osoby, która nie korzystałaby z takich rutynowych badań laboratoryjnych, gdzie idziemy do laboratorium, pobierana jest jedna próbka czy dwie próbki, żeby oznaczyć jakieś parametry laboratoryjne. I jeżeli takiego wkłucia się nie boimy, to pobranie krwi nie wiąże się z niczym innym.
1: I ostatnie takie pytanie, pani doktor. Tutaj jest pobierana ta krew, jak gdyby wkładana, można powiedzieć, takie woreczki. Co potem się z tymi workami dzieje? Gdzie one trafiają?
0: Krew, która jest pobierana w oddziałach terenowych południowej Wielkopolski oraz na akcjach poboru krwi, zostaje każdego dnia po zakończeniu pobierania krwi przywożona do siedziby regionalnego centrum, gdzie odbywa się produkcja, czyli pobrana krew pełna najpierw jest z oddziału terenowego czy z akcji poboru transportowana w monitorowanych warunkach temperaturowych do siedziby regionalnego centrum i tam w przypadku krwi pełnej podlega najpierw procesowi wirowania i podczas takiego wirowania otrzymujemy już po odwirowaniu krwi pełnej otrzymujemy składnik, w którym wizualnie potrafimy rozróżnić osocze, korzuszek leukocytarno-płytkowy służący do produkcji koncentratu krwinek płytkowych oraz widzimy warstwę krwinek czerwonych. I następnie te trzy warstwy muszą być od siebie rozseparowane i po odwirowaniu w specjalnych wirówkach, po trzymaniu tych pojemnika z tymi wydzielonymi trzema warstwami, taki pojemnik jest zawieszany wysyłane na prasie do automatycznego rozdziału krwi i również w sposób automatyczny, bez, można powiedzieć, bez udziału pracownika, bez naruszenia ciągłości zestawu do poboru krwi, odbywa się rozdział na te trzy składniki, czyli płytki krwi, krwinki czerwone i osocze.
1: I później, jeżeli jest taka potrzeba, to trafia do odpowiednich pacjentów.
0: Tak, i później przystępujemy do kolejnej procedury, czyli do kwalifikacji, do przekazania do użytku klinicznego wszystkich składników krwi. I tutaj kolejny dział, dział zapewnienia jakości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa ma ogromny udział, ponieważ musi skrupulatnie, zgodnie ze wszystkimi procedurami, zgodnie ze wszystkimi przepisami, pisami prawa, przyjrzeć się każdemu etapowi oddawania krwi, wynikowi badań, wynikom badań krwiodawcy, wynikom badań jakościowych pobranych ze składników krwi i w przypadku jakiegokolwiek odstępstwa składnik niestety jest przekazywany do utylizacji z uwagi na to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dawcy, i biorcy. Więc jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, jakiekolwiek wątpliwości, że mogłby składnik przyczynić się do obniżenia stanu zdrowia, to takiego składnika nie można przekazać. Ale to jest cała lista, tak powiem, punktów w procedurze, którą należy spełnić, żeby składnik został przekazany do użytku klinicznego. Jeżeli stwierdzimy oczywiście, że i tak się dzieje ze zdecydowaną większością składników. To pojedyncze, ja mówię o tych przypadkach, są pojedyncze przypadki, ale składniki są przekazywane do działu ekspedycji, do którego spływają zamówienia z całej południowej, w przypadku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa naszego, spływają zapotrzebowania z podmiotów leczniczych z południowej Wielkopolski, podjeżdżają karetki i możemy wydawać krew i jej składniki.
1: I ratujemy życie.
0: Ratujemy i wszyscy ratujmy życie.
1: No i pięknie, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Jestem Sebastian Malek, jestem kierownikiem i lekarzem oddziału terenowego w KONIE Stacji Krwiodawstwa z Kalisza.
1: Panie lektorze, no pani dyrektor tutaj już opowiedziała wszystkie szczegóły takie otoczkowe, jak wygląda pobieranie krwi, ale pan jako tutaj taki specjalista właśnie, gdyby opowiedział, jak sama procedura już pobierania krwi wygląda.
2: Najważniejsza jest kwalifikacja, czyli musimy najpierw ustalić, czy dawca może spełnić te wszystkie kryteria, które my oczekujemy. Jeżeli chodzi o wiek, to jest 18-60 lat. Masa 50 kg to jest minimum. Im człowiek jest wyższy, to musi być troszeczkę więcej. Taki dawca musi być nawodniony, musi być najedzony i wtedy możemy rozmawiać. Jakiekolwiek ustępstwa, czyli na przykład leki, choroby przewlekłe, to wszystko rozpatrujemy bardzo indywidualnie. Niektóre są dopuszczone, niektóre nie. Po takiej kwalifikacji lekarskiej sprawdzamy u dawcy poziom hemoglobiny. To jest najważniejszy kryterium dla nas, które decyduje, czy on może oddać krew. Jeżeli tak, no to przechodzi do oddania. Sama procedura jest krótka, trwa około między 8 a 15 minut przy pobieraniu krwi. Pobieramy 450 ml jednostek, 3 ml. Natomiast możemy już pobierać osocze, to są elementy niemorfotyczne krwi, które są wykorzystywane również u osób potrzebujących i chorych. I tak mniej więcej cały ten schemat wygląda.
1: A czy pobranie może być odrębne krwi od osocze?
2: Jak to... Tak. Pobieramy albo jeden składnik, albo drugi. Nie możemy pobrać obu, tak? Jeżeli chodzi o krew, to jak powiedziałem, to jest 450 ml. W przypadku osocza to jest 600 ml. Troszeczkę więcej.
1: Jak często taki krwiodawca może oddawać krew?
2: Krew można oddawać praktycznie mniej więcej co 2 miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o osocze, to jest co 15 dni.
1: Czyli i częściej nie może oddawać ta jedna osoba?
2: Ta jedna osoba nie, bo to jednak jest pewne osłabienie. To jak dużo pobieramy, dawca musi się zregenerować po takim oddaniu. Na przykład po oddaniu krwi u takich dawców spada poziom hemoglobiny. Jeżeli on jest zbyt niski i on czuje zbyt wcześnie, to sama ten poziom go będzie dyskwalifikował. Więc gdyby to jest po to, żeby on się miał czas zregenerować i wtedy możemy pobierać ponownie.
1: I takie pytanie, panie doktorze, myślę, które najbardziej chyba nurtuje takie osoby, które gdzieś tam mają może w głowie chęć, że tak powiem, tego oddania, ale boją się, czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, takie oddawanie krwi.
2: Jest całkowicie bezpieczne. Jest też dużo czynników, które powodują, że to poprawia. Na przykład mamy dawców, którzy chorują na ciśnienie. Przy regularnym oddawaniu następuje stabilizacja tego ciśnienia, tak? Więc takie są dodatkowe benefity. Również często oddawanie krwi, ponieważ zmuszamy szpik kostny do odbudowy tych elementów, które pobieramy, też powoduje, że dawcy są bardziej odporni. Więc takie są jakby dodatkowe profity z tego oddawania. Więc absolutnie nie powinno się bać. Dlatego to zawsze jest lekarz, są pielęgniarki. Personel medyczny zabezpiecza wszystko. Więc to jest tylko kwestia, gdyby, jeżeli ktoś ma lęk, przełamania. Ale to trzeba przyjść, żeby spróbować. Każdy działa inaczej.
1: No właśnie, jak to jest, jak jedna osoba przyjdzie, to już przychodzi tak notorycznie? Czy wpada w ten nauk oddawania krwi? Czy zdarzają się też takie sytuacje, że raz przyjdzie i powie, o kurde, nie, więcej już nie chcę?
2: Wie pani, co są bardzo indywidualne przypadki. Słowo nauk może nie do końca jest dobre, ale oddaje pewien sens, tak? Ludzie wpadają w taki jak gdyby rytm oddawania tej krwi i to im się podoba. Natomiast najczęściej dawcy, którzy na przykład poczują się źle, to oni jakby się zniechęcają. Ale proszę mi wierzyć, to jest niewielki odsetek z wszystkich, którzy przychodzą. Regularnie to jest naprawdę, jak ktoś przyjdzie raz, to on wchodzi w ten rytm i to już jest w kółko to samo.
1: No i super. A ludzie co najczęściej mówią? Dlaczego oddają tą krew?
2: Bo chcą pomóc.
1: No, to najważniejsze. Panie doktorze, na koniec taki apel zachęcający do oddawania krwi.
2: Jeżeli państwo się wahacie, macie jakieś lęki, nie bójcie się, po prostu przyjdźcie, zrobicie coś dobrego dla innych ludzi. Ta satysfakcja naprawdę jest tego warta. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo.
3: W Koninie krew można oddać w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego na pierwszym piętrze. To niezwykłe miejsce w sercu Starówki. Latem stare, rozłożyste drzewa dają schronienie licznym ptakom i zwierzętom, a odwiedzającym park chłód.
4: Dariusz Urbański, kierownik działu zieleni.
1: No właśnie, kierownik też konińskiego najpiękniejszego parku Chopina. Miejsca, gdzie no myślę, że mieszkańcy Konina i oczywiście nie tylko odwiedzają bardzo chętnie. Tam jest urokliwie, jest pięknie, jest tak klimatycznie. Panie Darku, pan sprawuje opiekę nad tym parkiem. Taką krótką historię o nim poproszę.
4: No, nasz piękny park ma już ponad 190-letnią historię. Takie początki parku to jest rok 1832, gdy założono dwa takie zagajniki na terenie miasta. Ten jeden zagajnik to taki protoplasta tego naszego obecnego parku. Takim pomysłodawcą założenia tych zagajników był obecny burmistrz Jan Ruciński. W 1843 roku zaczęto w ramach takiego szarwarku, czyli obowiązkowych prac rzeczowych, na terenie parku wykonano pracę. Między innymi wykonano kilka alejek spacerowych, ławki i powstała altanka. Ogrodnika miejskiego zatrudniono w 1847 roku i był on na pensji miasta Konin. Takie prace większe, bardziej zaplanowane, rozpoczęły się w 1920 roku, gdy zaczęto planować taką rozbudowę parku, czyli wybudowano muszlę koncertową i altanę modrzewiową. Na te prace, na utrzymanie parku składali się bogaci mieszkańcy Konina. Takie następna większa akcja zaplanowana zgodnie z projektem odbyła się w 1934 roku, gdzie posadzono różne drzewa ozdobne, krzewy, no oczywiście okres wojny. Ciemny okres, park zaniedbany, zarośnięty, no tak jak wszędzie. Prace takie większe na terenie parku, czyli to jest rok 1950, gdy powiększono park do ponad 10 hektarów, czyli do takiej powierzchni jak obecnie ma park. Zarządcą zostało PGKiN, wtedy też zostały usypane wały. Kończyło się zalewanie przez wartę terenu parku. W latach 60. teren parku jako miejsce obrało sobie wystawa rolnicza i wielokrotnie tutaj były te wystawy. Rozpoczęto następne prace takie, czyli zdemontowano tą altanę modrzewiową i muszlę koncertową. Ale na ich miejsce pobudowano amfiteatr i podkowę taneczną. No i rok 75. czyli taki symboliczny początek zwierzyńca. Wtedy sprowadzono pierwsze większe zwierzę do parku, czyli osiołka. Co prawda w latach poprzednich hodowano na terenie parku pawie, ale one tak chodziły po terenie parku swobodnie, a często i poza nim. Ale pierwsze większe zwierzę to był osiołek. No i w następnych latach zaczęto sprowadzać inne zwierzęta, ale konieczne były prace, które podjęto. W 1986 roku ogrodzono staw oraz wykonano ogrodzenie wybiegu, gdzie do tej pory znajdują się daniele. W 1987 roku już wykonano ogrodzenie całego parku, czyli no, park został tak ogrodzony, kilka furteczek, taki był bardziej bezpieczny. W 1988 wybudowano ptaszarnię i pozostałe wybiegi, co właśnie umożliwiło sprowadzenie większej ilości zwierząt. A miejsca, z których sprowadzano zwierzęta, to przede wszystkim ogród zoologiczny w Poznaniu, z którym największą współpracę nawiązaliśmy, oraz ogród zoologiczny we Wrocławiu. No więc wtedy było możliwe sprowadzenie większych zwierząt, jak chociażby dziki, konie przewalskiego, mieleń Milu, sika wietnamski, jak z Wrocławia na przykład, a później to już i lamy, alpaki i inne zwierzęta. Co prawda, no te zwierzęta niektóre odchodzą, niektóre przychodzą, bo to jednak zwierzęta mają, tak jak ludzie, swój wiek i odchodzą. Tak i w ostatnich latach fajne rzeczy zaczęły się dziać w parku. Chociażby w 2022 roku w ramach projektu Zielona Edukacja na terenie parku Chopina zamontowano wzdłuż takiej jednej z głównych alei, która biegnie do stawu, zamontowano 11 tablic edukacyjnych i 11 ławek, na których oparciach są treści informacyjno-edukacyjne, generalnie ekologia, fauna, flora. Również zamontowano taki ekologiczny kosz do selektywnej zbiórki. Ma on uczyć użytkowników, jak segregować nieczystości, odpady. Dzięki przychylności miasta i pana prezydenta Korytkowskiego wyremontowano tą właśnie alejkę, wykonano nową nawierzchnię i zamontowano 15 nowoczesnych, energooszczędnych latarni. No i jeszcze największa inwestycja w ramach tego projektu to wyremontowano część budynku już istniejącego, czyli powstał ośrodek edukacyjny. Jest to sala spora, 60 metrów kwadratowych, toaleta przystosowana dla potrzeb, w ogóle cały ośrodek przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych. Ostatnio dosyć często jest właśnie wykorzystywane przez młodzież szkolną, ale również i przedszkolaki. W roku 2023 następna fajna sprawa, w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, w ramach dwóch projektów, które one zostały połączone, bo dotyczyły praktycznie tego samego, czyli zwierzyńca. W ramach tego projektu powstało 15 całkowicie nowych, profesjonalnych, wykonanych ze świerku skandynawskiego stajni dla zwierząt. Częściowo również zostały wykonane nowe odbojnice. No, myślę, że efekt robi wrażenie.
1: Panie Darku, no historia parku jest bogata, tak jak widzimy. Na przestrzeni tych lat on się zmieniał diametralnie. Teraz mamy go w takiej formie, myślę, że no, bardzo atrakcyjnej. I powiedzmy sobie też o tym, że tam jest ogromny plac zabaw dla dzieci, siłownia, także atrakcji, które przyciągają zwiedzających, jest na pewno dużo.
4: Tak, tu mogą przyjść całe rodziny, dzieci, rodziny. Dzieci bawią się na placu zabaw. Siłownia zewnętrzna jest obok, po drugiej stronie alejki, czyli rodzice mogą poćwiczyć. Jest ta nowa właśnie alejka, szeroka, 300-metrowa, wyremontowana, gdzie można pojeździć na rolkach, łyżwo-rolkach, deskach. Teren jest ogrodzony przede wszystkim. Jest otwierany od godziny 5 do 23. Jest pod ochroną, także myślę, że to jest bardzo bezpieczny teren dla całych rodzin z dziećmi.
1: Powiedzmy sobie o pomnikach przyrody, które można podziwiać w parku.
4: Są również u nas pomniki przyrody, 5 pomników przyrody, kilkusetletnich, potężne dęby, które mają już status pomniku przyrody. No, wdrożyliśmy ostatnio właśnie takie prace pielęgnacyjne dzięki uprzejmości dendrologów z Poznania. Ostatnio Stanisław był przycinany, żeby był bezpieczny, ale planowane są również na najbliższym czasie, również w stosunku do innych pomników, prace. Regularne kontrolowanie stanu zdrowia tych pomników, żeby cieszyły nas jeszcze setki lat.
1: No nie sposób nie wspomnieć o najważniejszej atrakcji, o której oczywiście Pan już mówił, zwierzęta. Myślę, że to one w głównej mierze przyciągają tych wszystkich odwiedzających. Przyznam, że ja chętnie zawsze biegnę najpierw do tych zwierzątek, zobaczyć, co tam u nich słychać. Panie Darku, jaką liczbę liczy rodzina zwierząt parku Chopina w Koninie?
4: Znaczy w tej chwili trudno mi powiedzieć, dlatego że stan ptaków co chwilkę się zmienia. Mamy inkubator, gdzie co jakiś czas jakieś tam pisklęta, około 80 sztuk, 90 z tymi ptakami.
1: Jeszcze jedna ważna kwestia, panie Darku, jeżeli chodzi o dokarmianie tych zwierząt. Cały czas wystosowujecie taki apel do mieszkańców miasta, żeby nie dokarmiać tych zwierząt, bo naprawdę one są zadbane, one cały czas ktoś ich pilnuje, dokarmijcie je na bieżąco. Może powiedzmy też sobie o tym, żeby mieszkańcy nie dokarmiali tych zwierząt, bo tylko mogą zrobić im wtedy krzywdę.
4: Zwierzęta są pod opieką pielęgniarzy, lekarzy weterynarii. Mają ustalone dawki, karmy, jakie powinny codziennie dostawać. Takie dokarmianie, a czasami pokarmy, które trafiają do wybiegów, to są wręcz szkodliwe, trujące. Nie powinno się dokarmiać. W każdym wybiegu jest tablica zakazująca dokarmianie. Wierzcie mi Państwo, one mają optymalną ilość karmy. Dla niektórych zwierząt, jak na przykład dla kuców, nadmiar karmy powoduje, że nabywają ochłatu. Proszę mi wierzyć, dostają optymalną ilość karmy ustaloną przez lekarza weterynarii.
1: Tak, i nie dokarmiamy zwierząt, chyba że za porozumieniem tutaj pana Darka, który ewentualnie, jeżeli wyrazi zgodę, to nie wiem, czy wy też zbieracie jakieś tutaj, jakby ktoś chciał na przykład wspomóc dokarmianie zwierząt, to jeżeli tutaj by przyszedł do was, czy wtedy może jakieś jedzenie przeznaczyć na ten cel?
4: Tak, oczywiście. No, regularnie przedszkolaki dostarczają, zbiórki robią, mają tutaj pod swoim patronatem kucyka, Olka i regularnie przychodzą, przynoszą jakieś tam marchewki, zboże, takie bezpieczne pokarmy, które my również zadajemy zwierzętom.
1: I oczywiście tak możemy robić. W każdym razie, panie Darku, szapoba, podziwiam pana za to, że pan silną ręką trzyma tutaj ten park i myślę, że no wszyscy są zadowoleni odwiedzając go i tak przenosząc się z tego miasta do parku. Mamy takie wytchnienie i odizolowanie się od tej codzienności. Można sobie spokojnie usiąść na ławeczce w cieniu, poddychać świeżym powietrzem, odpocząć, odizolować się od tego wszystkiego, od tej codzienności, tego zgiełku. Park daje nam takie schronienie. Dziękujemy panu Darkowi za to.
4: Dziękuję bardzo.
1: A ja dziękuję jeszcze oczywiście za wywiad i wszystkiego dobrego życzę.
4: Wzajemnie również do zdrówka.
3: Park imienia Fryderyka Chopina w Koninie stanowi najbardziej wartościowy i interesujący kompleks starodrzewu na terenie miasta Konina.
5: Punktualnie godzina 9 w niedzielę 11 października. To jest Radio SK2, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i pomimo brzydkiej pogody za oknem gwarantuję Wam, że my naszymi polskimi hitami mocno Was rozgrzejemy.

Myślę, że to był dobry numer na rozbudzenie się w niedzielny poranek, bryska i jej odbicie. Teraz jeszcze coś, co bardziej was, myślę, rozbudzi. No bo nie wiem, czy wiecie, że w Polsce mamy miejsce, które wygląda, jakby Harry Potter miał tutaj zaraz zacząć kolejny rok nauki. I chodzi mi o zamek w Mosznej, nazywany polskim Hogwartem. Ma dziesiątki wież, bajkową architekturę i historię, w której no nie brakuje tajemniczych legend. Co ciekawe, bywał tutaj nawet niemiecki cesarz Wilhelm II. A jeżeli szukacie pomysłu na jesienną wycieczkę albo idealnego miejsca na piękną sesję zdjęciową, no to proszę bardzo. Tylko różdżki nie pakujemy, chyba że chcecie zaczarować korki w drodze powrotnej. SK2. Perfekt, niewiele ci mogę dać w SC2 już teraz, ale muzycznie to my wam damy bardzo dużo, obiecuję.

Marcin Rozynek i numer najlepsze, a tym razem historia z gatunku niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że wsiadacie na statek i płyniecie na drugi koniec świata, żeby zachować własny język i kulturę. I dokładnie taki plan mieli Walijczycy, którzy 161 lat temu wyruszyli do Argentyny. Chcieli stworzyć tam walijską społeczność, w której będą mogli żyć po swojemu, no i mówić własnym językiem i oczywiście pielęgnować własne tradycje. I wiecie co? To nie była chwilowa emigracyjna przygoda, tylko początek historii, która przetrwała pokolenia. A my czasem nie potrafimy utrzymać kontaktu ze znajomymi z drugiego końca miasta, no bo dla nas jest tak strasznie daleko i trzeba dwa razy przesiadać się w tramwaj. No, więc teraz pomyślcie sobie o tym. SK2. A muzycznie już teraz Krzysiek Zalewski i jego Anuszka. Mega dobry numer, posłuchajmy.

0: Dobry numer Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, z najnowszego albumu Mroza, który ma taki sam tytuł. To jest 7 studyjny album Mroza. A tym razem o imprezie, która wydarzyła się wczoraj, no bo wczoraj wielkie święto muzyczne, roztańczony PGE Narodowy, no a tam prawdziwy festiwal gwiazd, słuchajcie, no i oczywiście stylizacji. Skolim postawił na Ortalion, Magdalena Narożna na szmaragdową zieleń, no a Blanka odsłoniła płaski brzuch. No i każdy miał swój pomysł na to, jak przyciągnąć spojrzenia, no i zostać zapamiętanym, no bo na takim evencie nie wystarczy dobrze zaśpiewać. Umówmy się, trzeba jeszcze się ubrać tak, żeby następnego dnia ludzie pamiętali, kto występował, a kto wyglądał, no jakby pomylił garderobę z szafą na siłowni.
1: SK2. Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2000.

0: Na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 piosenka, którą wszyscy, którzy chodzili do gimnazjum, pamiętają doskonale. Dlatego, że tańczyliśmy do tej piosenki tańce przytulańce na szkolnych dyskotekach. Farba chce tu zostać. No nie mogło być inaczej. Po 10 na początek Urszula, Sylwia Grzeszczak i Budka Suflera. Będziemy powolutku i spokojnie rozbudzać Was i wprowadzać w dobry nastrój w tę niedzielę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Lubicie historię? Jeżeli tak, to zainteresuje Was wystawa czasowa pod tytułem Skarby regionu konińskiego. Na niej możecie zobaczyć depozyty od czasów Cesarstwa Rzymskiego po okres II wojny światowej, ukryte na obszarze dawnego województwa konińskiego. Macie czas aż do 30 maja przyszłego roku, by zobaczyć tę wystawę.
0: No i mamy godzinę 10 na zegarach. Zaglądamy do kartki z kalendarza i dzisiaj imieniny obchodzi Aldona i Brunon. Wszystkiego najlepszego, a my będziemy grać polskie hity nie tylko dla tych, którzy obchodzą imieniny i urodziny, tylko dla wszystkich tych, którzy właśnie wstali i jedzą śniadania niedzielne. Te bardziej skromne, ale i te bardziej takie huczne i wyjątkowe. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Budka Suflera i Bal Wszystkich Świętych na kilka chwil po godzinie 10 w Radiu SK2. I teraz pytanie, które zadaje sobie większość osób, która lubi jeść maliny, które no o tej porze roku są najlepsze. Więc pytanie brzmi, myjecie maliny przed jedzeniem, czy wrzucacie je prosto do buzi? No i tutaj, słuchajcie, zdania są podzielone, ale specjaliści odżywienia rozwiewają wątpliwości i odpowiadają wprost, że te delikatne owoce trzeba płukać pod zimną wodą. I powiem wam, że no okej, tylko że przy malinach jest jeden problem. Człowiek chce umyć całą porcję, ale zanim doniesie je do zlewu, połowy już nie ma. No i teraz pytanie, to był deser czy kontrola jakości? SK2. A teraz nowość, Kuba i Kuba, chłopaki w SC2.

0: Słuchajcie, jest szansa, że tej nocy niebo nad Polską zafunduje nam niezłe widowisko. Chodzi o zorzę polarną, która może być widoczna również u nas w Polsce. Wydano specjalny alert, więc warto wieczorem zerknąć w niebo, najlepiej z dala od miejskich świateł, na jakieś łące, żeby była taka duża przestrzeń. I pomyślcie, że nie trzeba lecieć do Norwegii, ani wydawać fortuny na wycieczkę. Wystarczy, no, odrobina szczęścia, bezchmurne niebo, no i dobre miejsce. Więc dzisiaj proponuję wieczorem, zamiast scrollować telefon przed snem, spojrzeć w górę. No bo może okazać się, że najlepszy spektakl tej nocy będzie za darmo, a nie na serwisach streamingowych. SK2. A teraz duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Dawid Podsiadło, to co masz ty. Ja wyglądam za okno i rano było okropnie szaro, buro i ponuro, ale widzę, że słońce troszkę się przeciera, więc trzeba zadać pytanie, co z zimą? No bo pytanie, czy możemy wyciągać sanki, czy na razie wystarczy nam grubsza bluza. I tutaj synoptycy z IMGiW przyjrzeli się prognozom na sezon 2026-2027. I na razie wygląda na to, że o białych świętach możemy pomarzyć, bo grudzień może być zdecydowanie cieplejszy niż zwykle. Ale uwaga, bo to wcale nie oznacza, że zimy i śniegu i mrozu nie będzie, no bo styczeń może być bardziej zimowy, taki bardziej śnieżny i w styczniu ma pomrozić, więc no wiadomo. Polska zima jest jak niezdecydowany klient w sklepie. Niby już wychodzi, a za chwilę wraca po jeszcze jedną rzecz. No i bądź tu człowieku mądry. SK2.

0: i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. A na zegarach powolutku wybija nam godzina 11. Po 11 muzycznie na start Kwiat Jabłoni, Dżem i Sanach. A oprócz tego dużo jesieniarskich tematów i plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
0: No i mamy to, godzina 11 na zegarach. Mam nadzieję, że wszyscy wstali, a jeżeli nie, no to No to słuchajcie, za chwilkę piosenka, którą mogą zaśpiewać wszyscy ci, którzy wczoraj za bardzo zabalowali. Kwiat Jabłoni, było minęło. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Mrozu i jego miliony monet w Radiu SK2, a tym razem wygląda na to, że jesienią Podhale ma nową turystyczną gwiazdę. Do tej pory wiosną tłumy jechały oglądać krokusy. No a teraz, słuchajcie, coraz większe zainteresowanie budzą jesienne rydyki, czyli uroczyste sprowadzanie owiec z hal. Są bacowie, są oczywiście stada owieczek, góralska muzyka, dzwoneczki i tradycja, która przyciąga turystów z całej Polski. A media społecznościowe, no one oczywiście robią swoje. Wystarczy kilka efektownych nagrań, no i nagle wszyscy chcą zobaczyć to na żywo. Czyli mamy nowy plan na jesienny weekend. Zamiast siedzieć pod kocem i oglądać serial o góralach, można pojechać w góry i zobaczyć oryginał. No i to w wersji z kilkuset owcami w pakiecie. I ja wam się przyznam, to jest moje marzenie, które na pewno jeszcze zrealizuję kiedyś. SK2. SK2. Co roku sobie obiecuję, że za rok, ale za rok to naprawdę tam pojadę.

0: Oskar Cymski, numer bez końca, a bez końca w Polsce można dyskutować o tym, jaki jest najbardziej polski obiad. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? To są odwieczne pytania, a teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i tam wybieracie swoje dwa kultowe polskie dania i zgłaszacie się do zabawy. Piszecie dodatkowo, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole VIP. No i co? No i dalej, finał 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Do wygrania jest, oprócz tego pysznego obiadu, wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego, udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i Darią Ładochą, więc no słuchajcie, wybieracie najbardziej polski obiad i później jecie go razem z nami, więc nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się, no i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. My czekamy.
1: SK2.
0: A teraz przepiękny głos i przepiękny numer. Robert Gawliński, O sobie samym w SC2.

0: To był Gabriel Fleszar i jego Bilet do nieba. Tym razem o nadleśnictwie z Lublińca, no bo tam leśnicy postawili przy stawie tablicę. Uwaga, szkody wyrządzone przez bobry. No i wszystko byłoby pięknie, tylko że bobry najwyraźniej poczuły się urażone tym komunikatem i ścięły dębowy słupek, na którym wisiała tablica. Czyli ostrzeżenie przed bobrami zostało przez bobry zlikwidowane. No i teraz pojawia się najważniejsze pytanie. Kto tu zarządza lasem? No bo leśnicy stawiają tablice, a bobry robią odbiór techniczny. I jak widać, żadna konstrukcja nie przejdzie, jeśli nie dostanie bobrzej akceptacji. SK2.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wyzwanie.

0: mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzie.

0: Na kilka chwil przed południem w niedzielę zagraliśmy Wam Marisę i numer Będzie Pięknie. I oczywiście, że będzie pięknie, niezależnie od pogody, no bo muzycznie u nas nie może być inaczej. Na początek po 12:00 Rotary, Sylwia Grzeszczak, Andrzej Piaseczny. No więc będzie pięknie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Do Konina zbliża się 15. edycja Festiwalu Muzyki Kameralnej. Na nim można oczywiście spodziewać się wielu kameralnych akcentów. Początek jutro, 12 października. Wtedy zobaczycie recital znakomitego pianisty Alfredo Ovalesa. Kolejne dni to kolejne wydarzenia. Zwieńczenie festiwalu odbędzie się 30 października wydarzeniem dla najmłodszych pod tytułem Muzyczne podróże Misia Mozarta.
0: Punktualnie południe w niedzielę 11 października. Jesień zaawansowana za oknem, a u nas muzycznie trochę lata jeszcze będzie. Także spokojnie, na początek Rotary na jednej z dzikich plaż, więc wspominamy jeszcze troszeczkę wakacje. Jak zamkniecie oczy i się bardzo postaracie, to przeniesiecie się jeszcze na chwilę do lata. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: będę słuchać już.
1: Ewelina Lisowska, prosta sprawa, a my wróćmy jeszcze na chwilkę do wczorajszego wydarzenia. Wczoraj był roztańczony PGE Narodowy, czyli jubileuszowa 10. edycja imprezy i cała masa gwiazd na jednej scenie. No i oczywiście była też Maryla Rodowicz, która zaśpiewała między innymi Kolorowe jarmarki. No i po występie w sieci zamiast samych zachwytów pojawiła się niestety fala krytyki. Widzowie zwracali uwagę na problemy wokalne i synchronizację z chórkami, no ale Maryla to jest legenda, nikt jej tego nie odbierze. No ale internet nie zna litości oczywiście, bo w show biznesie możesz mieć status ikony przez pół wieku, a potem wystarczy jeden taki występ i nagle wszyscy zostają jurorami The Voice of Poland. SK2. Ja jednak pozostaję Team Maryla Forever i już teraz Maryla Rodowicz, Łatwopalni. No posłuchajcie jej, czy można lepiej. Pięknie.

My teraz cofamy się w czasie z Kasą i jego numerem Piękniejsza, bo ta piosenka w tym roku osiągnęła swoją pełnoletność i ma 18 lat. I to jest taki numer o spotkaniu po latach i sprawdzeniu, jak zmieniła się dawna szkolna sympatia. No i tutaj przyznajcie sami, to jest taki temat, który nigdy się nie starzeje, bo po latach jedni wspominają pierwszą miłość, inni zastanawiają się, co u dawnej paczki z klasy, no a jeszcze inni robią szybki rekonesans w mediach społecznościowych. No bo dzisiaj nie trzeba organizować zjazdu klasowego, żeby sprawdzić, jak wygląda dawna sympatia. Wystarczą dwa kliknięcia, no i zdecydowanie mocna psychika. SK2

0: To była przepiękna muzyczna nowość od Kaśki Suchackiej i Corteza, którzy połączyli w tym numerze siły i powstał numer Jak My. I ta piosenka powstała do filmu Nasza Rewolucja, ale jest tutaj pewna ciekawostka. Inspiracją była prawdziwa historia miłosna Jacka i Grażyny Kuroniów. I Kaśka przez około 2 miesiące czytała ich listy, zanim napisała tekst piosenki. No i pomyślcie, ile emocji musiało się kryć w tych listach. No bo dzisiaj wysyłamy wiadomości i po 5 minutach pytamy, dlaczego ktoś jeszcze nie odpisał? A kiedyś na odpowiedź czekało się znacznie, ale to znacznie dłużej. No i proszę, miłość w czasach bez internetu, nie było tam żadnego wyświetlono, żadnego pisze, tylko prawdziwa, ale to naprawdę prawdziwa cierpliwość.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami na

0: a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.

0: za chwilkę godzina 13 i w większości polskich domów to pora, kiedy szykujemy się już do niedzielnego obiadu. Więc okej, ja też już jadę szykować się do polskiego obiadu. Co prawda nie będę go gotowała, bo mam słoiki od mamy, ale obiad będzie polski. Rosołek oczywiście, że wiedzie. Zostawiam Was w dobrych rękach. Kasia Grodzka już tutaj jest, przejmuje mikrofon i ona będzie grała dla Was najlepsze polskie hity dalej. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 13, gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Jeżeli jesteście w domu, słuchacie mnie teraz w tym momencie w swoich czterech kątach, to jeszcze do tego dorzucam drugi dom od Cleo na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Proszę bardzo, o spaniu w niedzielę jak najbardziej tematycznie pasuje. Ona jest Zasnuj, Artur Gadowski i Takie Polskie Hity gramy Wam w Radiu SK2. Jeżeli czeka Was dzisiaj wieczór gier na przykład, to też mam idealną polską piosenkę na to. Ania Dąbrowska, z Tobą nie umiem wygrać, już teraz przed nami.

Można sobie powspominać. Piękne lata 2000 w polskiej muzyce. Zespół Sump to Łastik i Kołysanka. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, a przed nami teraz wielka klasyka. Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, na niedzielne rozmyślanie.

Przyszłe mieszkanie, skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl. I po reklamie.

0: Nocą to wiadomo, co się robi. Bardzo fajnie jeździ się na przykład po mieście i się ogląda światełka zza okna. Zespół Demonon. Moje miasto nocą gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Lubicie historię? Jeżeli tak, to zainteresuje Was wystawa czasowa pod tytułem Skarby regionu konińskiego. Na niej możecie zobaczyć depozyty od czasów Cesarstwa Rzymskiego po okres II wojny światowej, ukryte na obszarze dawnego województwa konińskiego. Macie czas aż do 30 maja przyszłego roku, by zobaczyć tę wystawę.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
9: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
8: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
10: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
8: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dul, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. A wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
0: Mamy godzinę 14. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego by nie odpocząć dzisiaj już? Nie sprzątać, nie gotować i nie robić innych obowiązków domowych. Takie pytanie warto sobie zadać i takie pytanie też na początek tej godziny zada Kasia Kowalska. Gramy wam najlepsze polskie hity.

nowość od Sanach. Gramy wam w Radiu SK2. Cichosza, tak właśnie ten utwór się nazywa i ma być to początek zupełnie nowego etapu w twórczości pani Zuzi. Jak najbardziej trzymamy kciuki za to, co czeka nas dalej. A przed nami już teraz rockowa klasyka, zespół Happy Sad. Zanim pójdę, już teraz w Radiu SK2.

0: Kowalski.
1: Można by w Macao, można by w Scrabble na przykład pobawić się słowami trochę. Takie to gry przychodzą mi na myśl, kiedy słucham Ani Karwan. W to mi graj, gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami już teraz nowość od pana BRO. Wychowany w Polsce, gramy w niedzielne popołudnie.

0: Jak to mówią, szukajcie, znajdziecie. Bardzo słynne powiedzenie. A ona znalazła, w sensie ONA i znalazłam. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas klasyków polskiej sceny muzycznej szukać nie musicie. Gramy wam 100% polskiej muzyki i to się nie zmienia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: I po reklamie.

0: Coś, co powolutku może śpiewać nam jesień do ucha, szeleszcząc liśćmi, że tak to ujmę poetycko. Beata i bliżej gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskich hitów. Punktualnie o 15:00 newsy na naszej antenie. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta, napastnik nie odłożył noża.
14: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
13: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełańskiego, amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Zełańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
0: Mamy 15 na zegarach i muszę powiedzieć, że to idealna pora na to, żeby komuś wyznać miłość, a to dlatego, że w tej godzinie sporo hitów właśnie o miłości wam zagramy od zespołu Ich Troje, między innymi będzie także i Zalia. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielne popołudnie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Muszę przyznać, że od zawsze podobał mi się początek tej piosenki od obywatela GC, czyli Grzegorza Ciechowskiego. W końcu powiem Ci, co myślę. Warto czasem nie gryźć się w język, tak sobie myślę. Tak, tak, to ja. Gramy Wam w Radiu SK2. Ja nie czuję, że rymuję, ale za to czuję, że puszczamy Wam najlepszą polską muzykę. Dawid Podsiadło, najnowszy klip już teraz przed nami.

do nieba. Zabrała nas pani Urszula. Niebo dla ciebie. Gramy wam w Radiu SK2. 100% polskich hitów. To macie u nas na 100% zapewnione, jak najbardziej. Zespół Papa Dance, Nice Story, czyli o bardzo miłej historii, która kręci się w to niedzielne popołudnie już teraz.

0: Wystarczyło trochę cierpliwości i tak cyk, 18 września wielka premiera albumu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, od pana Artura Rojka. Mirafiori, które słyszycie teraz w Radiu SK2, również jak najbardziej się tam znajduje, ale znajduje się też na liście gorącej polskiej dwudziestki. Tam możecie oddać swój głos na ten kawałek. SK2.pl, tu czekamy na wasze głosy.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w

0: Dobrze, że ta prośba o to, żeby się obudzić dopiero przed godziną 16 tutaj padła na naszej antenie. Oddział zamknięty, obudź się. Gramy wam tuż przed godziną 16, a punktualnie o 16 newsy oczywiście można się nieco dobudzić.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Do Konina zbliża się 15. edycja Festiwalu Muzyki Kameralnej. Na nim można oczywiście spodziewać się wielu kameralnych akcentów. Początek jutro, 12 października. Wtedy zobaczycie recital znakomitego pianisty Alfredo Ovalesa. Kolejne dni to kolejne wydarzenia. Zwieńczenie festiwalu odbędzie się 30 października wydarzeniem dla najmłodszych pod tytułem Muzyczne podróże Misia Mozarta.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
9: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
8: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
10: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
8: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
11: Bardzo powoli zbliżamy się do tego momentu niedzielni, kiedy można powiedzieć niedziela wieczór, humor popsuty, ale do tego momentu, no jeszcze troszeczkę nam zostało. Minęła godzina 16, tutaj Radio SK2. Na poprawę humoru najlepsze polskie hity wam gramy. Sacrum od Mezo i Kasi Wilk na początek. Piękny duet. Kasia Grodzka, dzień dobry, zapraszam.

kawałek, dzięki któremu moje myśli przenoszą się do tego minionego lata i wakacji, a także festiwalu Top of the Top w Sopocie. Piękny duet wykonali na żywo Dawid Kwiatkowski oraz Margaret. Właśnie ten kawałek naprawdę świetnie, świetnie brzmiał. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, niezmiennie gramy wam takie, a teraz delikatnie rockowa nuta. Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka przed nami w Radiu SK2.

Ten kawałek zawsze przypomina mi o tym, że no miałam problemy, jeżeli chodzi o obliczanie pola, trójkąta, czy też kwadrata na matematyce w szkole. Dzięki, Dawid Podsiadło, za tą traumę. Tu Radio SK2, trójkąty i kwadraty. Wielki hit od Dawida Podsiadło. Tak wam gramy. A teraz przed nami nowość od Liwki. Poza tobą nic już teraz.

0: Panie Edyto. Nie no, zmiana czasu to jeszcze trochę, do niej zostało 25, 26, dobrze myślę sobie, października. Jeszcze trochę czasu nam zostało do przestawienia zegarów. Szkoda, że tak długo, bo będziemy przestawiać zegary tak, że będziemy spać godzinę dłużej. Na pewno się przyda. Od tego przybytku akurat głowa nas nie zaboli. Edyta Bartosiewicz i Zegar, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Przed nami jeszcze, czyli przed godziną 17, Monika Lewczuk, Łukasz Zagrobelny i Marta Bijan. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16.

0: Werwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: o duecie. Ta piosenka Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszej polskiej muzyki. To absolutnie się nie zmienia. Lubimy też, żebyście byli po prostu doinformowani, tak jak należy. W tym celu o godzinie 17 równo informacje.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
0: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA Marcin Kierwiński na platformie X. Wiadomo, że w formie mailowej informacja o planowanych atakach na premiera, wicepremiera i szefa MON wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Wcześniej w tej sprawie odbyło się spotkanie policji, Służb Ochrony Państwa oraz ABW. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
17: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
0: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. Mamy godzinę 17 i ja znam, słuchajcie, jedną, jedyną osobę, która cieszy się z tego powodu, że to już 17, bo nawet hip, hip, hura nam zaśpiewa. Pani Sanach, oczywiście na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielne popołudnie gramy.

sztuka latania od panów z Lady Punk. Odlecieli też panowie w kwestii swojej wielkiej trasy koncertowej na 45-lecie zespołu. Wydali też oczywiście krążek z tej okazji, wielki finał trasy w marcu w Warszawie, więc warto wybrać się na którykolwiek koncert, bo panowie naprawdę świetnie grają. Sarsa jak w filmie to przed nami już teraz w Radiu SK2.

Nie ma czego żałować. Ewelina Flinta, żałuję. Takie polskie hity gramy wam w Radio SK2. A co wy dziś mieliście na obiad, czego nie żałujecie? Bo na przykład w piątek słuchaczka Kinga zaproponowała gąbki z ziemniakami jako najbardziej polski obiad. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym na najbardziej polskim ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie właśnie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziej polski obiad sk.pl.

0: Jak tam? Najnowszy album Pana Mroza już odsłuchany. Jeżeli nie, to my tak wam teasujemy tutaj. Wszystko, czego chciałem. Tak nazywa się album i tak też nazywa się ten singiel, który promuje cały krążek od Mroza i braci Kacperczyk. Jeżeli ten kawałek wam jak najbardziej podszedł, to możecie oddać na niego swój głos w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
18: I po reklamie.

0: Piękne lata 90. Każda dziewczyna, przynajmniej z mojej klasy, kochała się w tym panu. Gabriel Fleszar, Kropla deszczu na antenie Radia SK2. Nie no, ja też oczywiście, wiadomo, że miałam plakat gdzieś tam powieszony nad łóżkiem. Nie będę tutaj zaprzeczała, absolutnie, to było naturalne. Jeżeli chodzi o polską muzykę, przenosimy was w czasie i też przy okazji powspominamy sobie, można sobie powspominać dawne czasy. Punktualnie o 18:00 to co tu i teraz, czyli najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON i jest już w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
14: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
13: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy nowej huty i niszczenia plakatów wyborczych.
15: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
13: Mówi szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w 3. rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
16: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
13: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
15: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chud-

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak. Tydzień kończy nam się nieubłaganie, ale zanim pójdzie w zapomnienie, podsumujmy sobie najważniejsze wydarzenia w tym czasie. Zaczynamy. Ponad 58 milionów wyniesie przebudowa stadionu i terenu wokół niego w Kazimierzu Biskupim. To największa inwestycja w gminie. Pojawi się też sporo innych atrakcji. O szczegółach wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski i Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.
2: Panie wójcie, zainteresowało nas to, co pan powiedział w swoim przemówieniu. Chodzi o to, co znajdowało się wcześniej, zanim jeszcze był stadion, później kopalnia.
3: Wiemy, że w latach 60. ubiegłego wieku rozpoczęto działalność górniczą wydobywczą na terenie Kazimierza Biskupiego, samej miejscowości. To, co zostało zaprojektowane, leży w tym miejscu, gdzie był wydobywany węgiel. Jeszcze 60 lat temu były tam zabudowy mieszkalne, była część starówki, można powiedzieć, miejscowości Kazimierz Biskupi. Były dwa piękne pałace. Był kilkudziesięciohektarowy park, gdzie drzewa były z całego świata. Było jezioro Kurzyniec. Między innymi na tym terenie mieszkali też moi dziadkowie. Zostało to wszystko oczywiście, jeżeli chodzi o zabudowania mieszkańców, mieszkańcy wywłaszczeni, zabudowania zostały rozebrane, pałac całkowicie został zniszczony i dokładnie w tym miejscu, w którym obecnie znajduje się stadion i ten teren, który zostanie przebudowany, bo inwestycja nie polega tylko i wyłącznie na przebudowie samego stadionu piłkarskiego, ale to będzie obszar objęty całą inwestycją o powierzchni ponad 20 hektarów. Tak jak powiedziałem, będzie znajdować się tam płyta o nawierzchni trawiastej, tak jak obecnie, pełnowymiarowa też płyta o nawierzchni syntetycznej dla piłkarzy, ale będzie też to przebudowane jako stadion lekkoatletyczny, czyli będą bieżnie i inne elementy do uprawienia lekkoatletyki. Ale to jest tylko w minimalnej części całego projektu, bo jak wiemy 43 miliony dofinansowania, cały projekt ponad 58 milionów złotych i będzie tam się znajdować między innymi przebudowa układu sieci drogowej, pełna infrastruktura techniczna, części parkingowe, będzie wodny plac zabaw dla najmłodszych o powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych, będzie podzielony na dwie części, będzie pump track. Będą drogi rowerowe, one będą między innymi też połączone z skateparkiem, który mamy. W ogóle projekt został tak wykonany i tak wpisany w cały ten teren, żeby był wydolny przede wszystkim komunikacyjnie, ale żeby można było go dalej rozbudowywać, ale on jest istotną częścią dalszych zmian, które nastąpią w miejscowości Kazimierz Biskupi.
2: Panie wójcie, chcieliśmy się dowiedzieć o kwestię związaną z finansowaniem i jak wygląda harmonogram prac.
3: Jeżeli chodzi o termin zakończenia prac, jest to pierwszy kwartał 2028 roku. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy, jeżeli chodzi o środki własne gminy na 2027-2028 rok, czyli w wieloletniej prognozie finansowej. Pozostała część, oczywiście tych 43 milionów już jest zabezpieczona, mamy pełne finansowanie, stabilne. Oczekujemy tutaj wykonawstwa, wierzymy w to, że prace te, jeżeli pozwolą oczywiście tutaj warunki atmosferyczne, wiemy, że wchodzimy w teren pogórniczy, czyli wszystko może się wydarzyć. Jeżeli będą sprzyjające warunki atmosferyczne i geologiczne, termin zostanie zachowany. My w tej chwili musimy konkurować z innymi i stworzyć taką infrastrukturę i ukształtować tak teren naszej gminy, żeby mieszkańcy chcieli tutaj przede wszystkim zostać i zamieszkać. Przykładem jest zbiornik w Kozarzewku, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie ponad 23 miliony złotych. Realizowana jest inwestycja i drodzy Państwo, prace tam trwały od początku mojej kadencji, od 2019 roku. Już można zauważyć zmiany, jakie przynoszą środki finansowe na transformację Wielkopolski Wschodniej, inwestowanie w infrastrukturę. To nie są tylko wydatkowane środki pozyskane z Unii Europejskiej czy środki własne gminy, ale są to środki przede wszystkim, które wracają dla naszych mieszkańców. Wartość nieruchomości w Kozarzewku, Dębówce, Radwańcu, w Kozarzewie wzrosła trzykrotnie. Szkoła podstawowa, która miała zostać zamknięta w 2016 roku, gdzie w pierwszej klasie było dwójka dzieci, nie mieliśmy dwóch klas, obecnie ma największy rozwój i przyrost, jeżeli chodzi o dzieci. My w tej chwili w pierwszej klasie z czwórki dzieci, którą mieliśmy, już mamy 15-16 i cały czas jest wzrost. Ja podam przykład. 9 działek zostało sprzedane w ciągu 6 dni. W tym momencie już zostaną w tym miesiącu rozpoczęte prace przez podmiot prywatny dewelopera, który zacznie budować osiedla na terenach, oczywiście w gruncie stałym, bezpośrednio przy zbiorniku. Są to atrakcyjne tereny i jest to przede wszystkim inwestycja w przyszłość i w to, jak powiedziałem, żebyśmy byli konkurencyjni. My zauważyliśmy, że migracja nie jest tylko zmiana miasta Konin, bo największy rozwój terenów to są tereny zachodnie i my przejmujemy już te tereny od kierunku powiatu supeckiego, co nas bardzo cieszy. Nie ukrywam, cały czas to monitorujemy. No i nam zależy na tym, żeby miejscowość Kazimierz Biskupi, ale gmina Kazimierz Biskupi była atrakcyjna. Ona będzie atrakcyjna, jeżeli stworzymy takie warunki. Nie będziemy konkurować ze Starym Miastem, który ma strefy inwestycyjne, chociaż jako Kazimierz też mamy też o tym oczywiście myślimy, bo jak Państwo wiecie, będzie odbiór geotermalny. Trwają teraz rozmowy z bardzo dużym przedsiębiorcą i najprawdopodobniej decyzje zapadną w najbliższych miesiącach co do lokalizacji pewnej inwestycji na terenie gminy Kazimierz Biskupi, która pobudzi tutaj ten proces, jeżeli chodzi o zatrudnienie. I musimy stworzyć takie warunki, żeby ludzie chcieli tutaj przyjeżdżać, chcieli się osiedlić, chcieli tutaj mieszkać.
2: A mieszkańców przybywa, czy jednak jest cały czas tendencja minusowa?
3: Jeżeli chodzi o gminę, przybywa i największy przyrost mamy na terenach zachodnich, czyli od Kazimierza w kierunku powiatu supeckiego. Co zauważyliśmy? Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kazimierzu Biskupi, które jest w tym momencie na pewno najnowocześniejsze w tej części Wielkopolski. Wprowadzenie na odpowiednich wychowawców, ale specjalistów, jeżeli chodzi o logopedię, psychologów, stworzenie warunków do gimnastyki korekcyjnej, rehabilitantów. W tym momencie my mamy napływ dzieci z gmin ościennych, gdzie rodzice szukają tego typu placówek, bo wiemy o tym, że no nie wszystkie spełniają. I obecnie przyjdzie do nas szóstka kolejnych dzieci i my widzimy tendencję wzrostową. Trzeba stworzyć warunki. Nie ma warunków, nie ma nikogo. A wiemy, że najbardziej kochamy swoje dzieci, my jesteśmy w stanie zrobić dla nich wszystko. Ja uważam, że wielki przemysł, który zatrudniał 9 tysięcy ludzi i dowoził pracowników od godziny 6 do 14, czy system trzyzmianowy, spowodował to, że w pewnym momencie zahamowano rozwój w innym kierunku. Opierało się to tylko na przemyśle paliwowo-energetycznym i ciężkim. I to jest udowodnione. My w tej chwili musimy to zmienić. Nie mamy innego wyjścia. Zapomnieć o tym, że kopalnia, elektrownia będzie wiecznie, bo wiemy, że to już jest schyłek, wręcz koniec, pierwszy kwartał przyszłego roku, koniec wydobycia węgla. Musimy szukać innych kierunków rozwojowych. Inny kierunek rozwojowy będzie dla gminy Kazimierz Biskupi, inny dla miasta i gminy Ślesin, inny dla Wierzbinka, inny dla Rychwała, inny dla Starego Miasta. My szukamy tej niszy, która nas interesuje, czyli turystyka, sport, ale przede wszystkim piękne obiekty sakralne i nasza historia, której nie da się tutaj przekreślić, muszę o niej powiedzieć. Przecież Kazimierz Biskupi, 1003 rok, my mamy pierwsze zapiski o naszej miejscowości. Płyta nagrobna z VI wieku, kościół farny, 1121 rok, zespół klasztorny, 1523 rok. I ludzie potrzebują spokoju, nie gwaru, dyskotek, imprez. My dzisiaj w tym pędzie, który mamy, potrzebujemy, żeby sobie usiąść, wypocząć, zastanowić się i w tym momencie na przykład 80 miejsc hotelowych, które są w klasztorze misjonarzy Świętej Rodziny, one praktycznie 24/24 przez 12 miesięcy są zapełniane i my widzimy tu migrację ludzi całkowicie z zewnątrz, którzy po prostu chcą sobie wypocząć. A my musimy stworzyć taką infrastrukturę, żeby oni wypoczywając mieli gdzie iść, mieli gdzie się spotkać, mieli gdzie porozmawiać, tylko to będzie trwało na pewno latami. Pielęgnujemy przede wszystkim naszą historię, dbamy o zabytki, i my idziemy w kierunku, żeby każdy, kto będzie chciał spędzić w Kazimierzu dzień, dwa czy trzy dni, wiedział, że do tego miejsca wróci, bo jest tu cisza, spokój. Może pospacerować po rezerwatach przyrody Puszczy Bieniszewskiej, posiedzieć sobie w Bieniszewie, ewentualnie sobie odpocząć w otoczeniu klasztoru czy kościoła farnego. A jeżeli będzie chciał uprawiać sobie czynnie sport, ma do dyspozycji pełną infrastrukturę. I ja podam przykład strzelnicy. Strzelnica, która w 2018 roku była spalona, zniszczona, zdewastowana i w ogóle nie funkcjonowała. Dzisiaj przy podjęciu stosownych decyzji, zawiązaniu tutaj stowarzyszenia, ma 1200 członków. Ludzie przyjeżdżają tu z całego kraju, ale nawet z okolic Europy. To jest prosty przykład, który możemy podać. Bieg pod dębami, Stowarzyszenie Aktywne Kazimierz Biskupi, Klub Bokserski Garda. Każdy w Kazimierzu znajdzie

0: co jest dla nas istotne przy tej depopulacji, która funkcjonuje, to to, żeby właśnie w takich miejscach jak Kazimierz Biskupi, ale także Konin, mieszkańcy chcieli tutaj żyć, pracować, tworzyć nowe miejsca pracy i poprawiać jak gdyby jakość życia. I myślę, że to jest zadanie samorządów. Jak najbardziej stworzyć dogodne warunki do życia dla mieszkańców i daje to możliwość przyszłości rozwoju. Każdy samorząd dostosowuje projekty do własnych potrzeb. Jeżeli o mnie chodzi, jeżeli o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to oczywiście poza projektem pracowniczym, o którym bardzo często rozmawiamy, uważam, że jednym z najważniejszych projektów, jaki jest, jest projekt ANS-u, który jest stosunkowo niewielki, bo to jest 10 milionów, kilkanaście milionów złotych, który kształci młodych ludzi i tworzy jak gdyby zupełnie nową przyszłość w nowych zawodach. Ale oczywiście są projekty związane na przykład z parasłówkami, które mieszkańcy bardzo mocno się zaangażowali, te parę tysięcy nowych instalacji. Bardzo trudny zresztą projekt, który powstał w Wielkopolsce Wschodniej, jest na pewno jednym z takich elementów istotnych. Dla mnie oczywiście Kozarzewek, czy projekt teraz w Kazimierzu Biskupim związany z rewitalizacją wiąże się z konkretnymi potrzebami danego samorządu. I to ten samorząd podejmuje decyzję, co dla niego będzie istotne. Konin jest takim miastem, które pozyskuje projekty bardzo dobrze, ale też miasto Konin ma tam projekt kluczowy. Są samorządy z powiatu tureckiego, jest Brudzew, który dobrze pozyskuje, przykona. Tych samorządów jest bardzo, bardzo wiele. Na pewno Kazimierz Biskupi, jak na swoją wielkość, jest bardzo, bardzo aktywną gminą, która bierze udział właściwie w większości projektów, w większości konkursów, które się pojawiają.
1: Zakończenie pracy związanych z przebudową stadionu i terenu wokół zaplanowano na początek 2028 roku. Blisko 100 bażantów wypuszczono do lasu w Zaryniu. Głównym celem tych działań jest przywrócenie równowagi biologicznej w regionie.
2: Cieszę się bardzo, że po raz kolejny tutaj koło Łowieckie Jeleń w Zaryniu organizuje akcję wypuszczania bażantów. Paweł Szczepankiewicz, wójt gminy Wierzbinek. Z udziałem dzieci, młodzieży z terenu szkół w gminie Wierzbinek. Myślę, że jest to też dla dzieci doskonała lekcja przyrody i obcowania z przyrodą. A cieszę się, ponieważ jak wiadomo działają drapieżniki, lisy i tych bażantów jest coraz mniej. Dlatego naszą gminę, nasz rejon dzisiaj zasili 100 bażantów. Jest to wspaniała akcja i chciałbym bardzo serdecznie podziękować myśliwym z Koła Łowieckiego Jeleń w Zaryniu za całoroczną, bardzo dobrą współpracę, za to, że współpracują ze szkołami, ze społeczeństwem, że możemy zawsze na tą współpracę liczyć. Mam nadzieję, że kolejne lata również będą przynosiły nam dobrą współpracę i tej zwierzyny w naszym kole łowieckim, ale i w całej gminie będzie coraz więcej, bo zawsze nawet idąc na grzyby, patrząc w lesie, cieszy widok sarny, dzika, jelenia czy bażanta. Dlatego bardzo serdecznie z całego serca dziękuję i myślę, że jest to bardzo dobre i potrzebne spotkanie, tym bardziej, że dzieci i młodzież w tym uczestniczy i już teraz się cieszą, że będą mogli w ręce wziąć bażanta i wypuścić do lasu.
3: Dzień dobry, Promis Waldemar, jestem prezesem Koła Łowieckiego nr 12 Jeleń w Zaryniu. Jak co roku, tak i w tym roku wypuszczamy bażanty. Jest to przy okazji zwieńczenie konkursu plastycznego dla młodzieży okolicznych szkół. Wszystkie dzieci, które brały udział w tym konkursie, mają możliwość uczestniczyć w introdukcji, w wypuszczaniu tych bażantów. Dostają po prostu pudełko, jeden kartonik z kilkoma bażantami, najczęściej w parach, i te dzieci jako dwójka wypuszczają je do naturalnego środowiska, mają możliwość kontaktu z tą zwierzyną, mają możliwość obejrzenia te ptaki. Zawsze się spotykamy z dużą aprobatą ze strony dzieci. Co roku mamy więcej uczestników i myślę, że współpraca będzie przebiegać nadal pomyślnie. Nasi koledzy dość licznie, no dzisiaj nie wiem, ale około 10 myśliwych uczestniczy też w tym. No nie chcemy robić sztucznego tłoku, nie zapraszamy wszystkich uczestników, aczkolwiek mają możliwość wziąć udział. No tylu przyjeżdża, ilu jest, że tak powiem, chętnych, kto ma czas.

0: polowania.
1: Akcję zasiedlania terenów ptakami wspólnie z samorządem organizowało Koło Łowieckie nr 12 Jeleń w Zaryniu.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, przed nami ostatnia część podsumowania tego tygodnia. Zaczynamy. W Koninie prezydent nie wydał decyzji o zamknięciu szkół. Działają one normalnie. To w związku z ostatnimi atakami nożowników w szkołach w całej Polsce. Za to w Koninie odbędą się specjalne ćwiczenia z uczniami na wypadek zagrożenia.
3: W ubiegłym roku miasto Konin zorganizowało profesjonalne szkolenia dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. One odbywały się w dwóch modułach, i teoretycznym, w którym brała udział kadra nauczyciele, oraz praktycznym, które przećwiczono razem z uczniami. Była to ewakuacja oraz azyl. Tak więc kadra zarządzająca szkół wie, co ma robić. We wrześniu prezydent zalecił, aby w placówkach przeprowadzać regularne ćwiczenia, przypominające te procedury. Wiem, że wczoraj były placówki, które takie procedury przypominające przeprowadziły. Należy ćwiczyć regularnie takie zachowania, ponieważ różne scenariusze musimy mieć na uwadze. Takie informacje przypominające o zasadach bezpieczeństwa, o gotowości do podejmowania działań według tego scenariusza, który był przećwiczony pod okiem specjalistów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, będziemy o tym wszystkim przypominać. Wiemy też, że Komenda Miejska Policji w Koninie zapowiedziała wzmożone kontrole prewencyjne w okolicach konińskich placówek. Bądźmy czujni, ale analizujmy informacje, które do nas spływają, rozmawiajmy z dziećmi, prośmy o pomoc specjalistów wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Wszystkim nam zależy na tym, aby szkoła była bezpieczna i wolna od przemocy. Dodam tylko, że w Koninie prezydent nie wydał decyzji o zamknięciu jakiejkolwiek szkoły. Wszystkie szkoły pracują. O tym, czy dzieci przyjdą do szkoły, decydują już ich rodzice i one same.
1: Mówiła Aneta Wanias, rzeczniczka prezydenta Konina. Jak słyszeliśmy, konińska policja prowadzi wzmożone działania w okolicach szkół i przedszkoli. Ponad 800 studentów rozpoczęło naukę na największej w Koninie uczelni na pierwszym roku. Najpopularniejszy kierunek to pielęgniarstwo, ale w tym roku są też pewne niespodzianki, o czym powie więcej Artur Zimny, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.
4: Nowości nie ma, bo być nie musi. Nabór jest na tyle dobry, że nie musieliśmy tworzyć żadnego nowego kierunku studiów. Nie było takiej potrzeby. Studia rozpoczyna rok akademicki 26-27, czyli już 29 rok akademicki naszej uczelni. Mówiąc tak kolokwialnie, zbliżamy się do 30. Niedługo osiągniemy tą pełną, powiedzmy, dojrzałość. Studia rozpoczyna ponad 800 osób na pierwszym roku studiów. Łącznie będziemy mieli ponad 1800 osób studiujących. Oczywiście zróżnicowanie między kierunkami jest spore, jeśli chodzi o zainteresowanie. To, co nas zaskoczyło bardzo pozytywnie, pewien renesans przeżywa pedagogika i wychowanie fizyczne. Bardzo dobry nabór na te właśnie dwa kierunki nauczycielskie de facto. No i standardowo od kilku lat, z racji prowadzonego projektu europejskiego, finansowanego z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, bardzo dobre nabory na kierunek logistyka i na kierunki inżynierskie. Także ponad 800 osób na pierwszym roku, jesteśmy bardzo zadowoleni, oby tak dalej. Dwóch nie uruchomiliśmy, tych zresztą, które nie uruchomiliśmy w ubiegłym roku, bardzo żałuję. Dietetyki na pierwszym stopniu, czyli studia licencjackie, i kierunku zdrowie publiczne, czyli studia magisterskie. Pozostałe praktycznie 20 kierunków uruchomionych. Realizacja w tym roku po raz kolejny tych studiów właśnie dofinansowanych z Funduszu na Rzecz Transformacji, to jest raz, ale też nie powiem, że przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej europejskiej, która to przed nami. Myślę, lata 28-34, ale już wstępnie przygotowaliśmy zarys nowego projektu strategicznego pod nazwą ANS w Koninie dla innowacyjnej transformacji Wielkopolskiej Wschodniej. Mam nadzieję, że będzie nam dany ten projekt w przyszłych latach realizować. A jeśli chodzi o wyzwania, to takie, z którymi się boryka właściwie cały sektor szkolnictwa wyższego w Polsce, czyli problemy de facto finansowe, wyzwania finansowe, może w ten sposób. Chociaż te wyzwania finansowe są i problemy bardziej odczuwalne przez duże uczelnie akademickie w dużych miastach niż przez mniejsze uczelnie, publiczne uczelnie zawodowe, takie jak nasza. Dajemy sobie radę pomimo tych trudności finansowych całego sektora. W tej chwili 300 osób się kształci na tych kierunkach. Łącznie w projekcie mamy do przeszkolenia ponad 1500 osób. 500 ukończyło, 300 się kształci. Także myślę, że gdyby nie to finansowanie europejskie tych studentów, mielibyśmy około 150-200 mniej, bo przypomnę, szanowni państwo, kształcimy bezpłatnie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, kursach, szkoleniach. Kształcimy w ramach tych kierunków, tych obszarów, które wiążą się z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski Wschodniej. Ponad 100 zainteresowanych, zrealizowaliśmy kurs dla kilkunastu osób. Dzisiaj do dosłownie 6 października uruchamiamy drugą edycję, także zainteresowanie potężne, a i bardzo dobre opinie naszych już absolwentów tegoż kursu, osób tutaj, mieszkańców Konina i okolic. Natomiast takim hitem w tym roku są też studia podyplomowe analiza danych i sztuczna inteligencja w biznesie. Mieliśmy 20 miejsc, zgłosiło się ponad 60 osób. Też bardzo limitujemy niestety te przyjęcia. Za kilka lat problem będzie dla wszystkich uczelni w Polsce z uwagi na nisze demograficzne. Natomiast myślę, szanowni Państwo, że mamy taką stałą bazę naszych potencjalnych kandydatów, a to, czym wygrywamy w naszej uczelni w Koninie, oprócz oczywiście jakości kształcenia, dobrej oferty, to nie czarujmy się, to są koszty utrzymania. Koszty utrzymania w dużym mieście, szanowni Państwo, wiecie, do tym media donoszą, w tej chwili przekroczyły 4 tysiące, zbliżają się do 5 tysięcy miesięcznie utrzymania studenta w dużym mieście. Tu tych kosztów nie ponosimy, więc tym między innymi wygrywamy. Zresztą po to zostaliśmy stworzeni. Spoza subregionu konińskiego 3, może 4%. No i plus oczywiście częściowo studenci z Ukrainy, bo oczywiście też są spoza regionu, ale nie więcej niż 5% naszych studentów są studenci spoza Wielkopolski Wschodniej. Gdybyśmy porównali sytuację w roku 2016, 10 lat temu, z sytuacją w 2026, w tej chwili, w 2016 roku w większości uczelni zawodowych, takich jak nasza, nie było jeszcze studiów magisterskich. I faktycznie duża część młodzieży wyjeżdżała spoza Konina, czy takich miast jak Konin. W tej chwili mamy studia magisterskie, duża część młodzieży zostaje na studiach magisterskich u nas, a jak zostaje, to zostanie w regionie. Oferta uczelni ofertą uczelni, natomiast no, pociągającym miejscem zawsze jest inne miasto, większe miasto, aglomeracja, różne możliwości, no i zawsze młodzież będzie migrowała. W tym sensie, że pewnie młodzież z Konina będzie wyjeżdżała do Poznania, Wrocławia, innych miast, no a młodzież z okolic Konina przyjeżdża do nas na studia. To są naturalne procesy, będzie takie demograficzno-migracyjne. Tak, pielęgniarstwo, gwarancja niemalże pracy tutaj w lokalnych placówkach służby zdrowia, w konińskim, wojewódzkim szpitalu zespolonym w Koninie. To gwarancja pracy na pewno, no i bardzo dobrze oczywiście radzą sobie studenci kierunków inżynierskich. Stąd też takie zainteresowanie, też w kontekście tego, że są to studia niestacjonarne, bezpłatne. 10% maksymalnie to są pielęgniarze z tej grupy. Powiedziałbym między 150 a 200, nie więcej niż 200. Na pewno przez te lata, które prowadzimy, każdego roku kończy studia pielęgniarskie, pielęgniarstwo na pierwszym stopniu około 30, maksymalnie 40 osób. Dokonaliśmy pewnych zmian programowych, jeśli chodzi o pedagogikę, to jest raz, z komponentem opiekuńczo-wychowawczym, a dwa, być może młodzież zauważa pewną lukę pokoleniową, która nastąpi pewnie w szkolnictwie podstawowym, może w szkolnictwie również średnim, tych nauczycieli, którzy z uwagi na zbliżający się wiek emerytalny odejdą, trzeba będzie ich zastąpić nowymi nauczycielami, no oby tylko te pensje w oświacie były lepsze niż są w tej chwili. Mamy dwa akademiki w Koninie, tu jeden w Morzysławie, drugi przy Szkole Górniczej, co ważne, za miesiąc mniej więcej, bo w tej chwili trwa duża przebudowa, modernizacja akademika tego tutaj w Morzysławiu. Zupełnie inny standard jest bardzo współczesny. Pierwsze i drugie piętro modernizujemy z wykorzystaniem dotacji ministerialnej, ponad prawie 4-milionowej, więc potrzeby budowy akademika nie ma, bo on jest, są dwa akademiki, natomiast no, je modernizujemy z korzyścią, myślę, naszych studentów. Studenci Erasmusa przyjeżdżają zazwyczaj z Turcji, czasami Włosi, czasami Hiszpanie, z innych narodowości, z innych krajów, ale głównie z Turcji. Przyjeżdżają od 15 lat, jeśli nie dłużej, więc myślę, że są zadowoleni. Sam co nie znają z nimi, nie pytałem, ale są też takie osoby, szanowni Państwo, które były u nas kilkanaście lat temu na Erasmusie jako studenci, a w tym roku przyjechali jako nauczyciele ze swoich uczelni, więc chyba są zadowoleni. Zresztą tych studentów Erasmusa, zwłaszcza z Turcji, mamy kilkudziesięciu w skali roku, więc chyba zadowoleni są, a myślę też, wiecie Państwo, centralne położenie Konina jednak, jak ktoś już przylatuje z dalszej odległości, no Konin, centrum Polski, dobra baza wypadowa na poszczególne miasta, może nawet i kraje w Europie.
1: Jak słyszeliśmy, łącznie w ANS na wszystkich kierunkach studiuje obecnie ponad 1800 studentów. Przebudowa konińskiego schroniska idzie pełną parą. Jest szansa na zakończenie prac wcześniej, nawet już na początku przyszłego roku.
0: Mamy finansowanie rozdzielone na długi okres, na 2-3 lata, czyli tak naprawdę na początku przyszłego roku moglibyśmy zapłacić już całkowicie wykonawcy za wszystko. Natomiast też analizujemy sytuację, czy w przyszłym roku już schroniska ostatecznie nie otworzyć, bo też jest możliwość skończenia go szybciej. Pytanie, czy finanse na to pozwolą, bo też finansujemy to z własnych źródeł. Bardzo cieszymy się, że to schronisko tak naprawdę zmieni całkowicie swój stan rzeczy. Jeszcze w 2019 roku mieliśmy takie schronisko, które groziło zamknięciem, nie spełniało podstawowych norm. Te normy przez następne 6-7 lat jeszcze zostały podkręcane przez ministerstwo. No dzisiaj mamy tą starą część schroniska na tyle wyremontowaną, że te wszystkie normy są spełnione, a za chwilę będziemy mieli jeszcze większą część nowoczesną, tą bazę z gabinetami, z częścią administracyjną, z boksami, które spowodują, że to będzie schronisko z XXI wieku. My to schronisko mamy bardzo dobre pod kątem też adopcji, bo ciężka praca wolontariuszy na co dzień powoduje, że zdecydowana większość, znakomita większość psów i kotków jest adoptowana, dlatego zachęcamy, żeby też przyłączać się do tej adopcji, bo są to rzeczywiście wdzięczne zwierzęta, które są wdzięczne za adopcję. Były kiedyś plany takie, żeby to schronisko wybudować gdzieś daleko poza granicami miasta, natomiast wtedy tak naprawdę adopcja byłaby zerowa, bo nikt też by tam nie jeździł. Jednak ta społeczność, która funkcjonuje wokół schroniska, jest bardzo ważna, żeby też wspierać. No, schronisko służy nie tylko mieszkańcom Konina, niektóre gminy też korzystają z naszego schroniska. Oprócz działań też takich bezpośrednio w schronisku realizowanych jest wiele też takich projektów w terenie miasta, czyli to jest też kastracja, jest to opieka nad kotami wolno żyjącymi i naprawdę wokół schroniska i tych wszystkich przedsięwzięć jest bardzo duża grupa ludzi, którzy robią to bezinteresownie. Ostatnio mieliśmy spotkanie nawet z całym tym środowiskiem. Czasami wywołuje to wiele emocji, bo ludziom zależy bardzo mocno na tych zwierzętach. Natomiast też teraz jest nowa osoba, która kieruje schroniskiem. Także myślę, że jest dobry czas, bo za chwilę będziemy mieli nową bazę i będzie można tych zwierząt przyjąć jeszcze więcej. Oczywiście to jest w ogóle niebo a ziemia, jeżeli porównamy sobie boksy czy pomieszczenia dla zwierząt w tym starej części, jak i w tej nowej, no to jest już naprawdę potężna różnica, jeżeli chodzi o jakość i wygodę.
1: Tłumaczy Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Powstaje m.in. 57 boksów dla psów, 6 dla kotów, 20 dla szczeniąt oraz 28 do kwarantanny, a każdy z nich zyska wyjście na wybieg zewnętrzny. Srebrny i brązowy medal z Mistrzostw Polski przywieźli do Konina zawodnicy Zagłębia Konin. Srebro wywalczył Kajetan Bajzert, a na trzecim stopniu podium stanął Igor Racinowski.
5: Dla klubu kolejny sukces, kolejne medale w tym roku zdobyte przez naszych zawodników. Dwa medale, no może tego najcenniejszego krusztu zabrakło, na który nie ma co mówić. Liczyliśmy troszeczkę w formie Kajetana Bajzerta, ale naprawdę w finale zmierzył się z bardzo dobrym zawodnikiem Warszawy. Może jakby małe usprawiedliwienie, można powiedzieć to, że Kajetan jest naprawdę w ciężkim okresie teraz przygotowawczym. Główną formę robił wcześniej na Mistrzostwa Europy, które odbywały się dosłownie miesiąc wcześniej przed Mistrzostwami Polski. No a teraz cały czas jest jakby ciągnięcie tej formy dalej. No i tak samo przed Kajetanem jeszcze kolejna duża impreza, bo szykuje się już z kadrą narodową do Mistrzostw Świata. Więc naprawdę ma grafik napięty. Mimo tego tak czy siak w ogromny sukces, bo to jest kolejna impreza mistrzowska, z której Kajetan przywozi kolejny medal. I druga osoba, która zdobyła medal naszego klubu, jest tą osobą jest Igor Racinowski, który bardzo miło nas zaskoczył, bo Igor zawsze gdzieś tam się obijał o tą czołówkę, gdzieś tam zawsze w ćwierćfinałach, kurczę, odpadał, czegoś mu brakowało, a tym razem wystrzelił, zdobył brązowy medal, w półfinale przegrał nieznacznie na punkty. Więc nic, tylko się cieszyć, bo był młodszym rocznikiem, więc za rok jeszcze raz wystąpi w tej samej imprezie. No jeżeli chodzi o nasz klub, to ciągle tu dużo młodzieży nam się przewija. Mamy dużo zdolnej młodzieży, mamy zawodników, którzy w tym roku już też zdobyli medale na Mistrzostwach Polski Młodzików i to jest taka nasza przyszłość. No ta dwójka, tak jak Klaudiusz Kędzierski czy Jakub Klupiński, bo o nich mowa, więc to jest taka przyszłość, ale też mamy mnóstwo innych zawodników i powoli się zaczynają się zawodniczki, bo tak samo na Mistrzostwach Polski juniorek była Oliwia Bulenger, która nie ma co ukrywać, powoli zaczyna te starty, ale już obija się gdzieś tam na tych wyższych celach. No i to jest na nasz plan na przyszłość, żeby tą młodzież cały czas rozwijać, prowadzać ją jak na najwyższe cele. No nie ma co ukrywać, ten sezon nam się powoli kończy. No, przed Kajetanem Bajzertem jeszcze są Mistrzostwa Świata Juniorów, do których się teraz szykuje z kadrą narodową. Przed nami jeszcze udział młodszych zawodników w Pucharze Polski. No i tak jak dzisiaj już mogę powoli zaprosić kibiców, bo już planujemy, już mamy w głowie organizację gali boksu w Koninie 12 grudnia. Bo jeżeli chodzi o ten rok, no to pierwsza, ale nie ma co ukrywać, że co roku coś tworzymy w Koninie, coś organizujemy. i w tym roku będzie tak samo. Czy to będzie w formie meczu, czy typowo w formie gali, to teraz trwają właśnie te ustalenia, te sprawy organizacyjne, bo jesteśmy w kontakcie z drużyną z Niemiec. Może uda nam się ściągnąć drużynę międzynarodową i po prostu będzie mecz bokserski Zagłębie Konin kontra drużyna z Niemiec. Serdecznie zapraszamy, no i czym bliżej wydarzenia, na pewno będzie coraz więcej informacji, więc już dzisiaj wszystkich go ogromnie zapraszamy. To jeszcze nie koniec naszych zdobyczy.
1: Mówił Kamil Goiński, trener Zagłębia Konin. W klasyfikacji klubów Zagłębie Konin zajęło 4. miejsce.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, przed nami informacje z Konina i okolicy. Zaczynamy. Na początek Turek, ponieważ Turek ma swoją komunikację miejską. Po 20 latach mieszkańcy znów mogą korzystać z autobusów w mieście i to za darmo, o czym powie więcej burmistrz Turku Romuald Antosik.
6: Po 20 paru latach uruchomiliśmy komunikację miejską to w tym momencie, ponieważ chcemy sprawdzić, jest to program pilotażowy, czy rzeczywiście taka komunikacja sprawdzi się w naszym mieście, czy rzeczywiście jest ona potrzebna. Przypomnę, że Turek nie jest dużym miastem, jeżeli chodzi o powierzchnię, bo ma tylko 16 km², więc tak na dobrą sprawę, jak ktoś się dobrze zaweźmie, to z jednego końca miasta w drugi koniec miasta w ciągu tego pół godziny, 40 minut przejdzie. Ale to nie chodzi o to, żeby robić jakieś tam sobie tutaj challenge, żeby przejść się rzeczywiście i udowodnić, że można przejść to miasto, tylko tu chodzi przede wszystkim o dwie rzeczy. Po pierwsze, osoby starsze, które rzeczywiście mogą mieć problemy, że tak powiem, z poruszaniem się, a chcą się udać, czy to do lekarza, czy to do sklepu, czy to nawet do kościoła, czy na cmentarz, żeby iść na groby bliskich. I druga grupa osób to oczywiście jest też młodzież, która rzeczywiście w tym momencie często idzie pieszo do szkoły albo ewentualnie rodzice ich dowożą. W momencie, kiedy rodzice dowożą młodzież do szkoły, zwłaszcza widzimy to przy szkołach średnich, no to miasto się korkuje. I to jest właśnie kolejny element, który nam tutaj przyświeca, przede wszystkim, żeby troszeczkę odkorkować miasto i mieszkańcy Turku, którzy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej, być może rzeczywiście przesiądą się własnych samochodów na te autobusy. Dlatego też liczymy, że to trochę pozwoli nam również w przyszłości oczywiście, no bo nie oczekujmy cudów po jednym czy po dwóch dniach, że to miasto zostanie w jakimś stopniu odkorkowane. Najważniejsze, żeby z powrotem mieszkańców Turku przyzwyczaić do tego, że jest coś takiego jak komunikacja miejska, że jest transport publiczny i wtedy, jak się to sprawdzi, będziemy rozwijać dalej te linie. Na dzień dzisiejszy mamy dwie linie autobusowe, nazwaliśmy ją 1 i 2, chociaż były na początku kolory, ale mówię tak, jak jeden kolor będzie taki, a drugi będzie nie taki, to zaraz powiedzą, że nie wiadomo czemu, no bo to różnie bywa, tak? Jest to oczywiście bardzo ruchomy, jeżeli chodzi o ten plan, to na dzień dzisiejszy to już mówię i podkreślam. Tych linii możemy ewentualnie również dołożyć, czy ewentualnie przystanków, oczywiście tam, gdzie są te przystanki. Będziemy poszerzać te przystanki autobusowe o kolejne przychodnie lekarskie, na których miejscu na dzień dzisiejszy nie ma takich, ale to jest cała procedura związana z ustawą, która nam nakazuje, że to Rada Miejska musi uchwalić po prostu miejsce przystankowe. Ale będą, uspokajam, te przystanki przy tych największych przychodniach lekarskich, celowo nie mówię nazwy, bo wiadomo, żeby zaraz nie było, a dlaczego wymieniłem jedną nazwę, drugiej nazwy nie wymieniłem, a tych przychodni jest naprawdę parę. To właśnie z myślą o tych osobach, które potrzebują pomocy tam lekarskiej, potrzebują porady medycznej, to w tym momencie tam również te przystanki będą. Autobusy kursują od poniedziałku do soboty. Ta częstotliwość nie jest na dzień dzisiejszy być może zbyt duża, natomiast kwestia jest tego typu, my nie chcemy, żeby to były puste autobusy jeździły, tylko żeby rzeczywiście na początku zobaczyć, jak mieszkańcy reagują. Nie mówię o tych, co komentują w internecie, bo dla mnie to są dwa rodzaje komentatorów. Jedni to robią dla rozrywki, drudzy jakąś może terapię przechodzą po prostu, że muszą zawsze wszystko skomentować. Natomiast chodzi o to, że jak są jakieś cenne uwagi, my je bierzemy pod uwagę. My reagujemy w taki sposób, że jeżeli widzimy, że ktoś mówi, a czemu nie ma przystanku to czy tu, to pani Marta, pani kierownik wydziału, która zajmuje się bezpośrednio właśnie tym transportem, tą komunikacją miejską, w tym momencie rozmawiamy na ten temat, jak ewentualnie poszerzyć linię, albo ewentualnie jak przestawić już po prostu te autobusy. Zrobiliśmy to w sposób nieodpłatny dla mieszkańców Turku, bo też pytania są, wiadomo, że no ktoś za to zapłaci. No wiadomo, to idzie z budżetu miasta. Wiele różnych rzeczy finansujemy z budżetu miasta i myślę, że na ten okres do końca roku 2026 robimy to nieodpłatnie. Nie mówię, że potem będzie to nieodpłatnie, ale też nie mówię, że będzie odpłatnie. Prawdopodobnie wprowadzimy to, że jak będzie ktoś miał kartę mieszkańca, to wtedy będzie poruszał się tą komunikacją miejską nadal nieodpłatnie. Natomiast to dopiero określimy, jak zobaczymy, czy jest w ogóle zapotrzebowanie i jakie jest zapotrzebowanie. Czy na większe autobusy, czy na busy, bo to też może się okazać, że wystarczą busiki w tym momencie, bo wszyscy gdzieś tam mówią, no komunikacja, komunikacja, potem jak przychodzi co do czego, to nie będzie ktoś tym chciał jeździć. To dopiero się okaże. To dopiero sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Skomunikowane są wszystkie praktycznie części miasta. No wiadomo, że każdemu pod domem nie zrobimy przystanku tak naprawdę, bo jedni by się cieszyli, drudzy by się nie cieszyli, że cały czas tam gdzieś mają autobusy. Na tych przystankach, które obowiązywały od lat 80., 90., 2000, to te przystanki funkcjonują. Poszerzymy je o kolejne przystanki tam, gdzie rzeczywiście powstała przykładowo przychodnia lekarska, gdzieś jak po prostu powstał jakiś obiekt użyteczności publicznej, przy którym by chcieli się tutaj mieszkańcy ewentualnie wsiąść albo ewentualnie wysiąść i tak to będzie wyglądać. 19-20 przystanków mamy także na Turek. Na chwilę obecną to jest to naprawdę spora liczba, aczkolwiek mówię, jeszcze kilka tych przystanków powstanie nie dlatego, że gdzieś zapomnieliśmy, tylko dlatego, że pewną procedurę musimy tutaj przeprowadzić. Jest to jeden z etapów, które robimy, jeżeli chodzi o transport publiczny, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, transport publiczny dla mnie był zawsze ważną dziedziną. Jakby się ktoś zapytał, dlaczego dopiero teraz, bo dopiero niedawno odzyskaliśmy teren po byłej kolejce wąskotorowej od powiatu galickiego i dopiero teraz możemy przystąpić do jakichkolwiek działań. Przez 10 lat byliśmy w pewnym sensie, można powiedzieć, zamrożeni komunikacyjnie w momencie, kiedy obiekt po dawnym dworcu PKS został sprzedany. Tereny po byłej kolejce wąskotorowej były oddane powiatowi galickiemu, to właściwie nie mieliśmy miejsca na terenie miasta, takiego sensownego miejsca, bo nie chodzi mi, żeby gdzieś na obrzeżach robić dworzec, bo dworzec powinien być w centralnej części miasta. I ten teren po kolejce wąskotorowej jest w centralnej części miasta. Pierwszy etap przeszliśmy już taki, że przejęliśmy tereny, tam hektar 77 i już mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim, co jest naprawdę dużym ukłonem również do Pana Marszałka, bo to, co jest dobre, trzeba powiedzieć od razu, że rzeczywiście są rzeczy, które rzeczywiście bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego byśmy nie zrobili. Chcemy wybudować to centrum przesiadkowe, dla nas to jest dworzec, no ale wiadomo, że nomenklatura unijna wymaga pewnych określeń, będzie to centrum przesiadkowe i liczymy na to, że ten dworzec przede wszystkim stanie się magnesem również dla kursów daleko bieżnych. Jak ktoś będzie jechał przykładowo z Włocławka w kierunku Katowic, to zawsze może mieć ten postój w tym momencie nawet kilkuminutowy czy kilkunastominutowy w takim turku i wtedy ktoś ewentualnie może wsiąść, ktoś może wysiąść po prostu w tym momencie i to jest pierwsza taka rzecz, czyli ten magnes. I druga rzecz, poprawa bezpieczeństwa dla podróżnych. Bo na dzień dzisiejszy, jak Państwo zobaczycie, to na przystankach koło byłego dworca, nawet przy ulicy Dworcowej, bo ta nazwa pozostała cały czas, widzicie Państwo, ile tam się kumuluje młodzieży w godzinach tych porannych i w godzinach tych popołudniowych, kiedy kończą lekcje. I to jest też niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla kierowców, kiedy tam się przemieszczają. Dlatego też kolejnym etapem naszym już jest takim, że już kontynuujemy rozmowy o przejęcie dalszych terenów po kolejce wąskotorowej, a mianowicie tam, gdzie jest były dworzec stacyjki kolejki wąskotorowej, chcemy odzyskać do Alei Jana Pawła II cały ten ciąg pieszo-komunikacyjny i tam wtedy przejście będzie od tego ronda, nie dookoła będzie trzeba chodzić na ten dworzec, który powstanie, tylko do tego czasu zdążymy już po prostu przejąć te tereny i na skróty rzeczywiście młodzież, czy to z liceum, czy to z technikum, czy to ze szkół tutaj będzie mogła się dostać 200 metrów, 300 metrów jest raptem do tego nowego dworca. Ale ważne jest to, żeby na tym dworcu również komunikacja była dalekobieżna, dlatego też za każdym jednym razem zgłaszam i będę zgłaszał, że to nie jest rozwiązanie połączenia Turku z Koninem kursem nazwanym ładnie hybrydowym. Nie wiem, czy część ludzi w ogóle rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Generalnie rzecz biorąc, no, pomysł jest taki troszeczkę no, przypominający mi taką troszeczkę, jak się mówi, no, nie kupimy babci kolczyków, to przekłujmy im w tym roku uszy, tak, w tym momencie. I to tak mniej więcej wygląda, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego tak, ja się nie boję pewnych rzeczy mówić, bo już też oczywiście gdzieś tam były sygnały, a po co powiedziałeś to, czy tamto. Powiedziałem, ponieważ ja jestem na garnuszku mieszkańców i ja będę zawsze walczył o mieszkańców. Jak ktoś jest na garnuszku partii politycznej, no to niech walczy o tą partię. Ale ja w tym momencie mówię otwartym tekstem, jak to wygląda. I będę starał się, żeby rzeczywiście, i mam nadzieję, że inni również to zauważą, ci, którzy rzeczywiście mają decyzyjność w swoich rękach, żeby rzeczywiście Turek był w końcu skomunikowany z Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią. I to nie jest dla mnie połączenie. To jest połączenie dla młodzieży, to jest połączenie dla osób starszych i ewentualnie tych, którzy chcą tam gdzieś po prostu w jakimś celu pojechać, choćby nawet do teatru, że rano sobie jadą i po prostu sobie potem wieczorem wracają, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby można mieć dostęp dla tych mieszkańców Turku do lekarzy specjalistów. I mówimy o jakich specjalizacjach, wiemy doskonale, jakie mam tutaj specjalizacje na myśli, ponieważ sam tego niejednokrotnie doświadczyłem, kiedy ktoś bliski mojej rodziny ciężko chorował, to gdyby nie to, że mam samochód i bym go nie zawiózł, to nie wiem, jakby się dostał. Zwłaszcza człowiek w wieku 80 lat o niczym innym nie marzy, tylko po prostu jechać autobusem do Konina i potem takim malutkim sprintem biec na pociąg. To naprawdę, no słuchajcie, no trzeba troszeczkę wyobraźni. Wyobraźni tak naprawdę społecznej, żeby rzeczywiście zrozumieć, jakie są potrzeby ludzi. Ja nie mówię, że ja wszystkie potrzeby ludzi znam, ale też słuchuję się te potrzeby i nawet tu w tych komentarzach, co powiedziałem, są komentarze, które są czysto terapeutyczne i czysto rozrywkowe, ale są też mądre komentarze, które bierzemy pod uwagę, bo tak trzeba. Bo na tym to polega i właśnie taka jest rola moim zdaniem internetu, chociaż no niestety bardziej się to wykręca w stronę takiej troszeczkę, żeby przyłożyć, ale też są tam komentarze, które są naprawdę bardzo konkretne. I za to też od razu dziękuję, bo te komentarze, które są konkretne, bierzemy pod uwagę, a te, które są niekonkretne, no to no poczytamy, no ktoś się pośmieje, ktoś mówi, ale mu ktoś przyłożył. No jak ktoś tak lubi, no nic na to nie poradzę. No, ja nie jestem osobą, która raz, że nie jestem z kamienia, ale drugi raz, no też jestem odporny już na te różnego rodzaju tej ataki, bo już po tylu latach to zrozumiałem, że to chyba to chodzi właśnie o tą część rozrywkowo-terapeutyczną. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ tutaj często też mamy komentarze ze strony mieszkańców gmin powiatu tureckiego, a dlaczego autobus nie jedzie tu, czy nie jedzie tam. My możemy poruszać się tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą o finansach publicznych na terenie miasta Turku w tym momencie. I to jest komunikacja miejska. Ustawa o transporcie publicznym wyraźnie wskazuje, za co odpowiada wójt, za co odpowiada burmistrz, za co odpowiada marszałek województwa. Moją rolą jako burmistrza jest zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Turku. Rolą wójta jest zapewnienie komunikacji gminnej na terenie gminy z dojazdem do stolicy gminy. Natomiast rolą starosty jest zapewnienie dojazdu ze stolicy gminy do stolicy powiatu, czyli do Turku, a marszałka zapewnienie dojazdu ze stolicy powiatu do stolicy województwa. Ustawa właściwie tam za dużo nie ma jakichś tam kombinowania, bo ona jest bardzo prosta i rzeczowa tak naprawdę, tylko wystarczy mieć możliwość i chcieć. To jest nasze drugie podejście tak na marginesie do komunikacji miejskiej, bo po raz pierwszy robiliśmy to w 2015 roku. Przez 2 miesiące jeździły te autobusy, wtedy się to nie sprawdziło. Dlatego też od tego odstąpiliśmy, ale wtedy też nie mieliśmy ani dworca, ani nie było być może, bo to był początek mojego pełnienia funkcji, nie było być może takiej determinacji. Teraz jesteśmy bardziej zdeterminowani, ponieważ już chcę po prostu, żeby rzeczywiście na koniec tej kadencji ta komunikacja publiczna zaczęła funkcjonować tak, jak funkcjonowała 20 parę lat temu, kilkanaście lat temu, zanim jeszcze byłem burmistrzem, bo jak pamiętamy, Turek był naprawdę bardzo sprawnym ośrodkiem komunikacyjnym. Nie mieliśmy kolei, ale mieliśmy bardzo dobrze rozbudowaną sieć komunikacji autobusowej i do tego tak naprawdę wszyscy, myślę, że starsi mieszkańcy Turku wzdychają, a młodzi mieszkańcy nawet nie wiedzą, że tak może być. Że to może być naprawdę całkiem fajne rozwiązanie komunikacyjne bez wielomiliardowych inwestycji, 15 tysięcy konferencji prasowych, szukania linii kolejowej, czy ma i z tej strony, w tamtą stronę, bo wiecie, że tory to tylko z punktu A do punktu B można dojechać i myślę, że to się sprawdzi i liczę na to i też liczę na wyrozumiałość mieszkańców, jednocześnie na jakieś uwagi, ale takie naprawdę konstruktywne, które rzeczywiście pozwolą nam usprawnić tą komunikację, a nie pokażą, że rzeczywiście nie ma sensu po prostu dalej gdzieś tego ciągnąć, ponieważ chciałbym, żeby to rzeczywiście funkcjonowało i liczę na to, że to będzie. Założenia mogliśmy zrobić tylko do końca roku kalendarzowego i do końca 31 grudnia 2026 jest ten projekt przewidziany na dzień dzisiejszy, ale mówię od razu, on prawdopodobnie będzie poszerzony, tylko kwestia jest teraz przedłużony, tylko chodzi o to, że teraz na te 3 miesiące koszt to jest 20 parę tysięcy miesięcznie w tym momencie. I teraz powiem dlaczego darmowa, ponieważ i tak musimy zapłacić przewoźnikowi. Czy to będzie kosztował bilet 5 zł, 2 zł czy złotówka, no to w tym momencie będzie powiedziane, no ale to kosztuje za drogo, bo to było tamto. Więc w tym momencie nie robimy za drogo, nie robimy za tanio, robimy w sam raz, czyli bezpłatnie, bo chcemy zobaczyć, jak to się sprawdzi. Jeżeli się to sprawdzi, to mieszkańcy Turku nadal będą mieli za darmo. My również będziemy chcieli nawiązać kontakty z wójtami, wójtem przede wszystkim gminy Turek Wiejskiej, ponieważ już niejednokrotnie proponowałem mu, żebyśmy utworzyli komunikację miejsko-gminną. Do tej pory jakoś to nie spotkało się z przychylnością, ale myślę, że nic lepiej nie działa na wyobraźnię każdego lokalnego włodarza niż po prostu w tym momencie opinia publiczna i rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście będzie tutaj zapotrzebowanie, to te autobusy mogą być poszerzone. Po prostu wójt dopłaci tylko za ten kursy, po prostu, które będą wychodziły poza teren miasta. Chociaż już jeden kurs zrobimy poza teren miasta, ale właściwie to jest na terenie miasta, ponieważ jest cmentarz komunalny na Słodkowie i tam dojazd również jest przewidziany po prostu dla osób, które po prostu będą chciały rzeczywiście pojechać na groby swoich bliskich. Byłem przeciwnikiem akurat likwidacji komunikacji autobusowej, przeciwnikiem sprzedaży dworca w tym momencie i to niestety moje słowa się sprawdziły, że rzeczywiście tracimy coś, co po prostu rzeczywiście może przynieść konsekwencje negatywne w dłuższym okresie czasu. I rzeczywiście przyniosło. Wtedy trochę robiliśmy to pod wpływem presji rzeczywiście ze strony Rady. Ja wtedy miałem mniejszość w Radzie i generalnie tutaj większość opozycyjna wobec mnie wówczas powiedziała, że jeżeli utworzymy komunikację miejską, to gdzieś tam w pewnym sensie będą w stanie poprzeć gdzieś tam budżet. I ustaliliśmy na te 2 miesiące, że to zrobimy. Zrobiliśmy to, ale być może troszeczkę było za mało w tym momencie gdzieś tam zaangażowania również z naszej strony. To też trzeba wziąć pod uwagę. Być może te linie były po prostu, że tak powiem, nie w odpowiednich, na odpowiednich trasach. To też biorę to na karb tutaj swój, bo nie wiem teraz, trudno mi powiedzieć. Po prostu te 2 miesiące okazało się, że autobusy woziły powietrze. Jeżeli autobusy będą nadal woziły powietrze, no to też powiem, że rzeczywiście, bo wtedy jeszcze były płatne. Teraz są niepłatne, więc w tym momencie tak naprawdę tylko dobra wola ze strony mieszkańców, żeby tymi autobusami jeździły. Natomiast z naszej strony jeszcze dobra wola to jest taka, żebyśmy dopasowali ewentualnie godziny. Ja już nie mówię o przystankach, to też mieszkańcy muszą zrozumieć, że ja nie mogę to nie jest taksówka, my nie możemy w każdym miejscu w Turku stanąć, tylko to jest określone przepisami prawa i w każdym mieście jest zawsze przystanek, który rzeczywiście jest tam prawnie zatwierdzony w tym momencie, czy to uchwałą Rady i on musi być spełniać wymogi bezpieczeństwa. To, co tutaj pani kierownik mówi i w tych miejscach możemy robić te przystanki. Nie na zasadzie takiej, bo nam się tutaj podoba to miejsce, albo tam, nie daj Boże, pani Chińska mieszka, czy pani Grekowski. Tylko robimy tam, gdzie możemy te przystanki w tym momencie. Natomiast też będziemy dokoptowywać kolejne kilka przystanków, już mówię teraz, tam zwłaszcza w tych miejscach, w których nigdy nie było przystanków, ale powstały jakieś instytucje, które są potrzebne, które służą mieszkańcom. Przystanki funkcjonują, poza chyba komunikacja nie funkcjonowała, tak? Ale przystanki są, bo nieraz te busy gdzieś tam przyjeżdżą, teraz te linie prywatne, które nieraz wysadzają pracowników w tym momencie do pracy i tak dalej. I one są. Natomiast też jeszcze jest jedna rzecz, no trochę już chcę powiedzieć, że nam tutaj pomogło w tym podjęciu decyzji również te ceny paliw, tak? W tym momencie ceny paliw, one niby troszeczkę teraz spadły, ale to już to zostawiam w gestii każdego mieszkańca i każdego portfela, każdego mieszkańca, czy one są odpowiednio już niskie, czy nadal są tak wysokie, że rzeczywiście liczymy również na to, że to też troszeczkę odciąży portfele mieszkańców. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz. Tutaj już chcemy też, już planujemy prawdopodobnie już niedługo, tak? No, po razie jeszcze tak tego przyglądamy się, jeszcze uruchomienie kolejnego kursu autobusowego. Tu już teraz też uspokajam, że ta luka pomiędzy godziną 7 a 14 zostanie też tutaj wypełniona być może godziną 10. Co do godziny, to jeszcze nie odpowiem teraz, no bo to musimy skontaktować się z przewoźnikiem, bo ja mogę powiedzieć ta godzina, a powiem ta godzina jest nierealna, bo w tym czasie coś innego gdzieś robi, tak? To, że tutaj sobie skontaktujemy, dlatego też już uspokajam, że rzeczywiście tutaj będzie jeszcze przynajmniej i ta jedna, przynajmniej, ale myślę, że nie tylko, ale teraz mogę powiedzieć, że będzie ta linia około godziny gdzieś tam 10, żeby rzeczywiście było to na tak zwanym powrocie, że jak ktoś rano sobie pojedzie przykładowo gdzieś tam w jedno miejsce, po 2-3 godzinach, żeby mógł gdzieś tam wrócić, a nie czekać tylko kilka godzin więcej w tym momencie. Dostaliśmy 16 600 000 złotych, tak, mamy dołożyć do tego wszystkiego chyba 15% było dopłatki z naszej strony, czyli tam, natomiast już mogę powiedzieć, bo otworzony został przetarg w tym momencie i ta kwota jest na szczęście niższa od tego, co mamy założone, więc raczej inwestycja nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i myślę, że w miarę szybko po weryfikacji dokumentów przystąpimy do budowy tego dworca i liczę na to, że ta budowa rzeczywiście pójdzie bardzo, bardzo sprawnie. Jako ciekawostkę mogę tylko powiedzieć, bo mogę to uchylić chyba rąbka tajemnicy, że tam wiesz, zaprojektowane jest to, żeby rzeczywiście zostawić po prostu w podłodze torowisko, tam gdzie biegła kolejka wąskotorowa, żeby rzeczywiście mieszkańcy mogli wiedzieć, tutaj był kiedyś ten dworzec, ten żeby troszeczkę historii zachować. Natomiast jeżeli odzyskamy kolejną część tego torowiska, to co tutaj się, o co się staramy, to chcemy tą stacyjkę kolejki wąskotorowej również zachować, żeby taka była taka filia naszego Muzeum Miasta Turku, żeby to też zachować, żebyśmy tam mogli po prostu, żeby mieszkańcy, nie tylko, ale podróżni mogli również wejść, zobaczyć, jak to kiedyś ta kolejka w Turku była, tak? Ale myślimy również o tym, żeby połączyć tradycję z przyszłością tak naprawdę. To, że to rusza teraz, to nie przypadek. Po prostu kiedy już wiedzieliśmy, że mamy podpisaną umowę z marszałkiem, kiedy wiem, że to pójdzie do przodu, to w tym momencie zaczynamy również nie tylko od strony, to tak jak się pisze projekty, nie tylko chodzi o projekty twarde, ale również projekty miękkie. Komunikacja miejska jest projektem miękkim, bo chcemy na początku przyzwyczaić mieszkańców do pewnych zachowań, jeżeli chodzi o transport, natomiast to nie jest tak, że to się robi gdzieś tam ad hoc, bo te osoby, które gdzieś tam komentowały, to przykładowo zaproponowały, żebym włożył jeszcze większe pieniądze w sam projekt komunikacji miejskiej, niż my po prostu wydajemy na samą komunikację miejską, tak na marginesie. Także po prostu tutaj ja to zostawię, z jednej strony skomentowałem, a z drugiej strony naprawdę bolałbym, żeby rzeczywiście ktoś więcej gdzieś po prostu myślał niż po prostu, albo najpierw pomyślał co mówi, a nie mówi co myśli. Ważne jest przede wszystkim to, żebyśmy mogli stąd się wydostać i tutaj, żeby ktoś do nas przyjechał. Godziny są elastyczne na dzień dzisiejszy. Zaproponowaliśmy tak po konsultacjach z przewoźnikiem, który gdzieś tam, no wiadomo, że to, no, od lat pracuje na tym projekcie i myślę, że jest zdecydowanie mądrzejszy w tej materii od każdego z nas tutaj siedzących w tym momencie. Natomiast kwestia jest też tego typu, to co powiedziałem wcześniej, no było taki mały moment zagrożenia. No nie mogłem się dogadać po prostu z przewoźnikiem, bo przewoźnik nam zaproponował swoje godziny, a ja chciałem, żeby te godziny były bardziej, że tak powiem, dopasowane pod uczniów, tak? Bo nikt o 6 rano za bardzo nie będzie jechał. No ja rozumiem, że na przykład z jednej części miasta no, musi ktoś wyjechać, bo tak to jest skonstruowane, żeby tam 7.40, tak? Żeby byli w okolicach tak. Dworców, karuzeli w tym momencie, żeby miały te dzieciaki i młodzież te 20 minut na czas na dojście do szkoły, czy do technikum, czy do liceum, czy do szkoły numer 1 w tym momencie, no to wiadomo, że wtedy te 20 minut to jest akurat taki optymalny czas na dostanie się do tych szkół, tak?
1: Warto wiedzieć, że komunikacja miejska to na razie pilotaż do końca tego roku. Jeśli mieszkańcy będą korzystać, to pozostanie na dłużej. Trzy warianty projektu drogi rowerowej z Kazimierza Biskupiego do Władimirowa trafiły do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Trwa też obserwacja środowiskowa, ponieważ droga ma przebiegać przez rezerwat w Bieniszewie. O szczegółach związanych z planowaną budową drogi rowerowej powie nam Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.
7: Tak, jesteśmy bardzo zaawansowani, bo już samo zlecenie dokumentacji i przeznaczenie prawie 600 tysięcy na tą dokumentację świadczy o tym, że chcemy ją zakończyć. Ja od razu muszę zaznaczyć, że bardzo wielkie zaangażowanie i to, że w ogóle podjęliśmy tutaj decyzję o ogłoszeniu przetargu, to była zasługa naszego wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Henryka Drzewieckiego, który doprowadził do kilku spotkań, nie tylko na szczeblu w Urzędzie Marszałkowskim z panami marszałkami, ale tutaj także w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z panem dyrektorem Pławem Katarzyńskim i na tych spotkaniach zapadły decyzje, żebyśmy my jako gmina byli inwestorem, jeżeli chodzi o dokumentację, przeli na swoje barki wszelkiego rodzaju z tym już związane koszty, jak i oczywiście sprawy uzgodnieniowe i nadzoru nad prowadzonymi pracami projektowymi. I w momencie, kiedy będzie wykonana dokumentacja projektowa, wówczas będą trwały tutaj już rozmowy nad realizacją tej inwestycji. A wiemy, że będzie bardzo kosztowna, bo warunki techniczne, które wydało WZDW, są także dwuetapowe w zależności od lokalizacji obiektu drogi rowerowej, czy ona będzie zbliżona bezpośrednio do krawędzi jezdni, drogi wojewódzkiej, czy będzie oddalona, bo tu w tym zakresie będzie także wchodzić przebudowa obiektu samego drogowego, czyli całej drogi od ronda w Kazimierzu Biskupim do Władimirowa i ona idealnie będzie się spinać z projektem, który został już zlecony wcześniej i tak jak pan przewodniczący na pewno wspomniał, jego wniosek do budżetu został tutaj pozytywnie rozpatrzony i są środki zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim na przebudowę drogi w miejscowości Władimirów na długości 900 metrów i te dwa projekty mają być ze sobą spójne i będą spójne. Z tego powodu, że pierwsze warunki gruntowo-wodne, których nie znamy, bo bardzo obszerne są badania geotechniczne, to jest pierwsza rzecz. Druga, warunki środowiskowe, bo wchodzimy w rezerwat Sokółki. I trzecie, wybrany wariant przebudowy. Czy to będzie sama droga rowerowa, czy przebudowa także obiektu drogowego i w zależności obiekt mostowy, który znajduje się przy wejściu do samego Bieniszewa, jaki będzie koszt przebudowy tego. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić kosztów.
8: A macie na pewno wy jako gmina jakieś oczekiwania, jak byście chcieli, żeby ta droga wyglądała? No to może pan wójt się podzieli właśnie, jak ta droga według pana powinna wyglądać, z czego wy byście byli zadowoleni?
7: Lubimy robić dobrze. Jeżeli są wykonywane jakiekolwiek roboty budowlane na terenie naszej gminy czy na objętym tym obszarze, naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy w tym momencie, który on jest najważniejszy, czyli w fazie projektowania. I to jest klucz do realizacji danej inwestycji, bo wprowadzanie zmian, jak ona jest realizowana, no to można zrobić jakiekolwiek korekty, bo jest to oczywiście element żywy, jak to my mówimy, jest to praca na żywym organizmie. Najwięcej pracy trzeba włożyć w fazie projektowania i to daje nam największy sukces. Jak my byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby obiekt drogowy został przebudowany do szerokości 7 metrów i spójnie wpinał się w miejscowość Władimirów, z tego powodu, że trwają w tej chwili rozmowy ze strefami ekonomicznymi. No wiadomo, należymy pod strefę łódzką, ale wiemy, że chce wejść strefa Wałbrzyska. Planujemy budowę w ogóle obwodnicy północnej Kazimierza, w ogóle zmiany układu komunikacyjnego i wyłączenia starówki Kazimierza z ruchu ciężkiego. Jak już na pewno wszyscy zauważyli, droga rowerowa będzie zaczynać się od ronda w Kazimierzu Biskupim i to nie jest przypadkowe z tego powodu, że ona będzie się wpinać w układ sieci dróg rowerowych, których obecnie już mamy i w trakcie wykonawstwa, już podpisane umowy na wykonawstwo, jak i dofinansowanie na ponad 40 km. I to jest ten element, który nam brakuje, czyli ona idealnie będzie wpinać się w część przebudowywanego rynku i ciągu dróg rowerowych, który będzie oczywiście już szedł w kierunku tutaj zachodnim naszej gminy, no i całej tej części rekreacyjnej Kozarzewek. No i oczywiście mamy podpisaną też umowę o współpracy z gminą Ostrowite, bo w przyszłości przez Dobrosołowo chcemy włączyć się do gminy Ostrowite i połączyć to z całym parkiem krajobrazowym powickim. Taki jest plan. No oczywiście chcemy, żeby ta droga rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie jadąc od Kazimierza i to też nie jest przypadkowe, mimo to, że wchodzimy w rezerwat Sokółki z tego powodu, że mieszkańcy Kazimierza, czy wszyscy, którzy będą jechali w kierunku Kazimierza, muszą mieć bezpieczne połączenie z tym, co jest najpiękniejsze i naszą perłą, czyli klasztorem w Bieniszewie. No i nielogiczne jest, żeby przechodzić przez drogę wojewódzką. Także ja liczę na to i chcielibyśmy, żeby był przebudowany obiekt drogowy, jak powiedziałem wcześniej, do szerokości 7 metrów, była wzmocniona do kategorii KR4-5, która umożliwi transport kołowy ze stref ekonomicznych, które są planowane na części północnej gminy Kazimierz Biskupi i oczywiście droga rowerowa, która nam zepnie cały układ sieci drogowej Kazimierza, części zachodniej, wschodniej, północnej z częścią tutaj południową. Najbardziej optymalny termin zakończenia dokumentacji to jest 2 lata, czyli wchodzimy w 2028 rok i rozmawiał, tak jak powiedziałem wcześniej, pan wiceprzewodniczący Henryk Drzewiecki, który bardzo wspiera tą inicjatywę. No liczymy na to, że najbardziej optymalny termin realizacji 28-29.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa powinna zakończyć się za 2-3 lata. W Koninie podpisano list intencyjny pomiędzy Energą, Centralną Grupą Energetyczną i miastem Konin na dostarczanie energii elektrycznej do data center, które miałoby powstać właśnie w Koninie. Ma to być największe w Polsce centrum danych dla sztucznej inteligencji.
9: Szczegółów podać nie mogę z tą inwestycją, bo obowiązują klauzule poufności. Natomiast mogę powiedzieć o tym, że projekt związany z data center, które będzie budowane na terenach inwestycyjnych, przygotowany jest przez naszą rodzimą firmę, która właśnie wczoraj takie trójstronne porozumienie, taki list intencyjny podpisała wspólnie z miastem Konin oraz z Energą Operator, która to Energa Operator jest w grupie Orlen. Mając takiego partnera, pokazuje to, że inwestycja jest naprawdę inwestycją oczekiwaną nie tylko przez nasz region, przez przedsiębiorców, przez naszych mieszkańców, ale i również przez bardzo poważne firmy polskie, jakim jest właśnie Energa Operator. Jest to firma, która będzie gwarantowała między innymi dostawy energii właśnie do data center, a są to wolumeny energii, które są bardzo, bardzo dużymi. Dlatego też i PSE, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, i Energa właśnie są takimi podmiotami, które będą dostarczały energię elektryczną. To jest, myślę, dokument, który daje taki sygnał, że w Koninie mówi się o energetyce, mówiło się już przecież od wielu lat i dalej się będzie mówić, ponieważ mamy tutaj energię elektryczną. Zresztą Energa Operator jest właścicielem największej farmy fotowoltaicznej w Kleczewie, czyli niedaleko właśnie tejże inwestycji, o której tutaj mówię. Jest to podmiot, który jest jak gdyby gwarantem tego, że w naszym regionie energia elektryczna jest i będzie, bo data center lokalizowane są tylko w takich miejscach, gdzie jest pewna dostawa energii elektrycznej. I mam też jeszcze jedną wiadomość, że to nie jest ostatnia inwestycja związana z data center czy fabrykami AI. Urząd rozmawia z kilkoma podmiotami zainteresowanymi budową kolejnych data center i to na większych areałach. Biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście te firmy zagraniczne same zgłaszają się do Konina, może to być jeden z argumentów, który pomoże nam w zabieganiu o to, aby elektrownia jądrowa w Koninie, ta druga, została zlokalizowana.
1: Mówił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Data Center Konin to inwestycja o wartości blisko 3 miliardów euro. Miałaby powstać na terenach inwestycyjnych miasta.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, czas na informacje z regionu konińskiego. Zaczynamy. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem, tak opisują mieszkańcy Gosławic uciążliwy zapach, który od wiosny do jesieni roznosi się po okolicy. To poferment z pobliskich biogazowni, który wylewają rolnicy na pola i który utrudnia życie mieszkańcom. Posłuchajcie dlaczego.
10: Jeżeli chodzi o uciążliwości zapachowe, które w tym roku znacznie się nasiliły, bo problem z tym był już od kilku lat tak naprawdę, czyli latem, no wiosną i jesienią również, było czuć w pewnych okresach bardzo uciążliwy zapach. I to taki zapach jak pochodzi od zwierząt, ale jeszcze dodatkowo nasilony jakimiś preparatami chemicznymi prawdopodobnie. W tym roku sytuacja się nasiliła. I tutaj no, doszło to już do ściany w zasadzie, ponieważ upały, które w tym roku panowały, mieliśmy taką falę upałów z rekordowymi wartościami. Akurat właśnie w okresie tych upałów, przed tymi upałami, okazało się, że ten zapach się nasilił. To było tam dosłownie 2-3 dni przed tą zapowiadaną falą upałów, kiedy było już wiadomo, że będą te temperatury rekordowe, których jeszcze w Polsce nie było. I ten zapach był na tyle intensywny, że nie można było otworzyć okien. I teraz proszę sobie właśnie wyobrazić, jaka sytuacja jest, gdy nie można otworzyć okna przy temperaturze 40 stopni w cieniu. Tutaj mieszka sporo osób starszych i tak naprawdę ta sytuacja, która nastała, zagrażała ich bezpieczeństwu i życiu w zasadzie w tym momencie. My już wiemy teraz, skąd ten zapach pochodzi. Wtedy dopiero szukaliśmy przyczyn tego zapachu, ale tak naprawdę no my wytoczyliśmy tutaj jako stowarzyszenie też nasze Gosławice apel w zasadzie do każdego, kto może mieć jakikolwiek wpływ i do władz miasta i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i do Ogólnopolskiego też Funduszu Ochrony Środowiska, czyli do wszystkich instytucji, które tak naprawdę mają jakikolwiek wpływ na to, co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o te względy zapachowe. Wytoczyliśmy tak naprawdę taki apel, że jeżeli coś się nie zmieni, to tak naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi tutaj na naszym terenie północy miasta, ponieważ ten smog był na tyle uciążliwy, że no, ludzie nie mogli otworzyć okien, czyli przy upale 40 stopni w dzień w cieniu, nocą nie można było otworzyć okna, ponieważ ten zapach był na tyle duszący, że no, nie można było ani wyjść na zewnątrz, ani tak naprawdę wpuścić tego do mieszkania. Najgorsza sytuacja była w czerwcu i w lipcu, czyli w tych falach największych upałów tak naprawdę, bo no, powiedzmy nie było w poprzednich poprzednich latach takiego aż dużego nasycenia negatywnych emocji społecznych, ponieważ no, jeżeli ten zapach występował tam powiedzmy sobie w marcu, gdzie tam no, ludzie nie śpią przy otwartych oknach, bądź nie wietrzą aż tak mieszkań, to nie było tutaj większego z tym problemu. Natomiast no, teraz my to odczuliśmy już w takim sensie negatywnym, że po prostu niektórzy mieszkańcy uważają, że ktoś specjalnie chce ich tutaj tak naprawdę, nie wiem. Oczywiście to są jakieś tam opinie ludzi, ale tak to wyglądało troszeczkę, tak, że w tą falę upałów ktoś nam tutaj powylewał, jak się okazuje, na pola tą substancję i to później przy korzystnych wiatrach akurat, czyli jak wiało to w naszą stronę, czyli tutaj w tym przypadku Gosławic, czy cukrowni Łężyna Pątnowa, to te osoby po prostu miały tak duszący zapach, że nie dało się po prostu funkcjonować normalnie. Ludzi bolały głowy, także no naprawdę czuliśmy się tutaj jak w jakimś, no nie chcę tego porównywać, ale no jakimś Czarnobylu troszeczkę akurat, nie? Że jesteśmy tą częścią miasta, chociaż tutaj no mieszkańcy oczywiście mają swoje zdanie w tej kwestii tutaj, jakby Gosławice no nie są tutaj, nie muszą być tą częścią miasta, no ale jeżeli formalnie tą częścią miasta tutaj są, to istnienie takich zakładów tutaj jak biogazownie między nami a Kuninem i wylewanie na pola tego po fermentu jest dla nas no, dramatem tak naprawdę, tak? No bo po prostu no, ludzie, my się tutaj po prostu męczymy. Więc takie sytuacje, które są tak naprawdę, no bo to nie jest problem jakby samego miasta. Oczywiście tam co jakiś czas gdzieś tam do Niesusza, powiedzmy do tych dzielnic północnych, czy na piąte osiedle jakiś zapach doleciał, jak mocny wiatr wiał, ale tak naprawdę to my się tutaj z tym męczymy, więc oczekujemy od władz miasta, że rozwiąże tą sprawę tak naprawdę, no bo wielokrotnie interweniowaliśmy i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i w kolejnych instytucjach, także w Ministerstwie Klimatu. Natomiast no, tutaj sprawa jest taka, że dopóki te biogazownie będą i będą mogły tak funkcjonować, to zawsze też się znajdą rolnicy, którzy od nich kupią ten poferment i sytuacja będzie nadal taka, jaka będzie, czyli za rok możemy się spodziewać, albo jeszcze teraz jesienią po prostu tej samej sytuacji. No, mieszkańcy byli na tyle zdesperowani, że no, tutaj widząc jakby troszeczkę tutaj zostawienie same sobie, ponieważ no, wielokrotnie ta sytuacja była zgłoszona od Straży Miejskiej na policję, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do Wydziału Ochrony Środowiska Miasta, do wszystkich instytucji, które tak naprawdę mogą mieć jakikolwiek wpływ, no i widzą to, że to nadal śmierdzi, no to mieszkańcy sami po prostu biegali za tymi samochodami, bo przecież one jeździły tutaj po drogach, które wylewały to na pola, no i są oczywiście filmy ponagrywane, gdzie te beczkowozy, nazwijmy to tak, jeździły, gdzie to wylewały i że to po prostu tutaj takie coś było, tak? Więc no mieszkańcy sami musieli się w ten sposób tutaj zorganizować, żeby cokolwiek zrobić i sami te dokumenty zbierać. Chciałbym tutaj zaapelować, no dzisiaj jesteśmy akurat w takiej sytuacji w sumie, gdzie ten problem jakoś na dziś, on nie jest dla nas pierwszorzędny, tak szczerze powiem, dzisiaj, tak? Jakbyśmy zobaczyli, to my tego smrodu tutaj nie czujemy, tak? Ani w Gosławicach, ani w cukrowni Łężynie, ani w Pątnowie. Także od tego czasu, kiedy było takie nasilenie, to uderzenie przed tą falą upałów rekordową, gdzie my praktycznie, tak szczerze mówiąc, jak sardynki się dusiliśmy w domach, szczególnie, że tu jest dużo osób starszy, to od tego czasu się sytuacja uspokoiła, natomiast no, my oczekujemy rozwiązania tej sytuacji, czyli nie wiem, czy dobrym pomysłem jest funkcjonowanie, istnienie biogazowni w mieście tak naprawdę tutaj, która oddziela na przykład właśnie te części północne od drugiej części miasta, bo problemu nie ma w tej części miasta w Koninie, nie ma w Starym Koninie, nie ma na tych osiedlach, które są właśnie w tej części też Nowego Konina, tylko ten problem tutaj jest w tej sytuacji naszej, czyli wtedy, kiedy do nas wieje wiatr. Ale i to z różnych kierunków, no bo tak naprawdę na pola może być wylewany ten poferment wszędzie.
11: Wydaje mi się, że ta firma się rozbudowała i jest coraz większa i dlatego ten smród jest coraz większy. Bo tak jak 3 lata temu była mniejsza, no to wiadomo, smród był mniejszy. Teraz produkują więcej, no i więcej po prostu śmierdzi, tak? Śmierdzi tak, że nie idzie wytrzymać. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem. Taki miks. Naprawdę coś pięknego. Okno pozamykane na 4 spusty, a jak człowiek wyjdzie na dwór, to ma ochotę tylko wejść z powrotem do domu i do łazienki. Smród nie jest do zniesienia. Czasami było tak, że nawet te lata do tyłu śmierdziało, w zależności od wiatru i gdzie tą beczkę wylewali. Te beczki jeżdżą non-stop, wieczorami to widać. Ogólnie duży ciągnik z dużą beczką. Tylko jeździ jeden taki ciągnik tutaj u nas w okolicy i to on to wszystko rozwozi. Jakaś tam inicjatywa była mieszkańców, chcą zrobić jakąś tam straż gosławicką i po prostu ogólnie pilnować tych ludzi, co jeżdżą z tymi ciągnikami, tak? Będziemy latać z jakimiś pikietami, nie wiadomo z czym, tak? Z całym dostępnym asortymentem. Na chwilę obecną tego zapachu, no może tak nie było, bo po prostu pola były posadzone kukurydzą i różnymi takimi ziarnami, tak? Teraz jest wszystko skoszone, no to ten smród się znowu nasila, no bo teraz mają gdzie wylewać, tak? Myślę, że jak nie weźmiemy to w swoje ręce ogólnie, to żadna ustawa tutaj nie da, to po prostu musi być ogólny jakiś strajk Koniny, wszystkich okolic, które mieszkają tam przed tą biogazownią, się spotkać i po prostu blokować wszystkie ciągniki, które wyjeżdżają.
1: W tej sprawie władze miasta spotkały się z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
0: Mamy dzisiaj już trzecie spotkanie po Pątnowie, Łężynie. Mamy teraz spotkanie w Gosławicach, bo te trzy osiedla najbardziej sygnalizowały nam temat związany z uciążliwościami zapachowymi. Problem się też wziął z tego, że zmieniły się przepisy, które dopuściły praktycznie wszystkie biogazownie do tego, aby mogły być biogazowniami rolniczymi, czyli takimi, gdzie ten poferment rolnicy mogą zabrać z tych biogazowni, czy kupić i sobie rozrzucić na polu. Do tej pory mieliśmy jedną taką biogazownię, natomiast teraz druga biogazownia istniejąca na terenach inwestycyjnych też stała się rolniczą, w związku z czym jest tego dwa razy więcej i mieszkańcy sygnalizowali, że od kilkunastu lat to się odbywa, ale to się przyzwyczaili, bo to jest tylko w pewnych okresach, natomiast teraz jest tego więcej. No i teraz rozmawiamy, że przede wszystkim cały czas pilnujemy tych biogazowni, żeby one realizowały swoje działalność w granicach wszystkich zezwoleń, w granicach decyzji środowiskowej, ale też chcemy tutaj zmobilizować rolników, żeby trochę w inny sposób się zachowywali, żeby to nie było tak, że rolnicy wyleją to na pole i nie będzie to zaorane i wtedy ten zapach się odbywa. Często są to rolnicy, którzy w ogóle nie są z Konina, oni są ogólnopolskimi rolnikami, więc tutaj nawet nie są związani w żaden sposób z Koninem, natomiast problem mają mieszkańcy Konina. Na pewno chcemy zwrócić się do tych rolników, którzy bezpośrednio od miasta dzierżawią grunty miejskie, trochę ich nastraszyć w taki sposób, że po prostu wypowiemy im te umowy, jeżeli nie będą tego w odpowiedni sposób wylewać na pola. Druga kwestia to bardzo dużo też jest takich upraw na terenach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR-u. Tam jest ich zdecydowanie więcej. No i też chcemy się zwrócić do KOWR-u, żeby pomógł nam z tym tematem w stosunku do swoich dzierżawców. Oczywiście część jest na gruntach prywatnych, tam niestety nic nie możemy zrobić. Często są takie procedury,

0: Tam jest około 3 do 4 beczek może być rozlanych na 1 hektar i są określony czas, okres. Także tutaj też trzeba pilnować tego, żeby poza tym okresem i poza tymi limitami nie było to wywożone. Na przykład mamy z wrześni rolnika, czyli albo w ogóle spoza województwa, także w większości są to rolnicy spoza Konina. Na bieżąco każdy sygnał, który był zgłaszany, to od razu Wydział Ochrony Środowiska jechał na kontrolę albo wysyłał to do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Natomiast tutaj też zwrócili się mieszkańcy do pani radnej Marii Sławy Królikowskiej, która też była inicjatorką, żeby zorganizować takie spotkania na tych trzech osiedlach. Przy okazji chcieliśmy wykorzystać te spotkania do innych tematów, bo na każdym osiedlu też się różne rzeczy dzieją. Mieszkańcy też się zastanawiają, tutaj na przykład w Gosłowicach po zlikwidowanych kurnikach budujemy boisko. Będzie także przebudowywana bardzo mocno sieć ciepłownicza na całych Gosłowicach w ciągu następnych 2-3 lat. Także też chcemy o tym mieszkańcom opowiedzieć. Więc myślę, że też będą inne tematy dotyczące pewnie dróg, chodników, utrzymania zieleni czy porządku w mieście.
1: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, który zapewnił mieszkańców, że będą prowadzone kontrole biogazowni i rozmowy z rolnikami, żeby zapobiec dalszym incydentom. Nawet 7 tysięcy zamówień soli naraz wpływa do sklepu kopalni soli w Kłodawie. Nie tylko przez internet, także do kopalni przyjeżdżają chętni, by kupić zapas soli kłodawskiej. Miałam okazję, by porozmawiać z nimi, co takiego kryje w sobie sól kłodawska. Czym ta sól kłodawska może być lepsza od jakiejś innej?
2: No najlepsza jest na świecie.
3: No właśnie, że teraz takim zainteresowaniem się cieszy.
4: No bo to jest Polska nasza i trzeba o nasze dbać. Do wszystkiego jest dobra, bo jest i do kąpieli, i do jedzenia, do przetworów, do wszystkiego.
3: Czyli wy państwo też za granicę sobie tą sól kupujecie?
2: Oczywiście, na świecie najlepsza sól.
3: A do czego tak najlepsza?
4: Używamy na co dzień ją i ja używam do kąpieli, uwielbiam tą sól.
3: A do jakich przetworów by pani radziła?
5: Do wszystkiego, do mięsa, do spożycia, no do wszystkiego, do ogórków, no do kapusty, no wszystkie przetwory.
3: Słyszeliście państwo o tym pomyśle, że ma być składowane, mają być odpady tutaj niebezpieczne. Co państwo sądzicie na ten temat?
4: Dobro narodowe, my nie możemy tego stracić, dlatego my tu też jesteśmy. Pokazujemy, że to tak ważne dla nas jest. Za dużo tego już jest w obcych rękach. Nie chcemy więcej.
3: A chodzi o te śmieci właśnie.
4: W ogóle jest katastrofa, no to za jakiś czas będzie tutaj, poumierają wszyscy ludzie. Te śmieci zaczną gdzieś to jakoś oddziaływać na ziemię, na powietrze, na wszystko. To jest straszne, jak pomyślimy o tym, co tu można z tego zrobić. Co my jesteśmy wysypiskiem? Już nam Niemcy tyle przysłali śmieci i tyle afer było, tyle potem płonęło tych śmietnisk. To jest koszmar. Trujemy z naszą własną ojczyznę. Nie można tak.
3: Widzę, że tutaj bagażnik wypełniony po brzegi solą z Kłodawy. Dokąd ta sól pojedzie?
2: Do Greifswald.
3: Do Niemiec pojedzie ta sól. Na ile to starczy taki zapas?
2: No nie wiem, nie do końca życia chyba starczy. Ale też na prezenty będę dawał, nie? I
3: cieszą się z takich prezentów?
2: Bardzo, bardzo ludzie się cieszą. Z natury to każdy się cieszy. No to nikt nie chce chodzić do apteki, to tylko farma zarabia, a zostawiają ludzie pieniądze w aptece, a powinni gdzie indziej zostawiać.
1: Przypomnijmy, panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni odnośnie planów składowania odpadów w wyrobiskach pod ziemią dla zwiększenia dochodów. Obecnie projekt ten jest oceniany przez niezależnych ekspertów naukowych. Po otrzymaniu ekspertyz zarząd kopalni podejmie decyzję, co dalej w tej sprawie. Jednocześnie kopalnia cały czas działa jak zwykle.
6: Sklepy zostały zasypane zamówieniami, jeżeli chodzi o sól kłodawską. Te wszystkie plany, ewentualne zmiany wywołały pewien niepokój wśród klientów.
7: Oczywiście zablokowało to nasze możliwości sprzedaży przez sklep internetowy. Janusz Kołodziejski, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu. Natomiast chciałem uspokoić klientów, że kopalnia cały czas pracuje, będzie produkowała sól spożywczą.
8: Ja chcę tylko dodać, że jak najbardziej spełniamy wszelkie oczekiwania klientów. Tomasz Krokos, członek zarządu wybrany przez pracowników. I staramy się, żeby każdy klient był zadowolony, natomiast prosimy klientów o wyrozumiałość. Każde zamówienie będzie zrealizowane, tylko prosimy tutaj o cierpliwość, ponieważ pracownicy, którzy przy tym pracują, mają kilkaset więcej procent do wykonania. I za to dziękujemy każdemu klientowi, który docenił naszą sól kłodawską i chce z niej korzystać.
6: Myśleli właśnie pewnie klienci, że kopalnia ma jakieś kłopoty i w związku z tym chcieli pomagać i ratować w ten sposób.
7: Pamiętacie Państwo, jak było w sytuacji, gdy wybuchła pandemia? W sklepach znikło wszystko, łącznie z papierem toaletowym. To jest podobna sytuacja. My cały czas produkujemy, będziemy rozwijać produkcję soli spożywczej, także nie należy się obawiać, że coś złego tu nastąpi. Natomiast zostały zatkane kamery.

0: kanały sprzedaży, zwłaszcza internetowej, bo jeżeli wchodzi do nas 1500 zamówień, a możemy zrealizować 300 do 400, no to ta kolejka będzie się wydłużała. Już mamy negatywne informacje, że powinniśmy wcześniej wysyłać, bo już pieniądze zostały przekazane na zakup soli, ale no niestety jest kolejka, która to ogranicza. Także sami Państwo stwarzacie problemy, nie ma potrzeby panikować.
1: Natomiast do tego pracujemy w weekendy dodatkowo, żeby podołać zapotrzebowaniu i chęci klientom, żeby otrzymali te produkty do swoich domów na miejscu.
2: No tak się składa, że teraz akurat czas przetworów i podejrzewam, że ta sól jest jak najbardziej wskazana do tego.
1: Z tego co kojarzę, już sezon ogórkowy się zakończył, więc ten czas przetworów raczej rozpoczyna się innych produktów niż tych związanych z solą.
2: Jak wy oceniacie, jak to będzie wyglądało dalej? Czy jesteście w stanie się uporać z tą liczbą zamówień? I może też poprosimy o jakąś liczbę danych dotyczących właśnie tych zamówień.
3: Przede wszystkim bardzo Państwu wszystkim kupującym dziękujemy za to, że troszczycie się o nas, o naszą przyszłość. Tomasz Rozik, zastępca dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu. I doceniacie to, co dobre, to, co polskie, no jest nam niezmiernie miło. Aczkolwiek robienie zapasów w tej chwili w związku z tym szumem medialnym, nikomu niepotrzebnym, nie ma najmniejszego sensu. Kopalnia produkowała, produkuje i będzie produkować sól. Natomiast w tej chwili blokujecie Państwo kanały dystrybucji. Niestety, jeżeli wpływa na raz 7 tysięcy zamówień, a dziennie jesteśmy w stanie zrealizować 300-350, łatwo jest przeliczyć, ile zajmie to dni do, że tak powiem, zrealizowania tych zamówień. Nie ma naprawdę konieczności. Jeszcze raz proszę, żebyście zwolnili normalnie, zamawiajcie w normalny sposób, przeczekajcie boom.
2: A co takiego kryje w sobie ta sól kłodawska, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem?
3: Przede wszystkim jest to sól naturalna. Sól kłodawska jest naturalną kopaliną, która nie podlega żadnym procesom chemicznym. Jedyne procesy to procesy fizyczne, czyli urabianie złoża, kruszenie, mielenie, paczkowanie. Często dodawany jest jod, ale tego wymagają przepisy prawa. Natomiast nie do wszystkich soli. Państwo możecie sami decydować, czy chcecie sól jodowaną, czy niejodowaną. Przede wszystkim nie zawiera żadnych substancji przeciwzbrylających. I to jest nasz plus. Oczywiście przychody w sklepie internetowym wzrosły, aczkolwiek one w całości przychodów kopalni soli Kłodawa stanowią niewielki procent. Jest to naprawdę znacznie poniżej 1%, więc nie jest to jakiś nie wiadomo jaki przychód. Natomiast oczywiście każda złotówka dla nas się liczy, a przede wszystkim liczy się dla nas to, że ta świadomość znacznie wzrosła. I naprawdę za to bardzo dziękujemy. My generalnie sprzedajemy 60-70% soli drogowej. Sól spożywcza stanowi około 2% całości, z czego ogromną większość, czyli około 12 do 15 tysięcy ton, to obecność nasza w sieciach handlowych, w hurtowniach i innych tego typu punktach. Natomiast sprzedaż internetowa jest to ten kanał, który gwarantuje dostęp każdemu do naszej soli. Może ją zdobyć, nie ma problemów z jej dostarczeniem. W tej chwili dystrybucja za pomocą sklepu internetowego odbywa się tylko na terenie kraju. Natomiast świat ma troszeczkę inne trendy, preferują sól czystą, białą, ważoną. Niestety sól kamienna była postrzegana jako ta dla konserwantów, co nie jest prawdą. Równie dobrze możemy ją stosować jako codzienną sól spożywczą. Nikt z nas, kłodawian, nie stosuje nic innego. Nawet będąc w restauracji, patrzymy, co sypiemy.
2: Dla porównania, przed wywołaną paniką kopalnia soli obsługiwała około 300 zamówień dziennie. Teraz ta liczba wzrosła ponad 20-krotnie. Prawie 2 tiry śmieci od początku tego roku wywieziono z podkonińskich lasów. Najwięcej śmieci leśnicy znajdują w Puszczy Bieniszewskiej, w pobliżu Ślesina czy Rudzicy. O tym problemie rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
4: Jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że no dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać, do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, odpowiednich osób, to nie przekazana dalej i my te śmieci uprzątniemy. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las. No proszę zwrócić uwagę, że to jest nierealne, żeby wysprzątać cały las. Tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią złe wrażenie. No. 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, na tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki, czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu. Wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5-6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
2: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
4: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać, to jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowiska. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak. Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak. Różnego rodzaju metal. Sam metal sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak. Nas może, człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę. Idziemy często do lasu z dziećmi. No w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
2: I po śmieciach można też poznać,
4: prawda? Tak, tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wyrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić, ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że po co to wyrzucać do lasu.
2: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin i zaapelował, widząc wysypiska śmieci, zgłaszajcie to leśnikom. Tu między Kruszwicą a Kaliszem to najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca, tym razem z konińskim słupem milowym w roli głównej, o czym opowie nam Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca.
5: Od wielu lat to jest świadomy cel, żeby realizować spektakle związane z miastem, z Koninem i w ogóle z regionem. Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca. I to jest zamierzony cel, żeby to był cykl spektakli. Jeszcze nie wiemy, z ilu spektakli ten cykl będzie się składał. Nie chcemy się ograniczać, zobaczymy. No i tak szukamy właśnie w różnych miejscach historycznych i w różnych lokalizacjach naszego miasta inspiracji i tym razem tak, koniński słup drogowy, tak zwany słup milowy, który ja w ogóle, bo ja jestem twórczynią, reżyserką i choreografką tego spektaklu, w ogóle nie spodziewałam się, że ta historia popchnie mnie w tą stronę, w której się obecnie znaleźliśmy. Muszę też wspomnieć, że oczywiście spektakl jest wyprodukowany przez Konieński Teatr Tańca, ale też ze wsparciem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz miasta Konin, a także mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, także jest to taki projekt, powiedziałabym, trochę nawet większy, o szerszej renomie. My zawsze staramy się być bardzo autentyczni, więc musimy czuć temat. I jak zaczęłam wokół tego słupa, że tak powiem, dłubać, no to musiałam znaleźć drogę, którą poczuję ja, a którą też poczują tancerze. Więc jest to spektakl ze znakami zapytania w środku i mam nadzieję, przynajmniej dla nas, dla wykonawców, jest bardzo refleksyjny, bo tak jak sam tytuł wskazuje, a tytuł brzmi Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, no to zastanawiamy się, gdzie jest to tu. Czy każdy to tu ma to samo, co ono dla nas oznacza, a przede wszystkim jakby istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy, no bo ktoś kiedyś musiał postawić tutaj ten znak drogowy, ktoś kiedyś zadbał o to, żeby następny człowiek wiedział, gdzie jest. I tak sobie, tak żyjemy młodzi, może nawet hulaszczo teraz, więc w tym spektaklu zastanawiamy się, a co my tu po sobie zostawimy. Jeśli kiedykolwiek uda nam się zagrać w Co wierzę, gdzieś w warunkach plenerowych, jak czasami gramy, po prostu na tak zwanej ulicy, no to wtedy jestem ciekawa, jak to zakończenie się przyjmie, bo wtedy nie ma tej takiej granicy widz i aktor. Tak, nie chcę zdradzać, ale jest takie naprawdę otwarte, zachęcające do dialogu. W ogóle to jest dla nas bardzo wymagający spektakl. Staramy też podnosić poprzeczkę dla samych siebie, żeby nas to nie nudziło, żeby dla nas to było wyzwaniem. Pracujemy głównie ciałem, ruchem, ale też od wielu lat w naszych spektaklach pojawia się słowo wypowiadane. Do tej pory to było raczej podzielone, że było mówienie plus ruch. Teraz jest to kompletna hybryda, jest to kompletnie, granice są za tarte. Tancerze jednocześnie tańczą i mówią, co jest generalnie ogromnym wysiłkiem. Do tego jeszcze dochodzą trudne warunki techniczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało, tak Także myślę, że to jest, myślę, że to będzie oprócz, mam nadzieję, ciekawej historii, po prostu ciekawy obrazek.
2: Premiera spektaklu odbyła się we wrześniu w tym roku, ale w planach jest też przedstawienie plenerowe. Szczegółów szukajcie na profilu KTT.
6: Magazyn lokalny.
7: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem lokalnym. Historyczna perełka koła otwarta do zwiedzania, a mowa o wieży Zamku Kazimierzowskiego. Rewitalizacja zamkowych ruin trwała w sumie 6 lat i została przeprowadzona w kilku etapach.
8: Burmistrz miasta Koła. Przynajmniej od 20 lat myślano w Kole o konserwacji, zabezpieczeniu ruin i rewitalizacji, czyli przystosowania obiektu dla turystów do zwiedzania. Tak? No niestety to się nie udawało do tej pory. No ja, będąc też z zawodu historykiem, zawsze to mnie bolało, że ta ruina, co prawda trwała ruina, bo tu szans na odbudowę nie ma, ale nie jest ona w żaden sposób zabezpieczona czy przygotowana do zwiedzania. Tutaj podczas tych prac, które trwały w sumie, prace konserwatorskie trwały w sumie 5 lat, natomiast prace przy budowie tarasu rok. No one skupiały się głównie na zabezpieczeniu murów, korony murów, struktury, uzupełnienia linii cegieł czy ubytków, które groziłyby jednak erozją. Natomiast nie chodziło tutaj nam o odbudowę jakąkolwiek, czy nawet dolica muru, tak? Jak Państwo spojrzycie, to czasem to lico muru jest nadal z pewnymi ubytkami. Chodziło o konkretne zabezpieczenie. Taką najbardziej sprawą pilną było zabezpieczenie muru północnego, który praktycznie groził w ciągu bardzo krótkiego czasu już runięciem w kierunku warty. Nie był on, opierał się praktycznie na dość kruchych fundamentach. To była tylko kwestia czasu, aż kolejny element tego zabytku po prostu runie. I to był pierwszy etap prac w roku 20, kiedy zabezpieczyliśmy, dobudowując też takimi klamrami, spajając tą część. To było bardzo pilne. Natomiast potem już kolejne etapy, kolejne mury, co roku jakiś element wybieraliśmy do konserwacji. Najbardziej kosztownym, długotrwałym był ten mur zachodni, który się ostał. Tutaj prace były dość szczegółowe, bo i uzupełnienie cegieł, konserwacja też korony murów przed erozją, no i zabezpieczenie przede wszystkim fundamentów przed wilgocią. Jesteśmy w terenie podmokłym, więc fundamenty również zabezpieczyliśmy, żeby wilgoć nie przechodziła do wyższych partii murów. No i potem oczywiście ten taki, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli budowa tarasu widokowego. Też tu rozważaliśmy różne kwestie, czy ten taras ma być drewniany, w ogóle nie wchodził w grę, bo już tych konstrukcji się nie stosuje, chociażby widzimy przykład tej wieży w gminie Krzymów. Te konstrukcje po kilkunastu latach po prostu ulegają degradacji i trzeba je po prostu tak najlepiej stawiać od nowa. Natomiast tutaj były dwie kwestie, albo stal nierdzewna, albo po prostu beton. No beton jest, dla mnie był, ja byłem przeciwny, to byłaby zbyt ciężka konstrukcja przy cegle. Gdyby to był jeszcze mur zamkowy, rzeczywiście z kamienia, tak jak mamy to na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to może tak jak w Ogrodzieńcu jest kamienna na przykład, jest betonowe schody. Ale tutaj przy cegle, no to musi być delikatna konstrukcja, odpowiadająca też materiałowi, z którego zamek był zbudowany. Także no udało się, mamy nadzieję, że będzie tutaj bardzo dużo zwiedzających, nie tylko mieszkańców Koła i okolicznych miejscowości. No a my też jako miasto nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo będziemy też kończymy dokumentację na wykonanie wokół zamku parkingów, obiektów małej architektury. Myślimy też o takim małym pomieszczeniu, muzeum, gdzie byśmy prezentowali zabytki, które podczas prac archeologicznych tutaj na zamku znaleziono. Więc to wszystko przed nami, przez kolejny rok, dwa będziemy starali się to zrealizować. Czasem nawet mnie ktoś tam zaczepia i mówi, no tak, zamek pewnie robisz, bo jesteś historykiem. Ja jeszcze jestem, doktorat pisałem ze średniowiecza, więc mam trochę takie zacięcie średniowieczne, powiem szczerze, ale generalnie bardziej mi chodzi o to, że to jest atrakcja do tej pory, która nie była, jej potencjał nie był do tej pory w żaden sposób wykorzystywany. Tak? Fajnie przychodziło się tutaj, pospacerowało, ale nie zatrzymywała ona na dłuższy czas tutaj. Także mamy nadzieję stworzyć takie fajne miejsce rekreacji, gdzie będziemy mogli chwilę dłużej pobyć. Trzeba też wiedzieć, że ten zamek jest oddalony troszkę od miasta, od granic miasta, więc no trzeba mieć albo rowerkiem, albo samochodzikiem, trzeba tu podjechać. Jest gdzie zaparkować, na szczęście. No ale myślę, że z biegiem tutaj czasu, no na pewno będzie większa ilość zwiedzających niż do tej pory, bo naprawdę ten taras jest super atrakcją. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wejścia na taras widokowy, podziwiania pięknych widoków, także dziękuję Państwu bardzo. Widoki są przepiękne, naprawdę, widoki są cudowne, naprawdę. Warto wejść, podziwiać, nie tylko, bo panorama miasta chyba robi największą furorę. Może te piękne zabytki, no i maszt McDonalda obok, ale generalnie bardzo piękne widoki na rzekę, naprawdę polecam. Z tym tarasem też było sporo było naprawdę technicznych problemów, ale cieszymy się, że to się wydarzyło.
9: Jolanta Goszczyńska, byłam Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. A proszę Państwa, zakres prac był bardzo szeroki, bo warto by zajrzeć do zdjęć jeszcze sprzed 10 lat, czy 15, jak to wyglądało. W najgorszym stanie był tutaj ta część jakby ruin, bardzo zagrożona zawaleniem, nieustabilizowana. Mury były no, też z bardzo dużymi ubytkami, korona murów niezabezpieczona, wieży było no, zwalisko właściwie gruzu, tutaj teren też był taki nieuporządkowany, a prace, które się zaczęły, no, rozpoczęły właściwie się od badań konserwatorskich, po pierwsze oceny stanu zachowania, co trzeba zrobić, napisanie programu konserwatorskiego, w czym właśnie już uczestniczył pan profesor Niemcewicz z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale były też badania geologiczne, badania archeologiczne, bo wszystkie działania, teraz widzimy tylko, co jest na zewnątrz, ale też trzeba było odkopać mury, zakonserwować te mury, wykonać izolację. Przy tym musieli uczestniczyć archeolodzy, bo wiadomo, że w takim obiekcie zawsze znajdzie się jakieś starsze artefakty i też one były tutaj różne koncepcje. Była koncepcja zniesienia takiego budynku niewielkiego, muzealnego z jakimś tam, mówię, to też no, bo koszty, nie wiadomo, że są to. To było, ale wydaje mi się, że to, co wykonano tutaj, to niewielkimi środkami, ale z uszanowaniem i minimalną ingerencją w mury i to jest dla konserwatora najważniejsze. Nie uczestniczyłam aż tak do końca jakby w całym procesie, jakby, ponieważ no, bardziej tutaj planowaliśmy pewne działania z panem burmistrzem, gdzie wystąpić o środki, gdzie pozyskać, jak przygotować dokumentację, aby tu najbardziej by się mógł wypowiadać o tych szczegółach kierownik delegatury, który bezpośrednio nadzorował. Ale myślę, że najtrudniejszą sprawą było ustabilizowanie tutaj tego fragmentu, bo to były naprawdę grożące wręcz zawaleniem się fragmenty cegieł, które w każdej chwili mogły tutaj osunąć się w kierunku Warty. Nie? To była najgorsza sprawa. A potem no, izolacja, konserwacja. No a dalej trzeba pamiętać, że też trzeba dokonywać bieżących konserwacji. I to, co mówiłam, no, należy dbać o ten krajobraz, bo to, co tutaj mamy dookoła, no to jest unikatowe już jakby w skali Wielkopolski, a myślę, że i Polski, że widzimy właśnie te krowy pasące się po drugiej stronie, prawda, te łąki takie otwarte, żeby nie zniszczyć tego krajobrazu i to wszyscy mieszkańcy koła przede wszystkim powinni o to dbać. Nie?
10: Dziękujemy.
11: Dzień dobry, poseł Tomasz Nowak. Dlaczego jestem tu na ruinach Zamku Kazimierzowskiego? Ponieważ jestem pasjonatem historii naszego regionu, a ten zamek wpisuje się idealnie właśnie w czasy Kazimierza Wielkiego, ale i Przemysła II, wcześniej i Przemyślidów, bowiem w tym miejscu podobno już funkcjonowały inne zamki, a później było to centrum życia średniowiecznego, kiedy to zamek taki stanowił miejsce, w którym cała społeczność się gromadziła. Była i tu i kuźnia, i nie książęce, bo tutaj nie było księcia, ale były tutaj posadowione centrum władzy, jak gdyby, w tym rejonie. No i szlachta, która się tutaj zjeżdżała na spotkania właśnie na tym zamku. Koło wpisuje się w nasz region bardzo ciekawie, ponieważ tu były i sejmiki, i było to bardzo duże centrum wielkopolskie właśnie dla mieszkańców tamtych czasów. Także to odgrywało dużą rolę. A teraz myślimy o tym i już myślimy od dawna, żeby ten zamek w jakiś sposób przywrócić turystyce. I ten pomysł z wieżą widokową, ja już pamiętam od wielu, wielu lat, on się kiełkował, rósł, a wreszcie stał się rzeczywistością. Dziękuję.
12: Jesteśmy mieszkankami koła. Wszystkie. No my na to czekaliśmy, bo no w innych miastach mają się czym pochwalić. Natomiast te ruiny tak niszczyły, a teraz no mamy, zresztą my tutaj chętnie przychodziliśmy jako mieszkańcy i teraz no fajnie będzie. Pan burmistrz jeszcze, no jest to dopiero początek, bo tutaj będzie całe zaplecze, tak powiedział. Także popieramy i jesteśmy bardzo zadowolone i zadowoleni jako mieszkańcy. Oczywiście, że zapraszamy.
13: I mamy nadzieję, że się zmieni tak. W naszym kole, że będzie dużo więcej.
12: Miasto ciekawe, historyczne, miejsc. Można się nieźle zakręcić.
14: Wrażenia fajne. Na pewno Zamek Kolski potrzebował takiej wieży, żeby uatrakcyjnić zwiedzanie naszego kolskiego zamku. No co? Świetnie. Jestem mieszkańcem Koła. Zapraszamy cały region, kolski, koniński, turecki, bo mieszkamy na Trójstyku, także zapraszamy sąsiednie powiaty na zwiedzanie.
7: A wieża widokowa Zamku Kazimierzowskiego jest dostępna od 1 maja do 30 września. Od 11 do 20 na górę prowadzi 60 stopni, wstęp jest bezpłatny, a obiekt jest monitorowany. W Rzgowie rozpoczął pracę zespół ratownictwa medycznego wraz z karetką. Trafił tam z Konina, by wypełnić białą plamę na mapie regionu. Dwóch ratowników na 12-godzinnych zmianach przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dyżurować będzie w nowym miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa w gminie Rzgów.
10: Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji poświęconej podpisaniu umowy z pogotowiem. Tak się szczęśliwie składa, że po wielu spotkaniach, wielu rozmowach doszliśmy do rozumienia z panią Barbarą Szeflińską i z panem Robertem Mazurkiem, ażeby w Rzgowie mogło stacjonować pogotowie ratunkowe z całodobowym dyżurem. Myślę, że będzie to miało wielkie znaczenie dla społeczności gminy Rzgów, a jak się okazuje, nie tylko dla społeczności gminy Rzgów, z racji tego, że pogotowie swoim zakresem działania może obejmować także inne ościenne gminy, a w pewnym momencie z pani Barbary usłyszeliśmy też, że jak będzie taka potrzeba, to pewnie będzie wyjeżdżać może i na inne powiaty. Myślę, że to szczęśliwa chwila dla mieszkańców gminy. Będą mieli pogotowie tuż pod ręką, czyli to bezpieczeństwo będzie wzmożone. Będzie zapewniony ten, jak już wcześniej wspomniałem, 24-godzinny dyżur. Z tego, co udało nam się po pierwszych naszych spotkaniach dogadać, to, że wyposażamy czy pomożemy w wyposażeniu pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Rzgowie. Mamy, oddaliśmy czy za chwilę oddamy do użytku dwa pomieszczenia, w których będą funkcjonować pracownicy pogotowia. No i oczywiście zaplecze, toalety, które na co dzień są wszystkim potrzebne i niezbędne. Dzisiaj te pomieszczenia wyglądają zupełnie jak nowe i myślę, że wszyscy tam przebywający będą bezpiecznie i dobrze się czuli, a pewnie no, dyżury, które są, to są dyżury 12 czy 24 godzinne. No i to jest rzeczą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, do tego, żeby wszyscy ratownicy, którzy tutaj będą dyżurować, też mieli możliwość i odpoczynku, i dobrych warunków pracy.
15: Jeżeli pan pozwoli, panie wójcie, to ja serdecznie panu dziękuję, państwu dziękuję, radzie dziękuję, całemu samorządowi i pracownikom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej podstacji, ponieważ ta podstacja powstała też decyzją nie tylko moją, ale również wojewody, który uwzględnił w swoim planie zabezpieczenia medycznego dla województwa wielkopolskiego gminę Rzgów, że to karetka w gminie Rzgów ma stanąć od 1 lipca. I dlatego też nasze starania tutaj wspólne samorządów, przygotowanie tych pomieszczeń dla pracowników, którzy tu będą funkcjonować, to jeszcze jest w fazie takiej, bym powiedziała, rozsypki, ponieważ musimy pewne rzeczy poustawiać, ale pomieszczenia są piękne, za co panu wójtowi serdecznie dziękuję i wszystkim tym, którzy się zaangażowali. Myślę, że gmina Rzgów skorzysta na tym znacznie z tego powodu, że ta karetka będzie tutaj. Tak jak pan wójt powiedział, karetki funkcjonują na takiej zasadzie, że dyspozycja przychodzi z Poznania. To i tam jest dyspozytornia. To dyspozytor z Poznania wysyła wszystkie karetki w całym województwie i dysponuje do jakich zdarzeń i w którym momencie, która karetka ma wyjechać. To, że karetka będzie w Rzgowie, to tak naprawdę mieszkańcy zgłaszając do dyspozytora swoje tam potrzeby zdrowotne i dyspozytor wyśle tą karetkę, ona będzie bliżej. I na przykładzie na przykład Rychwała oni są bardzo zadowoleni, bo ta karetka jest zawsze na czas. Znaczy odległości są znacznie mniejsze, bliższe, więc To jest taki cel ratownictwa medycznego, żeby te karetki, które jeżdżą w terenie, w naszym przypadku to jest 9 zespołów ratunkowych, które jeżdżą po całym województwie i one, tak jak powiedziałam, są dysponowane przez dyspozytora z Poznania i to on dysponuje. Ta karetka stacjonująca w Rzgowie niekoniecznie musi być w Rzgowie w tym dniu, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, bo dyspozytor może ją wysłać na przykład do miejscowości Ościennej, czy nawet gminy Ościennej, czy nawet do Konina, bo teraz z Konina te karetki też tu przyjeżdżały. Ja tutaj na dowód tego, ile w pierwszym półroczu tego roku, panie wójcie, żeśmy razy byli na terenie gminy Rzgów, to wychodzi mi, że jeden raz dziennie, to jest takie minimum, to nie znaczy, że jednego dnia nie było 3 karetek tu, ale statystycznie wychodzi jedna karetka dziennie, bo na 30 czerwca było tu 201 wyjazdów na teren gminy i tutaj miejscowości, które się w tej gminie znajdują. Panie wójcie, tu chciałam panu przekazać taki wykaz, który mówi, ile razy, w której miejscowości i będzie to taki początek naszej działalności, gdzie państwo będziecie też mieć jakąś statystykę, ile w pierwszym półroczu tu byliśmy razy, a kolejne statystyki będziemy państwu też przekazywać na bieżąco i będziecie po prostu znali tutaj zapotrzebowanie i funkcjonowanie. My nie podajemy do tytułu schorzeń, do jakich jeździmy, tylko podajemy czasy dotarcia. Ze względu na te czasy dotarcia, że te karetki nasze, które stacjonują w Koninie, te czasy były wydłużone ze względu też na remont mostu i czasami różne sytuacje na drodze, tak zwane są białe plamy. I ta biała plama wypadła na Rzgów, że Rzgów jak najbardziej kwalifikował się do tego, żeby wojewoda uwzględnił w swoim planie, a minister zaakceptował, bo taka jest droga, ten plan, po to, żeby ta karetka miała ten krótszy czas i na terenie gminy się posługiwała po prostu znacznie szybciej, jeżeli będzie taka konieczność. Także panie wójcie, ja serdecznie dziękuję bardzo.
10: To ja dziękuję w imieniu swoim i swoich mieszkańców. Myślę, że pani jest tą główną osobą, która przyczyniła się do tego, że ta karetka od dzisiaj będzie funkcjonować na terenie gminy. Dziękuję serdecznie.
15: Dziękuję bardzo. Ja tylko państwu dodam, że o tą karetkę gmina się starała dawno. Jeszcze za czasów pani wójt Marianny Matuszewskiej, tak, czyli że to są czasy wstecz, odległe, ale każdy wójt starał się również, tak jak u nas, żebyśmy my tą karetkę tutaj u państwa posadowili, jak również u wojewody i ze względu na to, że te czasy były spełniane, to wojewoda też nie podejmował takiej decyzji. Tak jak powiedziałam, w tej chwili jest taka możliwość, ta karetka tu jest i ona tu będzie, więc stąd będzie łatwiej mieszkańcom, żeby wszystkie te potrzeby, oczekiwania zostały spełnione. A jak będzie, to zobaczymy, bo to po prostu się okaże, jak to mówią w praktyce, w rzeczywistości, jak ta karetka się tu spisuje, jak się spisują pracownicy, jak się tutaj współpracuje z gminą. Do tej pory nie narzekam, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, gdzie te nasze karetki stacjonują, bo łącznie z dzisiejszym dniem i oddaniem tutaj tej podstacji będziemy mieli 5 takich punktów w terenie, czyli to jest Rychwał, teraz będzie Rzgów, jest Budzisław Kościelny, jest Ślesin, jest Sąpolno. Na ten moment te karetki pozostałe stoją na Wyszyńskiego, one też są w rozjazdach, bo my też obsługujemy z Konina zespoły na terenie koła, które też są w rozjazdach, czy Turku i nasze zespoły mają bliżej. Tak funkcjonuje całe ratownictwo. One stoją tu, gdzie stoją, ale obsługują po prostu w zależności od dyspozycji dyspozytora.
10: Dziękujemy jeszcze raz w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Rzgów, całego naszego społeczeństwa. To rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, historyczny moment, w którym możemy dzisiaj pewnie świętować to, że naszym mieszkańcom będzie się żyło lepiej i bezpieczniej. Dziękuję serdecznie. Bardzo.
15: Dziękuję i tego mieszkańcom życzę.
10: Dziękujemy.
15: Dziękujemy Państwu bardzo.
10: Dziękuję również Panu Robertowi.
15: Tak, to jest mój kierownik medyczny, który i tak będzie na bieżąco z Państwem w kontakcie, więc za sprawy medyczne odpowiada bezpośrednio. Ma wszystko w jednym palcu. Obojętnie, o której godzinie się dzwoni, także nie ma żadnego problemu. Jesteśmy do dyspozycji.
16: Ty może woli tylko jeszcze takiego wyjaśnienia albo takiej informacji dla Państwa. W Żgowie będzie stacjonował zespół ratownictwa medycznego typu podstawowego, czyli będzie złożony z dwóch ratowników medycznych, ratowniczka, czy pielęgniarki, pielęgniarzy z systemu w trybie 24-godzinnym, czyli przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok ten zespół będzie dostępny tutaj dla dyspozytora medycznego i dla ewentualnych potencjalnych pacjentów. Ten zespół, jeden w Żgowie, to jest jeden z ponad 1600 zespołów ratownictwa medycznego, które funkcjonują w całej Polsce. Natomiast w województwie wielkopolskim takich zespołów ambulansów drogowych funkcjonuje 135. Bez mała w 100 lokalizacjach, w 100 miejscach wyczekiwania. Więc Żgów wpisuje się w cały ten system. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że ten ambulans i ten zespół ratownictwa medycznego wpisany jest do ogólnopolskiego systemu dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. I to, co wcześniej tutaj już zostało powiedziane, on będzie dysponowany przez dyspozytornię medyczną w Poznaniu do miejsca, w której dyspozytor medyczny zadysponuje. Natomiast będzie ten zespół widoczny dla każdego dyspozytora w Polsce. Czyli dyspozytor medyczny ze Szczecina, z Warszawy, z Lublina na swoich mapach, na swoich podkładach systemowych również będzie widział zespół tutaj stacjonujący w Żgowie. I oczywiście w przypadku zastępowalności dyspozytorni medycznej, w przypadku różnych zdarzeń, on może również zostać zadysponowany przez dyspozytora medycznego, chociażby z Krakowa. Także jest to zespół, jeden z ponad 1600, który wpisuje się w cały system ratownictwa medycznego w Polsce. Dziękuję.
10: Dziękujemy.
7: Mówił wójt gminy Żgów Grzegorz Matusiak, prezes Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Barbara Szefnińska i Robert Mazurek z Pkonińskiego Pogotowia Ratunkowego. Łącznie w całym powiecie jest obecnie 5 lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego. Oprócz Żgowa karetki stacjonują jeszcze w Rychwale, Ślesinie, Sąpolnie i Budzisławie Kościelnym. Fundacja Walkiria razem z wolontariuszami przeprowadza porządki przy polskich schronach bojowych z 1939 roku. Zlokalizowanych w gminie Krzymów i Koło, czyszczone obiekty forteczne wchodziły w skład linii obronnej przed moście Koło.
17: Tomasz Dańkiewicz, prezes Fundacji Walkiria. Miałem zaszczyt doprowadzać po zabytkach architektury militarnej, konkretnie po umocnieniach przedmościa Koło w polskich schronach bojowych z 1939 roku, ale także odwiedziliśmy punkt oporu Kosielec, który składa się z 7 niemieckich schronów bojowych i biernych z 1944 roku. Także możliwość poznać taką wojenną historię militarną tutaj z terenu południowej Wielkopolski.
7: Jak to się stało, że pan tutaj się znalazł, że pan je odnalazł, że pan się nimi zajmuje, że pan o nie dba?
17: Znaczy tak, prowadzę Fundację Walkiria, organizację, która zgodnie ze statutem ma za zadanie opiekowanie się fortyfikacjami. Zarówno polskimi z 1939 roku, jak i również niemieckimi. No i tutaj jestem z racji tego, że z panem Janem Czają już któryś rok współpracuję też w temacie bunkrów, ponieważ moja organizacja razem z wolontariuszami odkopuje, sprząta tego typu zabytki i również tutaj odkopywaliśmy właśnie w minionych latach schrony z przedmościa Koło, z punktu oporu Kościelec i tutaj z panem Janem właśnie zapoznaliśmy się, że tak powiem, na bunkrach, gdzie pan Jan bardzo dużo też swoją pomocą wnosił do odkopania właśnie zarówno niemieckich, jak i polskich fortyfikacji, więc tutaj pan Jan mnie, znając moją pasję i moje dotychczasowe poczynania, no też zaprosił mnie tutaj, żebym razem z nim poprowadził tą dzisiejszą wycieczkę.
7: Ten nasz teren jest, przyznam, dość bogaty w tego typu historyczne zabudowania.
17: Dokładnie, bo mamy tutaj tak, na terenie południowej Wielkopolski to mamy tak, zarówno niemieckie fortyfikacje i to zarówno tutaj z punktu oporu Kosielec, ale również w samym mieście Koło, gdzie znajduje się 20 niemieckich bunkrów, również w Kaliszu znajdują się niemieckie niemieckie szczeliny przeciwlotnicze z 1942 roku. Tak samo tutaj polskie fortyfikacje z 1939 roku. Tak naprawdę w całym województwie wielkopolskim znajduje się około 108 takich obiektów, tak? Między innymi przedmoście Kalisz, przedmoście Koło, tak jak i inne. Ale nawet tu w Wielkopolsce możemy znaleźć na przykład jeszcze schrony rosyjskie z 1913 roku, czyli sprzed I wojny światowej. Takowy na przykład znajduje się w Kaliszu. Także faktycznie, jeżeli chodzi o taką historię, taką typowo wojenną, fortyfikacyjną, to mamy tutaj różne ciekawostki. A dodam jeszcze, że oprócz tego mamy jeszcze schrony powojenne, na przykład takie PRL-owskie, które były budowane chociażby w blokach, razem z blokami w latach 50. i 60., czy nawet taki duży schron przeciwatomowy znajduje się w Kaliszu, gdzie tam, w którym mieli znaleźć schronienie ówcześni włodarze województwa kaliskiego. I dopowiem jeszcze, że ten schron na przykład do dnia dzisiejszego ma sprawny agregat prądotwórczy, filtry powietrza, także to też jest obiekt warty zwiedzenia, obiekt powojenny, aczkolwiek już historyczny.
18: A skupmy się na tych schronach, które mieszczą się na terenie gminy Krzymów. Jak pan je ocenia, jak pan ocenia ich stan?
17: Stan jest tak naprawdę, ich jest dobry, z racji tego, że one nie wzięły udziału w walkach, ponieważ Wehrmacht nie uderzył na Wielkopolskę, więc tu nie ma uszkodzeń wojennych, tak? Jedyne, co z czym przychodzi nam walczyć, nam jako członkom Fundacji Walkiria, to jest ich stan zabrudzenia, bo do wielu takich obiektów ludzie zwożą celowo śmieci, nawet w workach. Na przykład tak jak właśnie odkopaliśmy 4 niemieckie schrony z punktu oporu Kościelec, to przynajmniej do 2 całe worki ze śmieciami było. Mnóstwo śmieci było, nie? Także no i plus naszła ziemia, plus tam zarośla i tak dalej. No z tym walczymy, bo sam obiekt jako obiekt nie ma uszkodzeń i ponad 80 lat istnieje, trwa dalej.
18: Czy jest taka możliwość, że jeszcze gdzieś tutaj w naszej okolicy znajdują się schrony, które nie zostały do tej pory odkryte?
17: Tak, ale znaczy taka szansa zawsze jest. Tego nie można wykluczyć, że gdzieś tam jeszcze, powiedzmy w jakimś lesie, znajduje się schron, o którym powszechnie nie jest wiadomo. Ale moje zdanie jest takie, że już bardziej bym się skłaniał, że jeżeli coś nie jest odkryte w temacie fortyfikacji, przykładowo z 1939 roku, to bardziej bym szedł, że we fundamenty schronu, czyli schron, który został rozpoczęty w budowie, lecz na skutek wybuchu wojny nie został ukończony. Więc bardziej realne dla mnie jest to, że można gdzieś jeszcze odkryć fundamenty niż cały już gotowy schron ukończony.
18: Zapytam, ciężko było w tamtych czasach postawić taki schron, który naprawdę robi ogromne wrażenie, bo to jest masywna budowla, taka, która, no teraz chyba nie myślę, że to budownictwo, które aktualnie jest, ono nie przetrwałoby wojny właśnie tych czasów, a te schrony są no tak masywne, one robią ogromne wrażenie.
17: No tak, zgadza się i tak jak pani zaznaczyła, czy pytanie, czy współczesne budowle byłyby w stanie przetrwać na przykład tyle lat, co te schrony i w takim stanie, w jakim one się obecnie znajdują. A budować je było bardzo ciężko, bo to głównie wysiłkiem ludzkich mięśni przy użyciu łopat, tak, były budowane. Nie było to jakieś tam prawdziwe, takie wielkie firmy budowlane, jak to teraz widzimy na budowach, tak, tylko głównie to zwykły żołnierz, tak, przy wsparciu tam członka Junackich Chówców Pracy na przykład, ręcznie, że tak powiem, mieszali ten beton, tak, budowali. Nawet instrukcja saperska z 1939 roku, czyli dokument, na podstawie którego te polskie fortyfikacje polowe były w 1939 roku budowane, to na przykład przewiduje, że generalnie budowa schronu była rozpoczynana od zrobienia tak zwanego wykopu. Tak? Trzeba było, no, kolokwialnie mówiąc, wykopać dół pod niego najpierw. I do tego było przewidziane na przykład 20 osób, tak? Bo to było kopane nie koparką. To było kopane ręcznie przy pomocy łopat. Tak? I na przykład ta instrukcja też przewidywała, że na 3-4 kopaczy przypadał jeden taczkarz. Tak? Oni wrzucali mu do taczki ziemię, a on potem deska była ustawiana, tak, i po desce ten urobek ziemny wywoził. Także i czy mieszanie betonu, czy wylewanie, tak, potem jak beton był wylewany, to byli tak zwani ubijacze, którzy musieli tam odpowiednimi takimi stęplami drewnianymi w stosunkowo krótkim czasie musieli prawidłowo w szalunkach ubić ten beton, tak, żeby on się należycie związał, żeby potem nie było żadnych pęcherzyn powietrza, tak, żeby... I to na przykład zwiedzając takie obiekty, warto zwrócić uwagę na to, że wewnątrz niektórych izb bojowych widać takie wybrakowania jakby w betonie, jakby ten beton podpryskiwał, to się potocznie na to mówi raki. I to świadczy o tym, że na przykład beton był źle ubity, za wolno ubijali go, tak? Więc on już zastygł, tak? I się takie zrobiły takie ślady jakby po pacharzynach powietrza, nie? A tam, gdzie ten beton jest w tym bunkrze, gdzie beton jest gładziutki, to znaczy, że ten beton został prawidłowo przez tych ubijaczy ubijany. Więc to była naprawdę ciężka fizyczna praca, dodam, na 3 zmiany. Były te schrony, większość schrony była wybudowana tylko w 2 miesiące przez lipiec, sierpień. Jednakże, no, tak jak powiedziałem przed chwilą, było to budowane na 3 zmiany. To nie było, że tam tylko 8 godzin było budowane i fire, tylko się ekipy budowlane tych żołnierzy. młodzieży się wymieniały.
18: Skąd pana pasja do właśnie do tego typu zamiłowań?
17: Od podstawówki interesuję się nadal wojną obronną 1939 roku. No i tam w pewnym momencie życia te moje zainteresowania rozszerzyły się o fortyfikacje z tegoż też roku. Tak? Także tutaj te moje zainteresowania kampanią wrześniową zostały rozszerzone najpierw o polskie fortyfikacje z 1939 roku. Zaczęło sprawiać mi frajdę, że objeżdżam je, zaczynam sprzątać, odkopywać i tak dalej, bo to też jakaś tam jest dla mnie odskocznia od szarej rzeczywistości pracy zawodowej czy życia domowego. No a teraz w ostatnim czasie to jeszcze te moje zainteresowania się rozszerzyły o fortyfikacje niemieckie, także stąd też na przykład podjęliśmy się próby odkopywania właśnie niemieckich bunkrów z punktu oporu Kosielec.
18: Dziękuję bardzo za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
7: Fundacja zapowiada czyszczenie kolejnych schronów w tym rejonie już niebawem.
6: Magazyn lokalny.
7: Ruszamy z informacjami. O szczepieniach debatowali uczniowie z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koninie. Cel jest jeden: rozwianie wszystkich wątpliwości dotyczących szczepień.
19: Kamil Ogły, jestem przeciw obowiązkowemu szczepieniu.
20: Amelia Śmigielska, również przeciw.
21: Oliwia Orczyk, za obowiązkiem szczepień.
22: Martyna Łechtańska, również jestem za obowiązkiem szczepień.
23: Julia Puszkiewicz, jestem za obowiązkiem szczepień.
7: Właśnie dlaczego?
19: Uważamy, że szczepionki są nie tyle co może skuteczne, ale powodują wiele niepożądanych odczynów poszczepiennych, do których zaliczane są m.in. nie tylko gorączka czy jakieś objawy typu wymioty, natomiast są również stany alergiczne, które mogą prowadzić do wstrząsów oraz choroby neurologiczne, takie jak na przykład autyzm.
20: Jesteśmy także za wolnym wyborem i świadomymi decyzjami, do których każdy powinien mieć prawo, a nie za przymusem narzuconym przez państwo.
21: My natomiast uważamy, że szczepienia obowiązkowe przyczyniły się do wyeliminowania niektórych chorób, a inne zminimalizowały w większym stopniu. Uważamy, że zbiorowość grupowa powinna być ważnym elementem naszego życia codziennego i powinniśmy nie troszczyć się tylko o siebie, ale również o innych.
20: Ja uważam również, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ponieważ biorąc pod uwagę przykład na przykład w krajach skandynawskich, gdzie obowiązek szczepień na HPV jest obowiązkowy, dzięki temu udało się im wyeliminować całkowicie raka szyjki macicy.
23: Uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ponieważ wysoki poziom wyszczepialności ludności prowadzi do zmniejszenia ryzyka zachorowań osób z przykładowo osłabioną odpornością, osób, które nie mogą się szczepić na wszystkie szczepionki oraz noworodków i małe dzieci.
19: Argumenty przeciwnej strony w pewien sposób przekonały mnie. Uważam, że były bardzo mocne i że walka była wyrównana. Wydaje mi się, że w pewnych części przekonały mnie do tego, żeby szczepienia były obowiązkowe.
20: No tak, przeciwna drużyna bardzo dobrze się wypowiadała i byliśmy zaskoczeni, jak trafne były argumenty, ale myślę, że dalej stoimy po swojej stronie.
21: No ja natomiast podtrzymuję swoje zdanie, że szczepienia powinny być obowiązkowe, natomiast podobały mi się właśnie kontrargumenty drużyny przeciwnej, bardzo dobrze bronili swojego zdania i natychmiastowo reagowali na nasze argumenty. Uważam natomiast, że nadal podtrzymuję nasze zdanie, mamy wiele argumentów popierających naszą opinię.
20: Ja również uważam, że drużyna przeciwna wykazała się bardzo dobrą argumentacją, aczkolwiek uważam, że szczepienia jednak powinny być obowiązkowe, bo dają nam większą ochronę i dzięki obowiązkom szczepień myślę, że rośnie też świadomość wśród ludzi, ponieważ gdy szczepienia byłyby nieobowiązkowe, ludzie aż tak bardzo nie zagłębialiby się w działanie tych szczepień.
23: Trzymując już i powielając informację, że drużyna przeciwna bardzo dobrze sobie poradziła z tym tematem, już też powołując się na własne doświadczenia i przekonania, uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ponieważ nie chronimy tylko siebie od przebiegów choroby, które mogą być wręcz fatalne dla nas, ale również uważam, że tym samym chronimy inne osoby wokół nas i naprawdę bardzo dużą ilość osób.
7: Dobrze, słuchajcie, debata debatą, oczywiście macie swoje stanowiska, każdy stoi po swojej stronie, natomiast takie spotkanie, jak myślicie, czy ono jest potrzebne, żeby organizować je, żeby wam, młodym ludziom, przekazywać takie informacje?
20: Na pewno jest potrzebne, bo jakoś musimy pozyskiwać tą wiedzę i potrzebna jest też rozmowa między różnymi stronami, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i wtedy podjąć stanowisko, za którym stoi.
21: Ja również uważam, że takie zabrania są bardzo potrzebne. Musimy kształcić ludzi odnośnie szczepień, dlaczego są potrzebne, dlaczego nie. Uważam, że każdy powinien poznać argumenty obu stron i swoje zdanie wobec tego wykształcić.
19: Ja uważam, że takie spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ jest taki inny sposób przedstawiania tej wiedzy. Nie jest to taki nudny sposób, jaki można to zrobić na lekcji, że po prostu powiedzieć zwykłe, gołe słowa, które nie wnoszą nic do naszego życia, tylko właśnie taki ciekawy sposób zaprezentować to i wpłynąć właśnie na tych odbiorców.
0: Marcin Karolewski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. No to trudno powiedzieć, komu na tym zależy i dlaczego powstaje ta dezinformacja. No, żyjemy w takich czasach, że tej dezinformacji jest bardzo dużo, że musimy tak naprawdę walczyć o to, żeby prawda, która jest oparta na faktach, przebijała się przez całą dużą ilość informacji, które są być może milsze, być może bardziej ciekawe, być może kontrowersyjne, ale jednak nieprawdziwe, jednak nie są oparte na faktach. My staramy się młodzież nauczyć rozpoznawać informacje w tej całej dobie dezinformacji, informacje prawdziwe, informacje wartościowe i nie bać się głosić takich prawd, które są może mniej ciekawe, ale jednak oparte na faktach. Taką najbardziej dramatyczną historią, którą ja widziałem, była młoda dziewczyna umierająca z powodu nowotworu. Ona nie miała 30 lat, a rodzina wszyła jej ziarenko ciecierzycy pod skórę. To ropiało, to ją bolało, ale nie pozwolili tego usunąć. Uwierzyli, że ta ciecierzyca wyleczy ją z raka. Powodowali u niej dodatkowy ból, cierpienie, zamiast skupić się na pożegnaniu. To była dramatyczna sytuacja. Oni zafundowali dodatkowy ból. Pewnie emocje, które były u tych ludzi, były bardzo wysokie i pewnie te emocje spowodowały to, że szukali metody ratunku. Ale cuda zdarzają się bardzo rzadko i wierzenie, że te cuda będą po prostu na NFZ, jest niewiarygodne. Nasze życie jest krótkie. To życie skończy się niestety śmiercią. Każdy odchodzi i nie ma takiej metody, która zapewni nam nieśmiertelność, nie ma takiej metody, która zapewni nam życie wieczne tutaj na ziemi. Musimy o tym pamiętać, że jesteśmy śmiertelni, że jesteśmy wrażliwi, krusi. Niestety osób, które odmawiają obowiązków szczepień w Wielkopolsce jest bardzo dużo. Jesteśmy jednym z czołowych województw, gdzie tych odmów od szczepień na terenie całej Polski jest najwięcej. To było z ponad 10 tysięcy osób odmawiających obowiązkowych szczepień. Niestety narażamy się na to, że te dzieci będą za chwilę podatne na wiele chorób, które wracają, które wydawało się, że dzięki obowiązkowym szczepieniom już żeśmy zwalczyli, ale te choroby wracają. Wraca nas gruźlica, odra, krztusiec, błonnica i za chwilkę nie będziemy wiedzieli, jak leczyć te choroby. Za chwilkę będziemy oglądali zgony osób na choroby, które tak naprawdę powróciły tylko dzięki dezinformacji, tylko dzięki ruchom antyszczepionkowym. To jest zagrożenie populacyjne, ponieważ te osoby będą roznosić te szczepienia, ponieważ będą groziły też nie tylko osobom młodym, ale też osobom starszym. Mamy coraz więcej też osób, które chorują na nowotwory, które są pod wpływem leczenia, pod wpływem immunosupresji na przykład. Jeżeli będziemy mieli coraz więcej osób chorych, to również te osoby będą zagrożone. I powodujemy to, że choroby, z którymi powinniśmy już, o których powinniśmy już dawno zapomnieć, stają się dla nas realnym zagrożeniem i zamiast przejść dalej w leczeniu, czyli pokonywać kolejne kamienie milowe w medycynie, my wracamy do leczenia tego, co na początku XX wieku. My mamy w tej chwili nowoczesne szczepionki, które chronią na przykład przeciwko nowotworom. I musimy ludzi przekonywać do tego, żeby chcieli się chronić przeciwko nowotworom. To jest niewiarygodne.
1: Co chcecie osiągnąć?
0: Chcemy młodzieży zaszczepić wiarę w to, że należy wierzyć danym naukowym opartym na faktach, faktach autentycznych, wieloośrodkowych badaniach, umieć odróżnić prawdę od fałszu, pomimo że ten fałsz czasami jest ładniej opakowany, ciekawszy i być może fajniejszy po prostu. Czasami ten fałsz opiera się na emocjach, a prawda nie zawsze jest taka ładna.
1: To oni mają być jak gdyby takimi orędownikami tej prawdy?
0: No ja myślę, że młodzież z liceum w Koninie będą orędownikami prawdy, że to będzie elita. Ucząc elitę rozpoznawać tą prawdę, oni będą to roznosić dalej.
1: Ja dziękuję.
3: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Agnieszka Dybała-Kamińska.
1: Pani dyrektor, tak już mamy taką wiedzę ogólną, ale generalnie jeżeli chodzi tutaj o nasz rynek, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szczepienia?
3: No w pierwszej kolejności to chciałam zaznaczyć, że ja się bardzo cieszę, że się taka debata odbyła, że odbyła się wśród młodzieży, która jest w szkole średniej, którzy za kilkanaście lat potencjalnie będą rodzicami, którzy staną przed takim dylematem zaszczepić własne dziecko czy nie. Jeżeli na tym etapie nie zdobędą takiej konstruktywnej wiedzy, to wtedy będą bardziej podatni niestety na te informacje, które będą mówiły o szkodliwości tych szczepień i mogą podjąć w stosunku do swojego dziecka często nieracjonalne decyzje. Tym bardziej, że

medycznej i mimo bardzo trudno było im przebyć tą drogę, że jednak jest gdzieś takie argumenty pojawiają się przeciwko szczepieniom, które nie są osadzone w świecie medycznym, które są ze strefy emocjonalnej, jakieś teorie spiskowe. I ta drużyna, która miała argumentować przeciwko obowiązkowości szczepień, miała troszeczkę właśnie z tego powodu utrudnione zadanie. Jednakże wiem, że podeszli do tego bardzo profesjonalnie i starali się znaleźć argumenty, które były chociaż pseudonaukowe. Więc tak czy inaczej sprawiło im to ogromną frajdę, nam jako nauczycielom, bardzo dużą satysfakcję, ponieważ

0: nam siłę na kolejne dni, kolejne lata.
1: Tak naprawdę to spotkanie pokazało, ile do tej pory zdarzyło się, ile, jakie mamy osiągnięcia, jakie są możliwości medycyny, jak szybko zmienia się sytuacja i dzięki nowym technologiom ile jeszcze możemy zrobić i jak szybko przeciwdziałać zagrożeniom, które przecież przez

0: taka dodatkowa motywacja, nie tylko ta wiedza, fakty, które zdobyli, ale także zbadanie pola możliwości działań dla przyszłych.
1: Dziękuję.
2: Niezaszczepienie się jest uznawane za wykroczenie. Można za to słono zapłacić nawet do 1500 złotych grzywny. Już 13- i 14-latkowie w stanach silnego pobudzenia i zagrożenia życia trafiają do szpitali. Drastycznie obniża się wiek osób sięgających po substancje psychoaktywne. 630 tysięcy polskich dzieci pozostaje pod stałą opieką lekarzy specjalistów. Kluczem do wszystkiego jest mądra miłość rodziców.
3: Profesor Mariusz Jędrzejko, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Stała się rzecz niezwykła. W świecie, w którym wiemy coraz więcej, niemalże wszystko rozumiemy, mamy coraz więcej lekarzy, psychiatrów, terapeutów. Tworzymy nowe zawody. Na przykład w każdej szkole ma być pedagog specjalny. Mamy 630 tysięcy polskich dzieci pozostających pod stałą opieką psychiatrów, psychopatologów, psychologów i pedagogów specjalnych. Można byłoby powiedzieć, że świat zwariował. Jak to jest, że wszystko jest i jest coraz gorzej? Otóż kluczem do tego wszystkiego jest to, że my kompletnie nie rozumiemy faz rozwojowych dziecka. Czyli mając zdolność do posiadania telewizora, telefonu, tabletu, wszystkie inne rzeczy, nie pojmujemy, że do końca 4 roku życia dziecko nie może oglądać telewizji, nie dlatego, że ona jest zła, tylko dlatego, że w mózgu dziecka nie utworzyły jeszcze się skrypty poznawcze i on nie jest w stanie przyjąć tej ilości informacji, on je po prostu zapamiętuje, koduje i oddaje. Dlatego krzyczy, wrzeszczy, rzuca się, bije. Kompletnie nie rozumiemy, że smartfon jest fantastycznym urządzeniem, ale dopiero jak nasza córka i syn będą mieli 13 lat, a co my robimy? 8-letnie dzieci w Koninie i w okolicach mają telefony. Połowa 12-latek jest aktywna codziennie na TikToku, czyli nam się po prostu pomieszało. Mówimy, ojejku, jejku, przecież to, co ten pan mówi, to jest średniowiecze. A ja nie mówię średniowiecze. Ja leczę te dzieci, jesteśmy przerażeni, co my robimy z ich mózgami. Cyfrowe technologie trzyma pani w ręku w postaci mikrofonu z dyktafonem i pani koleżanka. Mamy to, ale to musi być stosowane dokładnie tak, jak rozwija się człowiek. A dzisiaj wiemy, że inny człowiek jest 0,3, inny jest 4,6, inny jest 7,11, czyli jeśli mamy w domu dwójkę dzieci, a

0: Starsza 13-latka ogląda sobie film. Dla niej to 8-letni brat musi się bawić w pokoiku. Nie może tego oglądać. Otóż my mówimy dzisiaj o potrzebie modelowania relacji młodych ludzi do technologii ekranowych, technologii cyfrowych, jeśli nie chcemy zniszczyć ich mózgów. Dokładnie to chodzi o dramatycznie silne pobudzanie układu dopaminogennego. Jeśli mózg dziecka nauczy się takiego pobudzenia, on nie będzie chciał się uczyć z książek. On nie będzie czytał książek. Dlaczego? Dlatego, że to zabija jego myślenie poznawcze i jego kreatywność. Czyli nie chodzi o to, że to jest elektroniczne zło, tylko wprowadzać wtedy, kiedy mózg człowieka do tego jest gotowy. I to jest największy problem dzisiejszych rodziców. Jak to dziecko wytłumaczyć? Trzeba, nie tylko, że można, po prostu trzeba to powiedzieć, jak nie, rozwalimy całe pokolenie.
1: Jak mamy chronić, panie profesorze, nasze dzieci?
0: Mądrze kochać. Na przykład mówić, państwo macie dzieci? Ile?
2: Ja mam dwa dzieci.
0: Dwoje? Chłopcy czy dziewczynki?
2: Dziewczynki.
0: W jakim wieku?
2: 19 i 15.
0: 15-latka robi u państwa kolację we wtorek, następnie sprząta, zmywa, układa wszystko i mówi do rodziców, kocham się. A 19-letka w czwartek, prawda? Tak robią? Nic nie robią, bo to matka robi, bo wam się wszystkim, kochani, pomieszało. Dzieci są od tego, żeby wspomagać rodzinę. Jak one pracują, jak one posprzątają toaletę, to zwiększa się ich siła więzi z rodziną. Rozumieją, jak bardzo ciężko my pracujemy, jak bardzo dużo do nich dajemy. Natomiast jeśli próbujemy naszą córkę, syna zastąpić we wszystkim, to po prostu kształcimy kaleki. Te kaleki nie dadzą sobie rady w życiu. Czyli kochanie polega na tym, żeby go wprowadzać w życie, nie wozić do szkoły, wysadzić 500 metrów przed szkołą, bo pani redaktor, w Koninie nie kradną dzieci, nie porywają ich. Jak ona pójdzie 500 metrów, to tak, więcej tlenu w płucach, więcej tlenu w mózgu, lepiej pójdzie matematyka, lepiej pójdzie zapamiętywanie. Nie kupować Red Bulli, Tigerów, Coca-Coli, tylko kupić zwykłą wodę, bo woda wspomaga procesy pamięciowe. Kupić czekoladę, która ma 60% kakao, a nie jakąś nadziewaną Milkę, dlatego że kakao jest potrzebne do procesów pamięciowych. My to wszystko wiemy, tylko nie chcemy tego zrobić.
1: No właśnie, pan, tak jak pan mówi, wszystko wiemy, natomiast kiedy reagować? Jaki musimy złapać moment, bodziec, żeby zareagować i żeby pomóc temu dziecku, żeby nie było za późno?
0: Czy chcecie usłyszeć prawdę?
2: Całkowicie.
0: Mówimy dzisiaj wieczorem do naszych synów i córek. O godzinie 20:00 przynosicie telefony do kuchni, bo wasze głowy muszą odpocząć. One odpowiadą, pociąg ci ukradli, do Konina kolej nie odchodzi, z 13 wieku jesteś. Co wtedy robimy? Nie denerwujemy się. Idziemy do punktu, gdzie kupiliśmy telefon i mówimy, proszę wyłączyć telefon, bo zgubiłem. Nie zabieraj fizycznie, nie wprowadzaj silnych emocji. Jak wyłączymy telefon, wróci pani do domu, a córka powie, telefon nie działa. A pani popatrzy prosto w te błękitne oczy i powie, bo zasady nie działają, bo reguł nie rozumiesz. Jeśli chcesz mieć prawo, to musisz wypełniać obowiązki, a reszta to jest tischnerowska prawda, nie powiem jaka, ale pewnie pamiętacie księdza profesora Tischnera. Otóż my się wystraszyliśmy swoich dzieci, a dzieci nie wolno się bać. Dzieciom trzeba mówić mało i robić. Powiedziałem, to zrobię. Ja wam coś powiem. Ja 22 lata temu powiedziałem dzieciom, że mają przynieść telefony do kuchni. Usłyszałem, jak syn do mnie mówi tak, byt nieoczywisty. Młode, a czytał już Platona. A córka powiedziała do siostry, słyszałaś go? Czyli też nie widać, ale coś mówi. Co zrobił tatuś? Pojechał do tego punktu, wyłączył telefony.
1: Nie obraziły się dzieci do końca.
0: A co mnie to obchodzi, że one się obrażają? Przecież one wrócą z tego napięcia za dzień, dwa. Zaczęły prosić, ja powiedziałem, tylko wtedy, jeśli ustalimy zasady. Jak nie będzie zasad, to tego nie będzie. Jak nie przychodziły na kolację, to wie pani, co ja robiłem? Zjadałem ich kolację. Siadałem przy lodówce, a jak przychodziły do kuchni, to słyszały taki głos, jak teraz państwo słuchacze słyszycie. Kolacja już była. Odpowiedź była, jaskini owiec dziki człowiek, mama rozwiedź się z nim, no wariatów, założę ci niebieską kartę. A wie pani, co robił tatuś? Czytał gazetę, bo z dzieckiem pod wpływem emocji się nie rozmawia. A następnego dnia, jak zawołałem kolację, co zrobiły? Przybiegły, bo wiedziały, że jak tata mówi, to tata robi. A my tylko mówimy, jęczymy, piszczymy. Przecież w pani szkole podstawowej nie było psychologów, nie było pedagogów specjalnych. Był psycholog, nazywała się Woźna Zosia. Chodziła ze szmatą i regulowała porządki w szkole podstawowej numer 1 w Koninie. A my dzisiaj instytucjonalizujemy i jeszcze szaleńcy, powtarzam, szaleńcy z Ministerstwa Edukacji powiedzieli, że dzieci nie mają się w domach uczyć. Przecież my kształtujemy kalectwo. Jak dziecko nie będzie się w domu uczyło, to nie utrwali sobie lekcji. Przecież to jest elementarna zasada dydaktyki. Ja nie pojmuję, jak tacy ludzie mogą kierować oświatą. Przecież oni krzywdzą przyszłą Polskę. Oni będą bezwiedni. Tacy, no, o, nauczyłem, coś tam umiem, coś tam zrobię. W ogóle nie myślą o tym, kim będzie Polska za 30-40 lat. Chodzi o to, żeby nie emocjonować się, nie podnosić głosu, tylko postępować racjonalnie. Tak jak kiedyś mówił taki niezwykły rzymski człowiek, Marek Aureliusz, nie spiesz się, poczekaj, nic nie musisz, tylko możesz.
3: Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski Franciszka Raszej w Poznaniu. Jako, że mam do czynienia z uzależnieniami chemicznymi, czyli od substancji, widzę, że o czym mówiliśmy, że zmienia się styl życia, zmienia się i zagrożenia. I te substancje stają się niestety coraz bardziej popularne, powszechne i to w jakiś sposób pewnie rodzi zainteresowanie nimi. No i rodzi, co za tym idzie, problemy, bo wiemy, że takowe będą. Wcześniej czy później somatyczne, psychiczne. Wielość tych problemów jest bardzo duża. I jeszcze jedna rzecz, średnia wieku, czyli ta inicjacja niestety spada, a to powoduje, że ci młodzi bardziej się uzależniają. W każdym wieku można uzależnić się, natomiast tu szczególnie dewastacje psychiki są bardzo głębokie i bardzo długotrwające. My co prawda nie przyjmujemy do oddziału tak młodych, ale wiemy, pediatrzy dzwonią, mówią, mają 13-14-latków, którzy już użyli, którzy już znajdują się w szpitalu, wymagają pomocy, zachowują się przedziwnie, niespokojnie, w zagrożeniu są swojego zdrowia somatycznego. Także taki wiek już się niestety zdarza. Takie osoby trafiają już do szpitali. I to właśnie jest bardzo, bardzo niepokojące w kontekście też i tych odległych skutków, które jest prawdopodobieństwo, że wystąpią. Oczywiście ciekawe zagadnienie, bo sam nad tym zastanawiam się, czy to jest kwestia dostępności. Pewnie tak. Pewnego oswojenia w cudzysłowie problemu. Na pewno tak. Niedoceniania przeciwnika. Jakichś emocji pozytywnych, które mogą się wokół tego rodzić, bo ktoś opowiedział, jak się czuł, co się działo rzeczywiście i to jakąś rodzi ciekawość. Może też kompensacja problemów, bo takowe też się gdzieś zdarzają. Przecież mamy, rośnie napięcie, rośnie stres, nie potrafimy sobie poradzić i myślimy, że poradzimy sobie właśnie w ten sposób. Także tutaj jest bardzo wieloraka motywacja, ale myślę, że tak, że dostępność na pewno tak, korzystanie z aplikacji geomobilnych na pewno tak. I powoduje to, tak jak mówimy, te spektrum problemów, z którymi na co dzień się spotykamy.
1: Jak długo leczycie takich pacjentów i jak wygląda to leczenie?
3: W oddziale pozostają z reguły kilka dni, 3-4 dni powiedzmy leczenie zobjawowe, czyli przede wszystkim musimy nawodnić tych pacjentów, żeby przyspieszyć eliminację, bo one wydalają się z moczem, dać leki uspokajające, jeżeli to są pacjenci pobudzeni, monitorować podstawowe parametry, ale to o czym mówiliśmy, my sobie ze skutkami somatycznymi poradzimy w ciągu kilku dni, ale ostatniego pacjenta, którego wysyłaliśmy na psychiatrię, dopiero po miesiącu zdrowie psychiczne, to jako taka poprawa była widoczna, a jeszcze pewnie kolejne miesiące przed nim. Także to pokazuje też w tym wymiarze zdrowia psychicznego, jak wolno wracamy do równowagi, jak 19 lat miał chłopak, jak wolno to się może dziać. I też zdarzają się, rzadko co prawda, ale są takie przypadki, gdzie to zdrowie psychiczne ulegnie takiemu rozregulowaniu po jednym razie. Po jednym razie zmieniam się zupełnie, zmieniam się jako osoba, moje zachowanie i nie jestem w stanie wrócić do normalnego, do mojego poprzedniego życia, a pamiętam z oddziału pojedyncze co prawda, ale jednak są takie przypadki, zdarzały się.
1: Jakie szkody powodują te wszystkie używki dla tych naszych organizmów, tych dzieci?
3: Powodują na pewno szkody somatyczne, czyli dla mojego ciała. To, o czym mówiliśmy, czyli przyspiesza, generuje zaburzenia rytmu, bo przyspiesza tętno, wzrasta temperatura, może dojść do przegrzania organizmu. Pobudzenie, w trakcie którego tracę kontrolę nad swoim zachowaniem i nie potrafię zapanować. A jeśli używam związków odurzających, po prostu zwyczajnie mogę się udusić, bo hamują napęd oddechowy, zmniejszają ilość oddechów na minutę, a wręcz mogą przerwać oddech i kilka minut, cztery mija i niestety dochodzi do zatrzymania krążenia i zgonu. Plus szkody dla zdrowia psychicznego, bo o tym też warto mówić, i to są te, które będziemy mierzyć przez długi czas, może mierzyć chociażby z uzależnieniem, chociażby ze zmianami osobowości, bo takowe też się dzieją. Także ten wpływ i na zdrowie społeczne, potem to oczywiście też przekształca się na utrzymywanie relacji, funkcjonowanie w szkole, w pracy, potem na wiele aspektów, naprawdę na wszystkie aspekty zdrowia mają te środki wpływ. Najpopularniejszy w tej chwili to jest mefedron, czyli tak zwany tryszta w popularnym slangu przez użytkowników, z uwagi na formę, w jakiej jest dostarczany, czyli istotnie kryształków zmielonych, drobnych, opalizujących, stymulant, dość tani, co powoduje, że ta dostępność jest większa i dla wielu osób może sobie pozwolić. No i z drugiej strony też niedocenianie, tak jak mówiliśmy, tego problemu, że skupianie się, bo to też taki naturalny mechanizm obronny nasz myślenia magicznego, że będzie dobrze, że mnie się nic nie stanie, że gdzieś tam owszem, ale przecież nie mnie, a potem przychodzi otrzeźwienie i czasami, no niestety, jest za późno.
4: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Agnieszka Dbała-Kamińska. Uważam, że świat idzie bardzo szybko do przodu. Wręcz bym powiedziała, pędzi. Nawet z danych statystycznych wynika, że dzisiejsze 10 lat to jest dawne 50 lat, ale i wraz z tym tempem rozwoju naszej cywilizacji, wpływu za chwilę sztucznej inteligencji, internetu na nasz rozwój, a zwłaszcza na rozwój młodego pokolenia, mamy całkowicie inne zagrożenia niż tylko te wynikające z zażywania substancji chemicznych, jakimi jest alkohol, czy narkotyki, czy nawet nowe substancje psychoaktywne. Wydaje mi się również, że tych debatów nie można robić oddzielnie, stąd mamy i pana doktora Eryka Matuszkiewicza, i profesora Mariusza Jędrzejko, żebyśmy połączyli ten świat uzależnień chemicznych od świata uzależnień behawioralnych, czyli tych od naszych czynności, które oczywiście w pewnych małych dawkach, jak zakupoholizm, jak sieć internetowa, jak gry różne, mogą nam dawać wzrost dopaminy i tego szczęścia, ale pamiętajmy, że my lubimy być w tym stanie emocjonalnym do zadowolenia i możemy szybko przekroczyć tą granicę i wtedy zaczynają nam się burzyć relacje i w rodzinie, i w szkole, i w życiu zawodowym. I też myślę, że ta młodzież, która dzisiaj wyrasta nam w tym świecie cyfrowym, to będzie inne młodzież, inne pokolenie, i dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy my wszyscy tutaj dorośli już, co możemy mieć wpływ, mieli dostarczoną wiedzę o zagrożeniach i przede wszystkim mam nadzieję, że również jakieś narzędzia, żeby na to wpływać, bo wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i z punktu rodzica, i z punktu nauczyciela, i z punktu pracodawcy.
5: Taka potrzeba zdobycia tej wiedzy.
4: Tak, ja myślę tylko, że to nie tylko jest zdobycie wiedzy, ponieważ myślę, że najważniejsze jest to, aby tą wiedzę posiać tak jak ziarno na odpowiednio żyzną glebę, bo tylko wtedy ona przyniesie nam plony. I myślę właśnie, że to jest ta żyzna gleba. To są ci, którzy tu przyszli, że tą wiedzę zostawią nie tylko dla siebie. Dla siebie tak, bo jeżeli w rodzinie czy wśród swoich najbliższych będą mieli z przypadkami do czynienia, łatwo je rozpoznają, będą znali mechanizm, ale liczę też na to, że będą się tą wiedzą dzielić. I w środowisku domowym, i w środowisku szkolnym, bo to jest najważniejsze, żebyśmy dalej to rozsiewali tą wiedzę i im więcej osób będzie świadomych pewnych zagrożeń i będzie widziało, że jak je rozpoznawać, to tym większa jest szansa na to, że nie wejdziemy w to głębiej, a niestety, tak jak powiedziałam, świat się rozwija coraz szybciej. Jest to zagrożenie, że bardzo szybko nas ten świat wciągnie, a pomimo, że on się początkowo wydaje fajny, to tak jak chyba właśnie tu pan doktor Matuszkiewicz mówił, to jest pierwsze spożycie tych substancji chemicznych, też nam daje pewną euforię, jest fajnie, a skutki później są zdecydowanie gorsze. I obawiam się też, że chyba pewnie będzie trudniej wyjść z tych uzależnień behawioralnych od tych chemicznych, bo te są już nam bardziej znane. Dziękuję bardzo.
6: Używki przyspieszają tętno, powodują zaburzenia rytmu serca oraz wzrost temperatury.
7: SK2. Magazyn lokalny.
6: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem lokalnym. Odnowione wnętrze ma ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Ślesinie. Dzięki remontowi i nowemu wystrojowi wnętrz jest tu teraz bardzo przytulnie.
8: Jacek Biskupski, kierownik ośrodka poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Ślesinie.
9: Mamy okrągłą rocznicę działania ośrodka w Ślesinie. Przez ten okres czasu, który dzisiaj świętujecie, się zmieniło?
8: Myślę, że bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim taka świadomość też ludzi, że ten ośrodek istnieje. Prowadzimy różne działania. Mamy grupy w kryzysie w gminach różnych w powiecie konińskim. Grupy grupę wsparcia, mamy programy dla sprawców przemocy domowej, prowadzimy szkolenia również w zakresie profilaktyki, ale także w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, interwencji kryzysowej. W ośrodku, w którym się znajdujemy, mamy właśnie hostel na 12 miejsc noclegowych, gdzie osoby w kryzysie mogą się schronić. My udzielamy pomocy psychologicznej, terapeutycznej i cieszymy się z tego jubileuszu i chcemy też podziękować tym jubileuszem naszym gościom, czyli władzom samorządowym, gdzie możemy od lat z nimi współpracować.
9: Panie kierowniku, jeżeli moglibyśmy troszeczkę o liczbach, bo to też myślę, że jest dość istotne, ile osób, nie wiem, czy zapytać rocznie, czy miesięcznie, jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o ośrodek?
8: To znaczy powiemy rocznie, bo to jest bardzo duża liczba. Wydaje się, że w tamtym roku było ponad 450 osób, co zostało z naszej pomocy, z różnych działań, a konsultacji oczywiście było ponad 1000, więc to jest duży zakres na cały powiat. Nie jesteśmy takim wielkim zespołem, gdzie możemy gdzieś, ale staramy się bardzo dużo dedykować siebie i oferować też osobom, gdzie taką pomoc potrzebują.
9: Głównie kto tutaj trafia?
8: Trafiają osoby w kryzysie. Jeżeli prowadzimy programy, to osoby, które są sprawcami przemocy domowej. Osoby w kryzysie, osoby potrzebujące. Prowadzimy również warsztaty dla rodziców i to jest bardzo takie na dzień dzisiejszy chyba najważniejsze takie wyzwanie przed nami, przed specjalistami, żeby właśnie ten wychowanie prowadzić w tym właśnie takim dobrym tonie.
9: Niejednokrotnie wiadomo, że to są osoby, które mają problemy. Jak wygląda ich codzienność tutaj?
8: Znaczy tak, mamy też telefon interwencyjny i to też osoby się umawiają na spotkanie, ale też mamy dyżury w gminach, więc nasz psycholog jeździ na dyżury w gminach, współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, gdzie te osoby tam trafiają, dlatego ta pomoc jest tak bliska właśnie ich zamieszkania, kiedy nie mogą trafić tutaj do nas, to my jedziemy też do różnych gmin, gdzie jest taka potrzeba.
9: A jak już tutaj trafiają, panie kierowniku, to jak oni tutaj na co dzień egzystują?
8: Jeżeli ktoś trafia do hostelu, to tu mamy pomoc 3-miesięczną, może przebywać na hostelu z możliwością o 1 miesiąc jeszcze. Natomiast jeżeli do nas trafiają, to otrzymują natychmiastową pomoc psychologiczną, terapeutyczną i w zakresie od potrzeb, jak ta osoba chciałaby dalej przeżywać to wszystko, więc staramy się na bieżąco taką pomoc im udzielać.
9: Czy wyżywienie też wchodzi, że tak powiem, w ramach obecności tutaj?
8: Mamy tutaj kuchnię oczywiście dla wszystkich tutaj podopiecznych, natomiast dlatego współpracujemy z gminami, z ośrodkami pomocy społecznymi, gdzie osoby nie mają pieniędzy na wyżywienie, wtedy piszemy specjalne porozumienia i ośrodki pomocy społecznej deklarują taką kwotę dla tych osób.
9: Ten okres czasu, o którym pan kierownik powiedział, że te 3 miesiące, gdzie mogą tutaj przebywać te osoby, czy on jest na tyle w stanie postawić tych ludzi na nogi i oni potem wychodzą stąd i faktycznie mają siłę do tego, żeby już na co dzień egzystować normalnie, czy jednak zdarzają się często sytuacje, że wracają?
8: No oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że wracają, ale my robimy wszystko, żeby w ciągu tych 3 miesięcy osoba odzyskała równowagę, przynajmniej na początku, we współpracy tutaj z różnymi specjalistami, więc wydaje się, że wystarcza, żeby ta osoba gdzieś uzyskała taką pomoc, czy wróciła do swojego miejsca zamieszkania, kiedy będzie czuła się już bezpieczna. Więc wydaje się, że wystarcza w zupełności, dlatego ta pomoc, interwencja kryzysowa jest krótkotrwała, więc ale oczywiście te osoby, mamy kontakt z nimi w dalszym ciągu i cały czas ta praca dłuższa, terapeutyczna potem trwa.
9: Czyli po wyjściu stąd oni nadal mogą korzystać, że tak powiem, z waszego wsparcia?
8: Oczywiście, my nie zamykamy się. Często do nas przychodzą na różne grupy wsparcia, kiedy ta osoba tutaj była, więc oni korzystają z naszej potrzeby, nawet przyjeżdżają też nieraz w odwiedziny powiedzieć, co u nich słychać.
9: No dobrze, jeszcze panie kierowniku, jesteśmy tutaj jak gdyby w odnowionych pomieszczeniach, bo o tym nie powiedzieliśmy, ten lifting, co on tutaj odmienił?
8: Wszystko odmienił właściwie. Jak państwo zauważycie, są tutaj warunki bardzo dobre dla mieszkańców. Wydaje się, że takie ośrodki są bardzo potrzebne i też chcieliśmy właśnie zadbać o to, żeby poczuli się jak w domu i dlatego jest ten wystrój taki prawie domowy. Dzięki porozumieniu też z gminami mamy środki, gdzie możemy jakoś rozpoznawać to wszystko, więc staraliśmy się też właśnie z własnymi środkami na to, żeby to zrobić, a te meble, które mieliśmy wcześniej, to oczywiście osoby, które potrzebowały, też skorzystały. Dla mnie było najważniejsze ten wystrój i to właściwie robiliśmy kilka etapami, ale jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z wystroju, jak państwo widzicie, i mam nadzieję, że osoby, które tu trafią, bardzo im się spodoba.
9: No jest bardzo przytulnie, trzeba przyznać. Też ośrodek, tak jak tutaj rozmawialiśmy, udziela pomocy osobom, które tej pomocy takiej potrzebują bardziej psychologicznej.
8: Tak, bardzo często w takim kryzysie emocjonalnym pomagamy, kiedy osoby na przykład są bardzo jakaś żałoba, przeżywają żałobę lub mają myśli samobójcze, więc taka pomoc też jest oferowana tym osobom, więc też są interwencje kryzysowe, wyjazdy nasze do takich sytuacji.
9: No właśnie, i jak można skorzystać z tej pomocy?
8: Mamy telefon zaufania, więc wystarczy zadzwonić osoba, która na stronie internetowej jest dostępna, więc może osoba zadzwonić, czy też mailowo do nas napisać, jeżeli będzie czuła taką potrzebę, więc też jest taka możliwość.
9: Głównie kto korzysta z tej pomocy?
8: Wszyscy właściwie korzystają. I osoby młode, które chciałyby porozmawiać na jakiś temat, i osoby starsze z jakimś doświadczeniem, więc to jest przekrój wszelaki.
9: Dobrze, i jeszcze jeden temat, ten o tym poradnictwie rodzicielskim. Też prowadzicie takie jak gdyby nauki, jak wychowywać dzieci?
8: Tak, prowadzimy warsztaty rodzicielskie Podaruj Dzieciom Skrzydła, tak nazwaliśmy ładnie, więc osoby spotykają się w grupie i to są zajęcia grupowe, gdzie uczymy, jak właściwie prawidłowo wychować młode pokolenie.
9: No i właśnie jak one przebiegają, w sensie jak często i...
8: Staramy się raz w miesiącu, żeby taka grupa była, mamy określoną liczbę godzin i w zależności od potrzeb na bieżąco to uaktualizujemy.
9: Jak się okazuje, panie kierowniku, tych potrzeb jest dużo.
8: Jest bardzo dużo i taki szeroki zakres tej pomocy jest w interwencji kryzysowej. Przez te 20 lat wydaje się, że jest coraz więcej takiego zapotrzebowania i potrzeb, gdzie osoby chcą skorzystać z takiej pomocy profesjonalnej, dlatego cieszymy się, że możemy swoim doświadczeniem służyć tym osobom.
9: Czyli rodzice nie wiedzą, jak wychowywać dzieci.
8: No tak. Wydaje się, że w tym pędzie dzisiejszym każdy jest pozbawiony tej takiej rodzicielskiej opieki, każdy jest zabiegany, więc wydaje się, że te problemy coraz więcej się powodują, że osoby do nas trafiają właśnie, że chciałyby skorzystać z takiej formy pomocy. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
4: Elżbieta Stroczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
9: Pani dyrektor, jesteśmy w ośrodku, gdzie trafiają ludzie z problemami, można tak pokrótce powiedzieć. Właśnie jak wy tych ludzi tutaj przydzielacie?
4: To jest ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej, czyli taka troszkę szersza forma. Interwencja kryzysowa jest jedną z części działalności tego miejsca. To jest ośrodek, który służy mieszkańcom całego powiatu konińskiego. Trafiają tutaj osoby w różnych trudnych sytuacjach życiowych, w kryzysach różnego rodzaju, w kryzysach zdrowotnych, psychicznych, w kryzysach związanych z przemocą, w kryzysach takich losowych, powódź, pożar, utrata dachu nad głową, czyli takie wszystkie kryzysowe, trudne sytuacje. Gminy we współpracy z ośrodkiem interwencji kryzysowej tu właśnie zgłaszają. Pobyt w tym miejscu jest możliwy co do zasady do 3 miesięcy. Jeżeli jest taka konieczność, przedłużamy go o kolejny miesiąc. Ważne jest to, że w każdym przypadku skierowania tutaj mieszkańca gminy z rodziną, natychmiast ośrodek podejmuje współpracę z gminą i tworzy się taki plan, taki kontrakt jakby trójstronny, czyli co daje ośrodek interwencji kryzysowej, co daje od siebie rodzina, jaki ma plan i gmina. Bo jeżeli jest kwestia lokalu, dachu nad głową, stworzenia jakby na nowo warunków do życia, no nie zrobimy tego bez pomocy gminy, z której mieszkaniec pochodzi. I to jest taki ważny kontrakt i to jest to, na czym pracujemy od początku. No bo rzeczywiście proszę sobie wyobrazić, że trafia rodzina, która ma problem mieszkaniowy, dokąd ma wrócić? Powiat nie zadysponuje, nie przygotuje żadnego mieszkania, więc to jest takie i to jest wypracowane z gminami od tych wielu lat, znakomicie to się udaje, bo każda z gmin powiatu konińskiego z nami współpracuje, zawieramy porozumienia każdego roku z każdą gminą i też zdajemy sprawozdania każdej gminie o tym, jak ośrodek działa, z czego mieszkańcy powiatu, ale też poszczególnych gmin korzystali, z jakiego rodzaju poradnictwa. Mamy terapeutę uzależnień, mamy poradnictwo prawne, mamy super wizorów, mamy szkolenia dla pracowników, dla kadr pomocy społecznej z gmin. Pracownicy ośrodka zasiadają w komisjach tych gminnych, profilaktycznych i tam też się udzielają, więc ten obszar współpracy jest dużo, dużo szerszy niż tylko sama interwencja kryzysowa i praca z rodziną.
9: Pani dyrektor, to w takim razie jest osoba, która potrzebuje takiej pomocy, Udaje się gdzie?
10: Do ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio do powiatowego centrum, bezpośrednio do ośrodka tutaj, do Ślesina. Są podane na stronie kontakty mailowe, telefoniczne. Jest też telefon, który działa długo, długo po południu do godzin późnonocnych, który zawsze pracownik jakby interwencyjnie ma przy sobie, więc każda droga dojścia informacji, zgłoszenia jest właściwa i każda informacja o potrzebie pomocy trafi tutaj ostatecznie.
9: Ludzie chętnie korzystają z tej pomocy, czy raczej się boją?
10: Korzystają chętnie, czyli ta grupa, która po prostu korzysta, bo musi, jest zmuszona sytuacją, więc jakby tutaj to jest jak ostatnia deska ratunku i jakby jest taka konieczność. Są również osoby, które korzystają, na przykład prowadzone są też programy pracy ze sprawcą przemocy każdego roku od wielu lat, więc te osoby też chętnie tak, no ale też czasami muszą, czasem jest takie wskazanie z sądu, no to są zupełnie inne okoliczności, inny poziom motywacji. Są prowadzone też przez pracowników na terenie gmin takie szkoły dla rodziców, czyli takie wzmocnienie kompetencji opiekuńczych, wychowawczych, więc tutaj osoby samodzielnie się najczęściej zgłaszają, więc trudno powiedzieć, raz muszą, czasem chcą, czasem traktują to jako edukację, czasem jako profilaktykę, a czasem jakiś krok w kierunku odzyskania władzy rodzicielskiej, odzyskania dzieci, czy uporządkowania swojej sytuacji rodzinnej.
9: Pomimo tego, że pewnie no, nie każdy chciałby tu trafić. Jest tutaj bardzo ładnie, pani dyrektor. Jak się pani podoba po tym liftingu?
10: Bardzo mi się podoba, bo to jest bardzo ważne, żeby otoczenie i warunki, w jakich ludzie w takich trudnych sytuacjach przebywały, były bardzo dobre, były porządne, były estetyczne. W ogóle nie chodzi o to, żeby kogoś położyć. Przecież ci ludzie są w traumie. Ktoś to musi opuścić dom, zamieszkać w innym miejscu. Często z dziećmi. To jest bardzo trudna decyzja. W związku z tym otoczenie powinno zachęcać, powinno sprzyjać, powinno powodować, że się poczują dobrze, bezpiecznie. A poza tym to są warunki, w których po prostu powinni ludzie i rodziny żyć, więc jakby jest to też taka motywacja, inspiracja.
9: Pani dyrektor, na koniec, opuszczając tutaj te osoby, gdzie one trafiają, jak one żyją, czy żyje im się już wtedy lepiej?
10: Taką mamy nadzieję. Staramy się prowadzić też taki feedback, mieć informacje. Bardzo różne są losy, bo to 20 lat już minęło, więc trudno tak w kilku zdaniach podsumować. Czasem wracają do tego, z czego wyszły, tak też się zdarza. Czasem trzeba podjąć więcej prób i my akurat to rozumiemy. Żadna osoba nie jest stracona, nawet jak to jest trzecia próba, ciągle drzwi są tu otwarte. To nie jest tak, że ktoś raz nie dał rady, coś popsuł, wrócił do tego, z czego wyszedł, więc już ma drogę zamkniętą. Nie, można wielokrotnie podejmować próby i wreszcie któraś jest właściwa. Były panie, które kończyły swoje gorsze życie, rozpoczynały na nowo z dzieckiem, z dziećmi, wynajmując mieszkanie, w tym też pomagaliśmy i jakby odchodząc z miejsca zamieszkania totalnie, czyli ze swojej gminy. No, bardzo różne są te losy, ale ja wierzę w to, że na tej drodze, jeżeli jesteśmy, to jesteśmy po coś i na pewno każda pomoc, którą świadczymy, jest potrzebna.
11: Stefan Dziemara, burmistrz Rychwała.
9: Panie burmistrzu, no pana obecność tutaj jest mocno zaznaczona. Dlaczego?
11: Moim życiorysie jest, że byłem również starostą powiatu konińskiego i to właśnie kiedy ja byłem starostą, tworzyliśmy Centrum Interwencji Kryzysowej. To było, pamiętam, długie rozmowy wtedy z panią dyrektor Stroczyńską, która skutecznie, jak się okazało, mnie przekonywała do tego pomysłu, a nie było mnie trudno do tego przekonać, ponieważ moje życie jest związane z policją. Byłem naczelnikiem Wydziału Prewencji, a więc człowiekiem, który znał doskonale sytuację w wielu rodzinach, a zwłaszcza kiedy w tych rodzinach źle się dzieje. I miałem pełną świadomość, że właśnie to jest dobry pomysł, dobre rozwiązanie. Pani dyrektor właśnie sugerowała, żebyśmy znaleźli miejsce dla właśnie matek, ojców, bo też się zdarzają dzieci, które są właśnie w wyjątkowo trudnej sytuacji, żeby właśnie te osoby miały schronienie na ten czas krótki nieraz, który właśnie pozwoli podjąć rozsądną decyzję. Dlatego dzisiaj się cieszę, że minęło 20 lat i ja mogę tutaj być i dzisiaj świętować, a jednocześnie być jakby świadomym i przekonanym tego, że to była dobra decyzja i ona służy, domyślam się, do dzisiaj właśnie takim osobom.
6: W działalność ośrodka zaangażowane są miasta i gminy z całego powiatu konińskiego. Koniński Sanepid wychodzi do młodzieży z programem Hashtag Młodzi Świadomi. To program edukacyjny stworzony w odpowiedzi na zdrowotne potrzeby. Chce pomagać podejmować młodym rozsądne i mądre decyzje życiowe.
12: Aneta Moralewska-Bębenek, kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Koninie.
9: Pani Anetko, nowy program, który nadzorujecie, Młodzi Świadomi, o co tutaj chodzi?
12: Nowy projekt, właściwie Hashtag Młodzi Świadomi, jest to program edukacyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który został stworzony w bieżącym roku w odpowiedzi na zachowania zdrowotne oraz potrzeby polskiego społeczeństwa, które związane są ze wzrostem zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową. Program jest potrzebny, tak jak już wspomniałam, z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, ponieważ badania, ale również dane epidemiologiczne pokazują, że oprócz tego, że mamy wysoki wzrost tych chorób przenoszonych drogą kontaktów płciowych, za chwilę o nich też powiem, o tych statystykach, to niestety jest ciągle niska świadomość zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych związanych z zachowaniami seksualnymi. No i ciągle też w przestrzeni publicznej krąży wiele nieprawdziwych informacji oraz szkodliwych mitów wokół tychże chorób. I z powodu właśnie tych niepokojących statystyk powstał też ten program. On jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, adresowany jest do uczniów dorosłych. A więc zaprosiliśmy do projektu szkoły z miasta Konina i powiatu konińskiego. Spotkania odbywały się u nas w powiatowej stacji z wykorzystaniem prezentacji, która została przygotowana przez autorów programu, a więc przez Główny Inspektorat Sanitarny. Ale też taką nowością w tym programie były kody QR, a więc uczniowie wypełniali ankiety na wstępie, czyli ankieta wstępna i końcowa. I na koniec również po zakończeniu szkolenia wypełniali ankietę z użyciem kodu QR. Również są bardzo ciekawe filmy przygotowane do tego projektu, w których wypowiadają się specjaliści, więc wszystko po to, żeby zmieniać postawy i opinie na temat przede wszystkim tych chorób i żeby młodzież dokonywała mądrych wyborów życiowych. To, co chcę jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o choroby przenoszone drogą płciową, że zostały one, termin został wprowadzony w 1974 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Obejmuje kilkadziesiąt chorób zakaźnych i pasożytniczych, wywoływanych oczywiście przez różne czynniki chorobotwórcze. I tutaj mamy takie dwa ważne sformułowania, a więc zakażenia, infekcje, czyli STI i STD, to już są choroby. I wszystko po to też edukujemy młodych, że jeżeli się pojawi jakaś infekcja, to musimy się udać do lekarza specjalisty, żeby nie doszło już do powstania tejże choroby. To, co jest też bardzo ważne, to co wspomniałam na początku, że sytuacja epidemiologiczna, jeżeli chodzi o te choroby, bardzo uległa niepokojącej zmianie, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Niestety istnieje trend wzrostowy we wszystkich czterech kategoriach tych podstawowych chorób przenoszonych drogą kontaktów płciowych. Kiedyś nazywaliśmy je chorobami wenerycznymi, więc kiła, rzeżączka najbardziej popularne, ale myślę o chlamydiozie również oraz HIV. I od 2020 roku obserwujemy silny wzrost zapadalności. Uległ on ponad czterokrotnemu wzrostowi. Najwyższe wskaźniki dla kiły rzeżączki są obserwowane w dużych aglomeracjach miejskich, a więc to głównie takie województwa jak mazowieckie, śląskie, łódzkie i małopolskie. Niestety niechlubny wzrost nastąpił również tutaj u nas, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, więc nasze podwórko. Statystyki i dane epidemiologiczne, które również pokazujemy w czasie spotkań z młodzieżą, również na tych naszych spotkaniach mogę powiedzieć tutaj o chlamydiozie, że w Wielkopolsce, ponieważ Wielkopolska i Polska, tutaj mamy, bierzemy pod uwagę te dwie dane. W Polsce, jeżeli chodzi o chlamydiozę, to jest też choroba, która często się pojawia. W ciągu tych 10 lat z 220 przypadków, które pojawiły się w 2015, do 1404, czyli 538%, to jest bardzo duży wzrost niestety, a w Wielkopolsce z 69 przypadków w 2015 do 243, czyli też 252%. To też niepokojąca informacja, rzeżączka. I tutaj, jeżeli chodzi o rzeżączkę, zachorowalność na tą chorobę w tych ciągu 10 lat w Polsce mieliśmy z 441 przypadków do 1496, czyli to jest 239%, a w Wielkopolsce jest niestety dużo, dużo, bardzo tych zachorowań. W 2015 mieliśmy 21 przypadków, ale w 2025 już 242, co powoduje 1052%. No, to jest taka statystyka niechlubna niestety. No i jeszcze bardzo popularna kiła, choroba weneryczna. W ciągu też tych 10 lat analiz wzrost zachorowalności z 1350 przypadków do blisko 3500, to jest 154%. I podobnie w Wielkopolsce mieliśmy ze 182 przypadków do 431, to jest 137%. Ostatnie tutaj jeszcze dane epidemiologiczne, które my mamy, to jeżeli chodzi o zakażenie na, tutaj myślę o przypadkach zachorowań na wirusa HIV, to jeżeli chodzi o Polskę, tutaj mieliśmy 1273 przypadki do 2257, to jest niecałe 77%, i podobnie w Wielkopolsce 121 przypadków w 2015 do 210 przypadków, to jest 73%. Tutaj na szczęście nie przekraczamy tych 100%. To są dane opublikowane na podstawie danych z PZH, Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowe Centrum do Spraw AIDS oraz Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, więc te dane też spowodowały między innymi zainaugurowanie tego nowej strategii przeciwdziałania zakażeniom przenoszonym drogą płciową, no i też powstanie tego projektu. To, co też jest ważne, że ten projekt na pewno będzie kontynuowany od nowego roku szkolnego 2026-2027. Obejmiemy oczywiście tymi działaniami edukacyjnymi zdecydowanie większą liczbę uczniów. Wszystko po to, żeby zmieniać świadomość, kształtować postawy i żeby młodzież też była świadoma i tych swoich wyborów i decyzji życiowych, ponieważ to jest właściwie bardzo ważne. Czasami jeden zły krok może niestety zmienić życie młodego człowieka, ale też młodzi są bardzo otwarci i chętni rozmawiać z nami, więc na pewno program został pozytywnie tutaj odebrany. To wiemy już na podstawie opinii odebranych od nauczycieli, którzy współpracują tutaj z nami na bieżąco, więc bardzo serdecznie chciałabym w tym momencie podziękować też nauczycielom, szkołom, którzy uczestniczyli u nas w projekcie teraz od marca do czerwca w tym roku i zapraszamy do współpracy w nowym roku szkolnym. Tutaj jeszcze mogę dodać, to są dane z epidemiologii od nas, z sekcji epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, bo ja przedstawiłam dane na poziomie Polski, Wielkopolski. U nas dane od 2023 roku, jeżeli chodzi o te choroby, największy wzrost zanotowaliśmy, jeżeli chodzi o chorobę kiły, która w 2025 mieliśmy 13 przypadków, w 2023 7 i do tej pory w pierwszym kwartale tego roku 1 przypadek. Więc ta kiła, rzeżączka też w tym 2024 8 przypadków, a pozostałe klasują się na takim poziomie podobnym, 2, 3, 4 przypadki maksymalnie rocznie, więc myślę, że statystyki tutaj są niepokojące. To są tylko na podstawie oczywiście tych osób, które zgłosiły się do lekarza i się przebadały. Też dużo osób nie korzysta niestety, więc taka świadomość jest, że samo mi przejdzie, no niestety nie przejdzie. I też przede wszystkim musimy przełamywać takie stereotypy, że ten lekarz, dermatolog, wenerolog, a to jest taki normalny lekarz, jak pediatra, jak chirurg, który również nam udzieli pomocy, i żebyśmy nie lekceważyli tych podstawowych objawów.
9: Czyli jakich?
12: Takie podstawowe objawy przy takich chorobach, jak się pojawiają, czyli jak jest jakiś niepokojący wyciek, jakieś swędzenie, coś, co się pojawi i nas zaniepokoi, a się nigdy nie pojawiło, tak? Czyli jakieś właśnie takie swędzenia, często właśnie lekarze, wenerolodzy mówią, specjaliści, jakaś wydzielina, coś, co nie pojawia się na co dzień, tylko już nie mówiąc o ryzykownych zachowaniach i podejmowaniu ryzykownych kontaktów seksualnych, tak? Z nieznaną mi osobą, partnerką, partnerem, to oczywiście należy udać się do specjalisty. I też chcę powiedzieć o tej odpowiedzialności karnej, tak? Ponieważ w przypadku tych chorób właśnie przenoszonych drogą kontaktów płciowych, ładnie mówiąc, choroby weneryczne bądź zakaźne, i kto wie, że jest zakażony, tak, wirusem HIV bądź tą chorobą, dotknięty chorobą weneryczną lub inną nieuleczalną i naraża bezpośrednio inną osobę na to zarażenie tym wirusem bądź taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, czyli jeżeli miałam ryzykowny kontakt i doświadczyłam tej infekcji, choroby, ja muszę powiadomić tą osobę, z którą miałam kontakt seksualny, tak? Ponieważ jest odpowiedzialność też karna, ale taka moralna i etyczna, po prostu, żeby też ta osoba udała się do specjalisty, ponieważ no, nieleczone te infekcje, one dalej przekształcają się w te choroby. Niestety są też skutki uboczne, a ponadto one wracają bardzo często i lekarze też mówią, że pacjenci no, muszą być doleczeni, że takie krótkotrwałe jakaś pomoc to nie pomaga, to jest po prostu już dłuższy proces leczenia, czasami wymaga hospitalizacji, przebycia na oddziale w szpitalu, ale na pewno skonsultowania ze specjalistą, no i przede wszystkim tej odpowiedzialności tej w stosunku do drugiej osoby, z którą mieliśmy też kontakt.
9: Te statystyki pokazują, że te choroby występują coraz częściej, pomimo tego, że myślałoby się, że właśnie teraz odsetek zachorowań jest mniejszy niż w latach poprzednich. Dlaczego?
12: No myślę, że to też jest związane no, obecnym takim stylem życia, trochę po pandemii też niestety statystyki poszły do góry, takie też trochę związane jest to może z takim niebraniem odpowiedzialności za tego drugiego człowieka. W tym kontekście myślę, że ludzie podejmują ryzykowne zadania, bo jest im potrzebna taka adrenalina. Może warto szukać tej adrenaliny w inny sposób, choćby iść na stadion, pobiegać, czy zapisać się na jakieś ćwiczenia, fitness, siłownia, inne formy zdecydowanie tutaj zalecamy jako pracownicy Inspekcji Sanitarnej. Zresztą tutaj na spotkania z młodymi zawsze mówimy o szukaniu tej pasji, która zawsze nas uratuje. Nie idźmy w tą złą stronę, tylko idźmy w tą lepszą stronę życia. Myślę choćby o, teraz jest taka fajna pogoda, o zwykłym bieganiu. Jak ktoś nie lubi biegać, może iść na rower. Jak ktoś nie lubi roweru, może poszukać pasji w malarstwie, w muzyce. Tak, więc tutaj jest dużo możliwości, tylko przede wszystkim, żeby iść tą dobrą stronę i szukać tej pasji, którą każdy gdzieś tam ma, tylko trzeba ją odnaleźć.
9: Jeżeli chodzi o tą świadomość, jak ci młodzi ludzie reagują na takie spotkania?
12: W trakcie też program jest teraz opracowywany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i opracowywane są te badania ankietowe młodzieży. Więcej będziemy wiedzieli w nowym roku szkolnym, żeby się odnieść do tych ankiet, które uczniowie wypełnili na wejściu. Właśnie tak jak już mówiłam, są to już te ankiety z użyciem kodu QR i po spotkaniu, tak? Więc te analizy na pewno więcej nam dadzą informacji, ale myślę, że młodzież ma taką świadomość, tylko czasami się takie podstawowe może czasami rzeczy, z których byśmy może myśleli, że oni nie wiedzą, ale wydaje nam się, że czasami proste rzeczy sprawiają im trudność. Takie banalne, może proste. Czasami się też może wstydzą porozmawiać z koleżanką, z kolegą. Niektórzy oczywiście mają świetny kontakt ze swoimi rodzicami tutaj na podstawie tych niecałej setki młodzieży, która u nas była. Mówią o dobrym kontakcie z rodzicami. Niektórzy o takim oczywiście, jak to wiadomo, zawsze, ale więcej będziemy na pewno wiedzieli po tym pilotażu, ponieważ ten projekt, który teraz realizowaliśmy na przełomie właśnie wiosny, tego drugiego półrocza roku szkolnego, to był pilotaż i teraz wejdziemy od nowego roku szkolnego już na pewno z większą liczbą szkoleń i jest to potrzebna ta edukacja w tym temacie, ponieważ jest to temat zaniedbany niestety. Ciągle tak wstydzimy się o tym mówić, czy o raku jądra, który my też realizujemy jako powiatowa stacja w Koninie. To jest problem młodych mężczyzn, naszych chłopców w szkołach średnich, żeby oni obserwowali siebie, robili to samo badanie. Kobiety mają badać piersi, chłopcy mają badać jądra. Jeżeli jest coś niepokojącego, to nie wstydźmy się mówić, bo to jest prawie, że 100% wyleczenia, tylko musimy iść do specjalisty, udać się na tym pierwszym etapie, coś jest niepokojącego. Powiedz o sobie dorosłej, zaufanej, do której masz zaufanie, może to być siostra, koleżanka, dziewczyna. Idź do urologa, umów się i na pewno się uda problem ogarnąć, tylko to musi być na tym pierwszym wczesnym etapie wykrycia tej zmiany, bo jest to wyleczalna zmiana, tylko musi być bardzo szybka interwencja u specjalisty. Więc przede wszystkim mamy przełamywać te stereotypy, nie wstydzić o tym mówić, tak jak choroby weneryczne, to są tak choroby innych układów, tak? Tu mamy układ rozrodczy, mamy układ oddechowy, układ krążenia, więc też tutaj prezentacja jest też dobrze odbierana przez młodzież, bo jest bardzo dużo zdjęć, filmów, ciekawych specjalistów, więc po to wszystko, żeby zmieniać te stereotypy i mówić o tym tak otwarcie, bez krępowania i przede wszystkim dbać o to swoje zdrowie. Bo mamy tylko jedno, a wszystko bez zdrowia jest niczym. Zdecydowanie ta formuła Schopenhauera, zawsze o tym mówimy, że zdrowie to nie wszystko, ale wszystko bez zdrowia jest niczym. Więc wszystkim zachęcamy do takich dbałości o siebie i o siebie, o swojego, tutaj w kontekście młodych, partnera, partnerki, dziewczyny, chłopaka, też o najbliższych. Zabezpieczyć to oczywiście bez tych, myślę, w kontekście tych wyborów życiowych, mądrych, tak. Prezerwatywa oczywiście nas zabezpiecza nie tylko przed ciążą, tak, ale przed tymi chorobami wenerycznymi. Zdecydowanie zachęcamy zawsze młodych do prezerwatyw, które mówimy, że to chłopcy mają taką specjalną kieszonkę w dżinsach, taka mała kieszonka, i to chłopcy kupują te prezerwatywy i oczywiście oni o to dbają w kontekście tego też swojej dziewczyny, mamy nadzieję dziewczyny, bo zawsze mówimy o tych mądrych wyborach życiowych. No i przede wszystkim, żeby podejmować mądre, rozważne decyzje życiowe. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję.
14: Po szczegóły zaglądajcie do Konińskiej Instytucji.
7: Magazyn lokalny.
13: Ruszamy z informacjami. 10 już wydanych, a 12 napisanych książek ma na swoim koncie Szymon Jagodziński. Historyk uczący w pierwszym Konińskim Liceum Ogólnokształcącym pasjonuje się Napoleonem.
15: Szymon Jagodziński, nauczyciel historii, pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Ukończyłem Uniwersytet im. Dameńskiewicza w Poznaniu ze specjalnością historia wojskowości. Specjalizuje się w wojnach napoleońskich.
13: Na początek może, jest pan nauczycielem w pierwszym liceum. Czy zaraża pan swoją pasją tych młodych ludzi?
15: Znaczy ja staram się ich zarażać taką chęcią poznawania historii. Zrozumienia, że historia to nie jest taki zbitek sztywnych wydarzeń, postaci, dat, że historia żyje, że nawet te dramatyczne wydarzenia, wojny, konflikty, bitwy, to często jest bardzo dramatyczna, pełna różnych zwrotów, sytuacja, wydarzenie. Nigdy nie jest tak, że wszystko jest z góry ustalone, to nigdy nie jest tak zwany mecz do jednej bramki. Zawsze można zadać pytanie, a czy można było to zrobić ewentualnie inaczej. Co prawda ja się nie zajmuję historią alternatywną, co by było gdyby, natomiast skupiam się bardziej na związkach przyczynowo-skutkowych, czyli jeżeli doszło do jakiegoś wydarzenia czy przełomu, dlaczego? Jakie były ewentualnie przyczyny? No, z tego też powodu mówimy, że historia się lubi powtarzać. Trzeba tą historię nie tylko znać, obiektywną oczywiście, tak? Historia, więc no, tak jak w przypadku historii Polski, to nie jest historia zwycięstw, to nie jest historia sukcesów, to jest również historia porażek, to jest również historia klęsk, to jest również historia tego, co my zrobiliśmy, co się złego. Na tym się patriotyzm jakby opiera i tym się patriotyzm od nacjonalizmu będzie różnił, że nacjonalista będzie tylko wychwalał, ale nie będzie widział wad. A przecież my wszyscy jesteśmy ludźmi, a jako ludzie jesteśmy również omylni, błędy popełniamy. Ważne tylko, żeby na tych błędach się uczyć.
13: Czy ci młodzi ludzie, oni są zainteresowani historią teraz, w tych czasach komórek, internetu?
15: Ze smutkiem muszę o pani odpowiedzieć, że niestety nie. Jakby z roku na rok to zainteresowanie historią jako taką maleje. Sama pani powiedziała, mamy telefony komórkowe, ale mamy dostęp w ten sposób przecież do ogromnej sieci, no chociażby literatura, która jest dostępna w internecie. To w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, młodzież mogłaby skorzystać, nie wiem, ze źródeł nawet z XVIII-wiecznych, a nawet i starszych, bo są skany i w internecie, w bibliotekach cyfrowych można znaleźć prawie wszystko. Może nie do końca w internecie jest wszystko, bo nie wszystko znaleźć można, ale jest bardzo dużo. Natomiast pytanie, czy młodzież to interesuje, czy chce. Czasem to coraz, może tak, z roku na rok spotykam się raczej, że coraz mniej jest osób zainteresowanych historią. Lubią, kiedy wyjaśniam, opisuję, czy narysuję nawet coś na tablicy. No tutaj akurat nie ma rzutnika multimedialnego, a niektóre bitwy można narysować, więc mam tablicę, mam kredę i potrafię takie rzeczy zrobić. To taki pokaz multimedialny to też są multimedia.
13: Czyli jakieś umiejętności plastyczne?
15: No takie miałem. Powiedzmy, że no niektóre, powiedzmy, może tak, bitwy nie są schematyczne, tak? Powiedział nawet kiedyś Lord Wellington, ta słynna postać, tak, spod Waterloo, że bitwy modlitwa jest jak bal, można zaplanować tylko początek, a potem to już jest tam dobrą sprawę, anarchia, chaos, interpretacja i no i to, co powiedział Napoleon, tak? Wygrywa, wszyscy popełniamy błędy. Wygrywa ten, kto tych błędów popełni najmniej.
9: W całym naszym dzisiejszym świecie pojawia się pan, postać, która no mimo wszystko chce tą historię gdzieś zapisać na tych kartach, nawet ówczesnych. Skąd u pana taka pasja? Dlaczego Napoleon?
15: Kiedyś jeszcze jako taki młody człowiek, wiadomo to, ja jestem pokolenie gierkowskie, no to kiedyś wiadomo, czym się mógł młody człowiek interesować. Druga wojna światowa, tak, Armia Czerwona, Ludowe Wojsko Polskie, więc wiadomo, że ta Druga wojna światowa zawsze była takim, no takim właściwie głównym obszarem zainteresowań. Ale jakoś tak pamiętam, były to też czasy minionego ustroju, kiedy tych bibliotek w Koninie nawet było znacznie więcej. I moja najbliższa biblioteka, ja pewnego, zresztą odwiedzałem ją bardzo często, spędzałem tam dużo czasu przeglądając książki. Natrafiłem na książkę Tomasza Malarskiego z serii właśnie Historyczne bitwy wydawnictwa Bellona. To dawne wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, no wtedy jeszcze nie wiedziałem, że sam będę współpracował z tym wydawnictwem. I książka nosiła tytuł Waterloo 1815. Właściwie to tak trochę paradoks, że rozpocząłem swoją historię z Napoleonem od jego upadku, od właściwie jego tej ostatecznej klęski, ale coś w tej książce było takiego, tak mnie bardzo wciągnęło. No, pewne nawet pojęcia takie wojskowe tak bardzo były podobne do tych z II wojny światowej z wieku XX, że stwierdziłem, że warto to poznać bliżej. Wiadomo, że jako historyk zmieniałem swoje zainteresowania, tak? To właściwie takie było spektrum zainteresowań. Od rzymskich legionów, aż po wojnę iracko-irańską w latach 80. XX wieku, człowiek szukał tej swojej niszy, tego swojego podwórka, tak? Dlatego interesowałem się wszystkim po trosze, no i to zostało oczywiście w głowie, aż w końcu trafiłem na tą epokę, której się poświęciłem całkowicie. Chociaż moja pierwsza książka, co ciekawe, nie była poświęcona Napoleonowi.
9: No właśnie, komu?
15: Tylko właściwie, no, pan Jacek Wiśniewski, tak, nasz tutaj koniński historyk, regionalista, księgarz, wydawca, człowiek renesansu, pisał książkę o wizycie Józefa Piłsudskiego w Koninie, jedynej historycznej wizycie, do której doszło w 1921 roku. Wizyta była w lipcu, więc chciał najpóźniej do czerwca tę książkę wydać i zadzwonił po prostu do mnie. No, znaliśmy się dlatego, że odwiedzałem jego księgarnię i często rozmawialiśmy o historii, o książkach, czy bym dołączył do jego projektu. Tutaj akurat ten pojawił się taki wątek, żeby, no nie o Piłsudskim samym, tylko właśnie o konińskim ochotniku, absolwencie, tak, szkoły, którego spadkobiercą dzisiaj jest pierwsze liceum, Bronisławie Michalaku, wtedy 17-letnim chłopaku, który poszedł na wojnę z Rosją bolszewicką, tam zginął, no nie od kuli bolszewickiej, tylko od kuli litewskiej, tak, zginął w wojnie granicznej z Litwą pod Oranami, tam się też jego grób znajduje. I czy bym dołączył? I to właściwie dla mnie było takie ogromne wyzwanie, bo ja nigdy takich rzeczy wcześniej nie robiłem i ja po prostu stwierdziłem, sprawdzę się. Po tych wszystkich latach i takich nawet takich domorosłych próbkach pisania zobaczę, czy ja w ogóle się do tego nadaję. To było dla mnie w ogóle ogromnie stresujące, bo w 4 miesiące musieliśmy wszystko zapiąć, a to były czasy pandemii. I wszystko właściwie trzeba było robić przez telefon, więc łącznie z tym, że dzwoniłem do Związku Polaków na Litwie, by się tam dowiedzieć paru rzeczy, czy do Centralnego Archiwum Wojskowego i tak dalej, ale poznałem bardzo wielu właśnie osób, wiele osób, które bezinteresownie, tak obcemu zupełnie historykowi udzieliły pomocy. I właściwie ta książka, kiedy no, udało nam się ją wydać przed rocznicą, setną rocznicą tej wizyty, no i stwierdziłem, że nie tylko mi się spodobało, ale chyba wyszło dobrze i stwierdziłem, a może by teraz spróbować coś na własny rachunek. No i tak napisałem maila do wydawnictwa Bellona, gdzie zaproponowałem im nową książkę.
9: I złapał pan tego bakcyla.
15: Tak, znaczy przedstawiłem oczywiście tak, Bellona oczywiście mnie nie znała, tak, no książka o Piłsudskim w Koninie to raczej rynek regionalny. Ja zaproponowałem im o kampanii pomorskiej, tak, 1807 roku, gdzie, no, duży był udział wojsk polskich. I wydawcy stwierdzili, że temat jest ciekawy. Ja akurat miałem to szczęście, że trafiłem na taki okres, kiedy epoki napoleońskiej w tej serii Historyczne bitwy było mało. A ponieważ mnie nie znali, poprosili mnie o napisanie takiego rozdziału roboczego, by mogli zobaczyć, no jak ja się w ogóle w sensie merytorycznym, stylistycznym prezentuję. Tak na 10 stron. Ja wtedy wybrałem sobie tam oblężenie Grudziądza, który wtedy był pruski. przez wojska napoleońskie i właściwie po tygodniu dostałem od odesłania tekstu informację, że wyrażają zgodę, że im odpowiada. No i właściwie zacząłem pracę nad tą książką. Tu się, powiem szczerze, bardzo stresowałem, no bo to jednak to już miał być dużo większy nakład, tam parotysięczny, no i to już poszło na calusieńką Polskę. I to już będą czytali różni, tak, i zainteresowani historią i specjaliści, i tacy, pisałem o oblężeniu Gdańska, czy Kołobrzegu, czy Grudziądza, no to będą czytali też mieszkańcy tych miast i tutaj się naprawdę stresowałem, jak to będzie odebrane. Na szczęście odzew był bardzo pozytywny pod względem merytorycznym, na tyle, że wydawca nawet sam zaproponował, że może by ten temat pociągnąć dalej, no i współpracę z Belloną kontynuuję do dnia dzisiejszego. No na razie mam 3 książki wydane w tym akurat konkretnym wydawnictwie. 2 następne są już gotowe, będą się jakby ukazywały w ciągu następnych 2 lat. No i wydawnictwo już mi tam zaproponowało podpisanie umowy na następne pozycje, no właściwie aż do lat 30., tak? Tegoż stulecia.
9: To czyli teraz to już chleb powszedni, trzeba powiedzieć.
15: Rzeczywiście powiem tak, że przy Pomorzu 1807 no byłem bardzo ostrożny. No, na pewno odczuwałem duży stres. Chciałem tak trochę może asekuracyjnie. Wykorzystywałem przede wszystkim literaturę polską albo polskie tłumaczenia. Nie chciałem się też od razu rzucać na bardzo głęboką wodę z jakimś nieznanym tematem, ale stopniowo też jakby ta u mnie pewność siebie rosła. No i w tej chwili już nie tylko zresztą w Bellonie, bo też w innych wydawnictwach podejmuje się tematów, które nie są w ogóle opracowane w Polsce. No i wiadomo, że w tej chwili nie ma problemów z tłumaczeniem tekstów obcych dzięki tak internetowi, więc w tej chwili już mogę korzystać ze źródeł no już rosyjskich, niemieckich. No literaturę angielską to tłumaczę sobie sam. No źródła francuskie, w tym korespondencję Napoleona. Ostatnio pisałem o pierwszej kampanii włoskiej, no to tłumaczyłem z włoskiego listu Napoleona do żony, do Józefiny. W tej chwili piszę o walkach pod Berlinem w 1813 roku, a tam dowódcą wojsk sprzymierzonych był szwedzki następca tronu, więc mam też kilka źródeł w języku szwedzkim czy duńskim, z których no jakoś sobie radzę, myślę, że wyjdzie coś z tego dobrego.
9: Czy w tych swoich książkach przedstawia pan tą historię w takim obrazie, jaka ona była, czy dodaje pan swoje komentarze i swoje sposoby?

0: Józef Zajączek, a w 2023 roku przygotowaliśmy tutaj taką publikację zbiorową na jubileusz 160-lecia pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koninie. Ja odpowiadałem za przygotowanie historii szkoły, tak, od roku 1863. Ale w publikacjach napoleońskich typowo, czy Pomorze 1807, czy Pułtusk Gołymin 1806, również pojawia się Konin, dlatego że w międzyczasie, kiedy tłumaczyłem różnego rodzaju rozkazy czy depesze wysyłane głównie przez marszałków napoleońskich, ten Konin się tam ciągle gdzieś pojawiał, tak? Więc na przykład udało mi się przy Pułtusku namierzyć oddział francuski, który nocował w Koninie, kiedy wojska napoleońskie przez Konin akurat przechodziły. No mówię, na szczęście o Konin się nie toczyły żadne walki, ale niewykluczone, że co najmniej ze 40 tysięcy żołnierzy napoleońskich mogło w różnym czasie przez ten Konin przejść.
1: I teraz pojawia się pytanie, skąd pan bierze te wszystkie informacje? Wiadomo, no internet, ale kurde, no trzeba gdzieś wiedzieć, gdzie szukać, żeby coś znaleźć ciekawego.
0: No właściwie to się zaczęło nie od internetu, tylko to tradycyjnie, no książki. Po prostu ja już nie wiem, ile tych książek przeczytałem. To się odkładało, no to już to w tysiącach już szło. To są po prostu tony przeczytanych książek. No nawet moja żona, ta też nauczycielka historii, tak, w SP9. Agnieszka Jagodzińska. Pozdrawiam oczywiście. Chcę mieć pewność, że wiem dostatecznie dużo, by móc zacząć to robić. Dopiero kiedy jakby osiągnąłem pewien etap, tak, pewien poziom tej wiedzy, no to ruszyłem. Rzeczywiście część literatury mam jakby w bibliotece domowej. Dużą część w tej chwili przede wszystkim źródeł zagranicznych, ale też źródeł takich starszych, bo najstarsze źródła, które posiadam, są z XVIII wieku. No to wiadomo, że posiadam u siebie, tak? Bo można przecież korzystać czy z bibliotek cyfrowych, czy francuskiej biblioteki narodowej, czy innych. Więc te źródła jakby są dostępne. Faktycznie, trzeba po prostu wiedzieć tylko, gdzie je znaleźć. Część literatury kupuję, ale to głównie w języku angielskim. Więc ta literatura jakby rozrasta się właściwie calusieńki czas. Natomiast wszystko, wszystko się zaczęło od książek. No, też warto pamiętać, że translatory, tak? Bardzo często one tak tłumaczą bardzo sucho, coś w rodzaju kali kochać, kali zabić. I czasem, i translatory nie znają terminologii wojskowej, tak? Ponieważ ja jestem historykiem wojskowości, więc ja muszę wiedzieć, co pewne słowa oznaczają. A czasem uczniom mówię o tym przykładzie, tak? Że kiedy pisałem książkę o dwóch pierwszych bitwach stoczonych przez Napoleona w obronie Francji w 1814 roku. Brienne la Rotière, to jest w ogóle pierwsza książka tego typu u nas w Polsce. To tam była taka sytuacja, że atakowała kawaleria francuska, i natrafiła na ostrzał pruskiej artylerii. I w tłumaczeniu translatora wychodziło, że użyta amunicja w tych działach pruskich to, właściwie po angielsku to byłoby grapes. A grapes to winogrona. No i tak zabrzmiałoby to troszeczkę dziwnie, że Prusacy obrzucili tą kawalerię winogronami i konie się spłoszyły i uciekły. A grapes w terminologii wojskowej to są kartacze. Nie takie do jedzenia, tylko kartacze artyleryjskie. To jest taka pucha wypełniona ołowianymi czy innymi tam kulkami, jakimiś potłuczonym szkłem czy kawałkami żelastwa. Taka amunicja odłamkowa, którą właśnie używa się przeciw kawalerii. Więc tutaj powiedzmy translatory pomagają, ale ja muszę zachować pewną czujność, żeby te tłumaczenia były prawidłowe pod względem merytorycznym.
1: Czy po napisaniu tych wszystkich książek teraz pan może powiedzieć, że z Napoleonem jest pan za pan brat?
0: Jestem. Ja bardzo sobie szanuję tę postać. Jestem oczywiście świadomy, że też popełniał błędy. Gdyby nie popełniał błędów, to by taka epoka szybko też nie upadła, tak? Napoleon co prawda powiedział kiedyś, że nigdy nie zrobię nic tak złego, żeby jakiś historyk mnie nie wybronił. I wiadomo, że napoleoniści będziemy szukać, tak, tłumaczenia, ale przecież Napoleon też miał na swoim koncie zbrodnie wojenne, jak chociażby rozstrzelanie jeńców tureckich w czasie kampanii egipskiej, tak, w 1799 roku. Trzeba też pamiętać, bo jakby też Napoleon to pokazuje, tak, bo to był na przykład człowiek, który nie lubił płakać nad rozlanym mlekiem. No stało się, trudno, idziemy dalej. My teraz jesteśmy tacy mądrzy, żeby nie powiedzieć przemądrzali, bo my teraz mamy książki, mamy internet i możemy sobie pewne rzeczy sprawdzić, a oni wtedy, tak jak Napoleon sam przecież, podejmował decyzję w oparciu o te informacje, które miał. Może miał, może ich nie miał, może te informacje były niepełne, niesprawdzone albo w ogóle nieprawdziwe. I w oparciu

0: o to podejmował decyzję, więc to też jakby jego życie tutaj pokazywało, że no właściwie tą historię, ta historia no była taka bardzo żywa, ona była kształtowana, ale pamiętajmy, ona nie jest kształtowana przez jednego człowieka, ponieważ w tych wszystkich wojnach, no te wojny trwały, licząc od rewolucji, wojen rewolucyjnych Francji, no od 1792 roku do 1815, no to przecież zginęły tam setki tysięcy żołnierzy, więc to jest z reguły dramat nie tylko samych żołnierzy, ale również i ludności cywilnej. Tutaj na przykład w książce wydawnictwa Infort Editions, tak, do której no w tej chwili wydałem już czwartą książkę, mam też taką publikację Bitwa pod Kulm. Kulm to jest Chomutowo, to jest w Czechach. To jest jakby kontynuacja książki Bitwy pod Dreznem. I tu jest taka dramatyczna sytuacja, że ludzie wychodzili z kościoła po mszy i trafili w tym momencie w sam środek bitwy między wojskami francuskimi a rosyjskimi, która w tym momencie przetoczyła się przez miasteczko i ludzie wychodząc z kościoła trafili pod grad kul i jeden wielki, gigantyczny chaos, więc też zawsze należy pamiętać, że no ludność cywilna tak naprawdę jest zawsze największą ofiarą wszelkich działań wojennych. A Napoleon zresztą sam powiedział tak, że wojna jest najgorszym sposobem rozwiązywania najtrudniejszych spraw. Co nie przeszkodziło mu zostać bogiem wojny. Tak.
1: Dobrze, a pan go lubi? Podsumowując te wszystkie książki jako postać, jako człowieka, wiadomo, że to był naprawdę mega strateg, ale generalnie jako człowiek.
0: Ja szanuję, ja wiem, że opinie o Napoleonie są różne. Tak, mamy akurat właśnie szczególnie w Polsce, tak, gdzie mamy duże grono zwolenników Napoleona i jego przeciwników. No bo przeciwnicy zawsze nam wypomną, że no jak potraktował później legiony polskie we Włoszech, Haiti i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko prawda, oczywiście, ale ja zawsze wychodzę z założenia, Napoleon nie był władcą Polski, był cesarzem Francuzów i wszystko, co robił, robił dla dobra Francji. To tak jakby powiedzieć, że nie wiem, dajmy na to, Bolesław Chrobry nie robił niczego dobrego dla Niemców, bo był królem Polski. A że my skorzystaliśmy, no bądźmy szczerzy, skorzystaliśmy najwięcej w tamtym czasie. Nikt więcej nam nic nie dał. Oczywiście, że był koszt, zapłaciliśmy własną krwią za to wszystko, ale proszę zwrócić uwagę, że jak się epoka skończyła i się zaczął Kongres Wiedeński i miano decydować również o przyszłości ziem polskich, to gdyby nie epoka napoleońska, nikt by się nami po prostu nawet nie zainteresował. Po prostu wrócilibyśmy do tego stanu, który był po trzecim rozbiorze. A po epoce napoleońskiej nawet nasi zaborcy, którzy wcześniej poprzysięgli sobie, że nazwa Polska się nigdy nie pojawi, zgodzili się na utworzenie, co prawda tak mało samodzielnego, Królestwa Polskiego, zwanego później kongresowym, które przez pewien okres jednak istniało.
1: I teraz pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy w książkach pana to właśnie możemy polubić Napoleona? Czy pan go też ocenia w jakiś tam sposób? Czy mimo wszystko przedstawia pan tak, jak było i bez żadnych tutaj własnych, prywatnych spostrzeżeń?
0: Znaczy, jako historyk wojskowości skupiam się tak merytorycznie na tej sferze historii wojskowości konkretnej, czyli opis kampanii, opis poszczególnych bitew, więc właściwie, no oczywiście nie we wszystkich książkach Napoleon jest w roli głównej, bo przecież są książki czy Pomorze, czy Kampania nad Narwią, czy Bitwa pod Kulm, gdzie Napoleona nie ma. On oczywiście gdzieś tam u góry się zawsze pojawia, rozkazy wydaje, ale dowodzą jego marszałkowie, czy jego dowódcy. Chyba najwięcej takich wniosków związanych z oceną samej postaci umieściłem w Pomorzu 1807, bo tutaj mamy jakby calusieńki rozdział poświęcony polityce Napoleona wobec sprawy polskiej, w tym również jego, no cóż, nieudanych negocjacji z patronem naszej szkoły, Tadeuszem Kościuszką. Mimo, że oczywiście no, negocjacje te nie były prowadzone osobiście, no ale powiedzmy, one też w jakiś tam sposób pokazują stosunek Napoleona do sprawy polskiej. No przecież Napoleonowi się przypisuje słowa, tak? Kiedy polscy panowie, tak? Zapytywali go, co z tą Polską, kiedy ta Polska będzie odbudowana, miał powiedzieć, obaczę, czy naród polski godzien jest być narodem, tak? Czyli najpierw wygrajmy wojnę, najpierw mi dostarczcie 40 tysięcy żołnierzy i zaopatrzenie dla mojej armii, a potem pogadamy sobie o Polsce, tak? Konkretnie, tak. W tym względzie, no Napoleon by, chociaż wiadomo, że on też, jego światopogląd się będzie zmieniał, tak? Był inny, kiedy był tylko generałem. na przykład pierwsza kampania włoska, tak? Zupełnie inny był jako cesarz. Tutaj też jego odpowiedzialność była znacznie większa, również kwestie dynastyczne, więc to też jest nawet wśród napoleonistów. Mogą lubić generała Bonapartego, ale już nie wszyscy będą lubili cesarza Napoleona.
1: Dobrze, panie Szymonie, no muszę zapytać, kiedy pan ma czas na to, żeby pisać te wszystkie książki, bo domyślam się, że to zabiera mnóstwo czasu.
0: Istotnie. Zajmuje to bardzo dużo czasu. No to jest mój czas wolny, czyli czas, który no, poświęcamy na inne rzeczy, no to ja poświęcam na napisanie. Tak, staram się każdego dnia po kilka godzin. Co jest ciekawe, każda z tych książek, i na razie się ten schemat nie zmienił, powstała częściowo w murach tej szkoły. Wszystkie. Powstały częściowo w pierwszym liceum, ponieważ czy przed pracą, czy kiedy jest tak zwane okienko, jest ten czas, kiedy siadam, piszę, przynoszę ze sobą laptop, przynoszę ze sobą część książek, no w laptopie mam oczywiście swoją własną tam bibliotekę i pracuję nad każdą. Także każda z nich powstała w murach tej szkoły.
1: Ma pan jakieś takie weny twórcze, że nagle się pojawia taka wena i siada pan i pan mówi, będę teraz pisał. To jest ten moment.
0: Czyli to jest również, powiedzmy tak, że taka wena to się pojawia, co ja bym chciał ewentualnie napisać. No w tej chwili powiedzmy, że jestem na etapie, kiedy na przykład no z wydawnictwa Infort Editions właściciel, redaktor naczelny, tak, pan Witold Grzelak, no to powiedział mi wprost, że pisz, a ja i tak ci wszystko już wydam, tak, jest na takim etapie. Nawet z Belloną właściwie już mogę też negocjować pod względem tytułów, a nawet objętości tekstu, no bo wiadomo, że niektóre wydawnictwa wyrażają zgodę na większe ilości, więc w tej chwili mam już też zgodę na większe, no bo jak powiedział pan Bogusław Kubisz, on jest z kolei redaktorem naczelnym serii wydawnictwa Bellona, że moje książki pokazały, że epoka napoleońska się zaczyna dobrze sprzedawać w Polsce, bo też był taki czas, że po pierwsze było jej mniej, a też jakość pewnych publikacji. Ja w swoich książkach unikam przede wszystkim lania wody. Nie znoszę tego, nawet nie znoszę jako czytelnik, więc moje książki to jest konkret, tak? Taki typowo historyczny konkret, przyczyna, rozwinięcie, skutek, żadnych zbędnych wycieczek na bok, no bo to właściwie bardzo często zaburza nam, tak, pewną narrację i po jakimś czasie jeszcze człowiek mógłby zadać sobie pytanie, co ja tak naprawdę w tym momencie czytam, tak? A jedyne problemy, jakie miewam, to czy nie wyczerpię limitu znaków autorskich, tak? Czy będę musiał pewne rzeczy skracać? Chociaż przyznam się, że czasem doszło, była taka sytuacja. Kiedy pisałem książkę Frydland 1807, znalazły się tutaj w niej dwa dodatkowe rozdziały. One się nie zmieściły. Ta książka się rozrosła za dużo i wydawca poprosił mnie, bym je usunął. Później te brakujące rozdziały po uzupełnieniu i rozbudowie wydałem w innym wydawnictwie Infort Edition, gdzie mogłem no, wydać troszeczkę mniejszą publikację, ale mogłem tutaj zrobić z tego pewną całość, czyli też staram się, żeby pewne rzeczy i pomysły mi nie uciekały.
1: Musimy też dodać o tych ilustracjach, które są, myślę, że też bardzo ważne.
0: Od 2023 współpracuję z panem Arturem Klimko, który no, w tej chwili przygotowuje ilustracje dla wszystkich moich książek. Bardzo dobrze zresztą mi się z nim współpracuje i to jest rzeczywiście taka zawsze wartość dodana. No, przy najnowszej książce Kampania 1807 roku nad Narwią, walki pod Ostrołęką i druga bitwa pod Pułtuskiem, no jest tutaj aż 8 barwnych sylwetek, zwłaszcza na przykład żołnierzy bawarskich, tak, którzy to przecież Niemcy walczyli po stronie Napoleona na ziemiach polskich.
1: Jest pan z siebie dumny po wydaniu tych wszystkich książek? Czy pan ma taką świadomość, że pan też się gdzieś tam zapisze na kartach historii?
0: Znaczy nie myślałem o sobie przy zapisywaniu się na kartach historii, chociaż no myślę w kategoriach, że te książki pozostaną po mnie, że ten ślad pozostanie po mnie. Tak, jestem dumny, jestem zadowolony z tego, co robię i nie chciałbym też rozczarować tych, którzy czytają, którzy we mnie wierzą. Moja rodzina jest ze mnie dumna i to też jest dla mnie zawsze taka wielka wartość, tak? Takie słowa, które usłyszałem. Natomiast chcę dalej to robić, tak? I właściwie cieszę się, że nie brakuje mi przede wszystkim motywacji, tak? Nie brakuje mi wsparcia, nie brakuje mi zrozumienia i przede wszystkim, że nadal jest ta wiedza i chęci, więc nadal będę popularyzował wiedzę o wojnach napoleońskich.
1: Czy ten temat może zostać wyczerpany?
0: Nie, bo jednak okazuje się, no niech pani nawet zwróci uwagę na taką rzecz, druga wojna światowa. Ile wydano do tej pory książek, a ciągle powstają nowe. Zawsze można na niektóre zagadnienia spojrzeć z innej perspektywy. Zawsze coś można odkryć nowego, albo dokonać interpretacji tego samego wydarzenia w zupełnie inny sposób. Także ja myślę, że epoka napoleońska jest takim wdzięcznym okresem, tak, XIX wieku, że zawsze znajdzie się jakieś zagadnienie, które by można jeszcze opisać, rozbudować czy poszerzyć.
1: A myśli pan o zdradzie Napoleona? Zmienić na jakąś inną postać?
0: Absolutnie. Wykluczone. Powiem pani, że w czasach napoleońskich był taki generał, później marszałek, nazywał się Auguste de Marmont. Był księciem Raguzy. Napoleon bardzo go sobie szanował. Był pierwszym marszałkiem, który zdradził Napoleona w 1814 roku. Do dnia dzisiejszego we Francji jest takie słowo raguzer od książę Raguzy jako symbol zdrady. Więc Francuzi do dnia dzisiejszego, mimo że oczywiście też mają różne podejście do samego Napoleona, nie są w stanie wybaczyć, tak, temu człowiekowi za to, że zdradził Napoleona w takim momencie, że był ulubieńcem i był pierwszy, który przeszedł na drugą stronę. Więc ja Napoleona na pewno nie zdradzę.
1: No dobrze, na koniec już może zapytam w takim razie, ile jeszcze tych książek możemy się spodziewać?
0: Ta lista nie jest zamknięta. Ja mam pomysły na kolejne książki. No to pomysłów mam na kolejnych kilkanaście publikacji, a zawsze mogą się pojawić jakieś nowe pomysły, więc jak tylko wystarczy mi zdrowia, tak, sił i motywacji, to będę pisał i w latach 30. i w latach 40.
1: Podziwiam, no muszę powiedzieć, no jest pan mega postacią, takim człowiekiem renesansu, jak dla mnie przynajmniej, no gdzieś tam my jesteśmy chyba z podobnego rocznika, więc to się inaczej na to patrzy na pewno niż dzisiejsza młodzież, natomiast no podziwiam, szapoba i no życzę panu tego zdrowia i tej siły i wytrwałości, niech pan pisze te książki i zaraża wszystkich tą swoją miłością do historii.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Już teraz historyk jest w trakcie pisania kolejnych pozycji, ale myśli nawet o kilkunastu. Jak poprawnie wychowywać dzieci? Taki kurs proponuje Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Jak się okazuje, bardzo dużo rodzin z niego korzysta.
2: Prowadzimy warsztaty rodzicielskie Podaruj Dzieciom Skrzydła, tak nazwaliśmy ładnie, więc osoby spotykają się w grupie i to są zajęcia grupowe, gdzie uczymy, jak właściwie prawidłowo wychować młode pokolenie.
1: No i właśnie jak one przebiegają, w sensie jak często i...
2: Staramy się raz w miesiącu, żeby taka grupa była. Mamy określoną liczbę godzin i w zależności od potrzeb na bieżąco to aktualizujemy.
1: Jak się okazuje, panie kierowniku, tych potrzeb jest dużo.
2: Jest bardzo dużo i taki szeroki zakres tej pomocy jest w interwencji kryzysowej. Przez te 20 lat wydaje się, że jest coraz więcej takiego zapotrzebowania i potrzeb, gdzie osoby chcą skorzystać z takiej pomocy profesjonalnej, dlatego cieszymy się, że możemy swoim doświadczeniem służyć tym osobom.
1: Czyli rodzice nie wiedzą, jak wychowywać dzieci.
2: No tak. Wydaje się, że w tym pędzie dzisiejszym każdy jest pozbawiony tej takiej rodzicielskiej opieki, każdy jest zabiegany, więc wydaje się, że te problemy coraz więcej się powodują, że osoby do nas trafiają właśnie, że chciałyby skorzystać z takiej formy pomocy. Dziękuję bardzo.
1: Mówił kierownik Ośrodka Poradnictwa Kryzysowego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, a warsztaty prowadzone są raz w miesiącu.

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim